0: celu. Pomiędzy zdroje, to jest monopol, czworo, a nie troje. Olo, daj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, byku.
0: Kacha dorzuci.

0: Beskidy News.
1: Katarzyna Grabonie, Radio SK. Teraz w magazynie rozmowa z Piotrem Nawalkowskim, prezesem Stowarzyszenia Polaris OPP. Naszym gościem jest dzisiaj Piotr Nawalkowski, prezes Stowarzyszenia Polaris OPP z Sopotni Wielkiej, czyli takiego stowarzyszenia, które skupia, no można powiedzieć, że już naukowców, ale przede wszystkim miłośników i pasjonatów ciemnego nieba.
2: Dzień dobry, dobry wieczór, a w sumie to każda pora jest dobra na wysłuchanie tematyki związanej z kosmosem.
1: No dobrze, panie Piotrze, co jakiś czas, może nie często, ale spotykamy się radiowo, żeby porozmawiać o tym, co u was się dzieje. Jesteście no, organizacją z pokaźnym już dorobkiem, z pokaźnym stażem tutaj na Żywiecczyźnie, no to nie próżnujecie, ale no właśnie, co dzieje się w tej, można już powiedzieć, drugiej połowie roku. Pewnie wypytam też pana o to, dlaczego, czy i na co warto spojrzeć w niebo w tych najbliższych miesiącach. No ale zacznijmy od tego, no właśnie, co w czerwcu, co przez wakacje, jak w ogóle wam płynie ten rok?
2: Oj tak, no nasza działalność trochę jest dziwna, dlatego że my zazwyczaj nie zamykamy roku, chociaż finansowo tak, ale nie zamykamy roku w okresie stycznia tak czy grudnia, tak jak to się kalendarzowo robi, ale u nas jest to trochę od walnego do walnego. No i właśnie mieliśmy walne zebranie w maju, które zdecydowało tutaj o kierunkach działań na ten rok i czerwiec jest zawsze takim miesiącem otwarcia, a więc zaczynamy właśnie od jakichś tam programów obserwacyjnych, właśnie wakacyjnych, od wydarzeń wyjazdowych, zazwyczaj ruszamy w tournée po Polsce z jakimś programem popularyzatorskim. No i co jest ciekawe, trochę się to także wiąże z decyzjami grantowymi, bo również niektóre konkursy właśnie rozstrzygane są w czerwcu.
1: Panie Piotrze, czyli tak niechcący wyszło na to, że rozmawiamy w nowym roku dla was.
2: Tak, merytoryczny dla nas tak, jak najbardziej, i to jest ciekawe, bo włączy się to także ze sprawozdawczością, bo my jako organizacja pożytku publicznego składamy sprawozdania właśnie w czerwcu, w lipcu za zeszły rok. No więc śmiejemy się, że w pewnym stopniu mamy taką carte blanche, tak, i możemy rozpocząć działania tegoroczne. A troszeczkę się rzeczywiście dzieje, choć szczęśliwie niektórzy w naszym gronie mówią, że no przynajmniej na szczęście nie aż tyle, co w zeszłym roku, bo w zeszłym roku no, mieliśmy ogromne wydarzenia, program Discovery Space Station, czyli misja Ignis, z którą jeździliśmy po Polsce, wszystkie 16 województw odwiedziliśmy, łącznie 10 tysięcy uczniów szkół średnich, ponadpodstawowych i podstawowych brało udział w naszych warsztatach. W tym roku na szczęście takiej skali nie mamy. I troszeczkę odpoczywamy, śmiejemy się, że jak w zeszłym roku dużo pracowaliśmy, tak w tym roku kierunek główny, no to co ciekawe, Hiszpania. No i wybieramy się w tym roku na całkowite zaćmienie Słońca, które będzie miało miejsce 12 sierpnia. Będzie to jedyny taki moment oczywiście zaćmienia, no długo wyczekiwanego, dlatego że od 1999 roku nie mieliśmy w Europie całkowitego zaćmienia Słońca. Takiego rzeczywiście na pełną skalę, że można to zaobserwować na terenie kontynentalnej Europy. No i tutaj okazja ogromna. W związku z tym już od kilku dobrych, może nie lat, raczej miesięcy decydowaliśmy się na taki wyjazd. Kompletujemy się tutaj składem kilkunastoosobowym. Co ciekawe, nie lecimy samolotami, ale jedziemy kamperami. Więc będzie to taka podróż trochę również przez gwiazdy, bo chcemy zwiedzić wszystkie po drodze miejscowości we Włoszech, w Austrii i we Francji związane z tematyką astronomii, szeroko pojętego kosmosu. No, co jest ciekawe, tu mogę zaskoczyć słuchaczy, mamy wolne miejsca. I to jest jeszcze ciekawostką, ponieważ będziemy jechali w grupie około 15-16 osobowej. I tu jest pewna taka no, niespodzianka. W większości kosztów nie ma żadnych, ponieważ postaramy się to

0: dofinansować z różnych źródeł, od m.in. programu AstroProcent, czyli 1,5% na astronomię, nasz program ogólnopolski, który wspiera czasami takie działania właśnie wyjazdowe, nie tylko nasze, ale i także osób z zewnątrz, studentów, jakichś naukowców młodych, tak, czy ambitnych pasjonatów. I tak właśnie się stanie w tym roku, jeśli się wszystko ułoży. No i staram się też o dofinansowania. Tu z pomocą przyszła nam Fundacja Satelitarna, nasz podmiot partnerski, który również uzyskał dofinansowanie z Narodowego Instytutu Wolności, Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach programu PRO 5, czyli tak zwana pomoc doraźna, chociaż to jest akurat życie publiczne, czyli trochę inna ścieżka. No i tutaj wraz z tą fundacją będziemy chcieli troszeczkę, no właśnie, co ciekawe, pokazać Polskę, pokazać region, pokazać naszą działalność w Hiszpanii na arenie dosyć szerokie, bo będzie tam prawie, szacuje się 5 do 6 milionów ludzi, tak? Więc jest niesamowita sprawa. W pasie całkowitego zaćmia będzie jeszcze więcej, ale przynajmniej my w regionie, gdzie się wybieramy, jest to prowincja Burgos, okolice obserwatorium Lodoso, no to tam się zapowiada bardzo duża liczba osób, bo tam jest też obserwatorium. To jest taka lokalna, mała organizacja Astro Burgos, zaprosiła nas, mamy kontakt już od kilku miesięcy, aby właśnie do nich przyjechać. Także to jest klucz podstawowy. A dlaczego mówiłem, że można się do nas dołączyć? Bo rzeczywiście zostały jeszcze 3 wolne miejsca. I to jest o tyle interesujące, że no trzeba przede wszystkim wykazać chęć popularyzacji udziału w takim wyjeździe. On nie jest krótki, od razu mówię. Wyjeżdżamy z początkiem sierpnia, około tam 2-3 sierpnia, a wracamy dopiero 25. Tak więc jest to prawie 3 tygodniowy, ponad 3-tygodniowy wyjazd, wyprawa. No ale myślę, że niesamowita sprawa, bo mamy się tam, że także tak nam na miejscu spotkać z Fundacją Starlight, która zajmuje się między innymi obszarami ochrony ciemnego nieba, czyli takimi jak my.
1: No dobrze, ale w Hiszpanii chyba trudno mówić o tych obszarach takiego stricte chronionego ciemnego nieba, jak wy macie to swoje unikalne miejsce w Sopotni.
0: No i tu właśnie zaskoczenie. Otóż Hiszpania przoduje w Europie, tak? I to jest niespodzianka, dlatego że Fundacja Starlight, która podobnie jak International Dark Sky Association, obecnie jest to już Dark Sky International, czyli amerykańska organizacja, certyfikuje ogólnie światowe już lokalizacje, tak, czy na całym świecie, tak okazuje się, Fundacja Starlight zaczynała od Hiszpanii. I tych miejsc związanych właśnie z takimi formami ochrony, przeróżnymi, od hoteli po obszary właśnie ciemnego nieba, miasta, miasteczka, tak zwane pueblo, tak, pueblitos, to są te takie miejscowości maleńkie, które właśnie chronią ciemne niebo. Jest ich bardzo dużo na tej mapie, więc jak ktoś sobie zerknie, to zaskoczę naprawdę z tego dużo w Hiszpanii. I oni zaczęli już certyfikować miejsca także poza właśnie Hiszpanią. No i tu jest niespodzianka, chcemy być także członkiem Starlightu, staramy się o taką wstępnie, powiedzmy, przegląd, tak, naszego tutaj aplikowania z Sopotnią Wielką, która już dzierży certyfikat Dark Sky International, czyli związany z tak zwaną community, a więc społecznością ciemnego nieba od 2023 roku. No ale byłoby sensacją, bo byłaby to też pierwsza miejscowość, która ma także podwójny certyfikat z Fundacją Starlight. Z tym, że tu niestety progi są trochę wyższe, bo jest to, no, parę tysięcy euro do opłaty, jeśli byśmy chcieli pełną akcesję certyfikacji przejść.
1: No i podejrzewam, że też musielibyście się papierami odpowiednimi po prostu wykazać.
0: To prawda, chociaż to by było łatwiej, bo my już w większości mamy ten cały ślad przetarty, tak? Bo właśnie z certyfikacji amerykańskiej udało się dużo tego osiągnąć. Co więcej, oni byli zaskoczeni tym, że no, w Polsce w ogóle się ktoś tym zainteresował i w dodatku, że już mamy właśnie certyfikat z USA, więc troszeczkę byłoby łatwiej. Natomiast czy się to uda, zobaczymy. Są też pewne obostrzenia, pewne wymagania. Tutaj bardziej stawiałem na rozwój astroturystyki. Tutaj jest istotna sprawa, że również oni uznają te miejscowości, którym nadają certyfikaty, za taką perełkę, tak? Takie miejsce również zrównoważonego rozwoju pod kątem astroturystyki. Robią szkolenia, również wysyłają delegacje. Trochę szersza współpraca niż z USA, no bo Stany Zjednoczone są dalej, tak? No więc kto wie, może się uda, że z Hiszpanią tutaj taką współpracę nawiążemy. A więc osoby, które by się chciały z nami wybrać, tak jak mówię, mają szansę, że można by było się tutaj rzeczywiście włączyć pod warunkiem realizacji tych celów statutowych, a więc popularyzacji wśród osób, które będą tam także z zagranicy, tak? Tematyki astronomii, ochrony ciemnego nieba, a także samego zaćmienia. No i musi się ktoś przygotować również na troszeczkę biwakowy tryb funkcjonowania, bo są to kampery oraz namioty, tak? Więc będzie to pewnie jedno z takich miejsc do nocowania przez te parę dni. Natomiast szanse są i koszty niewielkie, bo tylko pokrywamy sobie prywatnie koszty wyżywienia, a reszta wszystko jest po stronie organizacji i sponsorów.
1: No dobrze, panie Piotrze, jeszcze na moment zatrzymajmy

0: się przy tych obserwacjach, no, na które spora część świata, jak sądzę, no właśnie zjedzie do Hiszpanii. To będzie całkowite zaćmienie słońca. No i pytanie, czy tutaj z Polski będzie coś widać?
1: A no właśnie, nie zostawiamy też naszej ojczyzny bez, tak powiem,
0: obsługi,
1: tak, jakiegoś śladu czy tam działań z naszej strony. Będziemy mieli dyżur prowadzony też przez naszą tutaj ekipę, która nie wyjeżdża, bo parę osób rzeczywiście zostaje. W związku z tym będziemy prawdopodobnie wówczas, no właśnie, będziemy raczej troszeczkę mówili o tym pod kątem popularyzatorskim, dlatego że nie będzie za bardzo możliwości obserwacji, przynajmniej w Sopot Niewielkiej. Powód jest bardzo prosty, no niestety całkowite zaćmienie słońca nie będzie w Polsce widoczne, będzie tylko jako częściowe. No i najgorsza sprawa jest taka, że będzie to nisko nad horyzontem. A więc w górach, tak jak Sopotnia tutaj w otoczeniu naszych wzgórz, pagórków, tak, szczytów, no raczej to zaćmienie będzie niedostrzegalne, nieosiągalne. Jest szansa, że początkową fazę zaobserwujemy, ale już tuż nad horyzontem, oczywiście pod warunkiem dobrej pogody. I będzie to 12 sierpnia, ale teraz uwaga, będzie to jeden z czterech dni Festiwalu Ciemnego Nieba, które w tym roku się rozciągnęły na 2 miesiące, więc będzie taka nietypowa formuła. 4 dni z okazji 14 Festiwalu Ciemnego Nieba w Sopotni Wielkiej. I właśnie 12, jednym z takich kulminacyjnych punktów, będzie transmisja na żywo z Hiszpanii. I to będzie w Sopotni Wielkiej na sali wielofunkcyjnej, jeśli oczywiście w tym momencie nam też się pogoda tam w Burgos w Hiszpanii trafi.
0: To panie Piotrze, teraz powiedzmy co nieco o waszym festiwalu, 14 już edycja Festiwalu Ciemnego Nieba. No właśnie, jak w tym roku, skoro troszkę formuła się przez tę Hiszpanię, no po prostu się trochę zmodyfikowała. Jak będzie tym razem wyglądał festiwal? No i właśnie w jakich terminach się spotykacie i co na niebie?
1: Tak, tutaj w tym roku to nie tylko Hiszpania zdecydowała o takiej zmianie. Trochę sama prośba uczestników, turystów, osób wybierających się do Sopotni Wielkiej, bo zawsze było takie pytanie, czemu tylko jedna noc albo 2 dni, tak? Czemu nie odbywa się to dłużej, częściej albo szerzej? No, łatwo się mówi, kiedy wiadomo są możliwości, gorzej z funduszami, jak ich nie ma. Natomiast tutaj jest jednak taka trochę decyzja z tego powodu, że raz to zaćmienie w Hiszpanii, to prawda, ale druga sprawa, w Polsce całkowite, częściowe zaćmienie Księżyca również, które będzie można obserwować także w sierpniu 28, co prawda trochę niekorzystne pory, bo to będzie nad ranem, ale z drugiej strony jest szansa, bo to jeszcze wakacje, jeszcze dużo osób ma wolne. Kto wie, jest szansa, że wtedy się to uda zaobserwować. A zatem ustaliliśmy, że będą jakby takie 3 główne punkty, przy czym 4 dni realizacji. Pierwsze terminy to jest 18-19 lipca. To jest ciekawostka. Będzie noc z muzyką pod gwiazdami tradycyjnie w Sopotni Wielkiej na tak zwanym naszym punkcie obserwacji numer 20.
0: To ten moment, kiedy jest maksimum Perseidów.
1: Nie, właśnie to jest przed maksimum. Z prostej przyczyny maksimum wypada akurat w zaćmienie słońca. W związku z tym tego niestety się do końca nie da połączyć. Ustaliliśmy w związku z tym, że musimy jakąś taką noc kluczową ze wszystkimi naszymi osobami tak zaangażowanymi, z całym gronem, załogą koordynatorską zorganizować wspólnie i wypadło więc na ten weekend już ze zwiększonym aktywnością meteorów w zroju Perseidy, bo tu trzeba po tym powiedzieć. Perseidy nie są widoczne tylko tam 10, 11 czy 12 sierpnia. One są aktywne tak naprawdę już od końca lipca aż do późnych dni sierpnia, nawet są tak zwane Perseidy wrześniowe. I tu jest ciekawostka, bo my będziemy więc troszeczkę zapraszali do takiej innej formuły, aby tą wspólną obserwację przenieść na lipiec z muzyką pod niebem, gołym, ciemnym, i to jest fajne, dlatego że już będzie dosyć ciemno, tak? Jest to taki moment, że to jest jeszcze nie ma właśnie księżyca, znaczy nie ma już księżyca tak w pełni, jak to będzie tam później, ale dodatkowo już jest trochę ciemniej, bo noce są coraz krótsze, wiadomo, bliżej sierpnia. W związku z tym myślę, że ten weekend będzie równie ciekawym. Trochę taka formuła nietypowa, ciut wcześniej festiwal, ale to właśnie dlatego, że potem jeszcze raz spotykamy się w Sopotni 12 sierpnia na tej właśnie obserwacji lub transmisji, ale być może również jednocześnie transmisji z Hiszpanii. I tu uwaga, też będzie jeden z akcentów, ale bardziej już kameralny, obserwacje nocne w pozycji leżącej, z tym, że będą to obserwacje już bez muzyki takiej na żywo. To będzie raczej taki element dodatkowy, który będzie się odbywał właśnie w nocy również z 11 na 12, z tym, że tutaj jest pewien problem, będzie to w tygodniu, więc nie wszystkim to może pasować, więc te osoby, które pracują jednak wakacje, no też muszą sobie gdzieś tam ten urlop pewnie zabezpieczyć, jeśli ktoś chciałby się wybrać. I oczywiście ostatnim tym etapem będzie właśnie częściowe zaćmienie Księżyca, to będzie 28 sierpnia i tu te informacje bez zmian na stronie

0: www.niebo.pl już od paru dni czerwca dostępne.
1: No dobrze, panie Piotrze, to przypomnijmy to wasze kalendarium. Najbliższe wydarzenia, jeśli idzie o Sopotnie, to...
0: Tak, to tutaj chyba mówimy o właśnie lipcowym Festiwalu Ciemnego Nieba, czyli mamy tutaj 18-19 lipca. Później widzimy się na zaćmieniu słońca bezpośrednio i online. To będzie 11-12 sierpnia z możliwością tego kameralnego zapisania się również na obserwacje nocne, jeśli będzie pogoda. I 28 sierpnia to jest zamknięcie, czwarty dzień festiwalu, taki rozciągnięty w tym roku ten festiwal. To będzie właśnie zaćmienie częściowe księżyca.
1: No dobrze, skoro mamy już to kalendarium i te wasze najbliższe plany, jeśli idzie o wasze stowarzyszenie, no to właśnie, co dzieje się, jeśli idzie o te kwestie współpracy naukowej, merytorycznej, no bo przecież wy już dawno nie jesteście tylko pasjonatami, a tak naprawdę staliście się, można powiedzieć, pełnoprawnymi partnerami dla wielu instytucji. Udowodnił to choćby ten ubiegły rok, gdzie no naprawdę poznała was cała Polska, nie ma co się oszukiwać.
0: Trochę tak, chociaż powiem, śmiejemy się, że myśmy chyba już byli dosyć znani z różnych dziwnych pomysłów, choćby bazy marsjańskiej czy modeli Układu Słonecznego, gigantycznych planet, które były rozstawiane w różnych miejscach w Polsce. Tak, rzeczywiście trochę się dzieje, natomiast my zawsze jesteśmy non-stop wierni tej idei jednak popularyzacji, tak, pasji, tego hobby, jakim jest astronomia, ale rzeczywiście no, w pewnych okolicznościach musimy się też zaangażować mocniej i takim przykładem jest kontynuowana współpraca z m.in. różnymi resortami, komisjami sejmowymi, gdzie m.in. staramy się od tego roku, dosłownie właśnie styczeń, luty, zapadły pierwsze decyzje, również na szczeblu Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, tutaj te również wojewódzkie fundusze w to włączyły się, aby w tym momencie zwrócić uwagę na problem zanieczyszczenia światłem. No i to zagadnienie jest jakby no, samo przez się niestety przez nas prowadzone troszeczkę pod kątem bardziej profesjonalnym.
1: No właśnie, bo o ile sobie dobrze przypominam, pan w jednej z takich komisji jest. I to jest ważny głos tutaj, powiedzmy z Beskidów, spod tego ciemnego nieba.
0: To prawda, rzeczywiście mam przyjemność uczestniczyć w Krajowej Komisji do Spraw Oceny Oddziaływania na Środowisko. Jest to właśnie taki zespół ekspercki naukowców, działaczy, osób związanych ze szeroko rozumianą przyrodą, ochroną środowiska przy właśnie Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Tak. I to jest bardzo istotne, ponieważ jest to ciało cały czas doradcze Ministerstwa Środowiska i jest jakiś rzeczywiście sygnał, że pewne zmiany następują. Ten rok chyba pod tym względem był, już jest przełomowy, bo te decyzje zapadły, tak jak mówiłem, z początku roku. Byliśmy proszeni o wyrażenie opinii na temat wprowadzenia stricte zapisów dotyczących światła, światła sztucznego, jego ograniczenia, uznawania go także za jedną z uciążliwości, czyli takich właśnie typowo zagrożeń dla środowiska naturalnego, jakim jest naturalna noc. I to jest bardzo duży przełom na skalę kraju, na skalę naszej historii, no, ponad 30-letniej, a w dodatku chyba pierwszy taki krok w Polsce na tle Europy.
1: No i to jest chyba jeden z tych najważniejszych kroków, o które no, staraliście się przez lata, bo przecież nie bylibyście, Sopotnia nie stałaby się tą społecznością ciemnego nieba, gdyby nie zapisy właśnie prawa lokalnego, no tak to trzeba określić. No a tutaj mamy ogólnopolskie rozwiązania, więc to daje szansę innym obszarom ciemnego nieba. No chyba to może się do tego sprowadzać.
0: To prawda. W dodatku nie chodzi także o wyłącznie jakby tworzenie takich obszarów. Tu chodzi także o takie punktowe działania, gdzie właśnie na przykład światło jest uciążliwe dla jednego osiedla, dla jednego powiedzmy bloku, tak? Lub jakiegoś obszaru rzeczywiście naturalnego. I to są istotne punkty, bo dotąd można było, że tak powiem, no oświetlać się bez limitu na każdą stronę. Oczywiście, że gdzieś tam są inne przepisy, ale takie dwuznaczne, gdzie mówi się o tych emisjach, tak, gdzie ewentualnie zakłócenie tak zwanego miru domowego, tak, czy tutaj sąsiedzkiej współpracy, tak, czy jakiegoś tam powiedzmy miru, ale no to jest jednak istotne, że nie było takiego wprost zapisu, że w zakresie oddziaływania na środowisko światło jest jednym z tych czynników negatywnych. Dotąd było ono traktowane jako jedno z wielu istniejących, ale mało ważne. No i tu pewna zmiana, myślę, że jest szansa, że nastąpi. Co więcej, to nie jest jedyny resort, gdzie takie zmiany nastąpiły, albo raczej na razie następuje zmiana patrzenia, tak, czy perspektywy na to zagadnienie. Dlatego, że w dwóch komisjach sejmowych udało nam się także z naszym partnerskim, współtworzonym przez Stowarzyszenie Polaris Light Pollution Think Tankiem uczestniczyć w posiedzeniach właśnie z początku roku i tu dawaliśmy

0: przykład tego, że trzeba podjąć pewne kroki również na zakresie ochrony zdrowia, bo to była akurat komisja do spraw ochrony zdrowia, ale i także później do spraw rozporządzeń, tak czy bardziej do spraw administracyjnych. No ta komisja akurat mi wyleciała z głowy, jak się nazywa, ale to też były działania, które między innymi pilotował nasz partnerski Light Pollution Think Tank. Tak więc te dwa jakby tutaj resorty zainteresowały się tym. Jest szansa, że jakieś kroki będą podjęte.
1: Czyli wychodzi na to, że problem ochrony ciemnego nieba, a może bardziej problem zanieczyszczenia światłem, no zaczyna być dostrzegany, no w skrócie powiedzmy, w Warszawie.
0: Tak, to jest bardzo istotne, że przez odpowiednie osoby, bo dotąd, jak wiemy, dużo osób miało tę świadomość, rzeczywiście jest coraz większy potencjał osób, które zdają sobie sprawę, że chodzi o tak zwane zrównoważone oświetlenie, a nie żeby było ciemno całkowicie i my też o tym mówimy, ale no niestety jakby ten głos nie odbijał się odpowiednio wysoko, żeby dotrzeć do szczebli decyzyjnych, tak, czyli właśnie rządzących instytucji, które tutaj miały na to realny wpływ. I duża zmiana nastąpiła rzeczywiście po zeszłorocznej również misji IGNIS, bo tutaj inicjatywa wyszła troszeczkę ze strony między innymi Polskiego Towarzystwa Astronomicznego, również ze strony czasopisma Urania i kilku innych podmiotów, w tym i naszej, gdzie została skierowana tak oficjalna petycja do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. No i tu była pewna zmiana, dlatego że jakby głos ten na tyle został zauważony, również nie bez tutaj przyczyny została także opinia Rzecznika Praw Obywatelskich, tak wyrażona pozytywna, że właśnie ten problem no, jest coraz bardziej uciążliwy dla społeczeństwa, należy na to zwrócić uwagę. No i jakieś właśnie, śmiejmy się, światełko na rzecz ciemności pojawiło się tak w naszych tutaj realiach. Ale no, myślę, że do tego, żeby weszły przepisy, to jeszcze daleka droga.
1: No ale właśnie, już coś się zadziało.
0: Tak, i to chyba jest wielki dla nas przynajmniej taki sukces, bo no dotąd w ogóle nie było mowy o tym, że gdzieś zwrócą uwagę na to rządzące, tak? A dzisiaj się okazuje, że mówimy o tym już w kategoriach no, potrzeby prac legislacyjnych.
1: No właśnie, bo do tej pory ten problem dostrzegaliście wy jako pasjonaci, którzy po prostu nie mogli sobie popatrzeć w to niebo, spoglądać w to niebo ciemne, bo było zanieczyszczone światłem, bo jest zanieczyszczone światłem w wielu miejscach, ale ten problem przecież dostrzegają również naukowcy, z którymi na co dzień współpracujecie i to przecież od lat o tym mówicie i staracie się dotrzeć do jak najszerszego grona odbiorców. No i widać te efekty, no 30 lat pracy, widać światełko.
0: To prawda, natomiast ja właśnie zwracam uwagę, że to nie jest tylko kwestia zwyczajnej astronomii, pasji i nieba. Mówimy o tym już w znacznie szerszych kategoriach, bo mówimy także i o energooszczędności, która chyba najbardziej przemawia do mieszkańców, do samorządów, tak, czy po prostu zarządów.

0: ale wystarczający na dawne czasy, prawda? Dzisiaj mamy tak jasno na ulicach, że można czytać książkę, ba, znaleźć igłę na chodniku, a co dopiero, powiedzmy, odpocząć, pójść spać, czy dać odpocząć w przyrodzie. Teraz wiosna, okres czerwca, maja. Może Państwo zauważyli, że na przykład wielokrotnie ptaki śpiewają nie o tej porze, co trzeba. To nie jest efekt taki, że one się cieszą wiosną. To jest bardzo często zaburzenie właśnie rytmu okołodobowego i ten przyczynek jest najczęściej spowodowany właśnie zbytnią ilością sztucznego światła w otoczeniu. Nie zasypia przyroda, nie zasypiają drzewa, nie zasypiają ptaki. To jest jeden z czynników, który bezpośrednio uderza właśnie na to nasze środowisko naturalne. Nie jest to również bez wpływu na nas, czyli na człowieka, na zdrowie człowieka, dlatego że my sami no często nieświadomie sobie robimy krzywdę, śpiąc przy pełnym świetle już wewnętrznym to rzadko, ale na przykład mając właśnie tak intensywne światło z ulicznych latarni, tak z ulicznego otoczenia prosto w okna, no i mamy cały czas taki półmrok, prawda, albo nawet bardzo jasno. No i nasz organizm nie odpoczywa, nie wydziela się melatonina, możemy zapadać szybciej na takie choroby jak cukrzyca, jak właśnie nerwica, tak problemy ze snem, stres, ale no przede wszystkim ostatnie, nawet nie ostatnie, ale już wieloletnie badania dowodzą, że także rozwój chorób nowotworowych, raka piersi, raka prostaty może być przyczynkiem właśnie zbytniej ilości sztucznego światła w naszym nocnym otoczeniu takim osobistym. No niestety pamiętajmy, że także sami musimy rezygnować ze smartfonów, z telewizorów, z ekranów, z tabletów, z monitorów tego typu urządzeń na co najmniej godzinę przed snem, dlatego że większość niestety zaburza nam to całkowicie właśnie ten rytm okołodobowy, no i wstajemy rano niewypoczęci, tak jesteśmy rozdrażnieni, nie potrafimy funkcjonować. No cóż, łatwiej powiedzieć, trudniej zrobić, to z każdą chyba taką sytuacją jak świadome wybory, tak, świadomy wybór tego, co kupujemy, zdrową żywność, tak, czy mniej zdrową, ale smaczną, jak to niektórzy mówią, ciekawą. Natomiast no tu możemy rzeczywiście małymi krokami też zrobić dużo dobrego, a przede wszystkim musimy też mieć jakieś podstawy i właśnie tych podstaw prawnych brakowało, czyli dotąd nie było możliwości, żeby kogoś, powiedzmy tutaj, wręcz prawnie wezwać na przykład do ograniczenia ilości światła, które nam kieruje prosto w okna domów. A bardzo często w naszej historii wieloletnie zdarzało się, że dostawaliśmy po dzisiaj, dzień dostajemy maile, szanowni państwo, mamy problem, zajmujcie się ciemnym niebem, ochroną, ale nam świeci sąsiad prosto w okno, tak? I co tu z tym zrobić, bo jest to tak intensywny naświetlacz, ba, takie typowo zimne, białe światło, skierowane wręcz pionowo, tak, poziomo, tak, prosto w naszą, pionowo, prosto w naszą fasadę z oknami. No i zaczyna się problem, bo nie możemy praktycznie w ogóle funkcjonować w nocy, zasnąć, bo mamy cały czas jasno jak w dzień, prawda? No i takich przykładów jest mnóstwo. Często są to takie bardzo duże rozwiązania, typu na przykład centra logistyczne, jakieś powiedzmy obszary miejskie, tak, przemysłowe, przeładunkowe. Między innymi także ostatnio, co nas zaskoczyło bardzo mocno, problemem są także oświetlane drogi szybkiego ruchu, bo jednak węzły są najmocniej oświetlane w Europie, w naszym kraju. To jest dziwne, ale tak się dzieje. No i wielokrotnie właśnie mieszkańcy takich terenów zgłaszali te problemy i słusznie, bo niestety jest na ten temat ta świadomość taka ograniczona. Natomiast zmienia się to. W perspektywie tych 30 lat myślę, że jesteśmy już na dobrej drodze, że dużo się pod tym względem zmienia, ale jeszcze sporo do zrobienia.
1: Panie Piotrze, trochę obawiam się tego pytania, bo może trochę zabrzmieć jak łyżka dziegciu w beczce miodu, ale o ile no, wam w Sopotni udało się naprawdę osiągnąć sporo, jeśli idzie o czynną ochronę ciemnego nieba. Co więcej, wasz głos jest nie tylko już wysłuchany w Warszawie, no, ale ma swoje konsekwencje. Ale jak to się ma tutaj na tym poletku, powiedzmy, no, powiatu żywieckiego, południa województwa? Czy jest Sopotnia jako ten bastion ciemnego nieba, potem już kwestie legislacyjne w Warszawie, a tutaj pustka? Czy lokalnie coś się dzieje więcej niż wyłącznie w Sopotni?
0: Tak, no tutaj mamy pewien problem związany rzeczywiście z takim dotarciem do może powiedzmy najbliższego otoczenia, bo sama społeczność Sopotni Wielkiej doskonale wie, co robimy i wiele osób się do tego włączyło i po dzień dzisiejszy utrzymuje status quo obszaru ochrony ciemnego nieba, nie instalując nowego oświetlenia, również zmieniając oświetlenie na takie, które mniej szkodzi temu środowisku nocnemu, a więc skierowane tylko w dół, ciepła temperatura barwowa z czujnikami ruchu. No i to jest duży plus, dlatego że jest to takie właśnie zrównoważone podejście do problematyki zanieczyszczenia światłem.
1: I bardzo świadoma społeczność. No, dzięki wam.
0: Tak, to jest prawda i chyba no, na skalę kraju to możemy się tym poszczycić, że jako jedyna jak dotąd tak mocno

0: zaangażowana, ale no właśnie, to się zmienia. Natomiast no fakt, że jest problem, raczej nie mamy takiego bezpośredniego przełożenia na działania w skali powiatu czy w skali województwa. Żałujemy, dotąd może nie zostaliśmy dostrzeżeni przez samorządy, przez naszych tutaj regionalnych włodarzy, z tego powodu, że jest to problem najczęściej rzeczywiście takiej mikroskali. Dotąd to głównie miejscowości, to głównie jakieś sołectwa, jakieś osiedla były w takich inicjatywach w naszym zakresie zasięgu. No pewnym skokiem rzeczywiście jest ten moment, gdzie udało się pewne zapisy tutaj zaproponować i zostały one zaakceptowane przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska. Być może będzie to jeszcze w tym roku zmiana przepisów prawa pod kątem właśnie uciążliwości światła jako tego czynnika negatywnego, ale jednak niestety pod kątem naszych regionalnych władz może jest troszkę mniej tego kontaktu. Trudno powiedzieć. Być może jesteśmy jeszcze na etapie dopiero zbierania tego doświadczenia w tej skali. Nie powiem. W ramach naszych działań struktur lokalnej grupy działania Żywiecki Raj udało się ten element bardzo mocno kiedyś zainicjować i większość z wójtów, większość z włodarzy wówczas powiatu wiedziała, co to jest ochrona ciemnego nieba, bo mieliśmy okazję wpisywać także w naszą strategię rozwoju powiatu, tak? Więc jest to dosyć ciekawe. Ale mówimy oczywiście o lokalnej strategii rozwoju, czyli tej, którą realizuje Żywiecka lokalna grupa działania, prawda? Natomiast no, powiat oczywiście sam sobie tutaj pewne rzeczy wie. Myślę, że są osoby także i w Radzie Powiatu, które się orientują w tym zakresie. Natomiast stricte takich jakby działań zmierzających ku zrównoważonemu oświetleniu nie widzimy, to prawda.
1: Czyli jest to pole do zagospodarowania, pole lokalne, tak to nazwijmy.
0: Oj tak, i to niestety wypadałoby znowu no, zakazać rękawy i działać, tak? Bo nie ma co ukrywać, że główną przyczyną jest to, że jest nas po prostu za mało. Cały czas ta grupa jest raptem kilkuosobowa. Bardzo się cieszymy, że mamy tutaj wsparcie eksperckie w postaci Light Pollution Think Tanku. To fundacja świeża, założona dopiero 2 lata temu, również także z naszym udziałem, ale oni się tutaj jakby jednak specjalizują w badaniach, publikacjach, opracowaniach, wydania odpowiednich materiałów, również współpracy międzynarodowej, ba, są nawet zaangażowani dosłownie teraz, kończy się przygotowanie międzynarodowej strategii dla Europy Środkowo-Wschodniej, związanej z oświetleniem sztucznym, o właśnie rozwoju tego zagadnienia. W wielu krajach jest to temat bardziej zauważalny. No, w Polsce, jak wiemy, jest jeszcze sporo do zrobienia, a tymczasem właśnie no, ekspansja sztucznego światła na skali Europy, co pokazuje także raport Pollution Think Tank, jest całkiem spora.
1: Panie Piotrze, rozmawiając o waszej działalności, tej bardzo lokalnej, w samej Sopotni Wielkiej, no trudno mi nie zapytać o te wasze takie mikroprojekty, które od lat no, świetnie sprawdzają się w tej małej, lokalnej społeczności, czyli między innymi teleskopy. Zabierz teleskop do domu. To działa? Nadal działa? To wciąż działa?
0: Dokładnie, działa i bardzo się z tego cieszymy, ponieważ no, był to pomysł, który pojawił się w okresie pandemii, jak pani może pamięta, dlatego że chodziło po prostu o to, że nie mogliśmy się spotykać i wspólnie prowadzić obserwacji nieba, więc pomysł był taki, aby teleskopy w małej skali, mniejsze, amatorskie, zakupić w większej ilości i przekazać zainteresowanym pasjonatom lub chętnym osobom, które chcą pasję astronomii rozpocząć. I to się świetnie przyjęło, udało, ale nikt się chyba nie spodziewał wtedy w roku 2020-2021, że projekt będzie kontynuowany aż do roku 2026. I właśnie jesteśmy w 11. edycji tego programu, programu własnego Stowarzyszenia Polaris, które co ciekawe, no, nie ma obecnie wsparcia w tym zakresie. Realizujemy to samoczynnie ze składek wspierających właśnie naszych tutaj pasjonatów, naszych darczyńców. I jest taka obecnie ciekawostka, że właśnie od Dnia Dziecka rozpoczęliśmy nową inicjatywę w postaci nowego troszeczkę otwarcia tego projektu, nie tylko tak zwanych właśnie meetingów z teleskopami, one owszem dalej są kontynuowane, ale już na zasadzie trochę bardziej bezpośredniej, z Sopotnią Wielką mocno się wiążącą, a no mianowicie pod tytułem Kurs obsługi teleskopu z ciemnym niebem, no i w pakiecie. I to jest właśnie taka nowa idea, którą tutaj uskuteczniliśmy. Trochę tych teleskopów ponownie udało nam się zebrać, bo część osób po prostu sobie kupuje swoje lub po prostu oddaje, bo właśnie w tym jest to idea istotna, że nie kupujemy sprzętu i leży potem w szafie, tylko można sobie taki sprzęt od nas wypożyczyć, wziąć na co najmniej 3 miesiące, maksimum nawet i od początku do kilku lat, jak widać są uczestnicy, którzy uczestniczą.

0: I to jest dosyć przyjemne, dlatego że możemy taką pasję właśnie rozwijać w sposób osobisty, bezpośrednio. A więc zabierając od nas taki teleskop amatorski systemu Dobson, mały teleskop, ale całkiem spory jak na takie możliwości już podstawowe, bo 130 cm daje całkiem ładne obrazy Jowisza z księżycami, księżyca, czy powiedzmy Saturna z pierścieniami. I te elementy można samodzielnie prowadzić obserwacje w domu, ale często dużo osób zgłaszało nam, że to nie może działać tylko jako wypożyczalnia, tak? Że wypożyczam sprzęt, płacę oczywiście jakąś składkę członkowską i na tym się kończy. Tu musi być także za tym idące wsparcie i to wsparcie właśnie od teraz tej 11 już edycji oferujemy w postaci kursu bezpośredniego. No a więc mając taki teleskop od nas, można się wybrać do Sopotni Wielkiej na przeszkolenie. Będzie to szkolenie wieczorne, które odpowiednio będzie prowadzone przez naszych koordynatorów działu obserwacyjnego, również członków stowarzyszenia, którzy się tym zajmują, i to będzie taka formuła, gdzie właśnie dana rodzina, pasjonat może przyjechać i z tym sprzętem spróbować swoich sił, aby po prostu umieć z niego korzystać. A więc nie tylko w tym momencie śmiejemy się wypożyczyć auto i jeździć, ale trzeba tym autem umieć również jeździć, tak? No i dosyć wesoła forma, dlatego że w ramach tego programu 11 edycji będzie można również otrzymać wsparcie techniczne zdalne. To też jest jedna z metod, ponieważ ktoś może być troszeczkę dalej od nas, do Sopotni Wielkiej ma zbyt daleko, więc może być też taka forma wsparcia zdalnego. No i jeszcze jedna nowość, którą oferujemy w ramach tego poszerzonego punktu, tak zwanego wariantu pierwszego, teraz jest to wariant A, gdzie można się również do nas wybrać na nocną obserwację później, przynajmniej raz na kwartał, z bezpłatnym polem biwakowym, namiotowym. Ponieważ przy naszej siedzibie mamy takie tereny, dużo osób nas o to pytało, często są to osoby z miast, ale w okresie właśnie ciepłym mogą przyjechać do nas, czy to właśnie kamperem, jakimś własnym kamperwanem, czy pod namiot. Również można korzystać z naszego zaplecza siedziby stowarzyszenia w postaci właśnie czy to sanitariatów, czy części wspólnej i sal konferencyjnych, i właśnie z tym teleskopem prowadzić wtedy takie obserwacje w naszym gronie.
1: Panie Piotrze, ale czy są jakieś konkretne terminy, kiedy, do kiedy należy się do Was zgłosić? Czy macie jakieś takie zbiorcze spotkania, jeśli idzie o to poinstruowanie, opanowanie techniki, obsługi teleskopu?
0: W tym jest właśnie pewna różnica. Chcemy do każdego podejść indywidualnie. W miarę możliwości naszych, no tych teleskopów też nie mamy dużo, bo jest ich raptem 40, z czego około 20 paru jest cały czas w użytku. Więc tutaj mamy jakby z tymi 20 pozostałymi kolejną taką nową ofertę, która właśnie jest taką ofertą popularyzatorską, a więc rozwoju pasji. I jest to podejście indywidualne, a więc nie jest to tylko i wyłącznie zjazd pasjonatów, którzy prowadzą wszyscy obserwacje, można się czegoś dowiedzieć przy okazji, tak, lub po prostu pochwalić, jaki to sprzęt ktoś przywiózł. Tu chodzi o to, aby ktoś po prostu miał taką osobistą formę poprowadzenia za rękę przez tą właśnie pasję astronomii, a więc będziemy się starali na tyle możliwości, na ile to będzie, oferować konkretne indywidualne terminy dla rodzin, osób indywidualnych.
1: No właśnie, a czy jest jakiś limit wiekowy? No bo jak dzieciak, który nas usłyszy, no właśnie, mówimy o teleskopie, no to za darmo można wypożyczyć, super, ja chcę, tak? No ale żeby to też miało sens, macie jakieś widełki?
0: Mamy widełki pod względem bardziej opieki nad takimi maluchami, jeśli już mówimy o najmłodszej grupie pasjonatów, a takiej nie brakuje, wiem o tym. Tu zachęcamy serdecznie rodziców do wspólnego udziału ze swoimi pociechami, aby właśnie troszeczkę im pomóc w tych częściach technicznych, poskładania teleskopu, jego skalibrowania, ustawienia celownika, czy w doboru okularów, no i oczywiście opieki wieczorno-nocnej, tak? No bo to jednak dzieci same w plener na przykład no na pewno nie powinny pójść. Natomiast jest to też o tyle fajne, że staramy się nawet tym najmłodszym uczestnikom pokazać właśnie, że ten teleskop, który oferujemy w ramach naszego udziału tutaj członkostwa wspierającego, tak, bo to jest taka formuła oferty, mamy możliwość w tym momencie tak naprawdę nauczyć nawet osoby początkujące. Właśnie do nich głównie kierujemy naszą ofertę, naszą propozycję, aby spróbowały takiego samodzielnego ustawienia kilku podstawowych obiektów tym teleskopem, a w miarę oczywiście jedzenia rośnie apetyt. Jeśli ktoś dzięki temu rozwinie swoją pasję, później kupi własny większy teleskop, to właśnie to jest ten cel, tak? Że o to nam właśnie chodzi.
1: Panie Piotrze, muszę zapytać jeszcze o Wasze, no oczywiście plany wakacyjne to już znamy, ale jeśli ktoś chciałby do Was wpaść i obejrzeć choćby ten Wasz model stacji kosmicznej słynny, to właśnie to wszystko działa, mimo że Wy gdzieś będziecie w rozjazdach?
0: Tak, będziemy mieli cały czas dyżur na naszej siedzibie prowadzony, będą to nasze koleżanki,

Koleżanki, koordynatorki, również stali popularyzatorzy, tak, pasjonaci astronomii, którzy będą okresowo prowadzić oprowadzania po kupole obserwatorium astronomicznego. Będziemy też starali się uruchamiać właśnie młodzieżową stację kosmiczną. I tutaj zapraszamy na naszą stronę polaris.org.pl. Jest taka zakładka nasze najbliższe działania. Będą tam publikowane mniej więcej co dwa tygodnie, co tydzień bieżące terminy, godziny, kiedy można się do nas wybrać i można powiedzieć prosto z ulicy przyjść na takie zwiedzanie głównych atrakcji. A tu teraz jest pewna niespodzianka, ponieważ do pakietu stacji kosmicznej, kolekcji meteorytów czy zwiedzania kopuł obserwatorium astronomicznego na nowo po przerwie spowodowanej z nim pandemią, później niestety już pewnymi stratami technicznymi, ponownie wraca do zwiedzania makieta Sopotni Wielkiej 2050. Jest to świeżutki projekt dopiero co zakończony przez grupę młodzieżową w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności. Realizowali oni bowiem taki projekt 12-miesięczny w ramach wsparcia Unii Europejskiej. No i udało im się zbudować zupełnie nową wizję makiety Sopotni Wielkiej. Ta makieta jest w takiej skali dalej H0, ale co ciekawe, jest już bardziej precyzyjna, bardziej dopracowana.

taki projekt 12-miesięczny w ramach wsparcia Unii Europejskiej. No i udało im się zbudować zupełnie nową wizję makiety Sopot Niewielkiej. Ta makieta jest w takiej skali dalej H0, ale co ciekawe, jest już bardziej precyzyjna, bardziej dopracowana,

0: małe pakiety do domu, zrobić sobie własne budynki. Tak więc jest to możliwe, jest to realne, będzie to dostępne przez cały okres wakacji, a jeszcze troszkę wcześniej spotykamy się na Dniach Powiatu i Dni Leśni, które będą organizowane w dniach 27-28 czerwca na boisku nieopodal Przyborowa, tak, będzie mnóstwo atrakcji, również przed Urzędem Gminy Jeleśnia będziemy mieli stanowisko właśnie meetingów z teleskopami, czyli teleskopów, o których mówimy, i ta oferta będzie dostępna prawdopodobnie przez 3 dni, będą także pokazy słońca, będzie można dopytać właśnie, jak wziąć udział w naszych warsztatach wakacyjnych, czy choćby właśnie wziąć ten teleskop na wakacje, choćby do domu.
1: Czyli ta astroturystyka w Sopotni ma się całkiem nieźle.
0: Ma się całkiem nieźle, no i właśnie, miałaby się pewnie jeszcze lepiej, gdyby nie fakt, że troszeczkę mamy ostatnio kłopotów i tutaj może trochę też przy okazji, korzystając z anteny, chcielibyśmy, no może tutaj zwrócić się o pomoc do osób, które być może są w stanie nam w tym zakresie udzielić jakiegoś wsparcia merytorycznego, bowiem okazuje się, że niestety nie mamy szczęścia do pomysłu, który powstał parę już dobrych miesięcy temu. Opracowany został projekt budowlany rozwoju poddasza w Sopotni Wielkiej budynku szkoły, gdzie jest obserwatorium i sala wielofunkcyjna, do pierwszego w Polsce, no można powiedzieć, profesjonalnego centrum rozwoju astroturystyki. Takie centrum rozwoju astroturystyki miało być realizowane w ramach partnerstwa ze Słowacją. Powstaje tam bowiem IQ Park. To będzie pierwsza taka plenerowa wystawa związana z kosmosem w ramach m.in. działalności Żylińskiego Obserwatorium, czyli Żylińska Hwezdareń. I tam chcielibyśmy jakby z nimi właśnie taką inicjatywę transgraniczną podjąć. Niestety projekt nam odpadł, nie udało się otrzymać dofinansowania na rozbudowę tego poddasza. Problem jest dosyć banalny, mianowicie chodzi oczywiście o budżet. Koszt tego adaptowania całego poddasza z przeszklonym dachem, bo będzie możliwość także obserwacji nieba w pozycji takiej trochę, powiedzmy, bardziej kameralnej, tak, bo ma tam być także część wypoczynkowa, także część gastronomiczna i dająca także szansę rozwojowi i samej szkoły i naszego regionu, bo będzie to taki punkt stały. No i niestety tu jest pewien problem, ponieważ na razie składane przez nas wnioski akurat odpadają. Niestety, tak jak mówię, skala troszeczkę jest większa niż normalnie. Dotąd takich projektów dużych, aż tak dużych nie realizowaliśmy, bowiem inwestycja jest określona na około do 2 milionów złotych, tak więc dość spora. I w związku z tym poszukujemy osoby, instytucji, być może jakiegoś biura konsultingowego, które mogłoby nam pomóc w opracowaniu takiego wniosku, pozyskania dotacji na ten cel. Częściowo sponsorzy są, natomiast niestety brakuje na razie chyba szczęścia głównie. No i w związku z tym na razie ten projekt jeszcze jest w fazie przygotowań. Urząd Gminy Leśna tutaj również wyraża zgodę, mamy wszystkie dokumenty, wszystkie zgody, nawet już zgodę Starostwa Powiatowego na budowę, ale niestety jeszcze brakuje tego głównego czynnika, jakim jest dofinansowania.
1: No to chyba tego właśnie czynnika finansowego wypada Wam życzyć, no przed tym okresem wakacyjnym. Może akurat coś się zdarzy.
0: Kto wie, no to jest projekt długofalowy, ale byłoby super, jakbyśmy w ogóle w tym roku mieli szansę go pozyskać, bo rzeczywiście proces zaawansowania już przygotowań, prac, dokumentacji jest duży.
1: Bardzo Panu dziękuję za to dzisiejsze spotkanie, no i udanych astronomicznych wakacji.
0: Dziękuję serdecznie, zapraszamy, ciemnego nieba na wakacje i przede wszystkim pogodnego.
2: SK Beskidy.
1: W tej części magazynu Cecylia Ścieżka i ważne zmiany, które zaszły niedawno w żywieckim PCK. Dzisiaj w naszym magazynie rozmawiamy z panią Cecylią Ścieżką. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Jest pani szefową tutaj, szefową wolontariuszką. O, chyba tak będzie najbardziej poprawnie. Żywieckiego biura PCK. Ale możecie się pochwalić, że dokonaliście pewnych zmian. Trochę zmieniła się struktura. No to wyjaśnijmy naszym słuchaczom, jakie zmiany w żywieckim PCK.
3: Tak, dokonaliśmy pewnych zmian, a właściwie to zmian dokonał Zarząd Śląskiego Oddziału Okręgowego w Katowicach. Jesteśmy już delegaturą Śląskiego Oddziału Okręgowego w Katowicach. Generalnie niewiele się zmieni. Oprócz tego, że krwiodawcy jak zawsze będą przychodzić do naszego biura. Oprócz tego, że pracowałam 2 dni w tygodniu, będę teraz 3 dni w tygodniu. Także w poniedziałki będę dostępna po południu. Krwiodawcy, którzy pracują, będą mogli już załatwiać ze mną różne sprawy. Po południu, po pracy, żeby nie utrudniać im życia, a wręcz przeciwnie, ułatwiać. Będziemy dalej działać na rzecz osób potrzebujących, wspierać rodziny w trudnej sytuacji, matki samotnie wychowujące dzieci, naszych seniorów, którzy bardzo często niestety potrzebują pomocy. Będziemy prowadzić szeroko zakrojoną edukację z pierwszej pomocy. Będziemy

0: przy współudziale Śląskiego Oddziału Okręgowego i ręka w rękę z nim będziemy prowadzić szkolenia, ale będziemy promować wszystkie ideały Polskiego Czerwonego Krzyża. To przede wszystkim, bo ideałami Polskiego Czerwonego Krzyża to jest bezinteresowność, łagodzenie skutków cierpienia ludzkiego, to jest współpraca ze wszystkimi instytucjami, a głównie z samorządem, co w Żywcu udaje się wspaniale, bo naprawdę w Żywcu udaje się to wspaniale nie tylko z samorządem, ale również ze wszystkimi organizacjami pożytku publicznego. Tu się naprawdę dobrze pracuje, tu można pracować.
1: Ale wróćmy do tego, no właśnie, bo do tej pory było w Żywcu po prostu biuro PCK. Teraz delegatura. Trochę awansowaliście?
0: W naszej ocenie tak, trochę awansowaliśmy, ale przede wszystkim to w jakimś tam stopniu nam się uregulowała taka sytuacja prawna. Bo w strukturach Polskiego Czerwonego Krzyża nie istnieje coś takiego jak biuro Polskiego Czerwonego Krzyża. Natomiast byliśmy oddziałem rejonowym Polskiego Czerwonego Krzyża w Bielsku-Białej z siedzibą w Żywcu. No teraz troszeczkę na wyższy szczebel przeszliśmy, bo będziemy delegaturą Śląskiego Oddziału Okręgowego. Co się zmieni jeszcze bardziej, bo współpraca tutaj nasza, powiatu żywieckiego, wolontariuszy Polskiego Czerwonego Krzyża z Katowicami, ze Śląskim Oddziałem Okręgowym zawsze układała się naprawdę bardzo dobrze. Kibicowali nam, chwalili nas za to, co tutaj się dzieje. Byliśmy zauważalni, byliśmy widoczni. No co jest dla nas bardzo ważne, bo przecież o to chodzi. Polski Czerwony Krzyż był widoczny, szczególnie tam, gdzie on jest potrzebny. A naprawdę jest wiele jeszcze miejsc, w których ten Czerwony Krzyż jest potrzebny.
1: Pani Cecylio, musimy wspomnieć o tym, co przez te ładne kilka lat tutaj dzięki Żywcu na Żywiecczyźnie, dzięki Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi działo się w tych ostatnich latach. No przecież ostatnie lata to, cofając się, wojna na Ukrainie, a jeszcze wcześniej pandemia. I to były dla Was naprawdę takie momenty, gdzie tu naprawdę było gorąco.
0: Tak, pandemia, potem wojna na Ukrainie, potem powódź. I my daliśmy rady. Tak naprawdę to 2-3-osobowa ekipa dała temu wszystkiemu rady. Przez nasze ręce przeszły już chyba nie dziesiątki, a setki ton żywności, setki złożonych palet. Wszystko to naszymi rękami oczywiście. Nasze biuro to wytrzymało, choć teraz po remoncie ono już inaczej wygląda, bo po powodzi wyglądało tragicznie. No, między Bogiem a prawdą to muszę powiedzieć, że daliśmy radę w takim trudnym czasie, to damy radę przez następne lata. I będziemy się starać ze wszystkich sił stworzyć tutaj lokalne grupy wsparcia humanitarnego. Będziemy się starać organizować tak pracę Polskiego Czerwonego Krzyża w Żywcu, tej naszej delegatury, aby Polski Czerwony Krzyż naprawdę służył pomocą, był tam, gdzie jest potrzebny, był tam, gdzie ludzie cierpią, gdzie są ludzie głodni, gdzie ludzie potrzebują naprawdę rzetelnej pomocy. Oczywiście nie zapomnijmy o tym, że Polski Czerwony Krzyż również promuje honorowe krwiodawstwo, a więc to jest to, czego najbardziej chorym i cierpiącym potrzeba. Więc będziemy ze wszystkich sił starać się edukację w szkołach średnich przeprowadzać, żeby akcje poboru krwi w średnich szkołach przynosiły takie realne owoce, realne ilości oddanej krwi. Nasze biuro, choć mały powiat, naprzeciwko oddziałów rejonowych, gdzie te struktury są zdecydowanie kilkupowiatowe, żeby nasz tutaj mały rejon był Polskim Czerwonym Krzyżem z sercem i z taką otwartą głową na różnego rodzaju nowe rzeczy.
1: Muszę zapytać o tych krwiodawców, bo miałam okazję tam zajrzeć do tej waszej szafy i tam naprawdę mnóstwo legitymacji honorowych krwiodawców. Ilu mamy takich ludzi na Żywiecczyźnie? Czy to da się jakoś oszacować? Bo tych klubów przecież bardzo lokalnych działam, no może nie mnóstwo, ale przynajmniej kilka takich prężnie działających, aktywnych.
0: Na terenie powiatu prężnie działają 3 kluby honorowych dawców krwi Polskiego Czerwonego Krzyża. Klub w Radziechowach, Wieprzu, w Łękawicy i oczywiście klub przy Urzędzie Miasta w Żywcu. To są 3 prężnie działające kluby. Ale oprócz tego 2 dni w tygodniu, w środę i w piątki, na ulicy Piłsudskiego jest punkt pobierania krwi. To jest Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, ekipa wyjazdowa w Żywcu. I tam krwiodawcy też oddają. W środy to tam mają naprawdę zatrzęsienie, ale krwiodawcy nasi oddają też krew w różnych innych miejscach, na innych akcjach wyjazdowych.

0: Zawodowych. Oddają też krew często w Suchej Beskidzkiej, oddają krew w Bielsku. Także tych krwiodawców my tu mamy bardzo, bardzo dużo. Każdy krwiodawca po oddaniu odpowiedniej ilości krwi może ubiegać się o legitymację zasłużonego honorowego dawcy krwi trzeciego, drugiego lub pierwszego stopnia. No to jest takie wyróżnienie tego krwiodawcy za to, że bezinteresownie, wielkim oddaniem i z wielkim takim, taką miłością do człowieka tą krew oddaje.
1: Honorowi krwiodawcy mogą też liczyć na pewne zniżki, choćby w komunikacji miejskiej.
0: W komunikacji miejskiej mogą liczyć na bezpłatne przejazdy tutaj na terenie miasta Żywca, ale honorowi dawcy krwi zasłużeni dla zdrowia narodu, czyli po oddaniu 20 litrów krwi. Natomiast honorowi dawcy krwi pierwszego stopnia, drugiego czy trzeciego stopnia mogą liczyć na przywileje wynikające, przywileje w Narodowym Funduszu Zdrowia, a więc otrzymanie jakichś tam szybszych terminów do specjalistów, do lekarza pierwszego kontaktu, nawet w aptece. Jest lista leków refundowanych przez ministra zdrowia dla honorowych dawców krwi zasłużonych właśnie.
1: No, można powiedzieć, że to zawsze jakiś argument, ale my będziemy przekonywać, że krew oddawać warto bezinteresownie, nie licząc specjalnie na jakieś profity.
0: Tak. I tak z ręką na sercu, uczciwie rzecz biorąc, to zdecydowana większość, bo prawie wszyscy krwiodawcy, oni oddają krew nie dlatego, że mają cokolwiek z tego. To są młodzi ludzie, którzy często nawet nie przychodzą po te legitymacje. Czasami panie z punktu poboru krwi im przypominają, ale pan już ma oddane 18 litrów krwi, dlaczego pan nie idzie po żadną legitymację? To są młodzi ludzie, którzy jeszcze do lekarzy nie chodzą, więc ta legitymacja tak naprawdę nie jest im potrzebna. Oddają tą krew naprawdę honorowo. Oddają tą krew, bo to jest zaraźliwe. Polski Czerwony Krzyż i honorowe krwiodawstwo to jest taka bakteria, którą jak się połknie, to już ją w sobie nosi. I to tego się nie da zlikwidować w sobie, bo pomaganie innym to jest naprawdę coś, co się nosi nie tylko w sercu, ale w całej swojej osobie, w całej osobowości naszej, we wszystkim, co robimy. Przecież pomagamy. Honorowy dawca krwi nie tylko krew oddają honorowo, ale oni tutaj Polski Czerwony Krzyż wspierają tak bardzo, że bez nich to ten Polski Czerwony Krzyż nie istnieje.
1: Wypada nam też w tym momencie wspomnieć o tych wszystkich ludziach, którzy choćby w tych takich akcjach, w tych sytuacjach awaryjnych, w tych akcjach, które były przez was organizowane, oni tutaj naprawdę, no może nie drzwiami i oknami, ale tymi drzwiami przy Dworcowej 15 naprawdę, no walili tu po prostu. Tu cały czas coś się działo i ciągle podjeżdżał jakiś samochód, choćby z darami. Akurat wtedy miałam okazję tutaj być z naszym mikrofonem i naprawdę ci ludzie, no mieli świadomość tego, że to oni mogą w pewnym momencie również potrzebować pomocy. Jakąś taką empatią się wielką wykazywali. No bez nich i tej waszej wolontariackiej pracy, tych kilku zaledwie osób tutaj w Żywcu, no te akcje by nie miały szansy się udać.

No może nie drzwiami i oknami, ale tymi drzwiami przy Dworcowej 15 naprawdę no walili tu po prostu. Tu cały czas coś się działo i ciągle podjeżdżał jakiś samochód, choćby z darami. Akurat wtedy miałam okazję tutaj być z naszym mikrofonem i naprawdę ci ludzie no mieli świadomość tego, że to oni mogą w pewnym momencie również potrzebować pomocy. Jakąś taką empatią się wielką wykazywali. No bez nich i tej waszej wolontariackiej pracy, tych kilku zaledwie osób tutaj w Żywcu, no te akcje by nie miały szansy się udać.

0: Muszę tak powiedzieć, pochwalić się nawet, że mam ten zaszczyt być mieszkańcem tego powiatu żywieckiego, bo mam zaszczyt, a w powiecie żywieckim żyją fantastyczni ludzie. Jak jakakolwiek akcja, to pani powiedziała, że może nie drzwiami, oknami, bo okno jest u nas nieotwieralne, ale tak naprawdę, to proszę mi wierzyć, był taki moment, że ja nie mogłam w ogóle wejść do biura, żeby biuro zamknąć kluczami, bo miałam zawalone biuro darami, podarunkami od firm, instytucji, stowarzyszeń i ludzi prywatnych, którzy bardzo często i bardzo nam wtedy było miło, jak mówili, my do Polskiego Czerwonego Krzyża chcemy to przywieźć, bo my wiemy, że wy to dobrze spożytkujecie, że to pójdzie tam, gdzie powinno iść. Było nam wtedy bardzo miło. Agregaty prądotwórcze. Pan nam kiedyś tutaj przywiózł piły motorowe, nowiusieńkie, agregaty prądotwórcze dla powodzian. Byłam zdumiona, bo tego było tak dużo, że już nie za bardzo wiedziałam, gdzie to mogę upchnąć tutaj w biurze. A on mi powiedział, ja przywiozłem do pani, bo wiem, że to trafi szybko i natychmiast tam, gdzie jest potrzebne. No, to jest takie uhonorowanie naszej pracy. I wtedy tak człowiek, choć zmęczony, o godzinie 16 przypomina sobie, że jeszcze nie jadł śniadania, ale takiego poweru dostaje do pracy, że następna rozładowana paleta to już żaden problem.
1: Muszę o to zapytać, skoro wspomniała pani o tej pomocy na tak szeroką skalę, a tego malutkiego biura, teraz już delegatury w Żywcu, czy wszystkie te dary zostały rozdysponowane? Czy ten magazyn tutaj na zapleczu jest opróżniony?
0: Tak, tak. Wygląda to w ten sposób. Każda rzecz, każdy dar, każda drobna nawet rzecz, która do tego biura przychodzi, jest przeze mnie inwentaryzowana. Ona wchodzi w magazyn, jest inwentaryzowana. Nie zginie nawet jedno jabłko. Jest wszystko inwentaryzowane, po czym przyjmowane protokołem zdawczo-odbiorczym i tym protokołem zdawczo-odbiorczym wywożone do pecekowskich magazynów. Było natychmiast. Jedna z piekarni przywiozła nam dużo chlebów. No przecież ten chleb nie będzie czekał, aż ktoś go wywiezie. W tym samym dniu już był w Krośnie. I w tym samym dniu już został pożytkowany, tak jak należy. Wszystko to, każda rzecz otrzymana od prywatnych osób czy od jakichkolwiek firm, zostaje przez nas pieczołowicie zaksięgowana, pieczołowicie przyjęta na inwentarz i pieczołowicie wydana. W tej chwili na magazynie nie mam nic. Kompletnie nic.
1: Ta pustka w magazynie może świadczyć o tym, że właśnie te rzeczy, dary, produkty, one są dobrze rozdysponowane, dobrze wykorzystane i trafiają tam, gdzie rzeczywiście są potrzebne. No bo tych ludzi, którzy no właśnie po prostu ufają Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi, no nie brakuje na Żywiecczyźnie.
0: Tak, nie brakuje. Zawsze przekonujemy się o tym, jak robimy świąteczne zbiórki i kwesty przed świętami Bożego Narodzenia czy przed Wielkanocą. Zawsze ludzie podchodzą do nas, pytają, dziękują, że jesteśmy, dziękują, że mogą pomóc i naprawdę nas wspierają i pomagają. Przychodzą również do biura, przynoszą pełne torby produktów, przychodzą, pytają, proszę pani, co jest potrzebne? Co pani potrzebuje do paczek? Ja już idę do sklepu, już kupię. No to jest takie duże zaufanie do nas.
1: To jeszcze muszę zapytać o to, skoro teraz magazyn jest, można powiedzieć, pusty, może się zapełniać, ale no właśnie, czy w Polskim Czerwonym Krzyżu to działa właśnie od akcji do akcji? Czy może ta pomoc, takie wsparcie, nawet na tym poziomie bardzo lokalnym jest potrzebne? No właśnie ciągle, czy lepiej zachować sobie siły, środki na te akcje, no właśnie takie większe?
0: To znaczy tak, no wygląda to bardzo różnie, bo beneficjentami głównie naszych działań to są seniorzy i coraz częściej spotykamy się z matkami samotnie wychowującymi dzieci, i szczególnie w sytuacjach, gdzie tam jest jakaś choroba dziecka, jakaś niepełnosprawność dziecka. Tym rodzinom jest naprawdę bardzo trudno, więc te rodziny zgłaszają się przy współpracy na przykład z dzielnicowymi, z kuratorami z sądu rejonowego, z sądu rodzinnego. Ja wiem, komu mam pomóc i wtedy staram się robić takie zbiórki i pomagać.
1: Czyli pomoc celowana, ta ma największy sens?
0: Tak. Tak, pomoc celowana, ta ma największy sens, bo robimy takie akcje, no w tym roku się nam nie udało zrobić akcji pod tytułem Radosna Majówka Seniora. Nie udało się nam takiej akcji zrobić z różnych przyczyn, no ale przez sześć ostatnich lat na każdą majówkę seniorzy otrzymywali od nas paczkę, a w paczce zawsze była jakaś pyszna herbata, jakaś

0: kawa, jakieś dobre ciasteczka do kawy, jeszcze coś na obiad. No, bardzo często takie akcje robimy. Potem wakacje z książką, więc przygotowujemy książkę za darmo. Babcie dla wnuków biorą książkę dla siebie. To wszystko oczywiście nieodpłatnie.
1: Przypomnijmy jeszcze, gdzie szukać Was i informacji o Was, gdzie dokładnie jesteście w Żywcu, gdybyśmy kogoś namówili do pomocy właśnie przez Was.
0: Dzięki wsparciu burmistrza miasta Żywca, pana Antoniego Szlagora, jesteśmy na Dworcowej 15 w Żywcu. Tutaj jesteśmy w środy, w piątki od godziny 7.30 do godziny 13.00 i będziemy jeszcze w poniedziałek od godziny 13.00 do godziny 16.00. Dodatkowo można nas zobaczyć na Facebooku PCK Żywiec. I to chyba tyle. Może się rozwiniemy, no teraz jako delegatura będziemy się rozwijać, więc zobaczymy, co dalej jeszcze stworzymy.
1: Bardzo dziękuję za to dzisiejsze spotkanie.
0: Bardzo serdecznie dziękuję i zapraszam do żywieckiego biura.
2: SK Beskidy.
1: I to już wszystko w tym wydaniu. Katarzyna Graboń, do usłyszenia.
2: SK Beskidy News.
3: Agata Chmielowska, Radio SK. Rozmawiamy z Anną Barabasz.
4: Dzisiaj porozmawiamy o książce pod tytułem Świat Andrzeja Komonieckiego, kronikarza Żywca. Autorem tej książki jest Piotr Kowalski. Teatra rozmaite, pisze autor. Czytanie świata i gapiostwo. Gapiostwo jest integralnym elementem funkcjonowania wspólnot. Ludzie się gapią, są gapiami, przyglądają się, przypatrują, słuchają, obserwują. Tak, jarmarczne teatrum, czyli widowiska takie, które cieszyły ludzi, ludyczne widowiska w teatrze w świecie Andrzeja Komonieckiego i sąsiedzi, Żydzi, heretycy i inni obcy. Tytuł nieprzypadkowy, przecież przywilej królowej Konstancji gwarantował potwierdzenie przywileju o zakazie osiedlania się Żydów i innych obcych w mieście. Królowa Konstancja, Habsburżanka, królowa Polski i właścicielka dóbr żywieckich. Zatem, co mamy tutaj ciekawego? Cała ta książka jest naprawdę warta pochylenia się nad nią i przyjrzenia się temu, jak i w jaki sposób funkcjonowali nasi przodkowie. Pamiętajmy o tym, że to jest czas, kiedy świat sakrum i świat profanum splata się. To barok, w związku z tym życie religijne, kalendarz liturgiczny łączy się z życiem codziennym. Te elementy miały bardzo istotne znaczenie. Te światy się przeplatały. To była bardzo mała społeczność, też się trzeba z tym liczyć, więc tu się wszyscy znali. A do tego jeszcze jedyne miasteczko w okolicy, więc tym bardziej potęgował się ten efekt może trochę zamknięcia, może trochę akcentowania tej wewnętrznej wspólnoty. Sami Państwo orientujecie się, w jakim obszarze zamyka się ten starszy Żywiec, choć w dużej mierze już i tak go nie widzimy z uwagi na pewne przemiany architektoniczne w obszarze miasta. Więc spektakle, które się odbywały, były integralną częścią sposobu życia. Kontrreformacja pojawia się jako alternatywa dla reformacji. Kościoły reformowane były kościołami pozbawionymi ornamentyki, zdobień, symboli. Taki był cel ruchów, bo to nie jest przecież jeden nurt, tylko było ich wiele doby reformacji. W to miejsce pojawia się kontrreformacja jako propozycja dla świata kościołów katolickich i ta kontrreformacja obdarowuje nas barokiem. Sprawa dyskusyjna, jak ze wszystkim. Jedni lubią barok, drudzy nie lubią. Ja doceniam bardzo barok za Bacha, za Szekspira i za Tomasza Hobbesa. Uważam, że to są bardzo ważne elementy kultury. Z przyjemnością obcuję. Architektura barokowa podoba mi się średnio, zdobnictwo barokowe również, ale mnóstwo kolorów, mnóstwo złota, mnóstwo obfitości. Ale i do tego pojawiają się wtedy również w baroku ruchome szopki, czyli wykorzystanie wiedzy z zakresu mechaniki. Ona się już pojawia, bo przecież wiek XVIII nie pojawiłby się, gdyby nie wiek XVII. Pozornie wydaje się to truizmem, co mówię w tej chwili, ale wiek XVII to jest moment, kiedy wraca pasja naukowa, zwłaszcza w obszarze nauk ścisłych i przyrodniczych. I ta mechanika, tu się wyłania się Newton, Francis Bacon, pojawiają się postaci, które uruchomiły ten wstęp do Europy racjonalnej. I co się dzieje w tym kościele? W tych kościołach się zaczynają dziać rzeczy zachwycające. Przepiękna muzyka. Sądzę, że część z Państwa do dzisiaj tak marzy, jak wchodzi do kościoła i akurat trafi na moment, kiedy organista gra Bacha, to już więcej nic nie trzeba, tak? I do tego doskonała akustyka, wielkie organy, siła uderzenia dźwięku. Jeśli jeszcze do tego taki barokowy chłop lub baba, którzy mieszkali w domu z małymi okienkami, bardzo często współdzieląc zimą izbę ze zwierzętami, gdzie jedynym światłem było światło tlącej się świeczki, na której i tak oszczędzano,

nagle pojawia się w kościele oświetlonym, doświetlonym, z lustrami, z kandelabrami, ze złotem, z barwami, które były bardzo drogie do osiągnięcia, bo przecież kolor dostępny pojawia się dopiero wraz z rozwojem chemii. Czyli tak naprawdę dopiero w wieku XIX pomalutku zaczynamy móc korzystać z koloru pozyskanego w sposób sztuczny. Wcześniej kolor był luksusem i to wszystko można było zobaczyć w barokowym kościele wraz z ruchomą szopką. No to musiało robić nieprawdopodobne wrażenie. I w takim świecie przychodzi żyć Komunieckiemu i naszym państwa przodkom i ich sąsiadom. Zatem ten teatr, on się odbywał. Teatr rozumiany jako pewne przedsięwzięcie skrojone po to, aby przykuć uwagę ludzi. Nie w złym znaczeniu. Tu nie chodzi o odgrywanie czegoś sztucznego. Tu chodzi o zanimowanie pewnej przestrzeni w sposób taki, który miał zaabsorbować. Przyciągnąć ludzi do kościoła, pokazać im coś w tym kościele, czego absolutnie nie są w stanie zobaczyć poza nim. Czyli nadać temu kontaktowi z sakrum jeszcze wymiar głęboko estetyczny, absolutnie odmienny od tego, co poza tą świątynią się znajduje. I te widowiska szeroko rozumiane są jednym z kluczowych elementów opisu, które pojawiają się u Komunieckiego i które przytacza nam autor książki o Komunieckiego świecie. O, na przykład. Również w roku 1717, który już wcześniej cytowaliśmy, Wielka Noc albo Święto Zmartwychwstania Pańskiego w Rychwałckim Kościele na Sumie Wielkiej po elewacji jej palmy papierowe i papiery malowane dla ozdoby ołtarza wielkiego postawione od światła na ołtarzu chwyciły się i płomieniem ołtarz wielki ogień ogarnął. Z obrazem Najświętszej Maryi Panny aż chłop na ołtarz skoczył i ugasił. Co to z podziwieniem ludzi stało się i było? No, to musiała być sensacja. Wszystko razem i fakt, że papierowe ozdoby się zajęły od świec, jak i to, że ołtarz się zapalił i został ugaszony przez rychwałckiego chłopa, który został najpewniej bohaterem w swojej społeczności. Równocześnie pojawia się tutaj też ciekawa informacja, to tak a propos czegoś, o czym mam nadzieję będziemy miały okazję porozmawiać, czyli zdobnictwo papierowe. Pojawiają się bibułki w momencie, kiedy przemysł papierniczy zaczyna produkować bibułę, ale zawsze jest to pytanie, co bibuła zastąpiła, nie? Co wyparła albo co ją poprzedziło, co było inspiracją dla twórczości bibułkarskiej, która jest relatywnie nowa w społeczności lokalnej, jest relatywnie nowa jako forma rzemiosła artystycznego. No i już chociażby czytając Komunieckiego widzimy, że skoro w 1717 roku w kościele w Rychwałdzie były papierowe ozdoby na palmach, to znaczy, że gdzieś ten element zdobnictwa i wprowadzania kultury w obszar natury również w obszarze sakrum musiał się pojawiać. Jest tu mowa o egzorcyzmach, dla tych, których to interesuje. Benedyktowanie, czyli egzorcyzmowanie demonów należy do czynności religijnych i jedynie obdarzone w sankcje religii ma mocne uzasadnienia. Czyli jeśli się już te demony pojawiały, to w zasadzie jedyna grupa, która mogła się z nimi rozprawiać, to były osoby, które są do tego uprawnione i namaszczone, uprawnione przez Kościół. Jakieś tam inne babki czy dziadki niekoniecznie. Szatan i magia, ale i sprawowanie przez duszpasterzy kontroli nad duchowością wiernych, troska o byt codzienny, niepokoje metafizyczne, podtrzymywane różnymi obrazami, musiały się niekiedy ze sobą stykać. O czym pisze autor i właśnie wskazuje te widowiska, które balansowały między sakrum i profanum, między religią, religijnością, ale też zabawonnością, którą mocno uruchamia wyobraźnia. Wracamy do tego wątku piorunów uderzających w wieże, demonów i złowieszczych, złowróżebnych znaków, które sygnalizują, że coś nastąpi. A równocześnie to, czego dzisiaj szczęśliwie nie doświadczamy, wraz z rozwojem systemu prawodawstwa, zmienia się system karania w społeczeństwach. O tym pięknie pisze Michel Foucault. Czyli przestajemy karać ciało, zaczynamy karać duszę. Natomiast czasy, kiedy żył Komuniecki, to są czasy, kiedy to ciało ma zupełnie inne znaczenie w obszarze nadawania kary, różnych kar. I pisze tutaj autor tak. Zbrodnia, także i samobójstwo kalać musiała całą okolicę, naruszając ład nie tylko w sensie moralnym, ale również i rytualnym. W tym miejscu koniecznie trzeba zwrócić uwagę na niemały zakres obowiązków służbowych kata. I o tym również pisze autor. Utrzymanie ładu, sprzątanie i zabiegi higienizacyjne mogły mieć uzasadnienia daleko odbiegające od dzisiejszych na ten temat wyobrażeń. I na przykład. Po tenże czas chłop się w pewni ślemieńskiej obwiesił, z której egzekucję jej mistrza tamże wzięto, który go sprzątał. Wywlokłszy do lasa na granicę, wprzód mu ręce i nogi obciąwszy, spalił i proch zakopał. I dalej opowieść kolejna, gdy powiesił się pewien zrozpaczony mieszczanin, kac z Cieszyna będący, na granicę koniem wywlókł i na stosie drew spaliwszy, ten proch zakopał. I dalej, tegoż roku, tu rok 1605, dnia

0: 7 listopada Jakub Chuba ze Skawy zginął przez Sąd Miejski Żywiecki tu w Żywcu o różne występki i rabunki, a zwłaszcza, że dwie żony miał i pszczoły łupał z towarzystwem swoim, za co przed Sąd Boży poszedł, będąc osądzony, aby koło słupa wodzony, a wytoczone jelita z niego były. Co się tak stało, potem był ścięty, której takiej egzekucji jej strasznej w Żywcu jeszcze nigdy nie było. To musiało być przerażające i ludzie się na to gapili. Przychodzili i było to wydarzenie i zwykle biegał się tłum.
1: Pamiętam takie obrazy z filmu, prawda? I to dla mnie to było szokujące, że gawiedź przychodziła i cieszyła się na to wydarzenie, a tam po prostu rozczłonkowywali jakiegoś biedaka, który no pewnie zasłużył, ale nie, że aż tak, to już dla mnie to jest niepojęte. A tam były dzieci na przykład i też patrzyły i się cieszyły.
0: Po czym wracamy na obiad.
1: Tak.
0: Natomiast tutaj tylko przypomnę, że wspomniany pan Jakub ze Skawy w pierwszej kolejności wskazano, że jego przewinieniem czy występkiem był fakt, że miał dwie żony. Także myślę, że warto nad tym pomyśleć, jakie były sankcje z uwagi na bigamię. I co dalej? Tutaj się pojawia postać Burego, nazwisko dosyć popularne na Żywiecczyźnie. Świetny rzeźbiarz mieszkający niedaleko też nosi takie nazwisko. Mieliśmy przyjemność ostatnio o tym rozmawiać. Mam nadzieję, że do twórczości Zbyszka Burego wrócimy, ale co się tutaj pojawia w kontekście właśnie tego nazwiska? Zbójców na ćwiartowanie 7 osądzono, a Burego jako hetmana na hak, którego na placu, gdy ciągniono na hak żywo, tak mówił: wio bury do góry. I tak żywo wisząc, widział, jak 7 ćwiartowano jego towarzystwa, co sprawiwszy kat na haku, nań zawołał: narąbałeś teraz mięsa, jedrze go. I wisząc tak żywo, na prośbę kapłanów strzelić weń katu rozkazano, skąd prędko skonał. No i tu się pojawia pytanie, kim w takiej sytuacji byli widzowie? I to, o czym przed chwilą powiedziałaś, Agato, czyli co skłaniało ludzi, żeby pójść i się na to gapić. No ale tak było, takie były czasy, więc jak będziecie Państwo tą książkę czytać, no to spotkacie się i z takimi praktykami naszych przodków, dla których najpewniej nie byłoby to nic dziwnego i gdyby nam się dało przenieść w czasie, choć może dobrze, że tak nie jest, to najpewniej oni dziwiliby się, że my się dziwimy, tak? I to są te różnice, to jak różnią się światy Andrzeja Komonieckiego od naszych światów, choć być może ta różnica jest w gruncie rzeczy stosunkowo niewielka. I ostatni rozdział wspomnianej książki, jesteśmy, przypominam, cały czas w obszarze książki Świat Andrzeja Komonieckiego, kronikarza Żywca, studia z antropologii historycznej, autorstwa Piotra Kowalskiego. Ostatni rozdział to jest rozdział pod tytułem Ciało i Teatrum Śmierci. Choroby i inne cielesne dolegliwości, o umieraniu statecznym, męczeńskim i plugawym. I ostatni podrozdział, zwłoki, trupy, szczątki.
1: To już idziemy tak po bańcie.
0: Tak, i no w zasadzie pojawia się moment, kiedy pan Wołodyjowski na chwilę zostaje mnichem i w rozmowie ze swoim przyjacielem Ketlingiem powtarza memento mori, a później znowu zostaje małym rycerzem. Jako że z moim ojcem oglądałam jako dziecko z wielką pasją, czytałam pana Wołodyjowskiego i zawsze bardzo płakałam, jak pojawiał się hetman Sobieski, mówił: panie pułkowniku Wołodyjowski, na koń nie wsiadasz i tak dalej. To jak słyszę o tym właśnie wątku barokowym, kontekstu śmierci, czaszek, kaplic pełnych kości, to kojarzy mi się to zawsze z panem Wołodyjowskim. No już tak zostanie. I co my tutaj mamy?
1: Taka kaplica czaszy w Górach Świętokrzyskich, prawda?
0: Jest, w Pradze jest. No, generalnie, jeśli ktoś lubi takie rzeczy, to spokojnie to znajdzie. I mamy taki opis z roku 1709. Z dnia 5 septembris, we czwartkowy dzień, po nieszporze, Antoni Kralowski, krawiec żywiecki, Macieja Czechowicza, cerulika żywieckiego, siedzącego na progu na ratuszu starym, gdzie mieszkał, sprzeciwka w rynku, z izdebki Jana Molińskiego, nieostrożnie z pistoleta wystrzeliwszy, trafiwszy w głowę, do śmierci zabił, iż zaraz umarł. Tak.
1: To się dzieje w obszarze barynku, prawda? Tak. Bo Molińscy, prawda?
0: Jak będziecie Państwo przechodzić przez rynek, to proszę zwracać szczególną uwagę na to, co się dzieje a propos siedzących na progu ratusza osób. Bo jak się okazuje, może być różnie, może być niepokojąco. Albo na przykład tego roku, 7 aprilis, w sam dzień Wielkiego Czwartku, sławny i dość uczony, a filozof dobry Melchior Kalfaszowicz, pisarz miejski żywiecki, pobożnie umarł, mając lat wieku swego 42. A na pisarstwie był lat 10, po którym na pisarstwo nastąpił sławny Mikołaj Tomalowicz, będąc radnym, którego roku wiele zacnych i godnych ludzi umierało, będąc choroby i łożnice ciężkie, a śmiertelne. Czyli coś się przywlekło do miasta najpewniej. I u Komonieckiego znowu wracają te wątki, że coś się wydarzało, co

0: sygnalizowało, że coś nastąpi za chwilę. I pisze Komoniecki tak. W 1677 roku, dnia 16 listopada, godziny 12 w noc, na całym Zygarze Stanisław Suski, mieszczanin i kupiec dostatni żywiecki, umarł. A ten sklep albo kamienicę na podwórzu domu swego kosztem swoim tego roku zmurował. Ale go śmierć zaścigła, że go nie dokończył. Będąc prognostykiem śmierci, jego próg kamienny w piwnicy, że się na poły rozpadł i schody albo kamienne do niego przymurowane zapadły się, jakoż prędko umarł. Który na testamencie odkazał na murowanie kościoła świętego krzyża pewną sumę i pogrzebion jest w grobie wśród kościoła pod Pasyją, na którego pogrzebie było kilka kap zielonych z bractwa świętego Józefa z Wilamowic. No czyli jakby się przyjrzał tym schodom,
1: to być może by się uchował.
0: Albo by umarł ze strachu, że umrze. Ale dla Komonieckiego jasne jest, że skoro schody na poły się rozpadły i zapadły, przymurowane, no to znaczy, że to był ten
2: znak. Dwoje babka wróżyła.
0: Tak. Albo będzie słońce, albo będzie deszcz. Tak. I dalej. Tegoż roku 1698 w miesiącu marcu w lipowskim folwarku krowa urodziła ciele, które było o dwóch głowach, a o czterech nogach. Po czym krowa zaraz zdechła i ciele za nią po dniu jednym. Które monstrum to wyjawiło, że urzędnik Jan Kozieł, nazwany Strzebinie, tegoż dworu prędko umarł. A żona jego Zasie po nim w niedziel cztery umarła i córka jej także Urszula. A te skóry z tego cielęcia dano do Kuśnierza wyprawić i do Krakowa one panu posłano.
2: I jest to powiązanie.
0: I tutaj, tak, tutaj w dziejopisie widzimy tego typu konstruowane związki przyczynowo-skutkowe. I nie jest to domena Andrzeja Komonieckiego. Taki był wtedy świat. Łączono pewne elementy i liczono na to, że w związku z tym, że to jest tak dziwne i połączone, to się nie powtórzy.
2: Jakoś próbowano sobie racjonalizować pewne wydarzenia.
0: Jak widać, skutecznie. Roku pańskiego 1661 po święcie świętych trzech królów wiatr wiele szkód poczynił, a w czerwcu miesiącu grad wielki upadł, mało mniejszy od orzecha włoskiego. Także w dzień świętego Stanisława piorun zabił za miastem pachołka na koniu jadącego Marcina Ząbka, mieszczanina żywieckiego. Co się koniowi dostało? Co tu wiemy? Że były orzechy włoskie na przykład. Pomijając już te opowieści i związki między piorunem, koniem, człowiekiem, to też można by wyczytać, nie? Że już były orzechy włoskie i korzystano z nich tak po prostu. Już były na tyle duże, że po prostu rosły i stanowiły integralny element tej społeczności. I to jest również ciekawe dla tych z Państwa, którzy interesują się roślinnością tego terenu i inwazyjnymi gatunkami i tymi, które się zaadoptowały. To też jest interesujące. Tam można wyłapać pewne rzeczy, czy już wtedy w tym wieku, w tym przypadku 1661, czyli w wieku XVII, co my tutaj mamy, tak?
2: To tak obrazowo, że bardzo łatwo sobie wyobrazić, jak to wszystko wyglądało, jak po prostu serial, prawda? Podziękę, jak to wszystko przebiegało, jak ci ludzie wyglądali, jak żyli, jak myśleli.
0: A sądzę, że musiał być krasomówcą, że choć może nie, ale tak sądzę, że te opowieści, być może dlatego był postacią popularną, że musiał ciekawie i interesująco opowiadać. Pamiętajmy o tym, że współczynnik analfabetyzmu był gigantyczny wtedy, więc siła słowa, siła erudycji była bardzo ważnym elementem w takich społecznościach. I taka osoba, która potrafiła opowiadać, a miała jeszcze do tego dobrą pamięć i pasję w odtwarzaniu pewnych historii, była bezcenna, no bo to tak jak dzisiaj platforma streaming. No, przychodził wieczór, pojawiał się Komoniecki i historia kolejna, nie? Która się później w nocy ludziom śniła.
2: Ale on to jak portal informacji, co się gdzie działo.
0: I to, umówmy się, miał szeroki zasięg. Tego roku, 1709, dnia 29 julii, w poniedziałek, Walek Kubas na Juszczynie Półrolnik, zafrasowawszy się, że mu świnie pozdychały, rano na gruszce obwiesił się. Pod który czas wielkie zamroczenie i grzmot były, aż na chmury dzwoniono, a potem rozebrało się prędko pięknie i deszcze żadnego nie było. A ten przez niedziel cztery powiadał i skarżył się, że go na to obwieszenie przez lat siedem zwodzi coś i na to po tym przyszedł. Czyli mówił wcześniej o tym, że coś się z nim dzieje. Do tego dzwonnika Wojciecha przychodził kilka razy diabeł, obiecując mu, że męczennikiem zostanie, ażeby sobie gardło poderżnął i noża mu przyniósł. Włodził go dlatego na osobne miejsca i do potoku, aż sobie poderżnął, a mając dziurę w gardzielu anno 1625, dopiero umarł anno 1628. Roku pańskiego 1672 w niedzielę kwietną jego mość ksiądz Mikołaj Foltyński, proboszcz

0: Wiecki, śpiewając pasyją u wielkiego ołtarza, kadłub go śpiewającego rzucił, aż inszy ksiądz musiał dokończyć. Po czym w dzień świętego Wojciecha, dnia 26 aprilis, umarł. Co się też było po tym przydarzyło jego księdzu bratu, który gotując się na kazanie we święto i w komży chodząc, u plebanii koło stawu, zanim na mszę wielką dzwoniono, kadłub go także rzucił do stawu i tam umarł. Aż nieskoro szukając go do nabożeństwa, znaleziono nieżywego. Umieranie, śmierć niespodziewana, scenariusz umierania, czyli cały proces tego, jak to się odbywało, jak się zachowywali sąsiedzi, bliżsi, dalsi, co się wydarzało, też znajdziemy w opisach. Śmierć chwalebna i taką historię przywołuje również Komoniecki, łącznie z tym, że odwołuje się do cesarza Hadriana. No, tutaj ta wiedza Komonieckiego mogła być, powiedzmy sobie, bardziej relatywna niż ta bieżąca z okresu baroku, ale warto poczytać choćby dlatego, że będziemy mogli wiedzieć dzięki temu, jaką wiedzę mógł mieć wtedy człowiek, z czego mógł korzystać i na ile ta wiedza była wiedzą naukową, a na ile była taką właśnie wiedzą opartą o legendy, mity. Tak, morderstwa. I o tym również jest fragment, na przykład o pani Agnieszce, która o zabicie męża swego, którego śpiącego i napitego drewnem w głowę uderzywszy, w Krzeszowie zabiła, a potem porąbawszy go siekierą w piecu w nocy spaliła i kości zagrzebała i tłuszczem z niego w kaganku paliła.
1: Matko jedyna, jakie, no po prostu najgorszy horror.
0: Tak, to trzeba przyznać, że czyta się to z lekkim przerażeniem, ale również Agnieszka Mojszanka męża swego Stanisława Stachurę zabić przynajęła, którego Jędrzej Ryczko w stodole w nocy śpiącego zabił. To się działo w Łodygowickim państwie. Przypadek mężobójstwa opisuje Andrzej Komoniecki. To jeszcze do tego dochodzi pachołek, z którym cudzołożyła. Także historia przerażająca po sąsiedzku. I to też nam opisuje Andrzej Komoniecki z dużymi detalami, bardzo emocjonalnie. Jest też opowieść o Macieju Wakule z Rycerki, ale również o hetmanie zbójniczym Martynie Portaszu. Imię Martyn dzisiaj się w zasadzie nie pojawia. W takim zapisie najpewniej jest to Marcin. Ale to też ciekawe, jak się zmienia nazewnictwo, jak ewoluowały imiona. A historia dzieje się na górze zwanej Biała nad Ciścem, wsią. I tam na pal wbito tegoż zbójnika. Czy jak będziecie Państwo oglądali trylogię, to wątek z Palem i Azją Tuchajpejowiczem i przytrafiał się na żywiecczyźnie. Jest również opowieść o Pawle Kupczaku, o Macieju Wakule, Michale Smułce, Pawle Kupczaku.
1: Wszystko bardzo teraz znanej.
0: Tak, jesteśmy u siebie. Tomasz Dudek z Milówki i Regina, córka jego, która została skazana za cudzołóstwo ze zbójami. Czy tak było, trudno stwierdzić. Na pewno bardzo często pomówienia o niemoralność kobiet stanowiły podstawę do tego, żeby je ukarać. Ale również o świerczkach, bratach rodzonych, Jędrzeju i Macieju, możecie Państwo poczytać. Być może to są jakieś postaci z Waszych historycznych annałów. Jest też szlachetny pan Gabriel Drozdowski. Opis egzekucji o Jakubie Chubie ze Skawy była mowa już o tym. Ten, który miał dwie żony i ostatecznie zakończył w sposób tragiczny, ale jest również Wojciech Miczek ze Słotwiny, też go poćwiartowano. Malcher Gąsior z Przyborowa, też ciekawa postać i też dość przerażające i krwawe opisy tego, co się wydarzało. Wojciech Stokłosa z Zabłocia, Krawczyk, który miał potrzeby przywłaszczenia sobie nie swoich koni. Też skończyło się tragicznie. Wojtek Krzysztofek, Jadwiga Urbańcowa, płukając Achtele z Piwa Żylińskiego, które z karczmy tumińskiej od Żydów na sól przywiezione były, znalazła w jednym Achtelu przyrodzenie niewstydliwe męskie, będąc z dawności umokłe i nagniłe z jelitami. Także tutaj okazało się, że zaczęto szukać winnego. Jak się Państwo domyślacie, nie skończyło się to szczęśliwie dla nikogo.
1: Ale zauważyłam, że tam za każde przewinienie było dość dramatyczne karanie tutaj, choćby ta kwestia tych żon. No, kto by pomyślał, że za posiadanie dwóch żon plus tam korzystanie nielegalne z pszczół można skończyć poćwiartowany i z wybebeszonymi wnętrznościami na rynku żywców.
0: Tak, niezależnie od tego, gdzie jest ten rynek, i tak kara jest trochę niewspółmierna do winy mimo wszystko i skala bólu musiała być przerażająca, równocześnie właśnie wspomniane gapiostwo. Jest też tutaj trochę takich informacji, czym się można leczyć. Może posłuchajcie Państwo, nie rekomendujemy, ale tak kiedyś bywało, może to też była przyczyna niemałej śmiertelności. Zdaniem naszych włościan ból zębów przechodzi na kość, gdy się chory ząb dotknie trzy razy kością z cmentarza. Choremu na reumatyzm Rumunowi

radzą na Bukowinie kością znalezioną na łące po trzykroć okolić chore miejsce, kość odnieść na powrót i w tym samym położeniu pozostawić, a chory wyzdrowieje. Dalej. Piasek z grobów, zażyty jako proszek, bywa u Rusinów lekarstwem na wszystkie choroby. Od upiornej febry radzą w Gub, czyli w guberni charkowskiej, zjeść garść ziemi ze świeżej mogiły. A w guberni kijowskiej zawiązać ziemię mogilną w węzełek koszuli.

0: wieje. Węgrzy i Sasi Siedmiogrodcy w okolicy Hermannstadtu dotknięci wrzodami kąpią się w wodzie, do której wkłada się ziemi i ziół z grobu, a wodę z kąpieli wylewa się na cmentarz. Stare Żydówki w Małopolsce Wschodniej idą na okopisko, kładą na grobie cadyka pobożnego chustę, którą dają pod poduszkę ciężko choremu, aby wyzdrowiał. U grobu świętego Stanisława w Krakowie kapłan z Wrocławia i chorąży krakowski, obaj ślepi, wzrok odzyskali, dziecię utopione w Gdańsku ożyło. No tutaj dochodzimy już do czasów metod leczniczych z czasów Konstantego Wielkiego i jego córki Konstancji, która jak była poganką, to była wrzodami szkaradnymi obsypana od nóg aż do głowy, jak pisze Komoniecki, gdy na grobie świętej Agnieszki usnąwszy ocknęła się, ozdrowioną była. Jak się Państwo domyślacie, wrzody zniknęły. Lud z Syrakuzy szukał uzdrowienia u grobu męczenników, a matka świętej Łucji, która już przez 4 lata płynienie krwi cierpiała i żadne jej lekarstwa nie pomagały, przy próbie świętej Agaty, w czasie kiedy czytano Ewangelię, przeszło jej. Myślę, że to są takie rzeczy, które mieściły się w obyczajowości tamtych czasów. Poziom higieny był dyskusyjny. Myślę, że dzisiaj, gdyby ktoś się przeniósł w czasie z okresu baroku XXI wieku, to udusiłby się od smrodu spalin. Natomiast nas prawdopodobnie smród ciała i wszystkiego tego, co płynęło rynsztokami, ulicami, wykończyłby również. Żyjemy w pewnym świecie zapachowym i ten świat z czymś nam się kojarzy, z czymś przyjemnym albo z czymś przerażającym. Natomiast myślę, że nasi przodkowie po prostu musieli trochę śmierdzieć.
1: Tak subtelnie ujęłaś, że trochę.
0: Ale zwróćcie Państwo też uwagę na to, że to przeplatanie się wiedzy i zabobonów i łączenie tego z wątkiem sakrum, no bo jednak pochówek w ziemi poświęconej pod auspicjami osoby duchownej i nagle ta ziemia wykorzystywana do leczenia. Wszystko im się to jakoś składało do kupy. I możemy oczywiście zakładać, że to było dziwaczne, ale najpewniej my również jesteśmy dziwaczni. Tylko racjonalnie
1: bylibyśmy bardziej.
0: Zdecydowanie. A mało tego, podobnie jak Komoniecki, jesteśmy sobie w stanie bardzo wiele rzeczy zracjonalizować. Także o tym jest ta książka, jest bardzo interesująca, świetnie się ją czyta. Polecam, bo wydaje mi się, jest obfita literatura, poza samym Komonieckim do tego oczywiście. To jest bardzo dobra publikacja naukowa. Jeśli to Państwa zainteresowało, to myślę, że warto przyjrzeć się temu, poszukać nazwisk swoich przodków, poszukać swoich miejscowości w tych opisach. Jeśli Państwo nie wywodzicie się z Żywiecczyzny, ale macie przyjemność tu mieszkać, to tym bardziej warto zgłębić, co i gdzie się działo i gdzie ta Żywiecczyzna się mieści, jakie są jej kulturowe wymiary, z czego wywodzi się dzisiejszy kształt lokalnej obyczajowości. Proszę absolutnie Komonieckiego nie oceniać, tylko doceniać, bo gdyby nie on i gdyby nie jego potrzeba gromadzenia wiedzy i bardzo twórcza fantazja, skłonność do krasomóstwa i trochę do jakiejś takiej
1: koloryzowania,
0: tworzenia mitologii swoich czasów, to absolutnie nie mielibyśmy tej wiedzy, którą mamy o tym regionie. Także książka doskonała, świetnie wyłuskała pewne interesujące pana Piotra Kowalskiego obszary. Myślę, że jest ogromna przestrzeń dla kolejnych osób, które mogłyby poszukać interesujących rzeczy dla siebie i wyłuskać z Komonieckiego sporo informacji o tym, jak ten świat od wieku XVII, wieku XVIII przez XIX, XX doprowadził nas do tego, kim jesteśmy dzisiaj i co nas otacza i jak wygląda mikrokosmos zwany Żywiecczyzną, w którym mamy przyjemność funkcjonować. Anna Barabasz.
2: SK Beskidy.

0: co pani pamięta z dzieciństwa, to wychowanie, te obowiązki?
1: Dzieciństwa nie pamiętam wiele, bo z dzieciństwa to tylko była robota do szkoły. Torby, my z siostrą miały drewna.
0: Drewniane?
1: Drewniane torby. Pamiętam te torby takie niby to wojskowe torby były, póki były drzewa, a tu się taka klapa tylko zapinała na taką klamerkę, na takie coś. Takie my miały torby. Ojciec nie pracował całe życie nigdzie, zajmowali się gospodarką. Mieliśmy konia ładnego, tak mówili ludzie, i trzy krowy. Dwie krowy się pasły i jałówka stała w stopie. Zawsze było jakieś ciele. Później jak już nastały to, że my musieli oddawać mięso, to zawsze się jedną świnię wiezło do cięciny na te przymusowe, albo wełnę się oddawało i mięso, albo jakąś jałówkę taką spotkowaną. A jedną świnię my zawsze zabijali. Także my zawsze mieli to swoje sadło. Sadło się nie topiło, sadło się soliło w takiej wieżce drewnianej i to sadło było pół roku.
0: Taką płótnia była.
1: Taką płótnia i tam się to sadło soliło, to sadło było takie żółte, jakby to bibuła później, to się smażyło. Tym się maściło kluski, bo jak mama upiekła chleb, no to te chleb był tydzień, albo więcej, był twardy, ale przeważnie piekła na wieczór kluski. Ale na kluski my to musieli namleć pszenicę.
0: Jakie te kluski?
1: No prawdy, to się nazywało kluski, a nie prawdy. W każdej chałupie się suszyło albo w rurze, albo na kachlu pszenica.

0: merge pe un mâine. Ca mine, mâine, iar mecisul este spăla, abovietura vor meca și bunile este, tot ceva că o să n-am legi, n-a closchi, n-a vietor, i n-a rană, n-a platschi. Mama mea a taci și tot, că e preșeva să mâncă, piepua vietor closchi, n-a piepua closchi, bătă closchi și te tătă mâncă ceva prave, n-a pieță, noi facem rico, da, la stol, doar chem, nu te obeu o jedení pěchnice.
1: Soženě?
0: No nie, soženě, zarastá ten placky.
1: Kapusta.
0: Kapusta, bez osmostu. A jak ještě se jí chtělo, no nie chtělo, no muša, nic jiného nebylo. Ráno natarla na placky, no to nejvíce pěchení. Jak se jí stopalo žemňoky, které žemňok byl ugnitý, to se jí tarlo, i z tego się piekło placki na blach.
1: Nie było tego czuć?
0: Kto tam wie, jaki to był? Ja się bo nic nie było. Do tej pory, bo w 77 roku widzę w Borku, jak my czyste zerkowe, jak jeszcze było tak ciepłe lato, to na piecu poliło się. Piecu się poliło, ziemniaki były naskrobane w Borku i drugi woronek jeden był na piecu i woda w jednym się grzała. To wystawały jej nogi z tego worka, zadająca. Pół tam nie pociupane, nic więcej nie było, nie było marchewki w tym nie było. I to my jadły ze ziemniakami. Ja do tej pory nie jem królika, bo tam my ich mieli, bo walimy później królika, bo się nie wydało, to my też wszystko. I mnie to tak zaraziło, że już chyba do śmierci nie zjem królika, bo się mi to śni.
1: Takie obrzydliwe.
0: Kiedyś się mnie siostra pytał, przyjechała na wszystkie święte i pytał, tak siedzimy i pyta się mnie tak, ty Zyszka, ty wiesz jaką mama nam parzyła zupę? Nie, tego to nie wiem. Kwaśnica, bo zawsze taka pusta była nategowana, nigdy nie miała tato, tak goniła, to nie było słodów, bo łupy były niski. To tak goniła, bo nie miała czasu, bo po robocie trzeba lecieć, dlaczego na wytubyćcie, albo się łupcie, albo coś tam tego, a ja lecę po robocie. No bo trzeba wietor było po robocie, to wszystko pociągowali, to dobre. No i coś my zaś zagadały, zaś nie wiem, to jako to ta zupa była. No przynosiła tę kapustę, ważyła to taką, jaką ona przyniosła i potem do tego wlewała jajko. Rozkłóciła jajko w pół litra wodku i do tego wlewała. I to my jedli ze ziemniakami.
1: To była ta kwaśnica.
0: To była ta kwaśnica. Ona mi to podała. Ty pamiętasz, jaka ta zupa była? Wiesz co, no pamiętam, ale tego to chcę. A jaki to było w smaku, no to nie wiem. No kwaśne to chyba było, ale no woliły tym taki, jak to jajko się steguje po tej kwaśnicy. No to ja to kiedyś spróbuję, ona mi tego. Ja to

0: No to ta zupa, no to, to rano mi jadali, no to to ona, mama zawsze woda bez zupy kompletnie. No to woda, więcej wody, trochę mleka, no bo mleko trzeba było zostawić na śmietanę, bo robiła syry, robiła masło, a w domu środa się słodne miasto. I ja jak później zwała starszą, to ja z nią chodziła ze sąsiadką, myśli, przez Sporycek, przez Szczeginie, przez Sporycek Mały do Rydza, do miasta. Zawsze mi chodziła, że szkoły nie pójdziesz, pójdziesz do miasta, bo ona nie miała czasu do miasta iść. No bo jak było żniwa, czy cokany, no to trzeba było, a do miasta jak się szło, to się szło, przychodziło się późno. Po nim się do miasta zaszło, na targu się stało, posprzedało się to. Pieniądze zawsze pamiętą, jak my szli z powrotem z tą sąsiadką Anielą, bo to była moja podka. No to na Skorysku był sklep. Zawsze my tam do tego sklepu wchodzili, tam my kupowali bułki albo chleb taki długi, pamiętam, ale ten chleb był taki wąski, no długi, i może dwie bułki, no bo my były dwie, no to dwie bułki. I chałwa. Chałwa była w takich blotach, to krowa pani taki, no i tam po 10 deka to były. Tako chałwa w bluku, to było bardzo dobre. To nim my tu do Istyny doszli, to my chałupę zjedli, a zawsze kawałek musiała się jeszcze tej chałupy przynieść. No i pieniądze, to to, co się zrobiło za tydzień, to to było do chałupy. To się, czasem się kupiło chleb, ale na opłatę, bo podatek trzeba było płacić, no później już było światło, to światło trzeba było płacić, bo tak to lampa wisiała pod kołem. Naftowa. Choinka jak ojciec przyniósł, łaźnica to była. Zawsze we Wigilię, to tak my czekały na tą choinkę, skoro przyniesie na tą łaźnicę. Poucinane to było doły i no ta góra była pod kowalem, to wisiało. Ubierajemy to jabłkami. Do śniaku, do samego końca wisiają jabłka, a się ugibaje. A tam cukierki, takie złotka, to nie wiem skąd te złotka były, to my łowijamy do tych złotków. Orzechy albo kostkę potem już cukrową. Cukier był kostka, to pamiętam, a skąd ten cukier był, to nie wiem, to my zawijali do takich złotków. No ale nim się święta skończyły, to tam wisiały papierki pozawijane, bo ten cukier to się już zjadł. No i takie to dzieciństwo pamiętam.
1: Czy był czas na zabawę przy tej pracy, przy tym wszystkim?
0: Zabawy nie było, jedynie to była goiwa tam potem nocą. To się tak grupa schodziła, bo i starszy przychodzili, już tam te odciutki chłopcy byli starsi. To się gonili i no się strzelali. Mieli sporadzone ci chłopcy takie pukowki, to było z wierby. Wytegowali łośnikami, czy tymś jakimiś włoskami, taką dziurę. No i z drugiej strony był taki patyk na takich sznurkach to powiązane było i tu jakiś korek był z piwa, no bo przecież piwo to było na korki przedtem, był korek. No i to strzelali tymi pukowkami, tak gonili tam poza tym, do końca nocy gonili. Później jak już my takie były większe, to całą z taką z tą hurmą tych chłopców i dziewczyn tak po cmentarzami się wodzili na sąkach, ale to już jak tak księżyc świecił, tak księżyc pięknie było, nie rozwieto, nie było, bo to nie było nic. Siostra miała gumioki, takie stare, jakie się nie wiem, a ja miała trepy drewniane, uetegowane to było te skórą tu przed. No i kopytka, no plecła mamy i tym my jeździli tam, ale to tam było dużo też różnych chłopców tam z góry przychodzili. Miałem takie sąki robione z drzewa, takie duże takie sąki, tata sąk to wystrugał tysu z tego i deski nabił. Jednego razu my poszły tam na takim korowodzie, te snurki, my tam te sąki wlekły, bo to ciężkie było, żeby było ręcznie wszystko robione. To nic nie było łoptegowane, topory było wczosane i takie by sanice. Połamajemy tam te sąki. Boimy się przyjść, ale co, no przecież noc, wszystko zmarznięte, nogi, kopytka zmarznięte, bo to wszystko było śniega, nogi czerwone jak raki. Zostawiajmy sąki w studele, no i przyszłymy. No nie spali, my się ułożymy, spalamy rano, to tata poszedł, chodził.

jeszcze, nie ma bota, nie ma płaszcza, nie ma kurtki, nie ma nic. Chodzimy do Radziechów na nogach, do pociągu, codziennie. O 3 rano my się zbierali, tu wszystko z dziewczyny, kto robił, i szliśmy przez Sadko. Nie szliśmy drogą, bo daleko, przez Sadko było blisko. Tu wychodziliśmy tu, gdzie teraz jest ze wodą. I tam my wychodzili, tam była droga, z Radziechów do pociągu. My przychodzimy, przed nami szli chłopi, Jano i Moco z tej grupy była. Droga śnieżyli, my tak gęsi chodzili do tych Radziechów. Ja w Bielsku przerabiałam 15-16 lat. Ale później, już nie wiem, może 2 roki wchodziłam, także do 20 może roków, nie pamiętam dobrze. To już dalej takie kibitki jeździły, takie niby PKS się zawiązał, ale to nie było autobusów, mamy takie kibitki, oto takie jak oto teraz są te busy u nas, ale trochę większe były, takie białe te kibitki, ale to było tak strasznie ludzi, że jak my przyjechali z Bielska z pierwszej zmiany, to się na zbite łeb leciał na tym, żeby stanął do kolejki, bo jak tego nie pozbierał, no by jechali brzuśnia, nie pyszcza, nie pieprza, nie pierwsze wykazanie. My na końcu już tenianie, a było ich no, strasznie dużo, to wtedy już to robiło. Potem, bo te fabryki były już, to robili już i robiłam metalowe moje, robiłam w Bispolu. Ale już te wszystkie fabryki, które te tkalnie, to babo strasznie dużo robiło u nas, te szwalnie. To wszystko gdzieś robiło. Ja też do tego pierwszego nie wszedł do półtortej, to dopiero o 6 był następny. No i potem się zaś przyjechało do domu, no i zaś robota, ale zaś rano. O 2 już trzeba było wstawać, no bo na 3 już trzeba było iść. Karol tam chodził z Łorek jeszcze, no i jechać. I tak po kolei.

0: skończyła ze starą. To, to jak ja robiła, no to ta, ta wypłata jakoś była. No ale też się trzeba było poopłacać. My nie mieli ani kartek, jak było przed tym na dzieci, ani nic, no bo my mieli pole. Nie mieliśmy rodzinnego, chociaż łobamy robili. Ja się później zwolniła już z tego Bielska, bo musiała przyjechać się do tego Bielska. I robiła to chałupnictwo w domu.
1: Panie Zosiu, a co pani robiła na to chałupnictwo?
0: Robiła, pierwsze miała krosno w domu, tkała.
1: No kiedy?
0: No tkała, no tak jak mówię. Cały czas się tkało wieczór. Wieczór, w nocy, do północy, potem się to jeszcze spało i do rana tkała. Później mi to tkanie już mnie to tak miała, tak trochę tam więcej znajomości. Te krosno mi zabrali, przyjechali, nie wiem, jak go dali.

0: cała koza w tej izbie jednej, no kuchnia, no to był piec, a przenośny też taki, to te starcy kupią. No bo Mążysz potem był wory, a jak my się stawiali, to pokus taki wyjeździli do Czechowi. No nie my, my tam załatwiają tam Czechowica. Najpóźniej auta z PKS-u, 6 autów przywiozło. Rany, bo przewoziliśmy na Sąkach te pustaki, tu tam my się już zbudowali. Później jak się już tak trochę ciepło zrobiło, to my też przeżynali, bo to były całe pustaki. A na cyrkulorce my przeżynali na połówki, bo dawali jednego pustaka w połowie, a tak ręce obite, jedna litokrę. No takie to było życie.
1: A robowaliście kiedyś takie kwiatki na cmentarz, co się później posypywało właśnie z kluczymi bańkami?
0: Zawsze robiłam.
1: Niech pani powie, jak się to robiło.
0: Mama? Normalne. U nas zawsze kupowała, był tam Kasik sklep taki. Zawsze wolała w naszej ulicy. Nasza ulica to była tu, się do Przeminie teraz jeździ. To była nasza ulica. Tam był Żyd, tam była piekarnia. Ona tam służyła, mama moja. Ona się wydała późno, miała 28 roku, jak się wydała. A tata Duroj był wdowiec. Miał 45 lat. Jak ten, 5 roku był wdowcy, nie żenił się. No siedział u tej ciotki, Aniele tam. Ona była panna, też staro, a mama tam służyła, ten Żyd się nazywał Liberman. No i ona jest tak później, jak się wydała, jakbyśmy byli dzieciami, to ona jak chodziła do tego miasta, to jeszcze tam był ktoś znajomy z tych, co ona tam. Ona tam te bibułę kupowała, zawsze te bibułę przynosiła z tego miasta, po tym jak było po wszystkim kwietnym. No to robiła bardzo ładne, ona umiała takie różne, te rożyczki wyrobiła, tak szczępa ten, tak no dyskami szczępła taki, syski, tak ona to zawsze go dała syski, no to się garbowało tak, teraz to by garbowało, no syski to. Tak no robiła palmę, to na górze były te syski, 4-5 różne gatunki, jaki miała. No i tu dalej kleszła, była wolno w tym, bo ona się tam nauczała tych rzeczy. A w środki ja na wszystkich świętych zawsze był taki czyniok, my mieli w stodole, to w tym czynioku zawsze te środki były poukładane. Jak ich narobiła, droty takie różne cienie, nie wiem skąd te droty z elektrowni przynosił. Chyba Karol w elektrowni robił to tam, oni takie różne tych drotów z tych, takich to te wyrzucali, to z tych kwiatki. Robiła, narobiła tych kwiatków tak dużo i potem zawsze wieczorami głos

PWM te kciotki, ale już się jej nie dawało tak, bo ona dawała na dół do tego czynnika, tak? A później jak już się to otypowało tym, nie otypowała wszystkich, nie tego, to jest tak gorka w starych, bo jej kciotki do góry poukładała. No i potem przetwał jej cenę i co zasnęło. A to się musimy pamiętam, jak jeszcze, bo dziadek mój, ojciec jej, mojej mamy był w tym, czyli powołany. No jest, a nie, bo to jest wykopali teraz, nie ma tego grubu. No to jak my

0: Mnie się nic z dzieciństwem nie kojarzy i na robota i taki hałas w dół. Taki kierot, taka wariactwo, bo jak było tej roboty dużo, to se też nie mogli z tym poradzić, to potem się tak walili.
1: Piękna ta historia i wspomnienia, chociaż trudne, bo to dzieciństwo, jak widzę, nie wspomina pani z taką radością.
0: Nigdy. Jako nigdy w życiu mnie nikt nie przytulił jako dziecko, nawet co poniewierane było te dzieci, nic więcej, no krowy i w sobie i jako to ani to płota nie było do niego.
2: Dofinansowano ze środków programu Działaj Lokalnie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Żywieckiej Fundacji Rozwoju i Gminy Radziechowy Wieprz.

0: SK Beskidy.
1: Witam Państwa serdecznie na naszym kolejnym spotkaniu. Oczywiście zaczynamy chronologicznie i właściwie od najbardziej ciekawej postaci. O niektórych wiemy więcej, o niektórych mniej, ale zaczynamy od Katarzyny czy Kaśki Skrzyńskiej. Właściwie można by było powiedzieć, że tytułem naszego dzisiejszego spotkania byłoby bardzo takie znane zawołanie w średniowieczu: Włodkowa idzie. Był to okrzyk, który prawie 600 lat temu wywoływał wielkie przerażenie, panikę, strach z uwagi właśnie na Kaśkę Skrzyńską. Na pewno Państwo pamiętacie, że jednym z właścicieli państwa żywieckiego była rodzina Skrzyńskich. To byli słynni rozbójnicy, rabusie, dwaj bracia, Bożywoj i Włodek. Natomiast nigdy dokładnie nie mówiliśmy o żonie Włodka, o Katarzynie Skrzyńskiej, która też często była zwana po prostu Włodkową. Co wiemy więcej na temat samej Włodkowej? Katarzyna z domu Słupska, herbu Drużyna, urodziła

opisami, oczywiście i z Andrzeja Komonieckiego. W kilku miejscach wspomina o słynnych rozbójnikach skrzyńskich, jak i Katarzynie. Także bardzo często Katarzyna Skrzyńska opisywana była w tak zwanych rocznikach głogowskich. No i właściwie tyle. Gdybyśmy pod tym kątem chcieli oglądać naszą wystawę stałą Historia i tradycja miasta Żywca, to znaleźlibyście Państwo i herb Łabędź, który publikujemy także na stronach internetowych, i historię związaną z tą pierwszą połową wieku XV. Znaleźlibyście Państwo właściwie taką rekonstrukcję rysunkową, jak wyglądało zamczysko za czasów skrzyńskich. No i właściwie to wszystko. Tylko historia ta spisana w dawnych księgach, w dziejopisie, czy w dawnych rocznikach głogowskich może nam w pewnym sensie zrekonstruować naszą dzisiejszą bohaterkę. Pamiętajmy, że Katarzyna Skrzyńska wraz z mężem oczywiście była właścicielką kilku bardzo poważnych budowli. Mówię tutaj o dawnych zamkach, i drewnianych, i murowanych. Największe zamczysko znajdowało się w Barwałdzie na Żarze, po którym dzisiaj już nie mamy właściwie ani śladu. Natomiast to była budowla największa, najbardziej okazała, i tam podobno znajdował się największy skarb związany z rodziną Skrzyńskich. Musimy wspomnieć o naszych dwóch zamkach, tym murowanym Żywcu, o których już mówiliśmy nieraz, i oczywiście o drewnianym zameczku na Górze Grojec. Popatrzcie Państwo na rekonstrukcję rysunkową starego zamku z czasów Katarzyny Skrzyńskiej. To był zameczek raczej skromny, a właściwie wieża średniowieczna, jednokondygnacyjna. Tutaj nie można było mówić, że tej przestrzeni Katarzyna wraz z mężem miała jakoś bardzo dużo, ale na pewno była to taka baza wypadowa na cały teren Żywiecczyzny. To, co istotne i związane z samą Katarzyną, czym się zajmowała? Te słynne roczniki głogowskie, które oczywiście nie przechowywane są w zbiorach naszego muzeum, ale dosyć obficie opowiadają o naszej Kaśce, mówią, że do historii przede wszystkim przeszła jako przywódczyni zbójców, i to za czasów jeszcze życia słynnego męża, Włodka, jak i po śmierci, czyli gdzieś około połowy wieku XV. Pamiętajmy także, że ten rozbój, rozbójnictwo skrzyńskich, no było to jedno z głównych źródeł dochodu ówczesnych właścicieli. To, co było istotne i bardzo mocno podkreślane przez dokumenty, przez archiwalia, że Katarzyna Skrzyńska, jest to dowód, tutaj mamy dowody historyczne, dowodziła samodzielnie oddziałem rozbójników. Ze starych dokumentów wiemy także, że Katarzyna miała dwóch synów, Jana i Włodka. O ich losach więcej Państwu właściwie nie powiem, natomiast rozczytując słynne XV-wieczne roczniki głogowskie, możemy sobie jakoś wykreować wizerunek samej Kaśki. Prawdopodobnie była, a właściwie no jest to chyba pewne, była taką nieustraszoną, groźną kobietą o niezwykłej sile fizycznej. No i z pewnością musiało tak być, z uwagi na to, jeżeli przyjmiemy za pewnik, że świetnie jeździła konno, że doskonale posługiwała się mieczem i kuszą, podobno zupełnie zdominowała męża, który w trakcie tych rozbójniczych wypraw po prostu zostawał w domu, musiała mieć do tego i energię, i ochotę, i na pewno niezwykłą taką siłę fizyczną. Skrzyńska ze swoimi kompanami napadała na kupców, podróżnych, na okoliczne wsie, miasta, w tym, to wiemy znowu za pośrednictwem historycznych źródeł, na Kęty, na Zator. Podobno w Barwałdzie fałszowała królewskie monety, czyli tutaj pomysł fałszowania monety na Żywiecczyźnie to nie tylko pomysł ostatniego z komorowskich Mikołaja, a właśnie słynnej Kaśki Skrzyńskiej. Co się z nią stało na koniec jej życia, właściwie też nie wiemy. Mamy kilka, jej ostatni etap życia jest też owiany taką wielką tajemnicą.

0: albo spalona na stosie na Rynku Krakowskim. Została pojmana w swoim zamku w Barwałdzie. Została spalona na rynku w Żywcu. Została rozerwana końmi lub ścięta na rynku w Oświęcimiu lub zrzucona z zamku Wołek w słynnej beczce ponabijanej gwoździami. Chociaż Państwo sobie przypominacie, ja przy okazji naszych historycznych wypraw związanych z właścicielami opowiadałam, że jeden ze Skrzyńskich został właśnie wrzucony do takiej beczki, sturlał się pod zamek w mieście i do dzisiaj pilnuje czy straszy w okolicach Starego Zamku i Rynku. Ale i ta historia też przebija się tutaj z samą Katarzyną. Śmierć nastąpiła gdzieś około roku 1466. Pamiętajmy także, że słynny zamek, który kiedyś funkcjonował na Górze Żar, podobno zapadł się pod ziemię ze wszystkimi kosztownościami po śmierci Katarzyny i do dzisiaj poszukiwacze skarbów szukają kosztowności i do dzisiaj ci najstarsi mieszkańcy na górę mówią po prostu Błotkowa. Powróćmy jeszcze na chwilę do fizyczności samej Katarzyny Skrzyńskiej. Dzisiaj, gdybyśmy mieli stworzyć jej portret, no na pewno nie byłaby to jakaś drobna, mała kobieta, dama, że tak powiem, która interesowała się współczesną, średniowieczną modą. Z pewnością na swoje łupieżce wyprawy ubierała się po męsku. Tutaj absolutnie czy suknie, czy spódnice nie wydawały się ani wygodne, ani praktyczne, kiedy trzeba było dosiąść konia, kiedy trzeba było walczyć mieczem, czy naciągać kuszę. I tak chyba musimy sobie wyobrazić samą Katarzynę jako mocną fizycznie kobietę, ubraną po męsku, która większość życia spędziła po prostu ze swoimi rozbójnikami na upieszczych wyprawach. I kończąc nasze dzisiejsze spotkanie z rozbójniczką Katarzyną Skrzyńską, zapraszamy na spotkania już czasami renesansu i z paniami Komorowskim.
1: SK Beskidy News.
2: Agata Chmielowska, Radio SK. Jesteśmy na beneficie słynnego twórcy ludowego z Łękawice Józefa Hulki. Pan Józefa zna wiele, wiele lat.
3: Tak. Prawda? Wiele lat znam i wiele projektów zorganizowałem. I zawsze był przykładem takiego twórcy niezwykłego, który nie szczędził siły i czasu dla adeptów. Pokazywał chętnie, poprawiał, uczył i myślę, że takich artystów nam brakuje teraz. Jest to człowiek mentalnie z XIX wieku, bym powiedział, bo jest artystą niezwykłym. Pracował w jednym kawałku drewna, nie dokładał, nie doklejał, nie przybijał. Ma bardzo dużo pomysłów. Jak ja organizowałem konkursy jakieś, to inni twórcy narzekali, co pan wymyśli, to jakiś temat, my pierwszy raz to słyszymy, a Hulka mówi, co za problem, zrobimy. Także postać niezwykła, zakorzeniona bardzo silno w tradycji regionalnej, w religii, ma olbrzymią wiedzę teologiczną. Na konkursach, na wystawach, gdzie byli biskupi, dyskutował z biskupami i biskupi byli w szoku, że on ma taką wiedzę. Także naprawdę należało mu się to. Ta wystawa pokazuje przekrojowo, jak to się wszystko zaczęło i tą jego wszechstronność. Przyszliśmy do niego kiedyś, panie Józefie, może pan spróbował rzeźbić w kamieniu. On mówi, to przynieście kamień. Przynieśliśmy kamień z Leszkiem Cieślikiem i ze Staszkiem Kwaśnym i on dzwoni za tydzień, przyjdźcie zobaczyć, co zrobiłem. Potem myślę sobie, dobra, skoro mu tak świetnie idzie w kamieniu, to może spróbuję zrobić jakąś grafikę. Przyniosłem mu linoleum, drutka, no i to samo. Zrobił linoleum bez problemu. Po prostu ma niezwykły talent, wyczucie tematu, a przy tym taką wielką skromność. Jest człowiekiem pokornym, nie ma w nim pychy, że ja najlepszy jestem, tak jak niektórzy artyści się obnoszą.

0: czapką, z maskotkami i to nieraz wspomina. Jak miał 75 lat, to mówi do mnie tak: Zbyszek, ja patrzę na Babią Górę, a nigdy tam nie byłem. Ja mówię, co za problem, pojedziemy. I teraz proszę sobie wyobrazić jego mentalność. Ja przyjeżdżam rano, a on ubrany w biała koszula, garnitur, krawat, torba. Ja mówię, a gdzie ty idziesz? No, na Babią Górę. Ja mówię, no ale przecież to są góry, nie szkodzi, jak se tak. I po prostu wszyscy na nas patrzyli jak na szaleńców, bo ja po turystycznemu, jeszcze paru twórców, a on na elegancko. No i to jest piękne, to jest cały Józef po prostu, który ma swój styl, swój pomysł na życie. I oni stanowili niezwykły duet z żoną Anną. Często ich zabierałem na różne promocje kultury i sztuki za granicę i zawsze byli znakomici. Jeden zaczynał, drugi kończył i tak się bardzo wspierali, bardzo kochali. Józef zawsze o tej swojej żonie mówił: moja, jak trzeba było coś sprzedać, on mówi: ja nie wiem, ile to kosztuje, muszę iść do mojej. Szedł do żony i mówi: moja powiedziała tyle. I nie było po prostu dyskusji. I to było takie piękne, takie wzajemne zaufanie, że ona ceniła męża, chwaliła, on ją cenił. To po prostu, no mało się takich spotyka artystów, ludzi, którzy by tak się kochali, wspierali i żyli tak szczęśliwie. Sądzę, że słuchał. Ta galeria, którą otworzył w 1995 roku, to za Namową właśnie naszą, Regionalnego Ośrodka Kultury. Ja pisałem do niego, za niego pierwszy wniosek na Kolberga w 1992 roku. I potem był trochę na mnie zły, ja takie tajemnice teraz mówię, bo się okazało, że podróż do Warszawy kosztowała drożej niż wysokość nagrody. I mówił: po co mi ten Kolberg, jak ja na tym straciłem? Ale to jest takie właśnie fajne, że dla niego po prostu te nagrody nie są najistotniejsze. Najważniejsze jest to, że ma ludzi, którzy do niego przyjeżdżają z Polski, z zagranicy. Tutaj dzisiaj jest 8 kolekcjonerów z całej Polski. Od Szczecina, przez Lublin, Wrocław. Przyjechali, żeby się z nim spotkać. Uścisnąć mu rękę, powiedzieć: dziękujemy, mistrzu. No i to jest niezwykłe, że go tak świetnie wspominają. W katalogu są tam teksty tych kolekcjonerów, twórców, którzy opowiadają o nim, jak się z nim spotkali, jakie wrażenie zrobił na nich. Myślę, że mało jest takich ludzi, którzy by mieli taką charyzmę, taką wolę życia, taką wiedzę wielką. On do mnie przyjeżdżał w niedzielę często do domu o 8 rano i przepytywał nas, to co było w kościele opowiadał, potem nas pytał o różne rzeczy związane z religią. Zjadał śniadanie, obiad, a potem mówi: muszę wracać do domu, bo moja na mnie czeka. I to było takie piękne. A jak mnie w domu nie było, jak przyjechał po południu czasami, to do domu nie wszedł. I ja mówię: czemu nie wchodzisz, jest żona? Nie mogę z kobietą przebywać, co byś pomyślał? To po prostu, takich ludzi ja nie znam innych, którzy mają takie zasady i którzy przestrzegają. No to jest po prostu niesamowite.
1: Wielki mały człowiek.
0: Tak, wielki mały człowiek. Zbigniew Mierzyński, emerytowany pracownik Regionalnego Ośrodka Kultury w Bielsku-Białej. Twórca, artysta, tak, myślę, że tak. Ja w roku pracowałem prawie 50 lat. Tam prowadziłem przez 35 lat galerię sztuki, którą założyłem. Pisałem mnóstwo projektów, organizowałem wystawy w kraju, za granicą. I Hulka zawsze był tą gwiazdą na tych wystawach, jego prace.
1: Oby takich artystów nam nie brakło.
0: No, tak.
2: SK Beskidy.
3: Szanowni Państwo, są ludzie, którzy nie tylko żyją w czasie, oni czas zatrzymują. Spotykamy się dzisiaj, aby uhonorować człowieka, którego działalność, pasja i zaangażowanie na trwale wpisały się w historię polskiej sztuki ludowej. Jubileusz setnych urodzin naszego gościa honorowego, pana Józefa Hulki, wybitnego rzeźbiarza, malarza i twórcy ludowego, jest wydarzeniem niezwykle wyjątkowym. 100 lat to nie tylko imponująca miara ludzkiego życia, ale przede wszystkim świadectwo wielu lat wierności sztuce, pracy twórczej i wartościom zakorzenionym w tradycji oraz duchowości naszego regionu. Pan Józef przez te wszystkie lata nie tylko tworzył sztukę, on tworzył pamięć, ponieważ jego twórczość zawsze była blisko człowieka, prosta w formie, a głęboka w treści i zakorzeniona w wierze. Dzisiejsza uroczystość z okazji setnych urodzin jest hołdem wdzięczności za wkład w budowanie tożsamości i wrażliwości estetycznej kolejnych pokoleń. Józef Hulka urodził się 28 lutego 2026 roku w Błękawicy jako jeden z czworga dzieci Wojciecha i Katarzyny, od dziecka strugał w drewnie. Lata wojny, II wojny światowej, Józef Hulka wraz z rodziną wysiedlał

0: Panu z Łękawicy spędził w Nowosądeckim. Tam znany był ze swoich prac w drewnie. Po zakończeniu wojny wrócił do Łękawicy, tutaj założył rodzinę i mimo pracy zawodowej nigdy nie porzucił swoich artystycznych zainteresowań. Tworzył akcesoria obrzędowe, głównie maski, gwiazdy, szopki, nawiązujące do wykorzystywanych przez kolędników w okresie Bożego Narodzenia. Sam Hulka kolędował w młodości z szopką, odbywając scenki przy pomocy kukiełek własnej produkcji, tworząc własne teksty i scenariusze przedstawień. Niektóre z tych kukiełek będzie można obejrzeć na naszej wystawie otwartej po Benefisie. Znany zeszydar żółdowy tworzył głównie w drewnie lipowym, olchowym i brzozowym. Jego prace często nagrodzone są i cenione nie tylko w Polsce, ale i za granicą. Józef Hulka nie tylko rzeźbił w drewnie, zdarzyło mu się też rzeźbić w kamieniu z sukcesem. Znany jest najbardziej jako malarz na szkle, swojego malarstwa na szkle, o tematyce głównie religijnej. Zdobywał wiele nagród w swoim życiu, w wielu konkursach, m.in. w Rabce, w Bielsku Białej i w Żywcu. Najważniejsze nagrody to jest nagroda imienia Oskara Kolberga w 1992 roku, nagroda Ministra Kultury i Sztuki imienia Władysława Orsana za rok 2009, zasłużony dla województwa śląskiego, zasłużony działacz kultury, zasłużony dla powiatu żywieckiego.
1: O tym się mówi w Łękawicy.
0: Od 1991 roku, kiedy pan Józef Hulka z małżonką założyli w swoim domu izbę twórczą, chętnie przyjmowali młodzież szkolną i przekazywali jej miłość do sztuki i tradycji. Muzeum Miejskie w Żywcu w 2011 roku wydało wspomnienia pana Józefa. Przepiękna książka. Pan Józef zawsze chętnie przyjmował gości u siebie, dyskutując o sztuce i życiu, ukazując swoje dzieła, dzieląc się swoimi przemyśleniami i twórczością. Wspierał również młodych artystów na warsztatach rzeźbiarskich. Przygotowując się do organizacji tego wydarzenia, otrzymaliśmy od wnuka pana Józefa Hulki, pana Marcina Gacha, ręczne zapiski prozy. Opatrzone są one opisem. Przyjdą lata, kiedy ktoś będzie szukał mojej pisanej wyobraźni. Proszę nie niszczyć tego. Panie Józefie, zrobimy wszystko, aby ocalić pana twórczość od zapomnienia. Dlatego teraz przed państwem uczniowie zespołu szkół w Łękawicy zaprezentują fragmenty prozy pióra mistrza. Opowiadanie o aniołach. Utwór został napisany w styczniu 2011 roku. Zapraszamy do wysłuchania.
2: Dla rozrywki towarzyskiej

0: zaprezentują fragmenty prozy Pióra Mistrza. Opowiadanie o aniołach. Utwór został napisany w styczniu 2011 roku. Zapraszamy do wysłuchania.
1: Dla rozrywki towarzyskiej.
0: Również młodych artystów na warsztatach rzeźbiarskich. Przygotowując się do organizacji tego wydarzenia, otrzymaliśmy od wnuka pana Józefa Hulki, pana Marcina Gacha, ręczne zapiski prozy. Opatrzone są one opisem. Przyjdą lata, kiedy ktoś będzie szukał mojej pisanej wyobraźni. Proszę nie niszczyć tego. Panie Józefie, zrobimy wszystko, aby ocalić pana twórczość od zapomnienia. Dlatego teraz przed państwem uczniowie zespołu szkół Błękitnych. Zapraszamy do wysłuchania.
1: Dla rozrywki towarzyskiej.

0: co mają do roboty, czy są dobre, albo czy mogą być złe i z jakiego powodu. Co możemy się od takich spodziewać? Nie szukajmy dalszych pytań, ale zacznijmy dyskusję.
1: Niechże będzie zrozumiałe dla każdego wierzącego człowieka, że to Bóg w swoich wszechmogących zamiarach zechciał uczynić na swoją chwałę człowieka, który będzie miał ciało i duszę. Dla początkowego życia przygotował mu ziemię z całym bogactwem, aby człowiek używał, wiernie spełniał wolę Bożą, a potem był przeniesiony do wiecznej krainy szczęścia i świętości. Zachęcające więc było na początku pytanie: po co te anioły? Po pierwsze, na większą chwałę Boga Wszechmogącego, a po drugie, na pomoc człowiekowi w życiu ziemskim.
2: Ale nie ominijmy przypomnieć. Pierwej, niż pojawił się człowiek na świecie, Bóg stworzył te duchy, zwanych po ludzku aniołami. To im Bóg dał pierwej rozum i wolną wolę. I do wstępnego bytu zlecił im służebne czynności, którymi chwalili Boga, dopełniając swoją miłością. I żeby mogli zobaczyć święte oblicze, paść na kolana przed Nim, śpiewając wieczystą, uwielbiającą Bogu pieśń.
0: Ale uznajmy ich jako te po naszemu małe aniołki. Trzeba tutaj nie ominąć wspomnieć tego największego anioła o wspaniałym, wzniosłym imieniu Jutrzenka. Jutrzenka z ust Bożych, którego oblicza nie mógł jeszcze oglądać. Przekażesz słowo przedwieczne dziewicy niepokalanej i będziesz służył człowiekowi, którego uczynię ciałem i duszą. Po pewnym czasie ta wspaniała Jutrzenka, widząc swoją wielkość, piękność, siłę butną, zarozumiałość, wzniosła się w niepohamowaną pychę. Zalała się nienawiścią. Wystąpiła przed Bogiem, zaryczała gorzej niż zwierzęcym głosem.
3: Nie będę ci służył! Jesteś niesprawiedliwy, bo każesz mi służyć jakiemuś człowiekowi. Oto w tej chwili nastała wielka wojna na niebie. Oto w obronie swojego świętego imienia Boga wystąpiły zastępy posłuszych na aniołów. Pod wodzą świętego Michała, za zezwoleniem i mocą Bożą, strąciły już nie Jutrzenkę, jaka była przed buntem, ale przeklętego Lucypera, diabła, wieczyste zło w przepaść piekielną.
2: O nierozważny człowiecze rajski, co dopiero zacząłeś na tej marnej ziemi żyć, a już dałeś się nabrać słodkim słówkom na wieczne nieszczęście. Komu? Kłamcy! Co prawda, no nie wiedziałeś, kim on jest, ale ważniejsze było strzec przekazania Bożego. Zlekceważyłeś. Oto inny anioł Boży, posłany od Boga, zamyka ci bramę raju. Nie usłyszysz głosu Bożego przez niezliczone wieki.
1: Ach, ten przeklęty, pyszny anioł, zwany diabłem, zapowiedział walkę Bogu i zniszczenie jego dzieł ludzkości. Na początek udało mu się pierwszego człowieka odłączyć od Boga i całkowicie po swojemu obezwładnić. Nie wiedział, jak się posiąść z radości, aż rozpychała go pycha. Liczył już na całkowite zwycięstwo. Tego to już nie mógł zrobić, chociaż objął rozum i wolną wolę człowieka. On musiał wykonać szatańskie czynności, ale głosu Bożego, który był włączony w rozum i wolną wolę człowieka, zamknąć nie mógł.
3: Każdy człowiek jest grzeszny, bo wykonuje wolę szatana, ale głosem rozumu i wolnej woli sumienia może wołać tylko do Boga. Ileż to razy słyszymy o wielkich osobowościach ludzkich. Całe życie służył najęty przez szatana. Krzywdził i zabijał masowo biednych ludzi. A gdy kończył życie, wołał do Boga o ratunek. I nad nim niech się Bóg zmiłuje.
0: Chociaż Bóg zagniewany, odwrócony od człowieka, ale jego miłosierne oko spoglądało w stronę ludzi. Żal mu było. Co pewien czas posyłał anioła, najpierw w postaci ludzkiej, aby do ludzkości po Bożemu przemawiać.
2: A my, słuchając opowiadań z niewiadomej przeszłości, kiwając głową, potwierdzając zadowolenie zasłuchanych opowiadań, a może...

0: Bogu za naszych bożych stróżów. Warto dodać wspomnienie, gdy nasze ciało już martwe, schylające się do grobu, usłyszy chwalebne słowa. Niech cię aniołowie zaniosą przed tron Najwyższego.
1: Opowiadanie o aniołach napisał Józef Kulka, grudzień 2008 rok.
2: Dziękujemy bardzo. Przed Państwem wystąpili Błażej Słonka, Antoni Wilczek, Martyna Mocek oraz Marta Małysiak. Do występu przygotowywała ich pani Justyna Małysiak, nauczyciel ze Szkoły Szkół w Łękawicy. Twórczość ludową najlepiej wyraża się przez muzykę i śpiew. Dlatego teraz wystąpi przed Państwem kapela Jaworki oraz kapelka Spodczocha.

0: SK Beskidy.
1: Dzisiejsze spotkanie ma wyjątkowy charakter. Zgromadziliśmy się, aby uhonorować osobę, której działalność postawiła trwały ślad w kulturze. Medal zasłużony kulturze Gloria Artis, chwała sztuce, jest jednym z najważniejszych wyróżnień przyznawanych przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego. To symbol uznania dla tych, których pasja, talent i całokształt działalności w wybitny sposób wzbogaciły polską kulturę. Z dumą i wdzięcznością przystępujemy do chwili, w której pan Józef Hulka odbierze z rąk radcy do spraw ochrony i rozwoju twórczości w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego pani Doroty Ząbkowskiej medal zasłużony kulturze Gloria Artis. Proszę Państwa o powstanie.
0: SK Beskidy.
1: Szanowni Państwo, mam zaszczyt i przyjemność poinformować, że minister kultury i dziedzictwa narodowego Marta Cienkowska na podstawie uchwały ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej nadała panu Józefowi Hulce, jednemu z najwybitniejszych współczesnych twórców ludowych, należących do grona autentycznych i unikatowych już artystów, kultywujących i popularyzujących tradycyjną sztukę ludową, złoty medal zasłużony kulturze Gloria Artis. W dowód najwyższego uznania dla jego dokonań artystycznych oraz ogromnego zaangażowania w ochronę niematerialnego dziedzictwa kulturowego. W imieniu ministra kultury i dziedzictwa narodowego Marty Cienkowskiej aktu dekoracji dokona pani Dorota Ząbkowska, radca w Departamencie Narodowym Kultury.
2: Opuściłam pana Józefa. Szanowni Państwo, może to dla mnie naprawdę wielki zaszczyt, ogromna przyjemność, że miałam dzisiaj okazję w imieniu ministra kultury i dziedzictwa narodowego pani Marty Cienkowskiej wręczyć to najważniejsze w dziedzinie kultury wyróżnienie, a mianowicie złoty medal zasłużony kulturze Gloria Artis panu Józefowi Hulce, wspaniałemu człowiekowi i wielkiemu artyście. Panie Józefie, pozwolę sobie w tym miejscu w imieniu kierownictwa Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego złożyć panu wyrazy najwyższego szacunku, uznania i podziękowania za pana długoletnią działalność artystyczną, za pana ogromny dorobek twórczy, za pana zamiłowanie do rodzimych tradycji, które przekazuje pan i przekazuje innym, za to bogactwo duchowe, którym dzieli się pan również z innymi i w tym za nieoceniony pana wkład, który wnosi pan do kultury polskiej i dziedzictwa narodowego. Panie Józefie, ponieważ znam pana wiele, wiele lat, kiedyś współpracowaliśmy i mogę sobie pozwolić na to, żeby powiedzieć, że nauczył nas pan wszystkich, którzy mieliśmy z panem kontakt, jak ważna i ciekawa jest sztuka ludowa, wypływająca z serca i związana z osobowością artysty. Jeszcze raz za wszystko bardzo dziękuję. Z okazji tego pięknego jubileuszu, jakim jest stulecie pana urodzin, składam panu serdeczne życzenia. Dużo, dużo zdrowia przede wszystkim, pogody ducha, uśmiechu na

0: każdy dzień i wszelkiej pomyślności. Wszystkiego dobrego. Dziękuję.
1: Drodzy Państwo, w tak wyjątkowym dniu nie może zabraknąć słów płynących prosto z serca. Pragniemy wyrazić nasze życzenia w najpiękniejszej formie, poprzez muzykę i nasze góralskie życzenia.

0: Serdecznie dziękujemy pani Alicji Czulak, prezes Stowarzyszenia Szeroka, za przygotowanie kapeli do występu. Poproszę teraz pana wójta gminy Tadeusza, pana Tadeusza Tomiczka, o zabranie głosu.
1: List gratulacyjny. Szanowny panie Józefie, 100 lat życia to niezwykły dar i niezwykła opowieść. Opowieść o człowieku, który historią swojego życia zapisał niezwykłą księgę. W pana dziełach żyją wspomnienia pokoleń oraz wiara przodków. Z okazji tego wyjątkowego jubileuszu składamy najserdeczniejsze gratulacje oraz głęboki ukłon w działalność oraz za to wszystko, co pan uczynił dla kultury. Życzymy, by każdy dzień przyniósł spokój, ciepło bliskich oraz poczucie dumy z pięknego życia, które na zawsze wpisało się w historię naszej gminy i stało się jej częścią. Niech zdrowie, pogoda ducha i życzliwość ludzi towarzyszy panu jeszcze przez długie lata życia. Panie Józefie, w imieniu wszystkich mieszkańców, przewodniczący Rady Gminy pan Krzysztof Pielesz wraz z radnymi oraz wójt gminy Łękawica Tadeusz Tomiczek z wszystkimi pracownikami. Panie Józefie, jeszcze raz wszystkiego dobrego i dziękujemy serdecznie, że pan z nami jest.
0: Każdy artysta ma wokół siebie ludzi, którzy byli świadkami jego drogi. Są oni dzisiaj wśród nas. Bliscy, przyjaciele, entuzjaści, sympatycy i pasjonaci sztuki. Jeśli ktoś z państwa chciałby zabrać głos i podzielić się swoimi wspomnieniami, serdecznie zapraszam.
2: Nasz drogi jubilacie, dostojni goście, szanowni państwo, bardzo dziękuję na te wyjątkowe urodziny. Jest mi niezmiernie miło, że mogę się dzisiaj z panem spotkać i z państwem. A jest mi tym bardziej miło, bo ja urodziłam się w tej gminie, więc zawsze sercem ciągnę tutaj w te miejsca i bardzo się cieszę, że dzisiaj świętujemy tak piękne urodziny. Chciałabym złożyć najserdeczniejsze życzenia. Składam gratulacje i podziękowania oraz wyrazy szacunku i uznania. I dziękuję za to, że kultywował pan tak piękną tradycję i kulturę naszego regionu i przekazywał pan tą tradycję, uczył pan młodych przez tyle długich lat. Bardzo panu za to wszystko dziękujemy. Życzę samych pogodnych, radosnych dni, dobrego zdrowia oraz wszystkiego, czego pan tylko zapragnie. Miłego świętowania. Dziękuję bardzo.
3: Szanowny jubilacie, panie Józefie, wszyscy dostojni goście, mieszkańcy Łękawicy. Jest to dla mnie olbrzymi honor, że mogę być dzisiaj przy tak wspaniałym jubileuszu. Samo stulecie już jest naprawdę wielkim świętem. A patrząc na pana twórczość, panie Józefie, to ta twórczość zawsze gdzieś musi wynikać z serca. To, że

0: Mieszkańcy Łękawicy razem z władzami byli dumni, że mają tak wspaniałego mieszkańca. Gratuluję też tego odznaczenia, panie Józefie. Wszystkiego dobrego, dużo szczęścia i zdrowia. Dziękuję.
1: Szanowni państwo, panie i panowie, wszyscy zaproszeni goście, przedstawiciele wszystkich stanów i urzędów, którzy dzisiaj zaszczycili się swoją obecnością ten piękny benefis mieszkańca Łękawicy. Ja nie mam kwiatów, mam coś bardziej dla zdrowia. Proszę o nic nie podejrzewać skrytego w tym etui. Ale mam też pewien problem, bo nie wiem, z jakiej pozycji powiedzieć tą laudację. Czy jako, tak samo jak pan Józef urodzony w Łękawicy i tu całe życie mieszkający, czy jako przyjaciel, czy jako sąsiad, czy jako były wójt, czy jako kolega jego syna, nie wiem, powiem po prostu tak po ludzku, no, jak do wielkiego człowieka. Problem następny, który mam, to szanowni państwo, jak ogarnąć to 100 lat. I tak sobie myślałem i chyba najlepiej będzie, jak sparafrazuję refren pewnej piosenki. Przeżyłem z tobą tyle lat, chociaż oczy wiatr mi nieraz wiatr. Przy tobie się nauczyłem żyć, przy tobie mogłem. To chyba najlepsze podsumowanie tego wszystkiego, co wspólnie razem z panem Józefem przeżyliśmy. Moja refleksja z dnia dzisiejszego jest również taka, że w przyszłym roku Łękawica będzie obchodziła 750-lecie swojego istnienia. I szanowni państwo, chyba jest ewenementem, że 1/7 z tego zdominował jeden człowiek. Ten, który jest tutaj dzisiaj z nami w dobrym zdrowiu, jak widzimy, z czego się bardzo cieszymy. I wpisując się w te wszystkie słowa, które tutaj ci zostały powiedziane, chciałbym powiedzieć tak. Panie Józefie, byłem, jestem i będę z pana dumny. Niech pan żyje w zdrowiu następne 100 lat.
2: SK Beskidy.
3: Szanowny panie Józefie, na samym początku chcieliśmy panu pogratulować tego medalu Gloria Artis. To wielkie wyróżnienie za pana dzieło, które pan tworzył przez całe życie. Szczególnie urzekające jest to, że posiada pan zdolności nie tylko malarskie, ale także pisarskie, czego byliśmy tutaj świadkami wszyscy obecni. Szanowny panie Józefie, w imieniu zarządu powiatu, radnych powiatu, obecnego również z nami tutaj dyrektora wydziału i pani radnej Gabrieli Kolonko, z okazji 100. rocznicy urodzin składamy podziękowania za nieoceniony wkład w zachowanie naszej tożsamości narodowej oraz najgłębsze wyrazy uznania dla pana niezwykłego talentu. Dziękujemy za lata pielęgnowania tradycji, za każde dzieło będące efektem pańskiej pracy, za pana pasję i serce włożone w twórczość ludową. Przez wiek życia wydobywał pan z drewna duszę, utrwalając w nim historię, wiarę i piękno naszej małej ojczyzny, ziemi żywieckiej, a pańskie dłonie nadawały kształt tradycji, czyniąc naszą kulturę bogatszą i piękniejszą. 100 lat życia to wiek piękny, jak najszlachetniejszy ornament. W tym wyjątkowym dniu życzymy, aby każda chwila była pełna spokoju, a wdzięczność tych, których pan inspirował, była najpiękniejszą nagrodą za trud twórczej pracy. Pańskie dzieła są jak pan, silne, autentyczne i odporne na próbę czasu. Wiek 100 lat to tylko liczba, gdy serce wciąż bije w rytm ludowej pieśni, a oczy widzą piękno w tradycyjnym wzorze. Gratulujemy tak wspaniałego jubileuszu. Życzymy, aby pana talent i mądrość życiowa były zawsze drogowskazem dla młodych twórców, a zdrowie pozwalało cieszyć się każdym dniem w otoczeniu bliskich i w poczuciu dumy z dzieła, które pozostanie dla nas bezcennym dziedzictwem. Jeszcze raz bardzo dziękujemy.
4: Panie Józefie, cześć Boże, dzień dobry. Drodzy państwo, ja mam ogromny zaszczyt w tym miejscu dzisiaj wystąpić, ale chciałam bardzo serdecznie prosić wszystkie te osoby, które od lat nie 100, bo pan Józef przerósł nas swoim wiekiem dwukrotnie, bo Ośrodek Kultury Bielsku-Białej działa 50 lat. Właśnie chciałam prosić

0: Wszystkie te osoby, które z panem Józefem współpracowały, a które stanowiły też trzon Regionalnego Ośrodka Kultury. Już wspomnianych tutaj dzisiaj pana Olka Dyla, panią Gocię Słonkę, pana Zbyszka Micherdzińskiego, pan Mirek Baca jest z nami. Zapraszam do mnie tu jeszcze. Chodźcie wszyscy, którzy pracowaliście, reprezentowaliście i nosicie w sercu jeszcze Regionalny Ośrodek Kultury, żebyśmy razem panu Józefowi podziękowali. Bardzo proszę, jeśli kogoś nie wymieniłam, to zapraszam też te wszystkie osoby. Pana Józefa Szypułę też tu zapraszam. Chodźcie, pokażmy się, bo pan Józef najbardziej was pamięta i z wami współpracował, żebyśmy się pokazali jako ta rodzina kulturalna, ta, która właśnie jak on tworzy i pokazuje piękno naszego regionu w świecie. Panie Józefie, od nas wszystkich 150 lat dla pana, dla rodziny podziękowania za opiekę, dla wszystkich, którzy jesteście życzliwi, wrażliwi, pełni szacunku do jego pracy, wielkie podziękowania i myślę, że to jest dzisiaj wyjątkowy dzień. To jest w ogóle połączenie historii. Pan Józef urodził się w czasach, kiedy twórczość po prostu była czymś, że można się było dostać do światu, ale też czymś, co często było negowane. Dzisiaj mamy takie czasy, że możemy tworzyć, a czasem nam się nie chce. Więc panie Józefie, za tą szkołę życia ogromne podziękowania od nas wszystkich.
1: Ja chciałbym jeszcze podziękować od twórców ludowych, od stowarzyszenia, od zarządu głównego. Tutaj chciałbym przeczytać. Wielce szanowny panie Józefie Hulka, wspaniały jubileusz stulecia urodzin jest doskonałą okazją do wyrażenia najwyższego uznania i wdzięczności za wieloletnie zaangażowanie w kultywowanie najcenniejszych przejawów sztuki ludowej, bez której nasze dziedzictwo kulturowe byłoby uboższe. Jest pan nieklasynowanym ambasadorem swojej małej ojczyzny, co potwierdzają osiągnięcia artystyczne i wielkie uznania, jakim jest pan obdarzony przez środowisko twórców ludowych i animatorów kultury i sympatyków. Życzymy dużo zdrowia, dalszych sukcesów oraz szczęśliwych dni po otoczeniu rodziny i przyjaciół. I oprócz tego jeszcze chciałbym też złożyć życzenia od ptaszkarzy ze Stryszawy. I tutaj też pani dyrektor dała mi list gratulacyjny, który już nie będę czytał, ale po prostu chcielibyśmy złożyć też jako ptaszkarze, zabawkarze ze Stryszawy ogromne gratulacje tych właśnie stulecia urodzin.
2: Proszę państwa, ja korzystając z okazji chciałbym powiedzieć, że znam się z panem Józefem ponad 60 lat i chciałbym mu podziękować za tyle lat przyjaźni i namalowałem dla niego specjalny obraz, jak stworzono anioły. I te anioły stworzone przez pana Boga chodzą sobie tutaj po morzu, to są anioły właśnie na podstawie rzeźb pana Józefa Hulki. 50 lat współpracy kulturalnej. Od 1975 roku ja zacząłem pracować w Wojewódzkim Domu Kultury. Znamy się z panem Józefem i pan Józef był stałym uczestnikiem moich projektów, konkursów, wystaw. Jeździliśmy po Polsce, byliśmy parę razy za granicą i pan Józef wszędzie krzewił, pokazywał, uczył bezinteresownie tej swojej pięknej sztuki. Myślę, że sztuka pana Józefa jest ponadczasowa, zakorzeniona głęboko w tradycji, w korzeniach naszych beskidzkich i nie dziwię się, że wiele osób mówi o panie Józefie, że jest naszym Wowrą beskidzkim. Myślę, że jest nawet lepszy od Wowry. Dziękuję i gratuluję panie Józefie tego wszystkiego, co pan zrobił dla sztuki ludowej. Sądzę, że pana dokonania będą zapisane na stałe w dorobku polskiej sztuki. Dziękuję.
3: Wielce szanowny panie Józefie, gospodarze regionu, szanowni państwo, gospodarze regionu, przedstawiciele samorządu lokalnego, no najważniej posłowie, senatorowie, organizatorzy tej niezwykłej uroczystości i wszyscy państwo goście. Ja reprezentuję Muzeum Ziemi Sądeckiej, do niedawna Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu była nazwa tej instytucji. Jest to bardzo duże muzeum z bardzo bogatymi zbiorami sztuki ludowej. Jestem etnografem i chyba nie mniej wzruszony jestem dzisiaj niż, na pewno nie mniej niż Zbyszek, a może równie jak dostojny jubilat pan Józef, dlatego że moje pierwsze spotkanie z panem Józefem miało miejsce w roku 1984, kiedy jako młody etnograf trafiłem do jakże gościnnego domu państwa

0: Józefa Hultu w Łękawicy, organizując konkurs współczesnej rzeźby ludowej Karpat Polski. Wielkie wydarzenie. W jury był profesor Reinfuss, Aleksander Jackowski. No, największe tej rangi wydarzenie w Polsce. Od nasze relacje z panem Józefem datują się dużo wcześniej, dużo więcej niż pół wieku, od początku lat 70., kiedy muzeum zaczęło tworzyć kolekcję i już wtedy prace pana Józefa właśnie w tej najbogatszej w Polsce kolekcji rzeźby karpackiej znalazły się. Pozwolę sobie odczytać list okolicznościowy w imieniu wszystkich generacji sądeckich muzealników, podpisany przez dyrektora, ale list jest dedykowany przez wszystkich muzealników, także tą młodzież muzealną, która nie miała już okazji spotkać osobiście pana, ale może podziwiać pana pracę na stałej ekspozycji w Galerii Rzeźby Karpackiej w Sądeckim Parku Etnograficznym. Wielce szanowny panie Józefie, z okazji jubileuszu setnej rocznicy pana urodzin pragnę w imieniu własnym oraz zespołu pracowników Muzeum Ziemi Sądeckiej złożyć panu najserdeczniejsze życzenia, gratulacje i podziękowania za pana wieloletnią pracę na rzecz kultywowania tradycji kultury ludowej Karpat, szczególnie za to, co uczynił pan dla sztuki ludowej. Pana twórczość, tak blisko związana tematycznie z kulturą ludową, z życiem i pracą na wsi, właśnie dzięki temu jest tak bardzo autentyczna. Pana dorobek w tej dziedzinie ma wymiar ogólnopolski. Jest pan jednym z najbardziej znanych i zasłużonych twórców ludowych w naszym kraju. Dzięki ludziom takim jak pan, kultura ludowa regionu pozostaje żywa, a pana niezwykle bogata spuścizna artystyczna, która stała się częścią polskiego dziedzictwa kulturowego, dobrze świadczy o karpackiej wsi, pomaga zachować jej obraz i przechowywane w niej wartości dla pamięci następnych pokoleń. Z prawdziwą satysfakcją przypominam też, że pana rzeźby znajdują się także w zbiorach Sądeckiego Muzeum, dokąd trafiły po konkursach współczesnej rzeźby ludowej Karpat Polskich, organizowanych przez nas w latach 70. i 80. XX wieku, w których pan z powodzeniem uczestniczył. My, sądeccy muzealnicy, ze wzruszeniem wspominamy spotkania z panem przy okazji pana wizyt u nas w Nowym Sączu. W tym wyjątkowym i uroczystym dniu proszę przyjąć najserdeczniejsze życzenia wszystkiego, co dobre i wyrazy podziękowania za pana wieloletnią przyjaźń, za dorobek artystyczny, za wzbogacenie swoimi rzeźbami kolekcji sztuki ludowej w Muzeum Ziemi Sądeckiej. W imieniu własnym i wszystkich sądeckich muzealników, Robert Sztusarek, dyrektor Muzeum Ziemi Sądeckiej.
1: SK Beskidy.
2: Dostojne jubilacie, zaproszeni wszyscy goście. Szanowni Państwo, ja pragnę w imieniu władz samorządowych miasta Żywca, w imieniu pana burmistrza Antoniego Szlagora, który z uwagi na swoje inne obowiązki nie mógł tutaj dzisiaj przybyć, pragnę przekazać najserdeczniejsze, najlepsze życzenia z okazji niezwykłych urodzin pana Józefa Hulki, stulecia jego życia. Pragnę pogratulować panu tego wspaniałego święta i podziękować za wieloletnią, aktywną działalność i troskę o kształtowanie tożsamości kulturowej mieszkańców naszego regionu. Pielęgnowanie wartości kultury polskiej i dbałość o tradycję pokazuje, jak jest pan ogromnie wrażliwy i zaangażowany w sprawy naszej małej ojczyzny. Pana dorobek artystyczny staje się naszym wspólnym dobrem i przejawem kultury duchowej, które należy pielęgnować i przekazywać kolejnym pokoleniom. Dziękuję za piękne reprezentowanie żywiecczyzny, której stał się pan prawdziwym ambasadorem. Na przestrzeni lat rozwijał pan swoje pasje, swoje niezwykłe umiejętności, dzielił się także swoją wiedzą, przez co stał się pan prawdziwym autorytetem dla środowiska artystycznego. Wielce szanowny jubilacie. Setna rocznica urodzin to nadzwyczajny czas, moment dla wspomnień i refleksji. Przeżył pan cały wiek naszej pięknej polskiej historii, doświadczy trudów, radości z nią właśnie związanych. Pana życie to skarbnica dla wielu pokoleń i powód do wielkiej dumy. Pragnę jeszcze przypomnieć, że wczoraj na Żywieckim Zamku, gdzie mieści się Muzeum Miejskie w Żywcu, została otwarta wystawa poświęcona właśnie panu Józefowi Hulce, jego życiu, twórczości, tego wspaniałego

0: człowieka, niezłego artysta. Życzę panu wielu jeszcze długich lat życia w dobrym zdrowiu. Życzę wszelkiej pomyślności, spokoju, radości, także wsparcia rodziny, bliskich. Niech się panu szczęści, wszystkiego, wszystkiego najlepszego. Dziękuję.
1: SK Beskidy.
2: Szanowny panie Józefie, w swej autobiografii Moje życie zawarł pan piękne i jakże ważne dla nas słowa. O kochane Muzeum w Żywcu, moja pierwsza miłość, gdzie na pierwszym po wyzwoleniu konkursie w 1950 roku u ciebie otrzymałem jak gdyby chrzest z nazwą twórcza. Mija 75 lat naszych wspólnych kontaktów. Dziękujemy za piękne dzieła dłuta, pędzla, ołówka i pióra, które wzbogaciły nasze zbiory, za możliwość organizowania wystaw rodzinnej twórczości, realizację projektu wydawniczego w autobiografii Moje życie, za wiele wspólnych działań i wydarzeń, za długie godziny rozmów, niekończące się pytania zmuszające do refleksji i zatrzymania. Z okazji setnych urodzin życzymy panu pięknych chwil, zdrowia, zadowolenia z obranej drogi twórczej oraz wszystkiego najlepszego od dyrekcji i pracowników Muzeum Miejskiego.
3: Kochany nasz panie Józefie, tak możemy myślę powiedzieć my Łękawianki. Już tyle pięknych słów tutaj dzisiaj padło, także długo nie będziemy mówić. Drogi nasz jubilacie, panie Józefie, w imieniu Koła Gospodyń Wiejskich w Łękawicy życzymy ci wszystkiego, wszystkiego co najlepsze. Dalszych lat w zdrowiu, w szczęściu, wszelkiej pomyślności, błogosławieństwa Bożego i wszystkiego co najlepsze. Wszystkiego, wszystkiego naj.
4: Ostro rywalizacja dzisiaj, panie Józefie, ale jest pan tego wart. Wszyscy znamy słowa, że po owocach ich poznacie. Zrobiłam dla pana jabłonkę ze złotymi owocami. Prawdziwe złotówki, tak jak pana dzieła, pana życie, pan cały. Proszę przyjąć ode mnie z najszczęśliwszymi życzeniami zdrowia.
5: Szanowny panie Józefie, w imieniu Towarzystwa Miłośników Ziemi Żywieckiej pragnę podziękować za piękne wystawy, rzeźby, które u nas wykonałeś, u nas zrobiłeś w naszym towarzystwie. Nie będę przedłużał się, tyle bardzo pięknych, ładnych słów. Dziękuję bardzo za wszystko. To jest Ziemi Żywieckiej. Chyba największą nagrodą jest dzisiejsza pogoda. Pan Bóg dał ci 100 lat, dał ci słońce, dał ci błękitne niebo. Tego ci życzę na następne lata i proszę przyjąć list gratulacyjnie, będę to czytał. Na wieczory to rodzina przeczyta. Dziękuję bardzo. Bóg zabrać za wszystko, co dla nas zrobiłeś.
6: Dziękujemy za słowa, które potwierdzamy, jak wielką wartość dla naszej gminy i wszystkich mieszkańców jest dorobek pana Józefa. Z okazji jubileuszu stulecia pana Józefa listek gratulacyjny przesłał pan premier Donald Tusk oraz posłanka do Parlamentu Europejskiego pani Mirosława Nykiel. Pozwólcie państwu, że je teraz odczytam. Prezes Rady Ministrów. Szanowny pan Józef Hulka. Szanowny panie, z podziwem zwracam się do pana w dniu setnej rocznicy urodzin. Gratuluję niezwykłego jubileuszu i jednocześnie składam płynące z głębi serca życzenia, aby kolejne lata mijały w dobrym zdrowiu i były wypełnione codzienną życzliwością osób najbliższych. Obchodząc tak imponujące tej rocznicy jest przywilejem, który dostępuje tylko nieliczni. Możliwość obserwowania i przeżywania ludzkich losów dała panu niepowtarzalną perspektywę oraz bogactwo życiowej mądrości. Wierzę, że dzielenie się tym doświadczeniem było radością zarówno dla pana, jak i dla wszystkich, którzy mieli sposobność z niego korzystać. Seniorzy są i pozostają strażnikami nieprzemijających wartości oraz zbiorowej pamięci. Państwa dojrzałość, umiejętność spojrzenia z dystansem na ludzi i wydarzenia pozostają istotne zarówno dla obecnych, jak i przyszłych pokoleń. Dlatego ważne jest, aby osoby starsze były otoczone szacunkiem, zajmowały w społeczeństwie należne im miejsce. Z wdzięcznością patrzę na pana trud i wytrwałość pokonywania kolejnych jego etapów. Dziękuję za wskazanie drogi wiodącej ku dobru i mądrości. Z wyrazami szacunku, Donald Tusk. I drugi list. Szanowny pan Józef Hulka, mistrz rzemiosła i twórca ludowy. Szanowny panie Józefie, z okazji jubileuszu stulecia proszę przyjąć najserdeczniejsze gratulacje oraz wyrazy

0: wyrazy najwyższego uznania dla Pana pięknego i twórczego życia. Jako stolarz i wybitny twórca ludowy przez dziesięciolecia współtworzył Pan artystyczne dziedzictwo Żywiecczyzny. Pańskie rzeźby, maski, szopki, kolejnicze oraz malarstwo na szkle są świadectwem talentu, pracowitości i głębokiego zakorzenienia w tradycji regionu. Dzięki Pana pasji i konsekwencji lokalne obrzędy oraz dawne formy wyrazu artystycznego zyskały trwałe miejsce w kulturze i pamięci kolejnych pokoleń. Pańska twórczość stała się nie tylko osobistym spełnieniem, lecz także ważnym elementem budowania i umacniania tożsamości kulturowej całej społeczności. Nagroda imienia Oskara Kolberga jest potwierdzeniem wyjątkowego wkładu w rozwój i ochronę polskiej kultury ludowej. Pańskie prace znajdują się w zbiorach muzealnych w kraju i poza jego granicami, stanowiąc powód do dumy dla całej społeczności. Życzę Panu zdrowia, pogody ducha oraz wielu chwil radości i satysfakcji z dorobku, który na trwale zapisał się w historii regionu i polskiej kultury. Z wyrazami szacunku, posłanka do Parlamentu Europejskiego Mirosława Nykiel. Szanowny Panie Józefie, w tym wyjątkowym dla nas wszystkich momencie poproszę Pana o zabranie głosu. Będzie nam niezmiernie miło wysłuchać kilku słów refleksji i wspomnień w dniu Pana benefisu.
1: Chciał podziękować, ale powiem, że ja sama będę teraz na wytrzymaniu. Wszystkim razem jedna głowa.

0: Gwarowe podcasty to projekt Brygidy Murańskiej realizowany w ramach utrwalenia gwary, dawnych tradycji i wspomnień. Jeśli chcesz wziąć udział w podcaście, skontaktuj się przez adres mailowy gwaraimuzyka@gmail.com.
1: Jak to było kiedyś, jak byłyście małe, jaka była robota, co do was należało?
2: No bo więc tym było takim. Ty sobie ze szkoły musiałeś nanieść wody,

0: Drzewa przed piec i tam jest cekany
1: po prostu. Się dzielili robotą?
0: No zależy kto.
1: Kielawoc był w chałupie.
0: Każdy miał swoją robotę.
1: Przypasowane do każdego była robota.
0: Chciał iść cekany pogonić, to nic inno po potokach i szczeliali my się patykami. To my mieli szczerby.
1: We wojnę zeście się
0: bawili. No, we wojnę. A jak ten? Trudno jak była zima, nogi zima było, to się szło do sypy zagrzać nogi i ręce, żeby tata czasem nie widzieli. Zajeść zima ci, bo by ci już więcej do pola nie puścili. Ma trzeba było w sypie zagrzać się i z powrotem dyla do pola.
1: Nie było telefonów, to nie dzwonili.
0: Nie, no kasci, co to będzie ci dzwonił? Komórek nie było, komórka była zaparta na skubel.
1: A w coście się bawili oprócz tego szczelania? Jak żeście małymi, takie nie, malutkie były.
0: Kłezy się grało patykami, kije się wybijało i oto z różnych gier. Skokanki, hipkanki by na drodze się rysowało i...
1: Na drodze, no.
0: I tym takim by się bawili.
1: Było coś takiego, że wam uszyli na przykład lalkę, mama czy babcia?
0: Już dziewczętami targała, jak mam je sukienkę, bo my sywały z dziewczętami po toku spodnicę, ksyła taką wąską i mam jak sukienkę buchła ze sowki i pod tworzeniem z jakim trzymała, żeby się mama nie dowiedziała, jaka jest sukienka. No i sukienki suka, ale sukienki już nie było.
1: Aha.
0: No i nie znalazła się. A my jak swój krwy pasz, to my się tam ubierały do spodniców takich mini i takich wąziutkich, a jak my chciały mieć szpilki, to my gwoździe biły do gumioków i to my miały szpilki.
1: No to bogaci. Ale to było po szkole czy we wakacje?
0: No po szkole. Bo we wakacje to by byli wszyscy w grudniu. A my mieli wszystko supa i tam żeś cały zaś co zbyt w grudniu.
1: Tak, tam żeście tak, mieli zaś bo, utrzymanie siana, no. Trzeba było nazbierać na zimę, tak?
0: Tak, tak.
1: Ale mnie uprawialiście też tam...
0: Wszystko, wszystko. Jak to tam poszli kosić na wydotki, to całe południa kosilice, do pław te siana nakosili. Nie było nowo, nie było nic. Jest to trzeba było z tych toli wynosić na słońce, żeby wszystko.
1: A co pamiętacie ze świąt? Jak to wyglądało? Czy właśnie się dużo wcześniej myślało o tych świętach? Sprzątani? Czytka się już śmieją.
0: Tata tobie posłali z Bowinków do kościoła. Pewnie w tą sobotę. Posło się z Bowinków, było palowaj. A Józek się to wstydził, jak się już tak iśka z takimi pacie zrobili. Moja ubiernotka z jego pochyla po piecu. No i pod nie z płodzek dała, no i do kościoła posła, przy cach z kościoła wzięła w Bowinkę, przy cach dał. Człowiek był mądry.
2: Krzyżycki się
0: robił. Poniedziałek Wielkanocny, czy nie wiem już, który to dzień, bo też byli z tymi krzyżyckami. Płyniwka, każdą miwkę.
1: A Wielki Piątek był taki mocny post?
0: No był.
1: Chyba cały post, nie? Ja jeszcze za dziecka pamiętam, jak babka żyła, to nie wolno nam było radia włączyć.
0: Coś było takim głośnika, radiów nie było, był głośnik, taki kołchóz był na ścianie i no ani to nie włączali, no na jaki tam wiadomościka, kiedy, jak ja, tak to nic nie słyszało we głoście. Tata skrzypce miał zawieszone i cały płet nie grali na nim. A potem na chwilę, jak już Jeffa było, to myśli do Józka, aby są tam niby na tej imieniny, to tata czekali już do tego Józefa, no już tam myśli do Józefa, no i tam je zagrali. Jaki to dzień to było, to już taki na taki się dzień tam słoi.
1: A było tak, że się wyparzało górki na post?
0: Też nie wiem powiedzieć, czy to tak górki wyparzywali, no pamiętam taki maśnicki, to wiem, że zawsze to parzowali.
1: A żeby to
0: No to też co inne, wiesz.
1: Ale ja słyszałam, że uważali rodzaje tłuszczu, że wieprzowego nie używać, a masło od krowy zaś...
2: Zrzenało się.
1: Co z ciebie zaś bocyło?
0: Posłali z masłem, ja byłem sam w Alpie, to ja musiał chodzić, posłali mnie do miasta z masłem. No ale ja przyszedłem do miasta, no to jak już była przecież już wiesz jak to, przecież jak nie posłamałem dziewczęciem, tata go dali, tak go dali, tam to sprzedał, dziewczę sprzedał z masło. Nikt się mnie nic nie pytał, ja z masłem. No ale boski, ja pójdę z masłem, w Alpie, był masło, płyn, most, a pieniądze mi dali na autobus, to te pieniądze, tato nie było tam, tyle dali za masło. No i to przyjechałem, dobre to.
1: A przyjechałaś na dopę?
0: No co na płapłat groje na nogach przysłać.
2: Na nogach przysłały do miasta.
0: Długo tata nie wiedzie, długo. Ja się wydała dopiero, jak mu to się przyznała, to mi tata będzie tak, no to ja wiedział z jobą, ale za takich dziwce bym to nie wiedział. To trzeba było na łapie przywieźć. I przetopić wody światło.
2: I zjeść.
0: No taki był człowiek, wiesz, ten. No by coś
1: odziwał. Ale przynajmniej macie się z czego...
0: Jezus, ja byłem straszny wysiłc. Ja byłem straszny wysiłc.
1: Wysiłc?
0: Bardzo.
1: To jest taki szpasownik?
0: No. Wysiłc. Mnie tata robił. Mnie tata robił, bo mnie się tata nigdy nie spytała dwa razy.

0: A
1: przy świętach Bożego Narodzenia, co wam utkwiło w pamięci? Przed świętami takie przygotowania?
0: Piec był taki kachlowy, buktów na piekli, nijakich tam nie było, placków innych, bukta była, no i zawijoki, no i wizy tam zawijokarki było. A tak to inne same bukty i piec my taki mieli, co to wiesz, co się na tym dawało, na piec.
2: Łopata była drzewia,
0: chłopaką. No, taką my to tu mieli.
2: Tym się chyba
0: a potem co piekali my w tym kiski? To właśnie pamiętam, że kiszki, jak my zabili świnie, to tata wszystkie kiszki opiekali tam w tym piekarniku, a potem na słomie to układali, żeby się to nie psuło albo coś takiego.
1: A co za dziecka pamiętacie, co było na Wigilii? Coście mieli, jakie potrawy?
0: Nic nie było, no kapusta, ziołnierki, fazola i grzyby. A ty tam widział rybę kiedy?
1: Strągów też tu.
0: No też te coś, ty żadnych rybów nie było. Już była panną, to już dopiero by ta ryba była. A co mieli, jaka to mieli ta rybę kupić, jak wiesz, jak to byli za ryby były. No jak to kam miał pieniądze, to może się tak kupiła, tak.
1: A ten kompot taki suszony?
0: To robili, to jest susorki, to susyli, potem w takim...
1: Ale nie wędzone, bo takie suszone.
0: Suszone na tym, by tu kamieczka taki miała.
2: Młyn taki.
0: Taki na tym, tata zaś, nie, tata mieli młyn. A tam młyn na... teraz po wróśnika nosili mąkę mleci na prazuchy. Tu mieli taki bogaty,
2: tam,
0: tata mieli...
2: To tam mieli młyn i taki był złówek, taki był zrobiony z wody, co woda tam leciała na koła i tam my upłytoka mieli. Jeszcze ta dziura jest do ziela.
0: No to już tam te nie, ale już potem jako tam mlenice tu przenieśli.
2: To całe tu ciupce, wszystko te tam cenice, a mlekami to
0: na bukty przesioli, to była taka
2: zytur na kloszt.
1: I ja się chciałam jeszcze spytać o Boże Narodzenie. Czy się co robiło w chałupie, czy się szanowało? Było takie wolne, że się nie robiło nic?
0: Nic. Chałupy się nie zamiatało, nie śmiało się ani łew zamiatać, całe święta nie wymiatało się śmieci do pola, chociaż jakie by były śmieci, to nie inne pozbierali, nie zamiatali.
1: Ciotka Godoza się jej mama nawet nie cesała.
0: No, ale no, w Boże Narodzenie nie ważyło się nic, bo się jadło wszystko to, co od Wigilii było, no to wszystko się odgrzewało, to się jadło. Szczepana dopiero coś i taka się ważyła.
1: Nika się nie chodziło.
0: Nie chodziło się, broń Boże, nie śmiało się nika po chałupach chodzić. A kto pierwszy z kościoła przyszedł, to tak wartko lecieli jeden przed drugim z kościoła, żeby który pierwszy, bo to jakoś ich dobry syn jakiś się to nosiło na cały rok, się to powodziło ci się jakoś.
2: Insurowałeś.
0: No, w Wigilię, my jak byli mali, to my się nie mogli dosekać rana, kiedy też rano się rozwidni, bo jak jest tata z mamą spał, to my już szli jednym za drugim winsować, bo my kolędę dostawali. Oto 10 lat mam taki w chałupie. I to mi lecą, winsują i to już uda, są duże dzieci i pieniędzy mi nie biorą, ale winsować lecą, jeden za drugim leci. To już każdy mi leci winsować we Wigilię rano.
2: Macie w piecu gęś, a na piecu kochota.
0: Macie chłopca winsułota.
1: A wy chodzowaliście po kolędzie?
0: Bardzo.
3: Dziewczęta też chodzowały?
0: No. Poza oknami śpiewowali.
1: A dziewczęta do chałupy nie wchodziły?
0: Nie. A ja my tak raczej nie.
2: Raczej tak na.
1: Ale dostawałyście kolędę na kolędę?
0: Tak.
1: Iście winszowały tak samo, no, dziewczęta?
0: No pewnie.
1: Bez chłopców. A z czym chodziłyście?
0: Tak, śpiewać poza okna.
1: I to się chodziło w Szczepana?
0: W Szczepana się zaczynało chodzić. No i potem jeszcze się chodzili do Nowego Roku.
1: A wracając do Wigilii, po Wigilii się śpiewowało kolędy?
0: Bardzo.
1: Kolędy czy pastorałki?
0: A to już co już przyszło na myśl. Pastuskowie bracia mili, zaraz z wieczora, potem to jest, potem pójdziemy bracia w drugą z wieczora. To są takie pospolite były nasze pastorałki. A kolędy, no to jak zwykle kolędy całe się śpiewała, zaraz szli do kościoła. No nasz tata nie szli był stary. No,
1: a Jezuśnicny Kwiecie śpiewowali tu u nas? Słyszę z nieba muzykę?
2: No, też.
0: Było kiedyś, jak my byli, no na przykład, my teraz w tych świętach, ale jak było w Górskiej Żalei druga krzyżowa. No tak, Jezu, jako ta ciotecka dobra, bo ona mi kawę przecedziła, bo nie było tego pozucha, nie było na tym. I zaś się słona Górskiej Żalei posała, że zaroz poranił pusał. I ktoś przysał po ciuśku.
4: A rano pluskę ubiegł.
0: Piekli
4: i temu trochę, no i teraz sobie wziął.
1: Jaką

0: Pluska.
1: No prazu.
2: Prazu, jak to my kluski nazywali.
1: No i, no i tak i było, no bo, i zaś było głodzie,
0: bo to było w Cięcinie.
1: Nie, no. Nie chciało się
2: robić.
1: No, bo się tak chciało jeść, ale wiesz, ale co by wytrzymał.
2: Bez Cięciny myśli, głodzinę no i... się sur.
0: Groniami tu.
1: Przez Brzeziny.
2: Przez Brzeziny, przez Kłopiec.
1: No. No i widzisz, płyta się dopiero wie co. A teraz nie mogą godzinę wytrzymać w kościele. A prędzej wyzienie dziecko do tego od 10 do wieczora w kościele musiał być.
0: A się też za daleko się było wracać.

Gwarowe podcasty to projekt Brygidy Murańskiej realizowany w ramach utrwalenia gwary, dawnych tradycji i wspomnień. Jeśli chcesz wziąć udział w podcaście, skontaktuj się przez adres mailowy gwaraimuzyka@gmail.com.

0: Czas pochwalić się, co z tego wyszło. Roxy Węgiel wydała płytę Błękit. Jak mówiła nam jeszcze przed premierą, bardzo zależało jej, by na nowym albumie pokazać to, co w jej wokalu najlepsze i skupić się na żywej muzyce.
1: W końcu cieszę się, że wydam taką płytę, która będzie naprawdę dopracowana, będzie autentyczna, będą w niej emocje. Ona się broni po prostu muzyką. Ja mam wrażenie, że trochę jest taki deficyt takiej, wiesz, właśnie tworzenia od tego piana, od gitary.
2: Takiego budowania
1: zaczyna,
2: piosenki
1: tak,
2: po kolei.
1: Taka naturalna muzyka. Po prostu uznałam, że chcę wrócić do korzeni.
0: Na albumie znalazło się kilka znanych już hitów, takich jak tytułowy Błękit, Na szeroką wodę czy Chciałam ciebie więcej w duecie z White'em 2115. Nie brakuje też premierowych piosenek, w większości to osobiste ballady. Teraz Roxy ma przed sobą bardzo koncertowe lato, zagra kilkadziesiąt koncertów w całej Polsce. Zbliża się wielkie święto polskiego hip-hopu, przed nami festiwal Rapstacja. To w mieście Sława w województwie lubuskim. Na scenie pojawią się największe gwiazdy rapu na czele z Matą, PZ-em czy BDOS-em. Na Rapstacji zagra też White 2115, Kizo, Rapson, Kuban, Gibbs, Malik Montana, Bambi czy Oki. Festiwal potrwa od 8 do 11 lipca. Słuchajcie uważnie Eski, będziemy mieli dla Was bilety. Próbował od kilku miesięcy i w końcu się udało. Dotarł na szczyt Wiktor Waligura. Jego cztery pory roku na miejscu pierwszym gorącej 20. Radia Eska. To kawałek, który zapowiada nadchodzącą drugą płytę tego artysty. Na miejsce drugie listy hitów Radia Eska wskoczył Kaigo z bardzo rozluźniającym hitem Save My Love. To numer stworzony we współpracy z Khalidem. Ten artysta 14 października zagra na warszawskim Torwarze, a Eska będzie miała dla Was bilety. Podium gorącej 20 zamyka sezon od Dawida Podsiadły. Całe notowanie na eska.pl. Tam głosujecie na Wasze ulubione hity i słuchajcie gorącej 20 w każdy piątek po 18. Zapraszam Michu Sapkowski. A ja zapraszam już do niedzieli z Radiem Eska. Dwie minutki po dziewiątej. Mati Fuczyło to ja i mam dla Was sporo hitów. Będzie między innymi wspomniane cztery pory roku, a więc Wiktor Waligura, wcześniej jednak Stanach, a później Armin van Buuren. Mati Fuczyło. Się przedstawił dwa razy, bo tak wyszło. Cześć.

Jestem milion. Muszę się przyznać, że ja wczoraj przez cały dzień miałem wrażenie, że właśnie wczoraj jest sobota. No pewnie związek z tym, to znaczy, że wczoraj jest niedziela, o, to miałem na myśli. Pewnie związek z tym ma to, że w piątek miałem wolne. Znacie to uczucie? Można się pogubić, ale dodatkowa niedziela jest bardzo miła. Ja miałem jedną wczoraj, drugą mam dzisiaj. No a przy okazji, pamiętacie, że w apce Radia SK cały czas czeka na Was SK Toy Story Radio? To przy okazji premiery filmu Toy Story 5. Tam zabawki prowadzą własne radio, a ja mam dla Was bilety dla całej paczki na właśnie te animacje. Nagrajcie mi głosówkę i przekonajcie mnie, czemu to Wy powinniście wybrać się do kina na Toy Story 5. Taką głosówkę wyślijcie do mnie na Messengerze Radia SK. Radio SK. Zaraz słucham, a wcześniej gram Turn the Lights Off.

0: Beyoncé i jej Halo. 27 minut zostało do 10, to jest SK, ja to Mati Fuczyło, cześć, a teraz będzie o złocie. Niestety nie waszym i nie moim, a szkoda. Słuchajcie, ponad 30 lat temu, w 95 roku, naukowcy odkryli na dnie morza wrak statku, a w nim, co najważniejsze, odkryli złote dukaty. Przez 30 lat ta ekipa próbowała dowiedzieć się, co to za statek, czyje to są złote monety, co się stało i tak dalej, i tak dalej. No już po 30 latach wiadomo teraz, że statek zatonął w 1633, że to był statek handlowy, a więc naukowcy się nie poddali. A ja dziś rano odłożyłem gdzieś klucze do mieszkania i po kilku minutach poszukiwań byłem już bliski poddania się, uznałem, że jestem uwięziony. Znacie to uczucie? A potem to coś jest w najbardziej oczywistym miejscu.
1: To promocja.
2: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
3: Sławek, co mówiłeś?
2: No mówię, że zawsze byłem mocny.
4: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
2: Strzelisz coś?
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: RTV Euro AGD.
7: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
6: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład odkurzacz pionowy Dyson V16 Piston Animal Submarine. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3199 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
9: Planujesz remont? Urządzasz mieszkanie? Teraz to idealny moment.

0: Moment, by skorzystać z promocji 2 plus 1 na drzwi Ercado.
1: Kup 3 komplety drzwi wewnętrznych Ercado w salonie Multidesign, a najtańsze skrzydło drzwiowe dostaniesz za złotówkę.
0: Czyli bardziej stylowe wnętrze w niższej cenie.
1: Dokładnie. Odwiedź salon Multidesign w Bielsku Białej przy ulicy Partyzantów 63 i znajdź drzwi idealne do swojego domu.
0: Regulamin promocji dostępny na stronie multidesign.com.pl.
2: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja, drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl. Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac, Bielsko-Biała ulica Warszawska 180, Comfy Park Bielik.
3: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Hybrydowe SUVy BYD w ofercie All Inclusive tylko w salonach Ciche Zasada. U nas nie musisz wybierać rabat czy finansowanie. Nawet 37 tysięcy złotych korzyści w finansowaniu już od 0% za superhybrydy z zasięgami do 1000 km. Sprawdź na byd.cichy-zasada.pl lub w salonie przy ulicy Sarnistok 3 w Bielsku Białej. Już ponad 3 tysiące naszych klientów przekonało się, że wybór dealera ma znaczenie.
6: I po reklamie.

0: David Guetta, Alok, Stick Figure i Run Run River. Ej, 5 minut do 10. Obiecałem, że ktoś z was z naszą pomocą wybierze się do kina. Na Toy Story 5 dostałem od was sporo głosówek, ale jedna z nich jest od Kasi.
1: Hejka, dlaczego ja powinnam wygrać do wejściówki? Mm-hmm. Ponieważ mój syn jest największym fanem Toy Story.
0: Okej.
1: Okay. Ma 4,5 roku, zna wszystkie teksty, wszystkie cytaty. W dodatku nie wiem ile razy widzieliśmy poprzedniej części. Jeśli znowu będę miała oglądać, co robi Tulić? Albo kiedy Jessie woła Jolole Hibu, przywołując Rexa, oszaleję. Proszę, pozwólcie mi obejrzeć coś innego.
0: No dobra, 4 bilety na Toy Story 5 do Cinema City. Kasia, w takim razie są twoje. Ale będę jeszcze miał dzisiaj kolejne, więc słuchajcie koniecznie, a zaraz Justin Bieber wesce.
2: Na program zaprasza jego sponsor Wings, producent walizek, plecaków i toreb podróżnych. Wings.pl

0: promocja.
1: Jak wkręcać? To tylko na grubo.
2: Jesteś takim koczurem moim, że szok. Po prostu ja, mnie łzy płyną z tego tytułu, że ty możesz się wkręcić w taki numer.
1: Bez litości, bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
3: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
0: Autopromocja.
4: Reklama. W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Planujesz remont? Urządzasz mieszkanie? Teraz to idealny moment, by skorzystać z promocji 2 plus 1 na drzwi Ercado.
6: Kup

0: Nomad Indiana. Górskie, miejskie elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Planujesz remont? Urządzasz mieszkanie? Teraz to idealny moment, by skorzystać z promocji 2 plus 1 na drzwi Ercado.
2: Kup

0: tauron.pl/taniegodziny/serwisant.
1: I po reklamie.
2: Beskidy na czasie.
3: Szanok Kopiejka. Nie macie planów na niedzielę? Wpadajcie do Węgierskiej Górki. Na bulwarach nad Sołą odbywa się międzynarodowa wystawa psów rasowych. Zaprasza Dominika Matuszewska, dyrektorka Ośrodka Promocji Gminy.
4: Jest to wydarzenie, które co roku przyciąga hodowców czworonogów. Będzie można zobaczyć wiele wyjątkowych ras.
3: O 15:00 odbędzie się koncert uczniów edukacji artystycznej Świat Muzyki. Wstęp na oba wydarzenia jest bezpłatny. Tymczasem 41 dni jeleśni połączone z dniami powiatu żywieckiego odbędą się w ostatni weekend czerwca. Wystąpią Lady Punk, Mała Armia Janosika oraz Robert Wiewióra.
5: Muzyką się żyje.
6: Eskowa letnia trasa koncertowa jedzie dalej w ten weekend. Jesteśmy w Buczku i Zduńskiej Woli, a za tydzień kolejne przystanki. Przed nami SK Music Tour w Nowogardzie. W piątek na scenie pojawi się m.in. Eryk Moczko i legenda rapu Grubson. Wstęp na koncerty jest darmowy. Dzisiaj drugi dzień festiwalowej rozgrzewki przed wakacjami. W Siedlcach trwa z kolei Before Festival. Na scenie największe gwiazdy polskiego rapu. Wczoraj zagrał m.in. PZ czy White 2115, a dzisiaj scenę przejmie BDOS 2115, Soku, Awi czy Bambi. Próbowali latami, aż w końcu się udało. Dawid Kwiatkowski i Margaret po raz pierwszy wydali wspólną piosenkę. To kawałek Później Ci Opowiem, który mogliście premierowo usłyszeć w Radiu SK. Artyści zdradzili w naszym studiu, że to nie jest ich pierwsza wspólna piosenka, ale po raz pierwszy udało się ją wydać. A od kogo zaczęła się ta współpraca?
7: Porówno chcieliśmy i porówno poszukaliśmy do tego duetu opcji, bo...
8: Od lat, powstało już kilka utworów.
7: Tak, bo to nie jest pierwszy utwór, który my próbowaliśmy zduetować, ale to jest ten utwór, który nas obydwoje poruszył. Bardzo często było tak, że to albo timing też nie był dobry, bo ja coś wydawałam, później Dawid coś wydawał, ale okazało się, że
8: ten numer jest tak mocny, że zrobiliśmy wszystko, tak, żeby się zgrać kalendarzowo.
6: Singiel Później Ci Opowiem to kawałek z nadchodzącej płyty Dawida Kwiatkowskiego. Wiadomo, że krążek będzie nosił tytuł Południe, a premiera 2 października. Później Dawid Kwiatkowski ruszy w trasę koncertową. Zagra w Poznaniu, Katowicach, Łodzi, Wrocławiu, Gdańsku i Warszawie. Oki wystąpił z Ewą Farną w Pradze. Artystka zagrała 3 koncerty na stadionie Eden, stając się pierwszą wokalistką, która samodzielnie wypełniła tę arenę. W czasie ostatniego koncertu na scenie pojawił się też Oki. Fragmenty występu znajdziecie na naszym Instagramie, a kolejną niespodzianką dla fanów Ewy jest jej nowa płyta ADHD Pop. Farna wydała ją bez zapowiedzi. Album zawiera piosenki w języku czeskim. W Polsce wokalistkę zobaczymy tego lata na koncertach w ramach festiwalu Letnie Brzmienia. 3 minuty po 10:00, to jest SK, to jest niedziela. Jak ją spędzacie? Dajcie mi znać głosówkami na SK-owym Messengerze. Można też napisać. No a ja gram. Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and the Beat. Będzie też Rita Ora, Anywhere. Jestem ja, Mati Fuczyło. Cześć. Yeah.

Bauza i Magnetic w Radiu SK, 20 minut po 10. A ja sprawdzam, co dzisiaj robicie w tej sprawie. Piszecie i nagrywacie się na eskowym Messengerze. Ewelina napisała, że od tygodnia jest w podróży z Irlandii.

Holandii, przez Francję, Szwajcarię, Włochy, Słowenię, Chorwację i Węgry. Dziś są już na Słowacji i zostały 4 godziny do domu w Polsce. Całą drogę słuchamy namiętnie Radia SK i to mi się bardzo, bardzo podoba. Słuchajcie, jeżeli wy wytrzymaliście ze sobą i z nami tyle kilometrów, to oznacza jedno, ten związek ma przyszłość. A poza tym po tylu godzinach razem znamy się już lepiej niż niektórzy członkowie rodziny.

0: Pamiętam czas, kiedy to był jeden z największych hitów na świecie. W końcu to było jeszcze niedawno. Lola Young, Messi. Tak brzmi Niedziela z Eską, a tak...
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: A tak brzmią nowości, które codziennie wybieramy specjalnie dla Was. Selekcjonujemy nowe kawałki od Waszych i naszych ulubionych artystów, które naszym zdaniem już niedługo mogą zostać wielkimi hitami. Eben, tego Pana znacie, chociażby z hitu Hurts, który gramy na antenie Radia SK. Teraz wypuścił coś nowego, nazywa się Forever. I moim i naszym zdaniem powinniście to usłyszeć. Radio SK. A więc gramy, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce. I co mam

Sia, The Weekend, Diplo i Elastic Heart. 24 minuty do 11. Jak wiecie, trwa mundial. Wczoraj tam wydarzyła się naprawdę historia.

Historyczna rzecz. Poznaliśmy najbardziej skutecznego rezerwowego w historii mundialu. Chodzi o to, co zrobił Denis Undaf z niemieckiej reprezentacji. On pojawił się na boisku w dwóch meczach, łącznie na 65 minut i w tę godzinkę zdobył 3 bramki, zaliczył 2 asysty. O, koledzy w szatni to pewnie zazdroszczą, co? Ale jako, że wszystkie te mecze odbywają się tak późno, to my mamy dla Was specjalną opcję. SK Karniaki Cup, a więc nasz

3 asysty. O, koledzy w szatni to pewnie zazdroszczą, co? Ale jako, że wszystkie te mecze odbywają się tak późno, to my mamy dla was specjalną opcję. SK Karniaki Cup, a więc nasz odpoczynek.

0: które zostało wygwizdane. Przykład już teraz.
1: Najlepsze drużyny i najlepsze imprezy mają jedną wspólną cechę. Liczy się...
0: O, dokładnie. No i musicie zgadnąć, co to takiego. SK.pl, tam się zgłaszacie i możecie dołączyć do naszej jedenastki, która później zagra w finale na PGE Narodowym, a zwycięzca zgarnie 10 tysięcy złotych, między innymi. Radio SK. Bibi Rexa, Fadeless, New Religion, to już za chwilę.
2: Autopromocja. A gdzie tu wsteczny jest?
3: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
2: No wyobraź sobie, że nie.
4: No, to będzie okazja.

0: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Beko Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia marki Beko. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją. Za łączną cenę co najmniej 6 tysięcy złotych. Ekspres do kawy za złotówkę. Kupując piekarnik wraz z płytą, kuchenka mikrofalowa za złotówkę. A kupując lodówkę, zgarniesz kostkarkę do lodu również za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Beko Days. Tylko do 30 czerwca. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli handlowej masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 3. Cena sprzed obniżki 5,99. A sierpc ser królewski 135 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 2. Cena sprzed obniżki 6,49. Produkty objęte limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Planujesz remont? Urządzasz mieszkanie? Teraz to idealny moment, by skorzystać z promocji 2 plus 1 na drzwi Ercado.
6: Kup 3 komplety drzwi wewnętrznych Ercado w salonie Multidesign, a najtańsze skrzydło drzwiowe dostaniesz za złotówkę.
5: Czyli bardziej stylowe wnętrze w niższej cenie.
6: Dokładnie. Odwiedź salon Multidesign w Bielsku Białej przy ulicy Partyzantów 63 i znajdź drzwi idealne do swojego domu.
5: Regulamin promocji dostępny na stronie multidesign.com.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Hybrydowe SUVy BYD w ofercie all-inclusive tylko w salonach Ciche Zasada. U nas nie musisz wybierać rabat czy finansowanie. Nawet 37 tysięcy złotych korzyści w finansowaniu już od 0% za superhybrydy z zasięgami do 1000 km. Sprawdź na byd.cichy-zasada.pl lub w salonie przy ulicy Sarnistok 3 w Bielsku Białej. Już ponad 3 tysiące naszych klientów przekonało się, że wybór dealera ma znaczenie.
9: I po reklamie.

0: Gibbs i Kukoni, ty masz. To w poniedziałek było drugie miejsce Rap 20. Jutro jej kolejne wydanie po 23. Zapraszam już teraz. Razem odliczymy 20 najlepszych rapowych utworów, a głosujecie wy, wybieracie je wy na sk.pl. A swoją drogą, jeżeli akurat wy wolicie klubowe historie, a nie rapowe, to zajrzyjcie do aplikacji Radia SK. Tam czeka na was SK Live Remix Radio, czyli stacja, która przez 24 godziny na dobę gra najlepsze sety od najlepszych DJ-ów świata. A w piątek możecie usłyszeć je też na antenie Eski, to od 20 aż do 3 nad ranem. U nas za to zaraz kolejne hity będzie Damiano Dawid.
1: Na program zaprasza jego sponsor Wings, producent walizek, plecaków i toreb podróżnych. Wings.pl.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
1: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład odkurzacz pionowy Dyson V16 Piston Animal Submarine. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3199 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Planujesz remont? Urządzasz mieszkanie? Teraz to idealny moment, by skorzystać z promocji 2 plus 1 na drzwi Ercado.
4: Kup 3 komplety drzwi wewnętrznych Ercado w salonie Multidesign, a najtańsze skrzydło drzwiowe dostaniesz za złotówkę.
3: Czyli bardziej stylowe wnętrze w niższej cenie.
4: Dokładnie. Odwiedź salon Multidesign w Bielsku Białej przy ulicy Partyzantów 63 i znajdź drzwi idealne do swojego domu.
3: Regulamin promocji dostępny na stronie multidesign.com.pl.
5: Detour. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Detoura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Detoura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Detour. Drive your future.
6: To będzie ostatnia reklama.
1: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich. A piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: I po reklamie.
8: Muzyką się żyje. Pierwsza odsłona Warsaw Music Festivalu przeszła do historii. Wczoraj na stadionie Legii Warszawa zagrał Armin van Buuren. Jeżeli przegapiliście, polecam zajrzeć na SK-owy Instagram i przypominam, że Armina van Buurena mamy na stałe w Radiu SK. Ten producent i DJ przejmuje naszą antenę w każdy piątek wieczorem. Powrócił nasz kultowy program SK Live Remix. Od 20 możecie słuchać najlepiej zmiksowanych hitów na czasie, a po 22 za konsoletą staje właśnie Armin van Buuren i gra swoje kultowe show State of Trends. Co tydzień ma dla Was nowe show na antenie SK. Po nim na naszej antenie pojawiają się inni znani producenci, jak na przykład Robin Schulz czy Lost Frequencies. SK Live Remix możecie słuchać non-stop w SK-owej aplikacji na smartfony, a pobieracie ją za darmo. Piosenkarki wśród najcenniejszych kobiecych marek osobistych w Polsce, jak wynika z najnowszego zestawienia magazynu Forbes, numerem 1 jest Iga Świątek, ale artystki też zajęły wysokie miejsce. Miejsce drugie to Justyna Styczkowska, której marka jest wyceniana na 288 milionów złotych. To efekt m.in. zeszłorocznego występu na Eurowizji. Na trzecim miejscu jest Doda, której wartość medialna to 270 milionów. Wysoko, bo na ósmym miejscu oplasowała się Maryla Rodowicz. Taylor Swift podbija światowe listy hitów. Artystka po raz 15 w karierze wskoczyła na miejsce pierwsze prestiżowej amerykańskiej listy Billboard Hot 100.

medialna to 270 milionów. Wysoko, bo na 8 miejscu oplasowała się Maryla Rodowicz. Taylor Swift podbija światowe listy hitów. Artystka po raz 15 w karierze wskoczyła na miejsce pierwsze prestiżowej amerykańskiej listy Billboard Hot 100.

Z jej perspektywy. Piosenka przyszła mi do głowy tak szybko, że napisałam ją i miałam jej roboczą wersję nagraną dokładnie tego samego dnia, w którym obejrzałam film. Od razu mnie zainspirowała i mam nadzieję, że Wam się spodoba. Nosi tytuł I Knew It, I Knew You. Mówiła Taylor Swift, a jeżeli chcecie posłuchać więcej hitów z bajek Disneya, odpalajcie Esko Toy Story Radio, które czeka na Was w eskowej aplikacji na smartfony. To specjalna stacja radiowa, która nadaje ze świata zabawek i mówi, co się tam dzieje, gdy nikt nie patrzy. Warto też dzisiaj słuchać Eski, bo mamy dla Was bilety na Toy Story 5. To prawda, więc warto słuchać, ale warto słuchać też hitów na czasie. A tych nie zabraknie. Katy Perry, David Guetta, Sam Martin, Timbaland, Kygo, Khalid, Griffin i Damiano David, The First Time na początek. Mati Fuczyło, 2 minuty po 11. Cześć! Jak u Was? Co robicie? Dajcie znać głosówkami.

0: 18 minut po 11 to David Guetta i Sam Martin. Sprawdzam, co dzisiaj robicie i widzę, że niedziela pod hasłem woda. Beata napisała: w taką pogodę tylko plażing, smażing nad morzem. Krótki wypad przez pół Polski, żeby nikt nie mówił, że nad morzem nie ma pogody. Potwierdzam, jest piekło. Dziękujemy za potwierdzenie w takim razie. Proszę się nawadniać, proszę używać kremu z filtrem i korzystać ze słońca, no bo krótki wyjazd, ale można wrócić opalonym jak po tygodniu na solarium. Darek, a raczej jego mały podopieczny, też wysłał wiadomość, ale tym razem głosową.
1: Jeszcze raz powiem, jesteśmy na kajakach z rodziną.
0: O, z rodziną na kajakach też fajnie, aż wam zazdroszczę, bo pośmigałbym na takim kajaku razem z wami. Bawcie się dobrze w takim razie, a żeby było jeszcze milej, to zagram nareszcie, czyli tegoroczny hymn męskiego grania. Potem będzie Shawn Mendes i Camila Cabello. Ja się staram.

0: Jak ona pięknie śpiewa, Zara Larsson. I Midnight Sun, 26 minut do 12. Przed chwilą czytałem wasze wiadomości i grałem też głosówki, które wysłaliście. Wszystkie w temacie spędzania dzisiaj czasu nad wodą. I to mi się podoba, że korzystacie z niedzieli, ale w tym temacie wpadłem dziś na informację o tym, gdzie w Polsce jest najcieplejsze jezioro. Gdzie wchodząc do wody nie trzeba mówić tego standardowego ała, ała, ała, ała. To może ja na plaży poleżę jednak? Znacie to, prawda? No właśnie, szczególnie nad morzem, to dość częsta historia. Wiem, bo zazwyczaj to ja stałem z wodą do kostek i mówiłem: dobra, wiecie, to może wy się tam bawcie. Ja poleżę, książkę poczytam. Ale to najcieplejsze jezioro w Polsce to jest Jezioro Licheńskie. Podobno często woda ma tam nawet ponad 30 stopni. No i coś mi mówi, że to może być jedyny ratunek dla mnie i nie tylko dla mnie, bo właśnie, coś mi mówi, że jest nas więcej. Radio
1: SK. To promocja. Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?
4: Autopromocja.
5: Reklama. Barbara, łatwa kasa?
6: Marian, zawsze.
5: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
6: Sprytnie.
5: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
7: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
8: Tylko teraz na eobuwie.pl. Kup minimum 2 produkty i zgarnij do minus 25% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 22 czerwca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
9: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
10: Planujesz remont? Urządzasz mieszkanie? Teraz to idealny moment, by skorzystać z promocji 2 plus 1.

0: drzwi Erkado.
1: Kup 3 komplety drzwi wewnętrznych Erkado w salonie Multidesign, a najtańsze skrzydło drzwiowe dostaniesz za złotówkę.
0: Czyli bardziej stylowe wnętrze w niższej cenie.
1: Dokładnie. Odwiedź salon Multidesign w Bielsku Białej przy ulicy Partyzantów 63 i znajdź drzwi idealne do swojego domu.
0: Regulamin promocji dostępny na stronie multidesign.com.pl.
2: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki, nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont i zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z 2 numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Do salonów Ciche Zasada wjechała nowa, przestronna i oszczędna superhybryda BYD Atto 2. Z łącznym zasięgiem do 1000 km i spalaniem już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz już od 60 400 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%. Sprawdź nabyt.cichy-zasada.pl lub w salonie przy ulicy Sarni Stok 3 w Bielsku Białej.
5: I po reklamie.

0: I Repeat It w Radiu SK. I faktycznie, że są rzeczy, które mogłyby się powtarzać regularnie, prawda? Ja mam takich kilka. Ale mundial też mógłby się powtarzać i powtarzać i powtarzać, a szczególnie gdyby działo się to w Europie i mecze byłyby w odpowiednich godzinach. Ale w odpowiednich godzinach to dzieje się SK Karniaki Cup. My mamy dla was swój własny mundial. Możecie wybrać się razem z nami na PGE Narodowy, na finał i zagrać w piłkę i strzelać karniaki ze Sławkiem Peszko. Kto chce, ten zgłasza się już teraz na sk.pl. Potem trzeba tylko odgadnąć jedno słowo, które zostało u Sławka wygwizdane. To jest bardzo proste, albo bardzo trudne. O, musicie sprawdzić sami, ale na pewno da się to zrobić. W finale do zgarnięcia 10 tysięcy złotych i nie tylko, więc czekamy. Radio SK. A poza tym będzie można oglądać mecz w loży VIP na Narodowym razem ze Sławkiem.
1: Na program zaprasza jego sponsor Wings, producent walizek, plecaków i toreb podróżnych. Wings.pl.

0: to promocja.
1: Czy w słońcu, czy w ulewie, czy w ścisku przy barierce,
2: czy 100 metrów od sceny.
3: Festiwale mają swój wyjątkowy vibe. Dlatego w Esce mamy festiwalowe love. Zgłoś się na esk.pl, słuchaj imprezki i zgarnij tysiaka na wybrany przez siebie festiwal.
4: Sponsorem konkursu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit, tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
0: Autopromocja.
5: Reklama.
6: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
7: Czy można powtórzyć pytanie?
6: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
7: Tak.
6: Brawo!
8: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
11: Planujesz remont? Urządzasz mieszkanie? Teraz to idealny moment, by skorzystać z promocji 2 plus 1 na drzwi Ercado.
12: Kup 3 komplety drzwi wewnętrznych Ercado w salonie Multidesign, a najtańsze skrzydło drzwiowe dostaniesz za złotówkę.
11: Czyli bardziej stylowe wnętrze w niższej cenie.
12: Dokładnie. Odwiedź salon Multidesign w Bielsku Białej przy ulicy Partyzantów 63 i znajdź drzwi idealne do swojego domu.
11: Regulamin promocji dostępny na stronie multidesign.com.pl.
13: Odkryj magiczny świat Energylandii. Parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
14: Marek, szefowa cię prosi.
15: Potem.
14: A teraz co robisz?
15: Walczę z potem.
14: Zrób to skutecznie.
15: Ale jak?
14: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
16: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
17: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
18: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Bielsko-Biała ulica Warszawska 180. Comfy Park Bielik.
19: Tylko teraz na eobuwie.pl. Kup minimum 2 produkty i zgarnij do minus 25% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 22 czerwca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
0: To będzie ostatnia reklama.
14: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
6: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
8: I po reklamie. Beskidy na czasie.
13: Szanok Kopiejka. Nie macie planów na niedzielę? Wpadajcie do Węgierskiej Górki. Na bulwarach nad Sołą odbywa się międzynarodowa wystawa psów rasowych. Zaprasza Dominika Matoszewska, dyrektorka Ośrodka Promocji Gminy.
0: Jest to wydarzenie, które co roku przyciąga hodowców czworonogów. Będzie można zobaczyć wiele wyjątkowych ras.
13: O 15 odbędzie się koncert uczniów edukacji artystycznej Świat Muzyki. Wstęp na oba wydarzenia jest bezpłatny. Tymczasem 41 dni jeleśni połączone z dniami powiatu żywieckiego odbędą się w ostatni weekend czerwca. Wystąpią Lady Punk, Mała Armia Janosika oraz Robert Wiewióra.
2: Muzyką się żyje.
17: Nadchodzi spora dostawa nowej muzyki od Zali. Artystka wydała nowy numer i zapowiedziała nową płytę. W Radiu SK mogliście już premierowo usłyszeć kawałek Tylko kochaj mnie. Zalia śpiewa w nim o bezwarunkowej miłości. To zapowiedź nowego krążka. Na razie nie wiemy, kiedy premiera. Wiemy natomiast, że Zalia od wielu miesięcy jest na czasie. Przypomnijmy, jest współautorką wielkiego hitu Dopóki się nie znudzisz, który został numerem 1 gorącej setki Radia SK. Zalia dołączyła też do składu tegorocznego męskiego jego grania i wspólnie z Vito Bambino i Igorem Herbutem stworzyła hymn tegorocznej trasy. Męskie granie 2026 startuje w najbliższy piątek w Żywcu. Tego duetu brakowało w polskiej muzyce. Dawid Kwiatkowski łączy siły z Margaret. Artyści zdradzili w Radiu SK, że od wielu lat próbowali coś razem wypuścić, ale z różnych powodów nie udawało się. Aż w końcu nadszedł ten moment i mamy wspólny numer pod tytułem Później Ci Opowiem. A o czym jest ta piosenka?
5: Ona jest smutna, ale tam jest dużo nadziei. I że jednak w tej relacji, o której śpiewamy, no oni są razem. Tak. Oni są razem. Oni nie byli przez chwilę w tym samym miejscu, ale się znaleźli. Tak. I zaraz sobie opowiedzą, co po drodze się wydarzyło. Właśnie stąd jest to Później Ci Opowiem, ale teraz poczekaj, postarajmy się na chwilę chociaż o tym zapomnieć. Dlaczego my sobie to zrobiliśmy? Dlaczego pozwoliliśmy sobie siebie nie mieć? A powinniśmy być cały czas tam.
17: W czasie wizyty deskowym w studiu artyści zdradzili też, czego zazdroszczą sobie nawzajem.
7: Ja zazdroszczę, ale to jest taka piękna zazdrość. Nie, w sensie, że patrzę na to z podziwem. Tego, jak on potrafi w te relacje z ludźmi. To jest dla mnie niesamowite.
5: Pamiętam 2013 rok, 2014, jak my zaczynaliśmy, bo zaczynaliśmy w tym samym czasie. Pamiętam, jaki byłem wpatrzony w Gosię. Zazdrościłem Gosi tego, że wszyscy znają Gosię piosenki, bo Gosia zaczęła od wielkich hitów. Ja musiałem troszeczkę się tam kilka lat dłużej postarać o to. Patrzyłem na Gosię, która zawsze występowała po mnie i tak stałem i tak widziałem, jak wszyscy tam I wanna thank you much. A ja tak, Boże.
17: Wspólny numer Dawida Kwiatkowskiego i Margaret Później Ci Opowiem czeka na wasze głosy w propozycjach do gorącej dwudziestki Radia SK. A kto chciałby wybrać się do kina ze swoją paczką na film Toy Story 5? Mam dla was bilety. Przekonajcie mnie tylko głosówkami na eskowym messengerze, że to wy powinniście je zgarnąć, a ja zgarniam hity. El Profesor, Bella Ciao. Minuta po 12:00 Mati Fuczyło, Bella Ciao.

Jay-Z, Mr. Hudson, Young Forever. 16 minut po 12. Wiecie, co jest najważniejsze? Że dzisiaj zaczęło się astronomiczne lato. A wiecie, co to znaczy? Że dziś jest najdłuższy dzień w całym roku i najkrótsza noc. No i trzeba się z tego cieszyć, bo ja wiem. Ja wiem, co teraz może pojawiać się w głowie. No, że skoro najdłuższy dzień jest dzisiaj, no to teraz dni będą już coraz krótsze, zaraz jesień, zaraz koniec roku, zaraz zima i w ogóle. Proszę o tym zapomnieć. Cieszymy się tym, że jest lato, że jest ciepło, że słońce świeci długo, że teraz jeszcze przed nami jakieś 2 miesiące wakacyjnych ciepłych dni i wszystko gra, prawda? Radio SK. Od razu lepiej. I gra też Illenium, Ellie Goulding i Don't Want Your Love. Two ships in the night.

0: Angels. A teraz zagramy nowość, która z miejsca stała się hitem.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Bo to, że ten pan robi szalone rzeczy, już wiemy. Chociażby wspólnie z wami zebrał ponad 250 milionów złotych na pomoc podopiecznym fundacji Cancer Fighters. Teraz jednak postanowił pokazać się muzycznie. Ponownie, bo kiedyś już nagrał chociażby polską wersję kawałka Azizam z Edem Sheeranem. Tak, tak, kto nie widział, kto nie słyszał, niech zobaczy, bo nawet nakręcili wspólny teledysk. Ale teraz nagrał wspólny utwór z małą Mają Gadowską. Majko, która jest podopieczną fundacji Cancer Fighters właśnie. Cały dochód z tego utworu wspomoże fundację, a że w kawałku pojawiają się wersy OSC i spełnianiu marzeń, to nie może być inaczej, tylko spełniając marzenia. My mieliśmy okazję już być, nawet ja miałem okazję odwiedzić Maję na naszym eskowym Instagramie i Facebooku, możecie to zobaczyć. Tam są nasze chociażby TikToki, kiedy na których to tańczymy do utworu, którego zaraz będziecie mogli posłuchać. I właśnie, może to zróbmy. Spełnijmy marzenie. Łatwo Gang, Majko i wszystkie marzenia.

0: Hey Brother to Avicii, West. A ja obiecałem, że w tę niedzielę ktoś z was zgarnie 4 wejściówki do kina na Toy Story 5. W końcu ta animacja w kinach już jest. My w apce Radia SK mamy też specjalne SK Toy Story Radio z głosami, które znacie z filmu, ale które znacie też z anteny Radia SK. Ale tutaj teraz mamy też bilety na tę animację. Trzeba tylko było mnie przekonać. I Joasia nagrała się na SK-owym Messengerze.
1: Na weekend mam 3 dzieci pod opieką, więc żeby zapewnić im opiekę, bilety do kina przydałyby się jak najbardziej.
0: Okej, muszę ci powiedzieć, że wizja możliwości dania tobie jakichś 2 godzin z filmem i bez dodatkowych pytań i bez dodatkowych misji specjalnych całkiem mnie ucieszyła. Myślę, że ciebie też może ucieszyć, więc 4 zaproszenia do Cinema City na Toy Story 5 są twoje. Radio SK. To miłego seansu.
2: Reklama. Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wybór był prosty. Zawsze jest w biegu i lubi mieć rękę na pulsie, więc nowego smartwatcha kupiłam na Allegro.
4: Jak prezent dla taty, to Allegro. Na przykład smartwatch Oppo Watch X3 za 1499 zł.
5: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
6: Hybrydowe SUVy BYD w ofercie All Inclusive tylko w salonach Ciche Zasada. U nas nie musisz wybierać rabat czy finansowanie. Nawet 37 tysięcy złotych korzyści w finansowaniu już od 0% za superhybrydy z zasięgami do 1000 km. Sprawdź na byd.cichy-zasada.pl lub w salonie przy ulicy Sarnistok 3 w Bielsku Białej. Już ponad 3 tysiące naszych klientów przekonało się, że wybór dealera ma znaczenie.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
9: Czy można powtórzyć pytanie?
8: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
9: Tak.
8: Brawo!
10: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na 1000 produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: I po reklamie.

0: No ja tu słyszę, że wakacje już odpalone.
1: Rambo wszedł do studia Radia SK. Łukasz Zduńczyk, dzień dobry. No tak, oczywiście, że wakacje odpalone, w końcu jesteś tutaj, więc świecisz jak słoneczko tutaj
0: od
1: nam.
0: Od 10.24 astronomiczne lato, do dokładnie. Tego letnie hity na czasie i tak to można... prawie kubek zbiłem, ale widzisz? Na szczęście kawy jeszcze tutaj nie ma.
1: No bardzo dobrze.
0: To zapraszam na...
1: krzyczał.
0: No, nie, ja tu nie mam kawy jakby co. Zapraszam na niedzielną popołudniową kawkę z hitami na czasie.
1: Doskonale, Łukasz Zduńczyk z wami zostaje, czy ja powiedziałem Zduńczyk? No, będziesz Zduńczyk.
0: Nie, nie
1: Mati fuczyło, za to ja dzięki wam bardzo. No, Łukasz zadba o hity.

0: Autopromocja.
1: A gdzie tu wsteczny jest?
2: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
1: No wyobraź sobie, że nie.
3: No, to będzie okazja.
4: SSK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę na przedłużony weekend. Zgłoś się już teraz w aplikacji Radia SK.
5: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
0: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Beko Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia marki Beko. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją. Za łączną cenę co najmniej 6000 zł. Ekspres do kawy za złotówkę. Kupując piekarnik wraz z płytą, kuchenka mikrofalowa za złotówkę. A kupując lodówkę, zgarniesz kostkarkę do lodu również za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Beko Days. Tylko do 30 czerwca. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl. Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
8: Play.
9: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli handlowej polędwiczki z piersi polskiego kurczaka. Mięsne specjały. 400 gramów. Teraz tylko 5,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. A Lettos, grecka oliwa z oliwek, 500 ml. Teraz jedna sztuka plus jedna gratis. Produkt objęty limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
0: To będzie ostatnia reklama.
10: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie.

0: Bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch, starciński salami snack. Ciao!
1: I po reklamie.
2: Muzyką się żyje.
3: Po 3 latach intensywnej pracy czas pochwalić się, co z tego wyszło. Roxy Węgiel wydała płytę Błękit. Jak mówiła nam jeszcze przed premierą tego krążka, bardzo zależało jej, by na nowym albumie pokazać to, co w jej wokalu najlepsze i skupić się na żywej muzyce.
4: W końcu cieszę się, że wydam taką płytę, która będzie naprawdę dopracowana, będzie autentyczna, będą w niej emocje. Ona się broni po prostu muzyką. Ja mam wrażenie, że trochę jest taki deficyt takiej, wiesz, właśnie tworzenia od tego piana, od gitary.
5: Takiego budowania piosenki po kolei.
4: To jest taka naturalna muzyka. Po prostu uznałam, że chcę wrócić do korzeni.
3: A na tym albumie są hiciory, które doskonale znacie z Eski. Tytułowy Błękit, Na szeroką wodę, Czy chciałam ciebie więcej w duecie z White'em 2115. Eskowa letnia trasa koncertowa jedzie dalej. W ten weekend jesteśmy w Buczku i z Duńskiej Woli, a za tydzień kolejne przystanki. Przed nami Eska Music Tour w Nowogardzie. W piątek na scenie pojawi się m.in. Eryk Moczko, no i legenda rapu Grubson. Wstęp na koncerty jest darmowy. Próbowali latami. No i w końcu się udało. Dawid Kwiatkowski i Margaret po raz pierwszy wydali wspólną piosenkę. To kawałek później ci opowiem, który mogliście już premierowo usłyszeć na antenie Radia SK. Artyści zdradzili w naszym studiu, że to nie jest ich pierwsza wspólna piosenka, ale po raz pierwszy udało się ją wydać. A od kogo zaczęła się ta współpraca?
6: Porówno chcieliśmy i porówno poszukaliśmy do tego duetu opcji, bo...
7: Od lat. Tak. Powstało już kilka utworów.
6: Tak, bo to nie jest pierwszy utwór, który my próbowaliśmy zduetować, ale to jest ten utwór, który nas obydwoje poruszył. Bardzo często było tak, że to albo timing też nie był dobry, bo ja coś wydawałam, później Dawid coś wydawał, ale okazało się, że...
7: Że ten numer jest tak mocny, że zrobiliśmy wszystko, tak, żeby się zgrać kalendarzowo.
3: Singiel Później ci opowiem to kawałek z nadchodzącej płyty Dawida Kwiatkowskiego. Wiadomo, że krążek będzie nosił tytuł Południe, a premiera 2 października. Później Dawid Kwiatkowski ruszy w trasę koncertową i zagra w Poznaniu, Katowicach, Łodzi, Wrocławiu, Gdańsku i Warszawie. A my gramy letnie hity na czasie i świętujemy pierwszy dzień astronomicznego lata. To się rozpoczęło o 10.24. Złośliwi powiedzą, że teraz to już po lecie, że już dni będą coraz krótsze, ale my o tym absolutnie nie myślimy. Wakacje przed nami i się powoli nakręcamy. A na początek, no startujemy z samej góry, słuchajcie. Numer 1 gorącej 20 na początek wam gram. To Wiktor Waligura i jego 4 pory roku. Numer w sam raz na schłodzenie w upalne popołudnie, bo on będzie śpiewał o tym, że w Sylwestra przed północą zasnął. 3 po 13. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

Ten hit oponował internet, a wszystkie hity zaczynają się w SM. Milky i David Guetta to są właśnie niedzielne hity na czasie. A teraz słowa uznania dla pewnego bardzo ważnego człowieka, dla bohatera naszych czasów. Nazywa się, słuchajcie, Willis Haviland Carrier. Nikt go nie zna z imienia i nazwiska, ale każdy korzysta z jego wynalazku. To jest bardzo ważny człowiek, uwaga, bo to amerykański inżynier, który jako pierwszy wynalazł klimatyzację w samochodzie. Sprawdziłem, to były lata 30. XX wieku i wtedy klimatyzacja w samochodzie była dla najbogatszych wpływowych osób. Także teraz możemy się poczuć jak VIP, jeżeli właśnie jedziecie samochodem z włączoną klimatyzacją. Pomyślcie chwilę o tym panu, dzięki któremu możemy tak daleko i przyjemnie teraz pojechać przy takiej upalnej temperaturze, prawie w całym kraju 30 stopni. A jeżeli właśnie teraz leżycie sobie przyjemnie w cieniu albo przy otwartych drzwiach balkonowych, to SK gra wam letnie hity na czasie. Dawid Podsiadło i Kaśka Sochacka już teraz.

0: To będzie najkrótsza noc w tym roku. Sylwia Grzeszczak w Radiu SK. Najdłuższy dzień i najkrótszy cień. Około godziny 13 mieliśmy najkrótszy cień w tym roku, a to dlatego, że słońce było najwyżej nad horyzontem. Krótko mówiąc, lato w pełni. Dzisiaj można się poczuć jak na wakacjach, nawet jeśli na urlop jeszcze chwilę musimy poczekać. No właśnie, czekam na wasze upalne wakacyjne głosówki. Dlaczego dzisiaj czujecie się jak na wakacjach? Nawet jeśli faktycznie na tych wakacjach jeszcze nie jesteście. Może opalacie się na leżaku w ogrodzie i co chwilę podjadacie świeżutkiego arbuza. Może ktoś ma taki piękne niedzielne popołudnie. Nagrajcie głosówkę na Messengerze Radia SK. Dlaczego dzisiaj czujecie się jak na wakacjach? A ja wam wakacyjnie zagram. Po krótkiej przerwie między nimi Coldplay.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
3: Sławek, co mówiłeś?
2: No mówię, że zawsze byłem mocny.
4: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
2: Strzelisz coś?
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Marian, a ty komu kibicujesz?
7: No jak komu, Barbara? Niskim ceną w Media Expert na weekendzie kodów rabatowych. Jest! Mamy to!
6: Mistrz.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Cztery przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
10: Jakie klapki?

0: torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
3: I po reklamie.

0: A wszystkie hity zaczynają się w Esce. A nasza słuchaczka Asia w jakimś takim dziwnie dobrym humorze. Posłuchajcie.
1: I ja po prostu jestem tak przeszczęśliwa, tak napompowana endorfinami, że starczy mi na cały sezon wakacji.
0: Bo ja zapytałem, dlaczego czujecie się jak na wakacjach i co Asię tak napompowało?
1: Ja się czuję już teraz jak na wakacjach, bo wracam z cudownego kampa. Z tak gorącą atmosferą. Tańcowaliśmy w upale, leciał ciureczkiem po plecach.
0: Kamp, na którym się tańczy i jest dużo spoconych osób na parkiecie. To chyba nowa nazwa na wesele.

0: promocja.
1: Czy w słońcu, czy w ulewie, czy w ścisku przy barierce,
2: czy 100 metrów od sceny.
3: Festiwale mają swój wyjazd.

0: czeka na wybrany przez siebie festiwal.
1: Sponsorem konkursu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit, tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: RTV Euro AGD.
5: Jak okazje? To w euro! Mistrzowskie okazje w grze!
4: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład odkurzacz pionowy Dyson V16 Piston Animal Submarine. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3199 zł. I do września nie płacisz aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sobie.

0: Deal na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
1: I po reklamie.
2: Beskidy na czasie.
3: Cześć, tutaj Przemek Kopiejka. To będzie nie lada gratka dla fanów kolarstwa. Tour de Pologne ponownie zawita nasz wieczczyznę. Kibice kolarstwa z regionu będą mogli oglądać na żywo światowej klasy cyklistów podczas piątego etapu 83. Tour de Pologne. 7 sierpnia peleton wyruszy na 220-kilometrową trasę, która poprowadzi z Opola do finiszu w Beskidach. Tymczasem 26-27 czerwca męskie granie w amfiteatrze w Żywcu. Wspaniali artyści na scenie, a 28 odbędzie się powitanie wakacji, czyli wydarzenie na plaży przy potoku Leśnianka w Żywcu. Będzie sporo atrakcji.
4: Jest 14, Paulina Chorbatowska, to jest SK News. Trwa wielka obława w Świętokrzyskiem. Już trzeci dzień służby szukają Dariusza Równickiego, podejrzewanego o zabójstwo w Mierzawie. Policja opublikowała zdjęcie poszukiwanego. 49-latek miał śmiertelnie ugodzić teścia i ciężko ranić teściową, mówi Sylwia Faryna z jędrzejowskiej policji.
5: Trwają intensywne czynności poszukiwawcze ukierunkowane na ustalenie miejsca jego pobytu i zatrzymanie.
4: Policja apeluje o ostrożność i prosi o przekazywanie wszelkich informacji mogących pomóc w zatrzymaniu mężczyzny. Prawie cała Polska w pogodowych alertach. IMGW wydał ostrzeżenia drugiego stopnia przed upałami i burzami. Na wschód i centrum przesuwa się silny front burzowy. Grzmiało już m.in. w okolicach Mławy, Płocka i Krynicy-Zdroju. A na koniec mundialowy rekordzista. 90-letni Meksykanin komentuje piłkarskie Mistrzostwa Świata już po raz 15. Jedyny turniej, który opuścił, to mundial w Katarze w 2022 roku. Wtedy nie pozwoliły mu na to problemy zdrowotne.
6: A my się żadnych burzowych grzmotów nie boimy. Zagłuszymy je hitami na czasie. Hej SK, właśnie zjedliśmy obiad u teściów, a teraz idziemy na lody. Tak pisze Maciek na SK-owym Messengerze. Wy też dawajcie znać, dlaczego dzisiaj, w tę niedzielę, czujecie się jak na wakacjach. A my wakacyjnie zagramy. 14:02, Łukasz Zduńczyk, polecam się. I obiecuję, że w tej godzinie będziemy nucić ute, Stromae się pojawi, a teraz Swedish House Mafia, numer, przy którym fajnie się jedzie na lody rodzinnie.

0: Britney Spears w Radio SK. My gramy hity na czasie, a wy czujecie się jak na wakacjach. Bardzo fajny układ. Adrian w tej sprawie.
1: Hej, witam wszystkich słuchaczy Radia SK. Mamy piękną pogodę, idealnie na rower, przerwa w basenie i jedziemy dalej, a do tego hity na słuchawkach z Radiem SK. Czego więcej trzeba, Bajka. By poczuć się jak na wakacjach?
0: No już niewiele trzeba. Ja bym jeszcze tylko dorzucił mamę albo babcię krzyczącą przez okno. Dobra, chodź już, bo ziemniaki dochodzą. SK na słuchawkach na rowerze to jest bardzo dobry wybór. No tu się bardzo dobrze gra. Justin Bieber i Nicki Minaj już teraz.

0: Alex Warren w Radiu SK. Ale teraz tak romantycznie nie będzie, bo słuchajcie, to wszystko pachnie małą awanturką domową. Taką cichą niedzielą w domu Lewandowskich, słuchajcie. Ania i Robert Lewandowscy byli wczoraj na luksusowym pokazie mody w Mediolanie i spotkali tam znanego aktora Michela Morona, którego możecie kojarzyć na przykład z erotycznego filmu 365 dni. No i ten Michel Moron w pewnym momencie podał rękę Ani Lewandowskiej, a ona posłała mu zalotne spojrzenie. I to spojrzenie teraz krąży po internecie, słuchajcie. Naprawdę to spojrzenie robi wrażenie. Więc miejmy nadzieję, że Robert Lewandowski po tym spojrzeniu nie odstępował żony ani na krok, bo my wszyscy wiemy, do czego ten Michel jest zdolny. Radio SK.
1: Autopromocja. A gdzie tu wsteczny jest?
2: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
1: No wyobraź sobie, że nie.
3: No, to będzie okazja.
4: SSK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę na przedłużony weekend. Zgłoś się już teraz w aplikacji Radia SK.
5: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
6: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Beko Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia marki Beko. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją. Za łączną cenę co najmniej 6 tysięcy złotych. Ekspres do kawy za złotówkę. Kupując piekarnik wraz z płytą, kuchenka mikrofalowa za złotówkę. A kupując lodówkę, zgarniesz kostkarkę do lodu również za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Beko Days. Tylko do 30 czerwca. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
9: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
10: Barbara, kupiłem taniej!
11: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
12: Planujesz remont? Urządzasz mieszkanie? Teraz to idealny moment, by skorzystać z promocji 2 plus 1 na drzwi Ercado.
13: Kup

0: Za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
1: Planujesz remont? Urządzasz mieszkanie? Teraz to idealny moment, by skorzystać z promocji 2+1 na drzwi Erkado.
2: Kup 3.

0: design, a najtańsze skrzydło drzwiowe dostaniesz za złotówkę.
1: Czyli bardziej stylowe wnętrze w niższej cenie.
0: Dokładnie. Odwiedź salon Multidesign w Bielsku Białej przy ulicy Partyzantów 63 i znajdź drzwi idealne do swojego domu.
1: Regulamin promocji dostępny na stronie multidesign.com.pl.
2: Odkryj magiczny świat Energylandii. Parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl. Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Bielsko-Biała ulica Warszawska 180. Comfy Park Bielik.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Hybrydowe SUVy BYD w ofercie All Inclusive tylko w salonach Ciche Zasada. U nas nie musisz wybierać rabat czy finansowanie. Nawet 37 tysięcy złotych korzyści w finansowaniu już od 0% za superhybrydy z zasięgami do 1000 km. Sprawdź na byd.cichy-zasada.pl lub w salonie przy ulicy Sarnistok 3 w Bielsku Białej. Już ponad 3 tysiące naszych klientów przekonało się, że wybór dealera ma znaczenie.
5: I po reklamie.

0: Marisa Wradiueska, gramy hit na czasie, a wczoraj na mundialu wydarzyła się rzecz niesamowita. Reprezentacja Curaçao, ta maleńka wyspa, która ma mniej mieszkańców niż Bielsko-Biała na przykład, wczoraj historycznie zremisowała z Ekwadorem 0-0, a bramkarz tej reprezentacji też przeszedł do historii, bo pobił rekord. Obronił 15 strzałów w jednym meczu, co jest rekordem w historii mundialu. Także słuchajcie, ta reprezentacja Curaçao udowadnia, że każdy może osiągnąć sukces. Wy też, próbujcie swoich sił piłkarskich w SK Karniaki Cup. Kompletujemy drużynę Radia SK, która zagra w wielkim finale na PGE Narodowym ze Sławkiem Peszko. Żeby się zgłosić, to wpadajcie na sk.pl, tam są darmowe zgłoszenia, a potem na antenie musicie odgadnąć, co mówi Sławek Peszko, co zostało wygwizdane. Posłuchajcie.
1: Jak siadam do taksówki, to kierowca od razu pyta, stadion czy...
0: No właśnie, gdzie może jechać Sławek Peszko, jak nie na stadion? To jest dość oczywista odpowiedź. Jeśli wiecie, wpadajcie na sk.pl, a jeśli to was nie zachęciło, to powiem jeszcze jedną rzecz. Do wygrania 10 tysięcy złotych.
2: Radio SK. Graj z nami i strzel coś ze Sławkiem Peszko.

0: Mi. Reklama.
1: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich. A piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg, kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca błoń śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
3: Tato, co to za pan?
4: Serwisant z Taurona. Naprawia sprzęty.
3: A pranie też za ciebie wstawi?
4: Nie. To już muszę sam. Czekam na tanie godziny. Wtedy prąd jest tańszy.
3: Z Tauronem to zawsze można zaoszczędzić.
4: Jasne, że tak. Wejdź na tauron.pl/taniegodziny/serwisant.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
7: I po reklamie.
8: Zbliża się 15. Paulina Chorbatowska, to jest SK News. Zaczynamy od ogromnego pożaru na Pomorzu. Płonie fabryka aerozoli w Harnowie pod Słupskiem. Na miejscu z ogniem walczy 29 zastępów Straży Pożarnej. Służby monitorują jakość powietrza, a mieszkańcy zostali poproszeni o zamknięcie okien i pozostanie w domach. Poważne utrudnienia na kolejowej trasie między Poznaniem a Berlinem. Po uszkodzeniu sieci trakcyjnej pociągi jeżdżą objazdami. Składy między Warszawą a Poznaniem i Berlinem kierowane są przez Szczecin, co może wydłużyć podróż nawet o 4 godziny. Utrudnienia mogą potrwać do jutra. Trwa Małopolska Tour na Pustyni Błędowskiej. Za nami rodzinny rajd rowerowy i otwarcie nowego placu zabaw. Teraz najmłodsi rywalizują w SK Kids Race, którego patronem jest Radio SK.
9: 3, 2, 1, start!
10: Jesteśmy trzeci raz na tym wyścigu, więc fajna impreza.
11: I jak tam było na trasie?
12: Dobrze.
8: A na Pustyni Błędowskiej zaparkował nasz SK-owy bus. Szukajcie naszej pomarańczowej strefy.
13: Poczujcie się wszyscy, jakbyście byli w naszej pomarańczowej strefie, bo to jest Radio SK, tu się gra hity na czasie. Ja będę dbał o to, żebyście tam nie ziewali po niedzielnym obiedzie. I to jest przedwakacyjne niedzielne popołudnie. Za tydzień o tej porze już będą wakacje, za tydzień w poniedziałek nie trzeba będzie dziecka rano do szkoły budzić. Tak będzie pięknie. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Dziecko się tylko przed pracą rano do teściów odstawi, sprawa załatwiona. Gramy hity na czasie, David Guetta już teraz, a za chwilę hymn męskiego grania.

Wszystkich w trasie. Dla kierowców, którzy już zaczęli tydzień pracy, Eminem w Radiu SK, 15 po 15. A skąd on się tam wziął, to ja nie mam pojęcia. Słuchajcie, bardzo ciekawa sytuacja. Na jednej z chińskich dróg był widziany polski samochód z polskimi tablicami rejestracyjnymi. Krążą zdjęcia po internecie. 20-letniego diesla z wrocławskimi tablicami rejestracyjnymi. Nie mam pojęcia, jak on się tam pojawił. W linii prostej do tej prowincji, w której ten samochód był widziany, jest 8,5 tysiąca kilometrów. Polski samochód w Chinach. No opcja, słuchajcie, jest jedna. Ktoś ewidentnie zrobił zakupy na chińskiej stronie i kliknął odbiór osobisty.

0: Jennifer Lopez i Pitbull w Radiu SK. Szokujące zachowanie Norwegii na tegorocznym mundialu. Ta reprezentacja na mistrzostwa w Ameryce wysłała, uwaga, 1000 kg swojego jedzenia, bo nie ufają jedzeniu w USA. Tam nie ufają, takie gadanie tylko. Przecież wszyscy doskonale wiemy, że na zagranicznych wyjazdach najwięcej kasy to się właśnie na jedzenie wydaje. A jak się spakuje trochę swoich kotlecików do lodówki samochodowej, to od razu więcej kasy zostaje w portfelu. Radio
1: SK. Autopromocja. Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?
4: Autopromocja.
5: Reklama. O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
6: Czy można powtórzyć pytanie?
5: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
6: Tak.
5: Brawo!
7: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na 1000 produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków ministerstwa.

0: Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
3: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
4: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
5: Planujesz remont? Urządzasz mieszkanie? Teraz to idealny moment, by skorzystać z promocji 2 plus 1 na drzwi Erkado.
6: Kup 3 komplety drzwi wewnętrznych Erkado w salonie Multidesign, a najtańsze skrzydło drzwiowe dostaniesz za złotówkę.
5: Czyli bardziej stylowe wnętrze w niższej cenie.
6: Dokładnie. Odwiedź salon Multidesign w Bielsku Białej przy ulicy Partyzantów 63 i znajdź

0: Trzy komplety drzwi wewnętrznych Ercado w salonie Multidesign, a najtańsze skrzydło drzwiowe dostaniesz za złotówkę.
1: Czyli bardziej stylowe wnętrze w niższej cenie.
0: Dokładnie. Odwiedź salon Multidesign w Bielsku Białej przy ulicy Partyzantów 63 i znajdź drzwi.

0: multidesign.com.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Tato, co to za pan?
3: Serwisant z Taurona. Naprawia sprzęty, żebym ja nie musiał.
2: A pranie też za ciebie wstawi? Mama prosiła przed wyjściem z domu.
3: Czekam na tanie godziny. Zaraz prąd będzie tańszy, wtedy włączę pralkę.
2: Ty to zawsze znajdziesz wymówkę, żeby poleżeć.
3: To nie wymówka, a oszczędność. A jak oszczędzać?
2: To z Tauronem.
3: Jasne, że tak. Poznaj ofertę Tanie Godziny z Serwisantem. Wejdź na tauron.pl/taniegodziny/serwisant.
0: I po reklamie.

0: ale to jest dobry numer. Krótko mówiąc, siadło. Jeśli wam też siadło, to głosujcie na ten hicior w gorącej 20 Radia SK. Moim zdaniem to może być hit wakacji. Bibi Rexa i David Guetta, wszystkie hity zaczynają się w SC, a tymczasem ważne pytanie na Messengerze Eski się pojawiło. Julia pisze: hej SK, co trzeba zrobić, żeby zgarnąć bilety na Toy Story 5 w Cinema City? Trzeba Eski słuchać, to jest pierwszy warunek. A drugi, żeby nagrać fajną głosówkę na Messengerze Radia SK. Po co wam takie bilety na Toy Story 5? Przekonajcie mnie jakoś fajnie. Dajcie znać, dlaczego bilety na Toy Story 5 wam się po prostu należą. Może wczoraj tak fajnie trawnik przed domem skosiliście, że normalnie dzisiaj mundial można na niej rozgrywać. Albo po pół roku proszenia w końcu przyczepiliście tę szafkę, co żona kazała. To też jest argument. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Dlaczego należą wam się bilety na Toy Story 5, a ja mam ich aż 4. Czekam na głosowy i po 16 wysyłam was do kina. Radio SK.
1: SK. SK. Autopromocja. Jak wkręcać? To tylko na grubo.
2: Jesteś takim koczurem moim, że szok. Po prostu ja, mi łzy płyną z tego tytułu, że ty masz udało się wkręcić w taki numer.
1: Bez litości, bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
3: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
4: Autopromocja. Reklama.
5: Barbara, łatwa kasa?
6: Marian, zawsze.
5: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
6: Sprytnie.
5: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
7: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty. Za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
8: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
9: Influencer od cen. Masz więcej z życia za mniej.
10: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
11: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
10: Play.
12: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy winogrona jasne bezpestkowe opakowanie 500 gramów tylko 6,99 z Kaufland Card Extra, a ćwiartka z polskiego kurczaka 4,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 3 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Snack. Ciao!
14: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordacja Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
15: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
16: Marek, szefowa cię prosi.
17: Potem.
16: A teraz co robisz?
17: Walczę z potem.
16: Zrób to skutecznie.
17: Ale jak?
16: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
18: 3 kroki i wygrywasz z potem. Raz, wieczorem nałóż Perspirex. 2, rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3, powtórz aplikację po kilku dniach.
19: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
20: Jetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej i poznaj miejskiego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem.
21: To
4: będzie ostatnia reklama.
21: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
22: I po reklamie.
1: Beskidy na czasie.
23: Cześć, tutaj Przemek Kopiejka. Przed nami wyjątkowe powitanie wakacji 2026. Wydarzenie odbędzie się 28 czerwca na plaży przy podtoku Leśnianka w Żywcu. W programie aktywna zabawa z muzyką, dmuchane zamki, darmowe kiełbaski, popcorn, wata bez limitu, pokazy zajęć z kickboxingu, animacji i wiele, wiele więcej. Serdecznie polecamy. Tymczasem 26 i 27 czerwca dwa wyjątkowe koncerty w ramach męskiego grania. Na scenie m.in. Vito Bambino, Fukaj, Seastars czy zespół Raz, Dwa, Trzy. Więcej informacji na mck.żywiec.pl. Serdecznie polecamy.
24: Zbliża się 16. Paulina Chorpatowska, to jest SK News. Na miejscu pracuje już 47 zastępów Straży Pożarnej. Przypomnijmy, w Harnowie na Pomorzu płonie fabryka produkująca aerozole.
25: Akcja będzie z pewnością kilkugodzinna, być może nawet do poranka, gdyż pożar strawił kilka obiektów. Kilka jeszcze jest objętych ogniem, dlatego tu będzie długotrwałe dogaszanie, sprawdzanie pogorzeliska. Pożar nie został opanowany na tą chwilę.
24: Mówi Piotr Basarab ze Straży Pożarnej w Słupsku. Na tę chwilę nie ma informacji o poszkodowanych. Pociągi Poznań-Berlin wracają na swoje trasy. Ruch kolejowy przywrócono szybciej niż zapowiadano. To efekt usunięcia awarii sieci trakcyjnej między Nowym Tomyślem a Opalenicą. Początkowo PKP zakładało, że utrudnienia potrwają do jutra. Faworyci mundialu wracają do gry. Przed nami druga kolejka spotkań w grupach G i H. Już za dwie godziny Hiszpania zagra z Arabią Saudyjską. Po sensacyjnym remisie 0-0 z Republiką Zielonego Przylądka dziś dla La Furia Rocha liczy się tylko zwycięstwo.
0: La Furia to jest jak po niedzielnym obiedzie zostawi się brudny talerz na stole w kuchni. Nie polecam tego robić. Polecam zostać z Radiem SK, bo tutaj można zgarnąć bilety na Toy Story 5. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Dlaczego takie bilety wam się po prostu należą? Nagrywajcie się, a ja się w tym czasie zajmę graniem. Łukasz Zduńczyk, witajcie. My dobrze gramy. Już teraz Dawid Podsiadło, który w sobotę i niedzielę zagra na PGE Narodowym w Warszawie. Jest 16.01.

0: Katy Perry w Radiu SK. Tu się słucha hitów na czasie i tu się wygrywa zaproszenie na Toy Story 5. Ja myślę, że Grzesiek bardzo zasłużył, żeby te bilety zgarnąć, bo on jest prawdziwym bohaterem.
1: To mi należą się bilety na Toy Story, ponieważ wziąłem swoją ciężarną żonę na tygodniowe wakacje, a Toy Story to jest moja ulubiona bajka.
0: Grzesiek, to jest genialny pomysł dla wszystkich przyszłych tatusiów. Zabrać żonę na wakacje all inclusive, bo wtedy o każdej porze dnia i nocy można spełniać wszelkie kulinarne zachcianki w najbardziej szalonych połączeniach. Grzesiu, jako że niebawem o zabawkach będziesz wiedział wszystko, 4 bilety na Toy Story 5 są twoje.

0: Maroon 5 i Christina Aguilera. Gramy hity na czasie, a Polska się zmienia, słuchajcie. Według najnowszych danych w naszym kraju jest coraz więcej singli. I nie chodzi wcale o piosenki, chodzi o osoby, które mieszkają bez drugiej połówki, mieszkają same. Udział gospodarstw jednoosobowych w naszym kraju wynosi obecnie 35%, a na przykład w 2006 roku było tylko 22%. Także coraz więcej osób mieszka samemu. Jak się podzieli wydatki przez dwa, pomyśli się, że łazienka jest 24 godziny na dobę wolna, pilot do telewizora wolny, no to te dane jakoś mniej zaskakują, prawda? Radio
1: SK. Reklama. RTV Euro AGD.
2: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
1: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład odkurzacz pionowy Dyson V16 Piston Animal Submarine. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3199 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
4: Play. Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
5: Planujesz remont? Urządzasz mieszkanie? Teraz to idealny moment, by skorzystać z promocji 2 plus 1 na drzwi Ercado.
6: Kup 3 komplety drzwi wewnętrznych Ercado w salonie Multidesign, a najtańsze skrzydło drzwiowe dostaniesz za złotówkę.
5: Czyli bardziej stylowe wnętrze w niższej cenie.
6: Dokładnie. Odwiedź salon Multidesign w Bielsku Białej przy ulicy Partyzantów 63 i znajdź drzwi idealne do swojego domu.
5: Regulamin promocji dostępny na stronie multidesign.com.pl.
7: Do salonów Ciche Zasada wjechała nowa, przestronna i oszczędna superhybryda BYD ATTO 2. Z łącznym zasięgiem do 1000 km i spalaniem już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz już od 60 400 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%. Sprawdź nabyt.cichy-zasada.pl lub w

0: Salonie, przy ulicy Sarni Stok 3 w Bielsku-Białej.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum dwa produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: I po reklamie.

USK grają najlepsze nowości. David Guetta, Alok i Stick Figure to są właśnie hity na czasie, a Szwedzi właśnie wpadli na szalony pomysł. Znaleźli nowe zastosowanie dla samochodów, które pomaga obniżyć rachunek za prąd. Serio, już wam tłumaczę, o co chodzi. Szwedzi podłączają swoje domy do samochodów elektrycznych. Serio to się dzieje, dobrze słyszycie. W godzinach, kiedy jest największe zużycie prądu, Szwedzi podłączają się do elektryka i z elektryka biorą prąd i to podobno obniża rachunki. Czyli słuchajcie, już niebawem samochody będą miały kolejną funkcję, będą jeżdżącymi powerbankami. Bo na razie, jak tak patrzę po samochodzie mojej narzeczonej, to samochody są śmietnikami i jeżdżącymi salonami make-upu.

0: Autopromocja.
1: A gdzie tu wsteczny jest?
2: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
1: No wyobraź sobie, że nie.
3: No, to będzie okazja.
4: SSK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę na przedłużony weekend. Zgłoś się już teraz w aplikacji Radia SK.

0: konkursie zaprasza jego sponsor. Mol Polska, oferujący aplikację mobilną Mol Move.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Czy można powtórzyć pytanie?
3: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Tak.
3: Brawo!
5: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Marian? A o Dniu Ojca to ty pamiętasz?
8: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
7: No, sprytnie.
9: Dzień Ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
11: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wybór był prosty. To prawdziwy Grill Master, więc nowego grilla kupiłam na Allegro.
12: Jak prezent dla najlepszego taty, to Allegro. Na przykład markowe grille w super cenach, idealne na Dzień Ojca.
13: Jaka matka, taki synek, szlak by to. Przelałeś 7,5 klocka facetowi, którego nawet nie widziałeś na oczy? Kto będzie następny? Nigeryjski?

0: Stanach idealne na Dzień Ojca.
1: Jaka matka taki synek, szlak by to. Przelałeś 7,5 klocka facetowi, którego nawet nie widziałeś na oczy? Kto będzie następny? Nigeryjski?

0: stracić czujności również w wakacje. Posłuchaj kryminalnego serialu Jazgot o Dymbanku i dowiedz się, jak przygotować się na chwyty oszustów. Jazgot znajdziesz na najpopularniejszych platformach podcastowych.
1: Jak lato, to temperatura rośnie, ale ceny na Allegro Summer Sale maleją. Odkryj sezonowe promocje w wakacyjnych kategoriach. Moda, sport, dziecko, dom i ogród. Już dziś łap produkty w super cenach na lato. Jak tak, to Allegro.
2: Detour. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Detoura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Detoura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Detour. Drive your future.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
5: I po reklamie.
6: Zbliża się 17. Paulina Chorwatowska, to jest SK News. Trwa wyjaśnianie okoliczności śmierci 37-latka na warszawskiej Białołęce. Mężczyzna zmarł po policyjnej interwencji. Według wstępnych informacji miał zażyć nieznane środki i zachowywać się agresywnie wobec domowników. Podczas zatrzymania użył gazu wobec policjantów i próbował uciec. Mówi nam Rafał Markiewicz ze stołecznej policji.
7: Mężczyzna stawał czynny opór, był bardzo pobudzony, był bardzo agresywny. W trakcie obezwładniania stracił przytomność. Funkcjonariusze niezwłocznie rozpoczęli udzielanie mu pierwszej pomocy.
6: Mężczyzna zmarł kilka godzin później w szpitalu. A teraz utrudnienia na A2 pod Poznaniem. W okolicy węzła Poznań Zachód zapalił się samochód. Pożar został opanowany, ale kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami w stronę Warszawy. Blisko 2000 osób wzięło udział w Małopolska Tour na Pustyni Błędowskiej. Na uczestników czekały quizy, rodzinne rajdy rowerowe oraz SK Kids Race.
8: Chyba nie widziałem tylu ludzi jeszcze. Małopolska Tour, więc no, fajna atmosfera jest.
9: Przyjeżdżamy z Katowic i naprawdę uwielbiam tą akcję.
6: Patronem wydarzenia było Radio SK, a kolejna edycja Małopolska Tour 12 i 13 września w Nowym Targu.
10: My jesteśmy patronem jeszcze jednego ważnego wydarzenia. Łapania sił przed nowym tygodniem. Witam was serdecznie w strefie wolnej od słowa poniedziałek. On jest jeszcze bardzo daleko, dopiero 17. Jeszcze nie trzeba się go bać. A tu jest dużo hitów na czasie do zagrania. Teraz taki dobry do samochodu z mocnym basem. PZ i Plan B. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Ale przyjemnie się zrobiło. Black Eyed Peas i Justin Timberlake z hitem zawsze na czasie w Radiu SK. To jest numer, który idealnie pasuje do tego, co aktualnie robi nasza słuchaczka Julia.
1: Hej SK, siedzę teraz na tarasie i piję pyszną kawkę.
0: I te ptaszki ćwierkające za oknem, coś pięknego. Julia, jakbyś jakimś cudem wpadła na taki szalony pomysł, żeby zapytać swojego faceta, czy też taką kawkę chce, to ja od razu w jego imieniu odpowiadam, że tak, śmiało możesz zrobić, chętnie wypiję. A ja do tej kawki fajnie zagram. Jeśli też macie taki piękny czas jak Julia, to też nagrajcie głosówkę na Messengerze Radia SK. A w Radiu SK teraz Wiktor Waligura, 16 po 17.

0: Pink w Radiu SK, a teraz zagram taką nowość, przy której wszystkim milenialsom łezka wokół się zakręci.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: W Radiu SK zawsze grają najlepsze nowości. Teraz mam taki hit, który przypomni nam początek lat 2000. 2006 rok. Jeśli pamiętacie ten numer, to znaczy, że mieliście dobre dzieciństwo, dobrą młodość. Kojarzycie Bass Huntera na 100%. Ale to był hicior i teraz Dota doczekała się nowej wersji, za którą

odpowiada ekipa Junotas i Daddy DJ Flipside. Tak ten numer się nazywa. No to posłuchajmy, jak brzmi Dota w 2026 roku. Tak spokojnie brzmi, bardzo fajnie, bardzo łagodnie. Wchodzi za pierwszym odsłuchaniem. Przekonacie się już teraz. To jest SK.

0: bardzo dobry mood mamy, bo to jest niedzielne popołudnie z hitami na czasie. Jonathan Bledka i Gips w Radiu SK. Jesteśmy razem z wami w trasie. Jadwiga, pozdrawia z samochodu.
1: Właśnie prowadzę samochód od 3 godzin, jeszcze godzinka do celu, do Warszawy. Po drodze już 4. odcinkowy pomiar prędkości.
0: A mówi się, że drogi ekspresowe w Polsce nie są płatne. One są płatne, tylko aktualnie w trochę inny sposób. Bardzo dużo odcinkowych pomiarów prędkości ostatnio się pojawiło, także uważajcie na siebie. ASK jedzie razem z wami. Za chwilę do samochodu Sombra wam dokładam. Radio
2: SK. Autopromocja. Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
3: Sławek, co mówiłeś?
2: No mówię, że zawsze byłem mocny.
4: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
2: Strzelisz coś?
5: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Marian, a ty komu kibicujesz?
8: No jak komu, Barbara? Niskim ceną w Media Expert na weekendzie kodów rabatowych. Jest! Mamy to!
7: Mistrz. Bo w Media Expert taniej masz.
9: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty. Za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
10: Ale sztosy.
11: Ale co?
10: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
12: Cztery przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
13: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
14: Planujesz remont? Urządzasz mieszkanie? Teraz to idealny moment, by skorzystać z promocji 2 plus 1 na drzwi Ercado.
15: Kup 3 komplety drzwi wewnętrznych Ercado w salonie Multidesign, a najtańsze skrzydło drzwiowe dostaniesz za złotówkę.
14: Czyli bardziej stylowe wnętrze w niższej cenie.
15: Dokładnie. Odwiedź salon Multidesign w Bielsku Białej przy ulicy Partyzantów 63 i znajdź drzwi idealne do swojego domu.
14: Regulamin multidesign.com.pl.
16: Odkryj magiczny świat Energylandii. Parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl. Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Bielsko-Biała ulica Warszawska 180. Comfy Park Bielik.
17: I to jest piękna gra!
18: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i zdrapki. To zawsze trafiony prezent.
17: Tak, wiedziałem!
18: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Hybrydowe SUVy BYD w ofercie All Inclusive tylko w salonach Ciche Zasada. U nas nie musisz wybierać rabat czy finansowanie. Nawet 37 tysięcy złotych korzyści w finansowaniu już od 0% za superhybrydy z zasięgami do 1000 km. Sprawdź na byd.cichy-zasada.pl lub w salonie przy ulicy Sarni Stok 3 w Bielsku Białej.

0: Martin Garrix i Ed Sheeran w Radiu SK. Za chwilę najnowsze newsy, w których sprawdzimy, kto wygrał, a kto przegrał na mundialu, a jutro to wy będziecie skakać z radości. Polska co prawda na mundialu nie gra, ale wy możecie zagrać w SK Karniaki Cup. Szukamy zawodników, którzy zagrają ze Sławkiem Peszko w wielkim finale na PGE Narodowym o 10 tysięcy złotych. Tylko najpierw musicie się zgłosić i odgadnąć, co mówi Sławek Peszko. Ostatnio Krystianowi się udało.
1: W Radiu SK mógłbym prowadzić...
2: Impreskę.
3: Tak, no przecież atmosferowicz, imprezowicz, co by mógł prowadzić, no?
0: Jeśli chcecie tego imprezowicza Sławka Peszko poznać osobiście i zawalczyć o 10 tysięcy złotych, zgłaszajcie się za darmo na sk.pl.
4: SK Karniaki Cup.
5: Strzel coś ze Sławkiem Peszko na PGE Narodowym.

0: Reklama.
1: Beko Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia marki Beko. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją. Za łączną cenę co najmniej 6000 zł. Ekspres do kawy za złotówkę. Kupując piekarnik wraz z płytą, kuchenka mikrofalowa za złotówkę. A kupując lodówkę, zgarniesz kostkarkę do lodu również za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Beko Days. Tylko do 30 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
3: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordacja Industria Chemica e Farmaceutica S.p.A.
4: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
5: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję!
4: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
6: To będzie ostatnia reklama.
2: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
7: I po reklamie.
8: Beskidy na czasie.
9: Cześć, tutaj Przemek Kopiejka. To będzie nie lada gratka dla fanów kolarstwa. Tour de Pologne ponownie zawita nasz wieczczyznę. Kibice kolarstwa z regionu będą mogli oglądać na żywo światowej klasy cyklistów podczas piątego etapu 83. Tour de Pologne. 7 sierpnia peleton wyruszy na 220-kilometrową trasę, która poprowadzi z Opola do finiszu w Beskidach. Tymczasem 26-27 czerwca męskie granie w amfiteatrze w Żywcu. Wspaniali artyści na scenie, a 28 odbędzie się powitanie wakacji, czyli wydarzenie na plaży przy potoku Leśnianka w Żywcu. Będzie sporo atrakcji.
10: Zbliża się 18. Paulina Horbatowska, to jest SK News.

Rambol na A4 pod Tarnowem. Zderzyło się kilka samochodów, a jezdnia w kierunku Rzeszowa jest zablokowana. Do wypadku doszło między węzłami Tarnów-Mościce i Tarnów-Centrum. Na miejscu pracują służby, a kierowcy muszą liczyć się z dużymi utrudnieniami. Już ponad 60 zastępów straży walczy z ogniem w zakładzie aerozoli w Harnowie koło Ustki. Konieczna była ewakuacja okolicznych mieszkańców. RCB wysyła alerty dotyczące zadymienia. W akcji gaśniczej pomagają m.in. grupa chemiczna, drony i robot gaśniczy. Nie ma informacji o poszkodowaniach. Druga porażka Polek w Lidze Narodów. Biało-czerwone przegrały z Kanadą 2-3 po tiebreaku. A właśnie teraz na Mundialu rozpoczyna się mecz Hiszpanii z Arabią Saudyjską. La Furia Roja walczy o pierwszą wygraną po remisie 0-0 z Republiką Zielonego Przylądka. Wieczorem Belgia zagra z Iranem, a w nocy Nowa Zelandia z Egiptem. O północy z kolei Urugwaj podejmie Republikę Zielonego Przylądka.

0: Planujesz remont? Urządzasz mieszkanie? Teraz to idealny moment, by skorzystać z promocji 2 plus 1 na drzwi Ercado.
1: Kup 3 komplety drzwi wewnętrznych Ercado w salonie Multidesign, a najtańsze skrzydło drzwiowe dostaniesz za złotówkę.
0: Czyli bardziej stylowe wnętrze w niższej cenie.
1: Dokładnie. Odwiedź salon Multidesign.

0: akcji 2 plus 1 na drzwi Erkado.
1: Kup 3 komplety drzwi wewnętrznych Erkado w salonie Multidesign, a najtańsze skrzydło drzwiowe dostaniesz za złotówkę.
0: Czyli bardziej stylowe wnętrze w niższej cenie.
1: Dokładnie. Odwiedź salon Multidesign.

0: dotknąć ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: I to jest piękna gra!
2: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i Zdrapki. To zawsze trafiony prezent.
1: Tak, wiedziałem!
2: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
3: Hybrydowe SUVy BYD w ofercie All Inclusive tylko w salonach Ciche Zasada. U nas nie musisz wybierać rabat czy finansowanie. Nawet 37 tysięcy złotych korzyści w finansowaniu już od 0% za superhybrydy z zasięgami do 1000 km. Sprawdź na byd.cichy-zasada.pl lub w salonie przy ulicy Sarnistok 3 w Bielsku Białej. Już ponad 3 tysiące naszych klientów przekonało się, że wybór dealera ma znaczenie.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
6: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Ale sztosy.
2: Ale co?
1: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
3: Mundial nabiera tempa. Dziś grają Belgia-Iran, Hiszpania-Arabia Saudyjska, Urugwaj-Republika Zielonego Przylądka. Oglądaj od 17.20 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
4: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
5: Widaron.
4: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
5: Widaron.
4: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
5: Widaron.
4: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
5: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
6: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
7: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
8: O nie! Gdzie moja kasa?
7: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej. Bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
9: I to jest piękna gra!
10: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i zdrabki. To zawsze trafiony prezent.
9: Tak, wiedziałem!
10: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: Przed nami 10. edycja Rapsta.

0: rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
3: I po reklamie.
4: Ja się stałem.

0: Reklama.
1: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
2: Planujesz remont? Urządzasz mieszkanie? Teraz to idealny moment, by skorzystać z promocji 2 plus 1 na drzwi Erkado.
3: Kup 3 komplety drzwi wewnętrznych Erkado w salonie Multidesign, a najtańsze skrzydło drzwiowe dostaniesz za złotówkę.
2: Czyli bardziej stylowe wnętrze w niższej cenie.
3: Dokładnie. Odwiedź salon Multidesign w Bielsku Białej przy ulicy Partyzantów 63 i znajdź drzwi idealne do swojego domu.
2: Regulamin promocji dostępny na stronie multidesign.com.pl.
4: Presale w Voyaz już trwa. Teraz dla klubowiczów Voyaz Premium Club dodatkowe 30% rabatu na letnią kolekcję i akcesoria. Oferta ważna tylko do 22 czerwca w salonach Voyaz i na voyaz.pl.
5: Do salonów Ciche Zasada wjechała nowa, przestronna i oszczędna superhybryda BYD Atto 2. Z łącznym zasięgiem do 1000 km i spalaniem już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz już od 60 400 zł w kredycie 50/50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%. Sprawdź nabyt.cichy-zasada.pl lub w salonie przy ulicy Sarni Stok 3 w Bielsku Białej.
6: To będzie ostatnia reklama.

0: Kaveske.
1: Reklama.
2: Presale w Voyaz już trwa. Teraz dla klubowiczów Voyaz Premium Club dodatkowe 30% rabatu na letnią kolekcję i akcesoria. Oferta ważna tylko do 22 czerwca w salonach Voyaz i na voyaz.pl.
3: Przed nami 10. edycja Rap Stacja.

0: rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
3: I po reklamie.
4: SK Beskid News.
5: Katarzyna Graboń, Radio SK. Teraz w magazynie rozmowa z Piotrem Nawalkowskim, prezesem Stowarzyszenia Polaris OPP. Naszym gościem jest dzisiaj Piotr Nawalkowski, prezes Stowarzyszenia Polaris OPP z Sopot Niewielkiej, czyli takiego stowarzyszenia, które skupia, no można powiedzieć, że już naukowców, ale przede wszystkim miłośników i pasjonatów ciemnego nieba.
6: Dzień dobry, dobry wieczór, a w sumie to każda pora jest dobra na wysłuchanie tematyki związanej z kosmosem.
5: No dobrze, panie Piotrze, co jakiś czas, może nie często, ale spotykamy się radiowo, żeby porozmawiać o tym, co u was się dzieje. Jesteście no, organizacją z pokaźnym już dorobkiem, z pokaźnym stażem tutaj na Żywiecczyźnie, no to nie próżnujecie, ale no właśnie, co dzieje się w tej, można już powiedzieć, drugiej połowie roku. Pewnie wypytam też pana o to, dlaczego, czy i na co warto spojrzeć w niebo w tych najbliższych miesiącach. No ale zacznijmy od tego, no właśnie, co w czerwcu, co przez wakacje, jak w ogóle wam płynie ten rok?
6: Oj tak, no nasza działalność trochę jest dziwna, dlatego że my zazwyczaj nie zamykamy roku, chociaż finansowo tak, ale nie zamykamy roku w okresie stycznia, tak, czy grudnia, tak jak to się kalendarzowo robi, ale u nas jest to trochę od walnego do walnego. No i właśnie mieliśmy walne zebranie w maju, które zdecydowało tutaj o kierunkach działań na ten rok i czerwiec jest zawsze takim miesiącem otwarcia, a więc zaczynamy właśnie od jakichś tam programów obserwacyjnych, właśnie wakacyjnych, od wydarzeń wyjazdowych, zazwyczaj ruszamy w turnę po Polsce z jakimś programem popularyzatorskim. No i co jest ciekawe, trochę się to także wiąże z

0: dla was.
1: Tak, merytoryczny dla nas, tak, jak najbardziej, i to jest ciekawe, bo włączy się też także ze sprawozdawczością, bo my jako organizacja pożytku publicznego składamy sprawozdania właśnie w czerwcu, w lipcu za zeszły rok, no więc śmiejemy się, że w pewnym stopniu mamy taką carte blanche, tak, i możemy rozpocząć działania tegoroczne. A troszeczkę się rzeczywiście dzieje, choć szczęśliwie niektórzy w naszym gronie mówią, że no przynajmniej na szczęście nie aż tyle, co w zeszłym roku, bo w zeszłym roku no mieliśmy ogromne wydarzenia, program Discovery Space Station, czyli misja Ignis, z którą jeździliśmy po Polsce, wszystkie 16 województw odwiedziliśmy, łącznie 10 tysięcy uczniów szkół średnich, ponadpodstawowych i podstawowych brało udział w naszych warsztatach. W tym roku na szczęście takiej skali nie mamy. I troszeczkę odpoczywamy, śmiejemy się, że jak w zeszłym roku dużo pracowaliśmy, tak w tym roku kierunek główny, no to co ciekawe, Hiszpania. No i wybieramy się w tym roku na całkowite zaćmienie słońca, które będzie miało miejsce 12 sierpnia. Będzie to jedyny taki moment oczywiście zaćmienia, no długo wyczekiwanego, dlatego że od 1999 roku nie mieliśmy w Europie całkowitego zaćmienia słońca, takiego rzeczywiście na pełną skalę, że można to zaobserwować na terenie kontynentalnej Europy. No i tutaj okazja ogromna, w związku z tym już od kilku dobrych, może nie lat, raczej miesięcy decydowaliśmy się na taki wyjazd. Kompletujemy się tutaj składem kilkunastoosobowym. Co ciekawe, nie lecimy samolotami, ale jedziemy kamperami. Więc będzie to taka podróż trochę również przez gwiazdy, bo chcemy zwiedzić wszystkie po drodze miejscowości we Włoszech, w Austrii i we Francji związane z tematyką astronomii, szeroko pojętego kosmosu. No, co jest ciekawe, tu mogę zaskoczyć słuchaczy, mamy wolne miejsca. I to jest jeszcze ciekawostką, ponieważ będziemy jechali w grupie około 15-16 osobowej. I tu jest pewna taka no, niespodzianka. W większości kosztów nie ma żadnych, ponieważ postaramy się to pofinansować z różnych źródeł. Od m.in. programu AstroProcent, czyli 1,5% na astronomię, nasz program ogólnopolski, który wspiera czasami takie działania właśnie wyjazdowe, nie tylko nasze, ale i także osób z zewnątrz, studentów, jakichś naukowców młodych, tak, czy ambitnych pasjonatów. I tak właśnie się stanie w tym roku, jeśli się wszystko ułoży. No i staramy się też o dofinansowania. Tu z pomocą przyszła nam Fundacja Satelitarna, nasz podmiot partnerski, który również uzyskał dofinansowanie z Narodowego Instytutu Wolności, Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach programu PRO 5, czyli tak zwana pomoc doraźna, chociaż to jest akurat życie publiczne, czyli trochę inna ścieżka. No i tutaj wraz z tą fundacją będziemy chcieli troszeczkę, no właśnie, co ciekawe, pokazać Polskę, pokazać region, pokazać naszą działalność w Hiszpanii na arenie dosyć szerokie, bo będzie tam prawie, szacuje się 5 do 6 milionów ludzi, tak więc jest niesamowita sprawa. W pasie całkowitego zaćmienia będzie jeszcze więcej, ale przynajmniej my w regionie, gdzie się wybieramy, jest to prowincja Burgos, okolice obserwatorium Lodoso, no to tam się zapowiada bardzo duża liczba osób, bo tam jest też obserwatorium. To jest taka lokalna mała organizacja Astro Burgos, zaprosiła nas, mamy kontakt już od kilku miesięcy, aby właśnie do nich przyjechać. Także to jest klucz podstawowy. A dlaczego mówiłem, że można się do nas dołączyć? Bo rzeczywiście zostały jeszcze 3 wolne miejsca. I to jest o tyle interesujące, że no trzeba przede wszystkim wykazać chęć popularyzacji udziału w takim wyjeździe. On nie jest krótki, od razu mówię. Wyjeżdżamy z początkiem sierpnia, około tam 2-3 sierpnia, a wracamy dopiero 25. Tak więc jest to prawie 3 tygodniowy, ponad 3 tygodniowy wyjazd, wyprawa. No ale myślę, że niesamowita sprawa, bo mamy się tam, że także tak nam na miejscu spotkać z Fundacją Starlight, która zajmuje się między innymi obszarami ochrony ciemnego nieba, czyli takimi jak my.
0: No dobrze, ale w Hiszpanii chyba trudno mówić o tych obszarach takiego stricte chronionego ciemnego nieba, jak wy macie to swoje unikalne miejsce w Sopotni.
1: No i tu właśnie zaskoczenie. Otóż Hiszpania przoduje w Europie, tak? I to jest niespodzianka, dlatego że Fundacja Starlight, która podobnie jak International Dark Sky Association, obecnie jest to już Dark Sky International, czyli amerykańska organizacja, certyfikuje ogólnie światowe już lokalizacje, tak, czy na całym świecie, tak okazuje się, Fundacja Starlight zaczynała od Hiszpanii. I tych miejsc związanych właśnie z takimi formami ochrony, przeróżnymi, od hoteli po obszary właśnie ciemnego nieba, miasta, miasteczka, tak zwane pueblo, tak, pueblitos, to są te takie miejscowości maleńkie, które właśnie chronią ciemne niebo, jest ich bardzo dużo na tej mapie, więc jak ktoś sobie zerknie, to zaskoczę naprawdę z tego dużo w Hiszpanii. I oni zaczęli już certyfikować miejsca także poza właśnie Hiszpanią. No i tu jest niespodzianka, chcemy być także członkiem Starlightu, staramy się o taką wstępnie, powiedzmy, przegląd

0: tak naszego tutaj aplikowania z Sopotnią Wielką, która już dzierży certyfikat Darkska International, czyli związany z tak zwaną community, a więc społecznością Ciemnego Nieba od 2023 roku. No ale byłoby sensacją, bo byłaby to też pierwsza miejscowość, która ma także podwójny certyfikat z Fundacją Stanlight. Z tym, że tu niestety progi są trochę wyższe, bo jest to no parę tysięcy euro do opłaty, jeśli byśmy chcieli pełną akcesję certyfikacji przejść.
1: No i podejrzewam, że też musielibyście się papierami odpowiednimi po prostu wykazać.
0: To prawda, chociaż to by było łatwiej, bo my już w większości mamy ten cały ślad przetarty, tak? Bo właśnie z certyfikacji amerykańskiej udało się dużo tutaj osiągnąć. Co więcej, oni byli zaskoczeni tym, że no, w Polsce w ogóle się ktoś tym zainteresował i w dodatku, że już mamy właśnie certyfikat z USA, więc troszeczkę byłoby łatwiej. Natomiast czy się to uda, zobaczymy. Są też pewne obostrzenia, pewne wymagania. Tutaj bardziej stawiałem na rozwój astroturystyki. Tutaj jest istotna sprawa, że również oni uznają te miejscowości, którym nadają certyfikaty, za taką perełkę, tak? Takie miejsce również zrównoważonego rozwoju.

z USA, więc troszeczkę byłoby łatwiej. Natomiast czy się to uda, zobaczymy. Są też pewne obostrzenia, pewne wymagania. Tutaj bardziej stawiałem na rozwój astroturystyki. Tutaj jest istotna sprawa, że również oni uznają te miejscowości, którym nadają certyfikaty, za taką perełkę, tak? Takie miejsce również zrównoważonego rozwoju.

0: Polenia również wysyłają delegacje. Trochę szersza współpraca niż z USA, no bo Stany Zjednoczone są dalej, tak? No więc kto wie, może się uda, że z Hiszpanią tutaj taką współpracę nawiążemy. A więc osoby, które by się chciały z nami wybrać, tak jak mówię, mają szansę, że można by było się tutaj rzeczywiście włączyć pod warunkiem realizacji tych celów statutowych, a więc popularyzacji wśród osób, które będą tam także z zagranicy, tak? Tematyki astronomii, ochrony ciemnego nieba, a także samego zaćmienia. No i musi się ktoś przygotować również na troszeczkę biwakowy tryb funkcjonowania, bo są to kampery oraz namioty, tak więc będzie to pewnie jedno z takich miejsc do nocowania przez te parę dni. Natomiast szanse są i koszty niewielkie, bo tylko pokrywamy sobie prywatnie koszty wyżywienia, a reszta wszystko jest po stronie organizacji i sponsorów.
1: No dobrze, panie Piotrze, jeszcze na moment zatrzymajmy się przy tych obserwacjach, no, na które spora część świata, jak sądzę, no właśnie zjedzie do Hiszpanii. To będzie całkowite zaćmienie słońca. No i pytanie, czy tutaj z Polski będzie coś widać?
0: A no właśnie, nie zostawiamy też naszej ojczyzny bez, tak powiem,
1: obsługi, jakiegoś
0: śladu czy tam działań z naszej strony. Będziemy mieli dyżur prowadzony też przez naszą tutaj ekipę, która nie wyjeżdża, bo parę osób rzeczywiście zostaje. W związku z tym będziemy prawdopodobnie wówczas, no właśnie, będziemy raczej troszeczkę mówili o tym pod kątem popularyzatorskim, dlatego że nie będzie za bardzo możliwości obserwacji, przynajmniej w Sopot Niewielki. Powód jest bardzo prosty, no niestety całkowite zaćmienie w słońce nie będzie w Polsce widoczne.

0: klientów, no raczej to zaćmienie będzie niedostrzegalne, nieosiągalne. Jest szansa, że początkową fazę zaobserwujemy, ale już tuż nad horyzontem, oczywiście pod warunkiem dobrej pogody. I będzie to 12 sierpnia, ale teraz uwaga, będzie to jeden z czterech dni Festiwalu Ciemnego Nieba, które w tym roku się rozciągnęły na 2 miesiące, więc będzie taka nietypowa formuła. 4 dni z okazji 14 Festiwalu Ciemnego Nieba w Sopotni Wielkiej. I właśnie 12, jednym z takich kulminacyjnych punktów, będzie transmisja na żywo z Hiszpanii. I to będzie w Sopotni Wielkiej na sali wielofunkcyjnej, jeśli oczywiście w tym momencie nam też się pogoda tam w Burgos w Hiszpanii trafi.
1: To panie Piotrze, teraz powiedzmy co nieco o waszym festiwalu, 14 już edycja Festiwalu Ciemnego Nieba. No właśnie, jak w tym roku, skoro troszkę formuła się przez tę Hiszpanię, no po prostu się trochę zmodyfikowała. Jak będzie tym razem wyglądał festiwal? No i właśnie, w jakich terminach się spotykacie i co na niebie?
0: Tak, tutaj w tym roku to nie tylko Hiszpania zdecydowała o takiej zmianie. Trochę sama prośba uczestników, turystów, osób wybierających się do Sopotni Wielkiej, bo zawsze było takie pytanie, czemu tylko jedna noc albo 2 dni, tak? Czemu nie odbywa się to dłużej, częściej albo szerzej? No, łatwo się mówi, kiedy wiadomo są możliwości, gorzej z funduszami, jak ich nie ma. Natomiast tutaj jest jednak taka trochę decyzja z tego powodu, że raz to zaćmienie w Hiszpanii, to prawda, ale druga sprawa, w Polsce całkowite, częściowe zaćmienie Księżyca również, które będzie można obserwować także w sierpniu 28, co prawda trochę niekorzystne pory, bo to będzie nad ranem, ale z drugiej strony jest szansa, bo to jeszcze wakacje, jeszcze dużo osób ma wolne. Kto wie, jest szansa, że wtedy się to uda zaobserwować. A zatem ustaliliśmy, że będą jakby takie 3 główne punkty, przy czym 4 dni realizacji. Pierwsze terminy to jest 18-19 lipca. To jest ciekawostka. Będzie noc z muzyką pod gwiazdami tradycyjnie w Sopotni Wielkiej na tak zwanym naszym punkcie obserwacji numer 20.
1: To ten moment, kiedy jest maksimum Perseidów.
0: Nie, właśnie to jest przed maksimum. Z prostej przyczyny maksimum wypada akurat w zaćmienie słońca. W związku z tym tego niestety się do końca nie da połączyć. Ustaliliśmy w związku z tym, że musimy jakąś taką noc kluczową ze wszystkimi naszymi osobami tak zaangażowanymi, z całym gronem, załogą koordynatorską zorganizować wspólnie i wypadło więc na ten weekend już ze zwiększonym aktywnością meteorów z roju Perseidy, bo tu trzeba po tym powiedzieć. Perseidy nie są widoczne tylko tam 10, 11 czy 12 sierpnia. One są aktywne tak naprawdę już od końca lipca aż do późnych dni sierpnia, nawet są tak zwane Perseidy wrześniowe. I tu jest ciekawostka, bo my będziemy więc troszeczkę zapraszali do takiej innej formuły, aby tą wspólną obserwację przenieść na lipiec z muzyką pod niebem, gołym, ciemnym, i to jest fajne, dlatego że już będzie dosyć ciemno, tak? Jest to taki moment, gdzie to jest jeszcze nie ma właśnie księżyca, znaczy nie ma już księżyca tak w pełni, jak to będzie tam później, ale dodatkowo już jest trochę ciemniej, bo noce są coraz krótsze, wiadomo, bliżej sierpnia. W związku z tym myślę, że ten weekend będzie równie ciekawym. Trochę taka formuła nietypowa, ciut wcześniej festiwal, ale to właśnie dlatego, że potem jeszcze raz spotykamy się w Sopotni 12 sierpnia na tej właśnie obserwacji lub transmisji, ale być może również jednocześnie transmisji z Hiszpanii. I tu uwaga, też będzie jeden z akcentów, ale bardziej już kameralny, obserwacje nocne w pozycji leżącej, z tym, że będą to obserwacje już bez muzyki takiej na żywo. To będzie raczej taki element dodatkowy, który będzie się odbywał właśnie w nocy również z 11 na 12, z tym, że tutaj jest pewien problem, będzie to w tygodniu, więc nie wszystkim to może pasować, więc te osoby, które pracują jednak wakacje, no też muszą sobie gdzieś tam ten urlop pewnie zabezpieczyć, jeśli ktoś chciałby się wybrać. I oczywiście ostatnim tym etapem będzie właśnie częściowe zaćmienie Księżyca, to będzie 28 sierpnia i tu te informacje bez zmian na stronie ciemneniebo.pl już od paru dni czerwca dostępne.
1: No dobrze, panie Piotrze, to przypomnijmy to wasze kalendarium. Najbliższe wydarzenia, jeśli idzie o Sopotnię, to...
0: Tak, to tutaj chyba mówimy o właśnie lipcowym Festiwalu Ciemnego Nieba, czyli mamy tutaj 18-19 lipca. Później widzimy się na zaćmieniu słońca bezpośrednio i online. To będzie 11-12 sierpnia z możliwością tego kameralnego zapisania się również na obserwacje nocne, jeśli będzie pogoda. I 28 sierpnia to jest zamknięcie, czwarty dzień festiwalu, taki rozciągnięty w tym roku ten festiwal. To będzie właśnie zaćmienie częściowe Księżyca.
1: No dobrze, skoro mamy już to kalendarium i te wasze najbliższe plany, jeśli idzie o wasze stowarzyszenie, no to właśnie, co dzieje się, jeśli idzie o te kwestie współpracy naukowej, merytorycznej?

0: bo przecież wy już dawno nie jesteście tylko pasjonatami, a tak naprawdę staliście się, można powiedzieć, pełnoprawnymi partnerami dla wielu instytucji. Udowodnił to choćby ten ubiegły rok, gdzie no naprawdę poznała was cała Polska, nie ma co się oszukiwać.
1: Trochę tak, chociaż powiem, śmiejemy się, że myśmy chyba już byli dosyć znani z różnych dziwnych pomysłów, choćby bazy marsjańskiej, czy modeli Układu Słonecznego, gigantycznych planet, które były rozstawiane w różnych miejscach w Polsce. Tak, rzeczywiście trochę się dzieje, natomiast my zawsze jesteśmy non-stop wierni tej idei jednak popularyzacji, tak, pasji, tego hobby, jakim jest astronomia, ale rzeczywiście no, w pewnych okolicznościach musimy się też zaangażować mocniej i takim przykładem jest kontynuowana współpraca z między innymi różnymi resortami, komisjami sejmowymi, gdzie między innymi staramy się od tego roku, dosłownie właśnie styczeń, luty, zapadły pierwsze decyzje również na szczeblu Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, tutaj te również wojewódzkie fundusze w to włączyły się, aby w tym momencie zwrócić uwagę na problem zanieczyszczenia światła. No i to zagadnienie jest jakby no, samo przez się niestety przez nas prowadzone troszeczkę pod kątem bardziej profesjonalnym.
0: No właśnie, bo o ile sobie dobrze przypominam, pan w jednej z takich komisji jest. I to jest ważny głos tutaj, powiedzmy z Beskid, spod tego ciemnego nieba.
1: To prawda, rzeczywiście mam przyjemność uczestniczyć w Krajowej Komisji do Spraw Ocen Oddziaływania na Środowisko. Jest to właśnie taki zespół ekspercki naukowców, działaczy, osób związanych ze szeroko rozumianą przyrodą, ochroną środowiska przy właśnie Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Tak. I to jest bardzo istotne, ponieważ jest to ciało cały czas doradcze Ministerstwa Środowiska i jest jakiś rzeczywiście sygnał, że pewne zmiany następują. Ten rok chyba pod tym względem był, już jest przełomowy, bo te decyzje zapadły, tak jak mówiłem, z początku roku. Byliśmy proszeni o wyrażenie opinii na temat wprowadzenia stricte zapisów dotyczących światła, światła sztucznego, jego ograniczenia, uznawania go także za jedną z uciążliwości, czyli takich właśnie typowo zagrożeń dla środowiska naturalnego, jakim jest naturalna noc. I to jest bardzo duży przełom na skalę kraju, na skalę naszej historii, no, ponad 30-letniej, a w dodatku chyba pierwszy taki krok w Polsce na tle Europy.
0: No i to jest chyba jeden z tych najważniejszych kroków, o które no, staraliście się przez lata, bo przecież nie bylibyście, Sopotnia nie stałaby się tą społecznością ciemnego nieba, gdyby nie zapisy właśnie prawa lokalnego, no tak to trzeba określić.

0: tak zwanego miru domowego, tak, czy tutaj sąsiedzkiej współpracy, tak, czy jakiegoś tam powiedzmy miru, ale no to jest jednak istotne, że nie było takiego wprost zapisu, że w zakresie oddziaływania na środowisko światło jest jednym z tych czynników negatywnych. Dotąd było ono traktowane jako jedno z wielu istniejących, ale mało ważne. No i tu pewna zmiana, myślę, że jest szansa, że nastąpi. Co więcej, to nie jest jedyny resort, gdzie takie zmiany nastąpiły, albo raczej na razie następuje zmiana patrzenia, tak, czy perspektywy na to zagadnienie, dlatego że w dwóch komisjach sejmowych udało nam się także z naszym partnerskim, współtworzonym przez Stowarzyszenie Polaris Light Pollution Think Tankiem uczestniczyć w posiedzeniach właśnie z początku roku i tu dawaliśmy przykład tego, że trzeba podjąć pewne kroki również na zakresie ochrony zdrowia, bo to była akurat komisja do spraw ochrony zdrowia, ale i także później do spraw rozporządzeń, tak czy bardziej do spraw administracyjnych. No ta komisja akurat mi wyleciała z głowy, jak się nazywa, ale to też były działania, które między innymi pilotował nasz partnerski Light Pollution Think Tank. Tak więc te dwa jakby tutaj resorty zainteresowały się tym. Jest szansa, że jakieś kroki będą podjęte.
1: Czyli wychodzi na to, że problem ochrony ciemnego nieba, a może bardziej problem zanieczyszczenia światłem, no zaczyna być dostrzegany. No. W skrócie powiedzmy w Warszawie.
0: Tak, to jest bardzo istotne, że przez odpowiednie osoby, bo dotąd jak wiemy dużo osób miało tę świadomość, rzeczywiście jest coraz większy potencjał osób, które zdają sobie sprawę, że chodzi o tak zwane zrównoważone oświetlenie, a nie żeby było ciemno całkowicie i my też o tym mówimy, ale no niestety jakby ten głos nie odbijał się odpowiednio wysoko, żeby dotrzeć do szczebli decyzyjnych, tak, czyli właśnie rządzących instytucji, które tutaj miały na to realny wpływ. I duża zmiana nastąpiła rzeczywiście po zeszłorocznej również misji IGNIS, bo tutaj inicjatywa wyszła troszeczkę ze strony między innymi Polskiego Towarzystwa Astronomicznego, również ze strony czasopisma Urania i kilku innych podmiotów, w tym i naszej, gdzie została skierowana tak oficjalna petycja do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. No i tu była pewna zmiana, dlatego że jakby głos ten na tyle został zauważony, również nie bez tutaj przyczyny została także opinia Rzecznika Praw Obywatelskich, tak, wyrażona pozytywna, że właśnie ten problem no, jest coraz bardziej uciążliwy dla społeczeństwa, należy na to zwrócić uwagę. No i jakieś właśnie, śmiejmy się, światełko na rzecz ciemności pojawiło się tak w naszych tutaj realiach. Ale no, myślę, że do tego, żeby weszły przepisy, to jeszcze daleka droga.
1: No ale właśnie, już coś się zadziało.
0: Tak, i to chyba jest wielki dla nas przynajmniej taki sukces, bo no dotąd w ogóle nie było mowy o tym, że gdzieś zwrócą uwagę na to rządzące, tak? A dzisiaj się okazuje, że mówimy o tym już w kategoriach no, potrzeby prac legislacyjnych.
1: No właśnie, bo do tej pory ten problem dostrzegaliście wy jako pasjonaci, którzy po prostu nie mogli sobie popatrzeć w to niebo, spoglądać w to niebo ciemne, bo było zanieczyszczone światłem, bo jest zanieczyszczone światłem w wielu miejscach, ale ten problem przecież dostrzegają również naukowcy, z którymi na co dzień współpracujecie i to przecież od lat o tym mówicie i staracie się dotrzeć do jak najszerszego grona odbiorców. No i widać te efekty, no 30 lat pracy, widać światełko.
0: To prawda, natomiast ja właśnie zwracam uwagę, że to nie jest tylko kwestia zwyczajnej astronomii, pasji i nieba. Mówimy o tym już w znacznie szerszych kategoriach, bo mówimy także i o energooszczędności, która chyba najbardziej przemawia do mieszkańców, do samorządów, tak, czy po prostu zarządców oświetlenia, no bo po co wydawać więcej pieniędzy, jak można mniej dzięki temu, że światło ucieka, znaczy świeci tylko tam, gdzie trzeba, a nie ucieka w niebo, prawda? Czy na niepotrzebne tereny. No i to jest istotne, że czynnik chyba ekonomiczny głównie wziął rolę, ale i także tak zwana, no troszeczkę chyba już nasza świadomość prawa do tej naturalności, do ochrony środowiska, do tak zwanej ekologii nocy i w związku z tym ta ekologia jest bardzo istotnym czynnikiem, czyli właśnie przyrodnicy, właśnie biolodzy, tu również wiele osób związanych z tematyką parków na przykład narodowych, tak, czy powiedzmy obszarów naturalnych, przyrodniczych, zwraca uwagę, że ta ingerencja, ta powiedzmy taka intensywna forma światła jest coraz bardziej zauważalna, tak? Nawet w tych obszarach takich zupełnie ciemnych już je to zmieniało.
1: Panie Piotrze, może ktoś słucha naszej rozmowy po raz pierwszy, choć nieraz pojawiacie się na naszej antenie, ale ktoś może odnieść wrażenie, ale o czym oni mówią? Światło w nocy, no zamknę oczy i śpię, tak? Ale no właśnie, to zanieczyszczenie sztucznym światłem tak naprawdę no, ma

0: wiele konsekwencji. Przypomnijmy, dlaczego w ogóle ten problem jest tak istotny.
1: Tak, światło sztuczne jest dobre, ale w odpowiednich ilościach. I to jest bardzo istotne, jak chyba ze wszystkim, czego używamy i co stworzył człowiek, no nie powinniśmy z tymi rzeczami po prostu przesadzać. Problem narasta w ostatnich latach i jest to zauważalne choćby na po prostu naszych ulicach, że kiedyś można było powiedzieć, że widać bardziej latarnię, że świeci niż cokolwiek oświetlała, ten stan nie był wskazany, ale wystarczający na dawne czasy, prawda? Dzisiaj mamy tak jasno na ulicach, że można czytać książkę, ba, znaleźć igłę na chodniku, a co dopiero, powiedzmy, odpocząć, pójść spać, czy dać odpocząć przyrodzie. Teraz wiosna, okres czerwca, maja. Może Państwo zauważyli, że na przykład wielokrotnie ptaki śpiewają nie o tej porze, co trzeba. To nie jest efekt taki, że one się cieszą wiosną. To jest bardzo często zaburzenie właśnie rytmu okołodobowego i ten przyczynek jest najczęściej spowodowany właśnie zbytnią ilością sztucznego światła w otoczeniu. Nie zasypia przyroda, nie zasypiają drzewa, nie zasypiają ptaki. To jest jeden z czynników, który bezpośrednio uderza właśnie na to nasze środowisko naturalne. Nie jest to również bez wpływu na nas, czyli na człowieka, na zdrowie człowieka, dlatego, że my sami no często nieświadomie sobie robimy krzywdę, śpiąc przy pełnym świetle już wewnętrznym to rzadko, ale na przykład mając właśnie tak intensywne światło z ulic, z latarni, tak z ulicznego otoczenia prosto w okna, no i mamy cały czas taki półmrok, prawda, albo nawet bardzo jasno. No i nasz organizm nie odpoczywa, nie wydziela się melatonina, możemy zapadać szybciej i na takie choroby jak cukrzyca, jak właśnie nerwica, tak problemy ze snem, stres, ale no przede wszystkim ostatnie, nawet nie ostatnie, ale już wieloletnie badania dowodzą, że także rozwój chorób nowotworowych, raka piersi, raka prostaty może być przyczynkiem właśnie zbytniej ilości sztucznego światła w naszym nocnym otoczeniu takim osobistym. No niestety pamiętajmy, że także sami musimy rezygnować ze smartfonów, z telewizorów, z ekranów, z tabletów, z monitorów tego typu urządzeń na co najmniej godzinę przed snem. Dlatego, że większość niestety zaburza nam to całkowicie właśnie ten rytm okołodobowy. No i wstajemy rano niewypoczęci, tak jesteśmy rozdrażnieni, nie potrafimy funkcjonować. No cóż, łatwiej powiedzieć, trudniej zrobić. To z każdą chyba taką sytuacją jak świadome wybory, tak? Świadomy wybór tego, co kupujemy, zdrową żywność, tak? Czy mniej zdrową, ale smaczną, jak to niektórzy mówią, ciekawą. Natomiast no tu możemy rzeczywiście małymi krokami też zrobić dużo dobrego, a przede wszystkim musimy też mieć jakieś podstawy i właśnie tych podstaw prawnych brakowało. Czyli dotąd nie było możliwości, żeby kogoś, powiedzmy tutaj, wręcz prawnie wezwać na przykład do ograniczenia ilości światła, które nam kieruje prosto w okna domów. A bardzo często w naszej historii wieloletnie zdarzało się, że dostawaliśmy po dzisiaj, dzień dostajemy maile, szanowni państwo, mamy problem, zajmujcie się ciemnym niebem, ochroną, ale nam świeci sąsiad prosto w okno, tak? I co tu z tym zrobić, bo jest to tak intensywny naświetlacz, ba, takie typowo zimne, białe światło skierowane wręcz pionowo, tak, poziomo, tak, prosto w naszą, pionowo, prosto w naszą fasadę z oknami. No i zaczyna się problem, bo nie możemy praktycznie w ogóle funkcjonować w nocy, zasnąć, bo mamy cały czas jasno jak w dzień, prawda? No i takich przykładów jest mnóstwo. Często są to takie bardzo duże rozwiązania, typu na przykład centra logistyczne, jakieś powiedzmy obszary miejskie, tak, przemysłowe, przeładunkowe. Między innymi także ostatnio, co nas zaskoczyło bardzo mocno problemem, są także oświetlane drogi szybkiego ruchu, bo jednak węzły są najmocniej oświetlane w Europie, w naszym kraju. To jest dziwne, ale tak się dzieje. No i wielokrotnie właśnie mieszkańcy takich terenów zgłaszali te problemy i słusznie, bo niestety jest na ten temat ta świadomość taka ograniczona. Natomiast zmienia się to. W perspektywie tych 30 lat myślę, że jesteśmy już na dobrej drodze, że dużo się pod tym względem zmienia, ale jeszcze sporo do zrobienia.
0: Panie Piotrze, trochę obawiam się tego pytania, bo może trochę zabrzmieć jak łyżka dziegciu w beczce miodu, ale o ile no, wam w Sopotni udało się naprawdę osiągnąć sporo, jeśli idzie o czynną ochronę ciemnego nieba. Co więcej, wasz głos jest nie tylko już wysłuchany w Warszawie, no ale ma swoje konsekwencje. Ale jak to się ma tutaj na tym poletku, powiedzmy, no powiatu żywieckiego, południa województwa? Czy jest Sopotnia jako ten bastion ciemnego nieba, potem już kwestie legislacyjne w Warszawie, a tutaj pustka? Czy lokalnie coś się dzieje więcej niż wyłącznie w Sopotni?
1: Tak, no tutaj mamy pewien problem związany rzeczywiście z takim dotarciem do może powiedzmy najbliższego otoczenia, bo sama społeczność Sopotni Wielkiej doskonale wie, co robimy i wiele osób się do tego włączyło i po dzień dzisiejszy utrzymuje status quo obszaru.

0: dobrą ochronę ciemnego nieba, nie instalując nowego oświetlenia, również zmieniając oświetlenie na takie, które mniej szkodzi temu środowisku nocnemu, a więc skierowane tylko w dół, ciepła temperatura barwowa z czujnikami ruchu. No i to jest duży plus, dlatego że jest to takie właśnie zrównoważone podejście do problematyki zanieczyszczenia światłem.
1: I bardzo świadoma społeczność. No, dzięki Wam.
0: Tak, to jest prawda i chyba no, na skalę kraju to możemy się tym poszczycić, że jako jedyna jak dotąd tak mocno zaangażowana, ale no właśnie, to się zmienia. Natomiast no fakt, że jest problem, raczej nie mamy takiego bezpośredniego przełożenia na działania w skali powiatu czy w skali województwa. Żałujemy, dotąd może nie zostaliśmy dostrzeżeni przez samorządy, przez naszych tutaj regionalnych włodarzy, z tego powodu, że jest to problem najczęściej rzeczywiście takiej mikroskali. Dotąd to głównie miejscowości, to głównie jakieś sołectwa, jakieś osiedla były w takich inicjatywach w naszym zakresie zasięgu. No pewnym skokiem rzeczywiście jest ten moment, gdzie udało się pewne zapisy tutaj zaproponować i zostały one zaakceptowane przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska. Być może będzie to jeszcze w tym roku zmiana przepisów prawa pod kątem właśnie uciążliwości światła jako tego czynnika negatywnego, ale jednak niestety pod kątem naszych regionalnych władz może jest troszkę mniej tego kontaktu. Trudno powiedzieć. Być może jesteśmy jeszcze na etapie dopiero zbierania tego doświadczenia w tej skali. Nie powiem. W ramach naszych działań struktur lokalnej grupy działania Żywiecki Raj udało się ten element bardzo mocno kiedyś zainicjować i większość z wójtów, większość z włodarzy wówczas powiatu wiedziała, co to jest ochrona ciemnego nieba, bo mieliśmy okazję wpisywać także w naszą strategię rozwoju powiatu. Tak? Więc jest to dosyć ciekawe. Ale mówimy oczywiście o lokalnej strategii rozwoju, czyli tej, którą realizuje Żywiecka lokalna grupa działania, prawda? Natomiast no, powiat oczywiście sam sobie tutaj pewne rzeczy wie. Myślę, że są osoby także i w Radzie Powiatu, które się orientują w tym zakresie. Natomiast stricte takich jakby działań zmierzających ku zrównoważonemu oświetleniu nie widzimy, to prawda.
1: Czyli jest to pole do zagospodarowania, pole lokalne, tak to nazwijmy.
0: Oj tak, i to niestety wypadałoby znowu no, zakazać rękawy i działać, tak? Bo nie ma co ukrywać, że główną przyczyną jest to, że z nas po prostu za mało. Cały czas ta grupa jest raptem kilkuosobowa. Bardzo się cieszymy, że mamy tutaj wsparcie eksperckie w postaci Light Pollution Think Tanku. To fundacja świeża, założona dopiero 2 lata temu. Również także z naszym udziałem, ale oni się tutaj jakby jednak specjalizują w badaniach, publikacjach, opracowaniach, wydania odpowiednich materiałów, również współpracy międzynarodowej, ba, są nawet zaangażowani dosłownie teraz, kończy się przygotowanie międzynarodowej strategii dla Europy Środkowo-Wschodniej, związanej z oświetleniem sztucznym, o właśnie rozwoju tego zagadnienia. W wielu krajach jest to temat bardziej zauważalny. No, w Polsce, jak wiemy, jest jeszcze sporo do zrobienia, a tymczasem właśnie no, ekspansja sztucznego światła na skali Europy, co pokazuje także raport Pollution Think Tank, jest całkiem spora.
1: Panie Piotrze, rozmawiając o Waszej działalności, tej bardzo lokalnej, w samej Sopotni Wielkiej, no trudno mi nie zapytać o te Wasze takie mikroprojekty, które od lat no, świetnie sprawdzają się w tej małej, lokalnej społeczności, czyli między innymi teleskopy. Zabierz teleskop do domu. To działa? Nadal działa? To wciąż działa?
0: Dokładnie, działa i bardzo się z tego cieszymy, ponieważ no, był to pomysł, który pojawił się w okresie pandemii, jak pani może pamięta, dlatego że chodziło po prostu o to, że nie mogliśmy się spotykać i wspólnie prowadzić obserwacji nieba, więc pomysł był taki, aby teleskopy w małej skali, mniejsze, amatorskie, zakupić w większej ilości i przekazać zainteresowanym pasjonatom lub chętnym osobom, które chcą pasję astronomii rozpocząć. I to się świetnie przyjęło, udało, ale nikt się chyba nie spodziewał wtedy w roku 2020, 2021, że projekt będzie kontynuowany aż do roku 2026. I właśnie jesteśmy w 11. edycji tego programu własnego Stowarzyszenia Polaris, które co ciekawe, no nie ma

0: inicjatywę w postaci nowego troszeczkę otwarcia tego projektu, nie tylko tak zwanych właśnie meetingów z teleskopami, one owszem dalej są kontynuowane, ale już na zasadzie trochę bardziej bezpośredniej, z Sopotnią Wielką mocno się wiążącą, a no mianowicie pod tytułem Kurs obsługi teleskopu z ciemnym niebem, no i w pakiecie. I to jest właśnie taka nowa idea, którą tutaj uskuteczniliśmy. Trochę tych teleskopów ponownie udało nam się zebrać, bo część osób po prostu sobie kupuje swoje lub po prostu oddaje, bo właśnie w tym jest to idea istotna, że nie kupujemy sprzętu i leży potem w szafie, tylko można sobie taki sprzęt od nas wypożyczyć, wziąć na co najmniej 3 miesiące, maksimum nawet i od początku do kilku lat, jak widać, są uczestnicy, którzy uczestniczą. I to jest dosyć przyjemne, dlatego że możemy taką pasję właśnie rozwijać w sposób osobisty, bezpośrednio. A więc zabierając od nas taki teleskop amatorski systemu Dobson, mały teleskop, ale całkiem spory, jak na takie możliwości już podstawowe, bo 130 cm daje całkiem ładne obrazy Jowisza z księżycami, księżyca, tak, czy powiedzmy Saturna z pierścieniami. I te elementy można samodzielnie prowadzić obserwacje w domu. Ale często dużo osób zgłaszało nam, że to nie może działać tylko jako wypożyczalnia, tak? Że wypożyczam sprzęt, płacę oczywiście jakąś składkę członkowską i na tym się kończy. Tu musi być także za tym idące wsparcie i to wsparcie właśnie od teraz tej 11 już edycji oferujemy w postaci kursu bezpośredniego. No więc mając taki teleskop od nas, można się wybrać do Sopotni Wielkiej na przeszkolenie. Będzie to szkolenie wieczorne, które odpowiednio będzie prowadzone przez naszych koordynatorów działu obserwacyjnego, również członków stowarzyszenia, którzy się tym zajmują, i to będzie taka formuła, gdzie właśnie dana rodzina, pasjonat może przyjechać i z tym sprzętem spróbować swoich sił, aby po prostu umieć z niego korzystać. A więc nie tylko w tym momencie śmiejemy się wypożyczyć auto i jeździć, ale trzeba tym autem umieć również jeździć, tak? No i dosyć wesoła forma, dlatego że w ramach tego programu 11 edycji będzie można również otrzymać wsparcie techniczne zdalne. To też jest jedna z metod, ponieważ ktoś może być troszeczkę dalej od nas, do Sopotni Wielkiej ma zbyt daleko, więc może być też taka forma wsparcia zdalnego. No i jeszcze jedna nowość, którą oferujemy w ramach tego poszerzonego punktu, tak zwanego wariantu pierwszego, teraz jest to wariant A, gdzie można się również do nas wybrać na nocną obserwację później, przynajmniej raz na kwartał, z bezpłatnym polem biwakowym, namiotowym. Ponieważ przy naszej siedzibie mamy takie tereny, dużo osób nas o to pytało, często są to osoby z miast, ale w okresie właśnie ciepłym mogą przyjechać do nas, czy to właśnie kamperem jakimś własnym, kamperwanem, czy pod namiot. Również można korzystać z naszego zaplecza siedziby stowarzyszenia w postaci właśnie czy to sanitariatów, czy części wspólnej i sal konferencyjnych, i właśnie z tym teleskopem prowadzić wtedy takie obserwacje w naszym gronie.
1: Panie Piotrze, ale czy są jakieś konkretne terminy, kiedy, do kiedy należy się do was zgłosić? Czy macie jakieś takie zbiorcze spotkania, jeśli idzie o to poinstruowanie, opanowanie techniki obsługi teleskopu?
0: W tym jest właśnie pewna różnica. Chcemy do każdego podejść indywidualnie. W miarę możliwości naszych, no tych teleskopów też nie mamy dużo, bo jest ich raptem 40, z czego około 20 paru jest cały czas w użytku. Więc tutaj mamy jakby z tymi 20 pozostałymi kolejną taką nową ofertę, która właśnie jest taką ofertą popularyzatorską, a więc rozwoju pasji. I jest to podejście indywidualne, a więc nie jest to tylko i wyłącznie zjazd pasjonatów, którzy prowadzą wszyscy obserwacje, można się czegoś dowiedzieć przy okazji, tak, lub po prostu pochwalić, jaki to sprzęt ktoś przywiózł. Tu chodzi o to, aby ktoś po prostu miał taką osobistą formę poprowadzenia za rękę przez tą właśnie pasję astronomii, a więc będziemy się starali na tyle możliwości, na ile to będzie, oferować konkretne, indywidualne terminy dla rodzin, osób indywidualnych.
1: No właśnie, a czy jest jakiś limit wiekowy? No bo jak dzieciak, który nas usłyszy, no właśnie, mówimy o teleskopie, no to za darmo można wypożyczyć, super, ja chcę. Tak? No ale żeby to też miało sens, macie jakieś widełki?
0: Mamy widełki pod względem bardziej opieki nad takimi maluchami, jeśli już mówimy o najmłodszej grupie pasjonatów, a takiej nie brakuje, wiem o tym. Tu zachęcamy serdecznie rodziców do wspólnego udziału ze swoimi pociechami, aby właśnie troszeczkę im pomóc w tych częściach technicznych, poskładania teleskopu, jego skalibrowania, ustawienia celownika, czy w doboru okularów, no i oczywiście opieki wieczorno-nocnej, tak? No bo to jednak dzieci same w plener na przykład no na pewno nie powinny pójść. Natomiast jest to też o tyle fajne, że staramy się nawet tym najmłodszym uczestnikom pokazać właśnie, że ten teleskop, który oferujemy w ramach naszego udziału tutaj członkostwa wspierającego, tak, bo to jest taka formuła oferty,

0: mamy możliwość w tym momencie tak naprawdę nauczyć nawet osoby początkujące. Właśnie do nich głównie kierujemy naszą ofertę, naszą propozycję, aby spróbowały takiego samodzielnego ustawienia kilku podstawowych obiektów tym teleskopem, a w miarę oczywiście jedzenia rośnie apetyt. Jeśli ktoś dzięki temu rozwinie swoją pasję, później kupi własny, większy teleskop, to właśnie na to jest ten cel, tak? Że o to nam właśnie chodzi.
1: Panie Piotrze, muszę zapytać jeszcze o wasze, no oczywiście plany wakacyjne to już znamy, ale jeśli ktoś chciałby do was wpaść i obejrzeć choćby ten wasz model stacji kosmicznej słynny, to właśnie to wszystko działa, mimo że wy gdzieś będziecie w rozjazdach?
0: Tak, będziemy mieli cały czas dyżur na naszej siedzibie prowadzony. Będą to nasze koleżanki, koordynatorki, również stali popularyzatorzy, tak, pasjonaci astronomii, którzy będą okresowo prowadzić oprowadzania po kupule obserwatorium astronomicznego. Będziemy też starali się uruchamiać właśnie młodzieżową stację kosmiczną. I tutaj zapraszamy na naszą stronę polaris.org.pl. Jest taka zakładka nasze najbliższe działania. Będą tam publikowane mniej więcej co 2 tygodnie, co tydzień bieżące terminy, godziny, kiedy można się do nas wybrać i można powiedzieć prosto z ulicy przyjść na takie zwiedzanie głównych atrakcji. A tu teraz jest pewna niespodzianka, ponieważ do pakietu stacji kosmicznej, kolekcji meteorytów czy zwiedzania kopuł obserwatorium astronomicznego na nowo po przerwie spowodowanej z nim pandemią, później niestety już pewnymi stratami technicznymi, ponownie wraca do zwiedzania makieta Sopotni Wielkiej 2050. Jest to świeżutki projekt dopiero co zakończony przez grupę młodzieżową w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności. Realizowali oni bowiem taki projekt 12-miesięczny w ramach wsparcia Unii Europejskiej. No i udało im się zbudować zupełnie nową wizję makiety Sopotni Wielkiej. Ta makieta jest w takiej skali dalej H0, ale co ciekawe, jest już bardziej precyzyjna, bardziej dopracowana, pokazuje różne epoki, różne okresy działalności ludzkiej, tak, i tutaj powiedzmy rozwoju Sopotni, i w dodatku makieta się świeci, pokazując też temat dalej problematyki zanieczyszczenia światłem w takiej skali modelarskiej. Także jeśli ktoś ma również ochotę, to zapraszamy serdecznie, będzie możliwość zwiedzania tego modelu makiety i w tym także maleńkie warsztaty modelarskie, bo będzie można zabrać takie małe pakiety do domu, zrobić sobie własne budynki. Tak więc jest to możliwe, jest to realne, będzie to dostępne przez cały okres wakacji, a jeszcze troszkę wcześniej spotykamy się na Dniach Powiatu i Dni Leśni, które będą organizowane w dniach 27-28 czerwca na boisku nieopodal Przyborowa, tak, będzie mnóstwo atrakcji, również przed Urzędem Gminy Jeleśnia będziemy mieli stanowisko właśnie meetingów z teleskopami, czyli teleskopów, o których mówimy, i ta oferta będzie dostępna prawdopodobnie przez 3 dni, będą także pokazy słońca, będzie można dopytać właśnie, jak wziąć udział w naszych warsztatach wakacyjnych, czy choćby właśnie wziąć ten teleskop na wakacje choćby do domu.
1: Czyli ta astroturystyka w Sopotni ma się całkiem nieźle.
0: Ma się całkiem nieźle. No i właśnie, miałaby się pewnie jeszcze lepiej, gdyby nie fakt, że troszeczkę mamy ostatnio kłopotów i tutaj może trochę też przy okazji, korzystając z anteny, chcielibyśmy, no może tutaj zwrócić się o pomoc do osób, które być może są w stanie nam w tym zakresie udzielić jakiegoś wsparcia. Wsparcia merytorycznego, bowiem okazuje się, że niestety nie mamy szczęścia do pomysłu, który powstał parę już dobrych miesięcy temu. Opracowany został projekt budowlany rozwoju poddasza w Sopotni Wielkiej budynku szkoły, gdzie jest obserwatorium i sala wielofunkcyjna, do pierwszego w Polsce, no można powiedzieć, profesjonalnego centrum rozwoju astroturystyki. Takie centrum rozwoju astroturystyki miało być realizowane w ramach partnerstwa ze Słowacją. Powstaje tam bowiem IQ Park. To będzie pierwsza taka plenerowa wystawa związana z kosmosem w ramach m.in. działalności Żylińskiego Obserwatorium, czyli Żylińska Hwezdareń. I tam chcielibyśmy jakby z nimi właśnie taką inicjatywę transgraniczną podjąć. Niestety projekt nam odpadł, nie udało się otrzymać dofinansowania na rozbudowę tego poddasza. Problem jest dosyć banalny, mianowicie chodzi oczywiście o budżet. Koszt tego adaptowania całego poddasza z przeszklonym dachem, bo będzie możliwość także obserwacji nieba w pozycji takiej trochę powiedzmy bardziej kameralnej, tak, bo ma tam być także część wypoczynkowa, także część gastronomiczna i dająca także szansę rozwojowi i samej szkoły i naszego regionu, bo będzie to taki punkt stały. No i niestety tu jest pewien problem, ponieważ na razie składane przez nas wnioski akurat odpadają. Niestety, tak jak mówię, skala troszeczkę jest większa niż normalnie. Dotąd takich projektów dużych, aż tak dużych nie realizowaliśmy, bowiem inwestycja jest określona na około do 2 milionów złotych, tak więc dość sporo.

0: dobra. I w związku z tym poszukujemy osoby, instytucji, być może jakiegoś biura konsultingowego, które mogłoby nam pomóc w opracowaniu takiego wniosku, pozyskania dotacji na ten cel. Częściowo sponsorzy są, natomiast niestety brakuje na razie chyba szczęścia głównie. No i w związku z tym na razie ten projekt jeszcze jest w fazie przygotowań. Urząd Gminy Leśna tutaj również wyraża zgodę, mamy wszystkie dokumenty, wszystkie zgody, nawet już zgodę starostwa powiatowego na budowę, ale niestety jeszcze brakuje tego głównego czynnika, jakim jest dofinansowanie.
1: No to chyba tego właśnie czynnika finansowego wypada Wam życzyć no przed tym okresem wakacyjnym. Może akurat coś się zdarzy.
0: Kto wie, no to jest projekt długofalowy, ale byłoby super, jakbyśmy w ogóle w tym roku mieli szansę go pozyskać, bo rzeczywiście proces zaawansowania już przygotowań, prac, dokumentacji jest duży.
1: Bardzo Panu dziękuję za to dzisiejsze spotkanie, no i udanych astronomicznych wakacji.
0: Dziękuję serdecznie, zapraszamy, ciemnego nieba na wakacje i przede wszystkim pogodnego.
2: SK Beskidy.
1: W tej części magazynu Cecylia Ścieżka i ważne zmiany, które zaszły niedawno w żywieckim PCK. Dzisiaj w naszym magazynie rozmawiamy z panią Cecylią Ścieżką. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Jest pani szefową tutaj, szefową wolontariuszką. O, chyba tak będzie najbardziej poprawnie. Żywieckiego biura PCK. Ale możecie się pochwalić, że dokonaliście pewnych zmian. Trochę zmieniła się struktura. No to wyjaśnijmy naszym słuchaczom, jakie zmiany w żywieckim PCK.
3: Tak, dokonaliśmy pewnych zmian, a właściwie to zmian dokonał zarząd Śląskiego Oddziału Okręgowego w Katowicach. Jesteśmy już delegaturą Śląskiego Oddziału Okręgowego w Katowicach. Generalnie niewiele się zmieni. Oprócz tego, że krwiodawcy jak zawsze będą przychodzić do naszego biura. Oprócz tego, że pracowałam 2 dni w tygodniu, będę teraz 3 dni w tygodniu. Także w poniedziałki będę dostępna po południu. Krwiodawcy, którzy pracują, będą mogli już załatwiać ze mną różne sprawy. Po południu, po pracy, żeby nie utrudniać im życia, a wręcz przeciwnie, ułatwiać. Będziemy dalej działać na rzecz osób potrzebujących, wspierać rodziny w trudnej sytuacji, matki samotnie wychowujące dzieci, naszych seniorów, którzy bardzo często niestety potrzebują pomocy. Będziemy prowadzić szeroko zakrojoną edukację z pierwszej pomocy. Będziemy przy współudziale Śląskiego Oddziału Okręgowego i ręka w rękę z nim będziemy prowadzić szkolenia, ale będziemy promować wszystkie ideały Polskiego Czerwonego Krzyża. To przede wszystkim, bo ideałami Polskiego Czerwonego Krzyża to jest bezinteresowność, łagodzenie skutków cierpienia ludzkiego, to jest współpraca ze wszystkimi instytucjami, a głównie z samorządem, co w Żywcu udaje się wspaniale, bo naprawdę w Żywcu udaje się to wspaniale nie tylko z samorządem, ale również ze wszystkimi organizacjami pożytku publicznego. Tu się naprawdę dobrze pracuje, tu można pracować.
1: Ale wróćmy do tego, no właśnie, bo do tej pory było w Żywcu po prostu biuro PCK. Teraz delegatura. Trochę awansowaliście?
3: W naszej ocenie tak, trochę awansowaliśmy, ale przede wszystkim to w jakimś tam stopniu nam się uregulowała taka sytuacja prawna. Bo w strukturach Polskiego Czerwonego Krzyża nie istnieje coś takiego jak biuro Polskiego Czerwonego Krzyża. Natomiast byliśmy oddziałem rejonowym Polskiego Czerwonego Krzyża w Bielsku-Białej z siedzibą w Żywcu. No teraz troszeczkę na wyższy szczebel przeszliśmy, bo będziemy delegaturą Śląskiego Oddziału Okręgowego. Co się zmieni jeszcze bardziej, bo współpraca tutaj nasza, powiatu żywieckiego, wolontariuszy Polskiego Czerwonego Krzyża z Katowicami, ze Śląskim Oddziałem Okręgowym zawsze układała się naprawdę bardzo dobrze. Kibicowali nam, chwalili nas za to, co tutaj się dzieje. Byliśmy zauważalni, byliśmy widoczni. No co jest dla nas bardzo ważne, bo przecież o to chodzi. Polski Czerwony Krzyż był widoczny, szczególnie tam, gdzie on jest potrzebny. A naprawdę jest wiele jeszcze miejsc, w których ten Czerwony Krzyż jest potrzebny.
1: Pani Cecylio, musimy wspomnieć o tym, co przez te ładne kilka lat tutaj dzięki w Żywcu, na Żywiecczyźnie, dzięki Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi działo się w tych ostatnich latach. No przecież ostatnie lata to, cofając się, wojna na Ukrainie, a jeszcze wcześniej pandemia. I to były dla Was naprawdę takie momenty, gdzie tu naprawdę było gorąco.
3: Tak, pandemia, potem wojna na Ukrainie, potem powódź i my daliśmy rady. Tak naprawdę to 2-3-osobowa ekipa dała temu wszystkiemu rady. Przez nasze ręce przeszły już chyba nie dziesiątki, a setki ton

0: żywności, setki złożonych palet. Wszystko to naszymi rękami oczywiście. Nasze biuro to wytrzymało, choć teraz po remoncie ono już inaczej wygląda, bo po powodzi wyglądało tragicznie. No, między Bogiem a prawdą to muszę powiedzieć, że daliśmy radę w takim trudnym czasie, to damy radę przez następne lata. I będziemy się starać ze wszystkich sił stworzyć tutaj lokalne grupy wsparcia humanitarnego. Będziemy się starać organizować tak pracę Polskiego Czerwonego Krzyża w Żywcu, tej naszej delegatury, aby Polski Czerwony Krzyż naprawdę służył pomocą, był tam, gdzie jest potrzebny, był tam, gdzie ludzie cierpią, gdzie są ludzie głodni, gdzie ludzie potrzebują naprawdę rzetelnej pomocy. Oczywiście nie zapomnijmy o tym, że Polski Czerwony Krzyż również promuje honorowe krwiodawstwo, a więc to jest to, czego najbardziej chorym i cierpiącym potrzeba. Więc będziemy ze wszystkich sił starać się edukację w szkołach średnich przeprowadzać, żeby akcje poboru krwi w średnich szkołach przynosiły takie realne owoce, realne ilości oddanej krwi. Nasze biuro, choć mały powiat, naprzeciwko oddziałów rejonowych, gdzie te struktury są zdecydowanie kilkupowiatowe, żeby nasz tutaj mały rejon był Polskim Czerwonym Krzyżem z sercem i z taką otwartą głową na różnego rodzaju nowe rzeczy.
1: Muszę zapytać o tych krwiodawców, bo miałam okazję tam zajrzeć do tej waszej szafy i tam naprawdę mnóstwo legitymacji honorowych krwiodawców. Ilu mamy takich ludzi na Żywiecczyźnie? Czy to da się jakoś oszacować? Bo tych klubów przecież bardzo lokalnych działa, no może nie mnóstwo, ale przynajmniej kilka takich prężnie działających, aktywnych.
0: Na terenie powiatu prężnie działają trzy kluby honorowych dawców krwi Polskiego Czerwonego Krzyża. Klub w Radziechowach, Wieprzu, w Łękawicy i oczywiście klub przy Urzędzie Miasta w Żywcu. To są trzy prężnie działające kluby. Ale oprócz tego, dwa dni w tygodniu, w środę i w piątki, na ulicy Piłsudskiego jest punkt pobierania krwi. To jest Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, ekipa wyjazdowa w Żywcu. I tam krwiodawcy też oddają. W środy to tam mają naprawdę zatrzęsienie, ale krwiodawcy nasi oddają też krew w różnych innych miejscach, na innych akcjach wyjazdowych. Oddają też krew często w Suchej Beskidzkiej, oddają krew w Bielsku. Także tych krwiodawcy my tu mamy bardzo, bardzo dużo. Każdy krwiodawca po oddaniu odpowiedniej ilości krwi może ubiegać się o legitymację zasłużonego honorowego dawcy krwi trzeciego, drugiego lub pierwszego stopnia. No to jest takie wyróżnienie tego krwiodawcy za to, że bezinteresownie, wielkim oddaniem i z wielkim taką miłością do człowieka tą krew oddaje.
1: Honorowi krwiodawcy mogą też liczyć na pewne zniżki, choćby w komunikacji miejskiej.
0: W komunikacji miejskiej mogą liczyć na bezpłatne przejazdy tutaj na terenie miasta Żywca, ale honorowi dawcy krwi zasłużeni dla zdrowia narodu, czyli po oddaniu 20 litrów krwi. Natomiast honorowi dawcy krwi pierwszego stopnia, drugiego czy trzeciego stopnia mogą liczyć na przywileje wynikające, przywileje w Narodowym Funduszu Zdrowia, a więc otrzymanie jakichś tam szybszych terminów do specjalistów, do lekarza pierwszego kontaktu, nawet w aptece. Jest lista leków refundowanych przez ministra zdrowia dla honorowych dawców krwi zasłużonych właśnie.
1: No, można powiedzieć, że to zawsze jakiś argument, ale my będziemy przekonywać, że krew oddawać warto bezinteresownie, nie licząc specjalnie na jakieś profity.
0: Tak. I tak z ręką na sercu, uczciwie rzecz biorąc, to zdecydowana większość, bo prawie wszyscy krwiodawcy, oni oddają krew nie dlatego, że mają cokolwiek z tego. To są młodzi ludzie, którzy często nawet nie przychodzą po te legitymacje. Czasami panie z punktu poboru krwi im przypominają, ale pan już ma oddane 18 litrów krwi, dlaczego pan nie idzie po żadną legitymację? To są młodzi ludzie, którzy jeszcze do lekarzy nie chodzą, więc ta legitymacja tak naprawdę nie jest im potrzebna. Oddają tą krew naprawdę honorowo. Oddają tą krew, bo to jest zaraźliwe. Polski Czerwony Krzyż i honorowe krwiodawstwo to jest taka bakteria, którą jak się połknie, to już ją w sobie nosi. I to tego się nie da zlikwidować w sobie, bo pomaganie innym to jest naprawdę coś, co się nosi nie tylko w sercu, ale w całej swojej osobie, w całej osobowości naszej, we wszystkim, co robimy. Przecież pomagamy. Honorowy dawca krwi nie tylko krew oddają honorowo, ale oni tutaj Polski Czerwony Krzyż wspierają tak bardzo, że bez nich to ten Polski Czerwony Krzyż nie istnieje.
1: Wypada nam też w tym momencie wspomnieć o tych wszystkich ludziach, którzy choćby w

0: tych takich akcjach, w tych sytuacjach awaryjnych, w tych akcjach, które były przez was organizowane, oni tutaj naprawdę, no może nie drzwiami i oknami, ale tymi drzwiami przy Dworcowej 15 naprawdę, no walili tu po prostu. Tu cały czas coś się działo i ciągle podjeżdżał jakiś samochód, choćby z darami. Akurat wtedy miałam okazję tutaj być z naszym mikrofonem. I naprawdę ci ludzie, no, mieli świadomość tego, że to oni mogą w pewnym momencie również potrzebować pomocy. Jakąś taką empatią się wielką wykazywali. No bez nich i tej waszej wolontariackiej pracy, tych kilku zaledwie osób tutaj w Żywcu, no te akcje by nie miały szansy się udać.
1: Tak, tak. Muszę tak powiedzieć, pochwalić się nawet, że mam ten zaszczyt być mieszkańcem tego powiatu żywieckiego, bo mam zaszczyt, a w powiecie żywieckim żyją fantastyczni ludzie. Jak jakakolwiek akcja, to pani powiedziała, że może nie drzwiami, oknami, bo okno jest u nas nieotwieralne, ale tak naprawdę, to proszę mi wierzyć, był taki moment, że ja nie mogłam w ogóle wejść do biura, żeby biuro zamknąć kluczami, bo miałam zawalone biuro darami, podarunkami od firm, instytucji, stowarzyszeń i ludzi prywatnych, którzy bardzo często i bardzo nam wtedy było miło, jak mówili, my do Polskiego Czerwonego Krzyża chcemy to przywieźć, bo my wiemy, że wy to dobrze spożytkujecie, że to pójdzie tam, gdzie powinno iść. Było nam wtedy bardzo miło. Agregaty prądotwórcze. Pan nam kiedyś tutaj przywiózł piły motorowe, nowiusieńkie agregaty prądotwórcze dla powodzian. Byłam zdumiona, bo tego było tak dużo, że już nie za bardzo wiedziałam, gdzie to mogę upchnąć tutaj w biurze. A on mi powiedział, ja przywiozłem do pani, bo wiem, że to trafi szybko i natychmiast tam, gdzie jest potrzebne. No, to jest takie uhonorowanie naszej pracy. I wtedy tak człowiek, choć zmęczony, o godzinie 16 przypomina sobie, że jeszcze nie jadł śniadania, ale takiego poweru dostaje do pracy, że następna rozładowana paleta to już żaden problem.
0: Muszę o to zapytać, skoro wspomniała pani o tej pomocy na tak szeroką skalę, a tego malutkiego biura, teraz już delegatury w Żywcu, czy wszystkie te dary zostały rozdysponowane? Czy ten magazyn tutaj na zapleczu jest opróżniony?
1: Tak, tak. Wygląda to w ten sposób. Każda rzecz, każdy dar, każda drobna nawet rzecz, która do tego biura przychodzi, jest przeze mnie inwentaryzowana. Ona wchodzi w magazyn, jest inwentaryzowana. Nie zginie nawet jedno jabłko. Jest wszystko inwentaryzowane, po czym przyjmowane protokołem zdawczo-odbiorczym i tym protokołem zdawczo-odbiorczym wywożone do pecekowskich magazynów. Było natychmiast. Jedna z piekarni przywiozła nam dużo chlebów. No przecież ten chleb nie będzie czekał, aż ktoś go wywiezie. W tym samym dniu już był w Krośnie i w tym samym dniu już został spożytkowany, tak jak należy. Wszystko to, każda rzecz otrzymana od prywatnych osób czy od jakichkolwiek firm zostaje przez nas pieczołowicie zaksięgowana, pieczołowicie przyjęta na inwentarz i pieczołowicie wydana. W tej chwili na magazynie nie mam nic. Kompletnie nic.
0: Ta pustka w magazynie może świadczyć o tym, że właśnie te rzeczy, dary, produkty, one są dobrze rozdysponowane, dobrze wykorzystane i trafiają tam, gdzie rzeczywiście są potrzebne. No bo tych ludzi, którzy no właśnie po prostu ufają Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi, no nie brakuje na Żywiecczyźnie.
1: Tak, nie brakuje. Zawsze przekonujemy się o tym, jak robimy świąteczne zbiórki i kwesty przed świętami Bożego Narodzenia czy przed Wielkanocą. Zawsze ludzie podchodzą do nas, pytają, dziękują, że jesteśmy, dziękują, że mogą pomóc i naprawdę nas wspierają i pomagają. Przychodzą również do biura, przynoszą pełne torby produktów, przychodzą, pytają, proszę pani, co jest potrzebne? Co pani potrzebuje do paczek? Ja już idę do sklepu, już kupię. No to jest takie duże zaufanie do nas.
0: To jeszcze muszę zapytać o to, skoro teraz magazyn jest, można powiedzieć, pusty, może się zapełniać, ale no właśnie, czy w Polskim Czerwonym Krzyżu to działa właśnie od akcji do akcji? Czy może ta pomoc, takie wsparcie, nawet na tym poziomie bardzo lokalnym jest potrzebne? No właśnie ciągle? Czy lepiej zachować sobie siły, środki na te akcje, no właśnie takie większe?
1: To znaczy tak, no wygląda to bardzo różnie, bo beneficjentami głównie naszych działań to są seniorzy i coraz częściej spotykamy się z matkami samotnie wychowującymi.

0: mającymi dzieci, i szczególnie w sytuacjach, gdzie tam jest jakaś choroba dziecka, jakaś niepełnosprawność dziecka. Tym rodzinom jest naprawdę bardzo trudno. Więc te rodziny zgłaszają się przy współpracy na przykład z dzielnicowymi, z kuratorami z sądu rejonowego, z sądu rodzinnego. Ja wiem, komu mam pomóc i wtedy staram się robić takie zbiórki i pomagać.
1: Czyli pomoc celowana, ta ma największy sens?
0: Tak, pomoc celowana, ta ma największy sens, bo robimy takie akcje, no w tym roku się nam nie udało zrobić akcji pod tytułem Radosna Majówka Seniora. Nie udało się nam takiej akcji zrobić z różnych przyczyn, no ale przez sześć ostatnich lat na każdą majówkę seniorzy otrzymywali od nas paczkę, a w paczce zawsze była jakaś pyszna herbata, jakaś kawa, jakieś dobre ciasteczka do kawy, jeszcze coś na obiad, no... Bardzo często takie akcje robimy. Potem wakacje z książką, więc przygotowujemy książkę za darmo. Babcie dla wnuków biorą książkę dla siebie. To wszystko oczywiście nieodpłatnie.
1: Przypomnijmy jeszcze,

0: godziny 7.30 do godziny 13.00 i będziemy jeszcze w poniedziałek od godziny 13.00 do godziny 16.00. Dodatkowo można nas zobaczyć na Facebooku PCK Żywiec i to chyba tyle. Może się rozwiniemy, no teraz jako delegatura będziemy się rozwijać, więc zobaczymy, co dalej jeszcze stworzymy.
1: Bardzo dziękuję za to dzisiejsze spotkanie.
0: Bardzo serdecznie dziękuję i zapraszam do Żywieckiego Biura.
2: SK Beskidy.
1: I to już wszystko w tym wydaniu. Katarzyna Graboń, do usłyszenia.
2: SK Beskidy News.
3: Agata Chmielowska, Radio SK. Rozmawiamy z Anną Barabasz.
4: Dzisiaj porozmawiamy o książce pod tytułem Świat Andrzeja Komonieckiego, kronikarza żywca. Autorem tej książki jest Piotr Kowalski. Teatra rozmaite, pisze autor. Czytanie świata i gapiostwo. Gapiostwo jest integralnym elementem funkcjonowania wspólnot. Ludzie się gapią, są gapiami, przyglądają się, przypatrują, słuchają, obserwują. Tak, jarmarczne teatrum, czyli widowiska takie, które cieszyły ludzi, ludyczne widowiska w teatrze w świecie Andrzeja Komonieckiego i sąsiedzi, Żydzi, heretycy i inni obcy. Tytuł nieprzypadkowy, przecież przywilej królowej Konstancji gwarantował potwierdzenie przywileju o zakazie osiedlania się Żydów i innych obcych w mieście. Królowa Konstancja, Habsburżanka, królowa Polski i właścicielka dóbr żywieckich. Zatem, co mamy tutaj ciekawego? Cała ta książka jest naprawdę warta pochylenia się nad nią i przyjrzenia się temu, jak i w jaki sposób funkcjonowali nasi przodkowie. Pamiętajmy o tym, że to jest czas, kiedy świat sakrum i świat profanum splata się. To barok, w związku z tym życie religijne, kalendarz liturgiczny łączy się z życiem codziennym. Te elementy miały bardzo istotne znaczenie. Te światy się przeplatały. To była bardzo mała społeczność, też się trzeba z tym liczyć, więc tu się wszyscy znali. A do tego jeszcze jedyne miasteczko w okolicy, więc tym bardziej potęgował się ten efekt może trochę zamknięcia, może trochę akcentowania tej wewnętrznej wspólnoty. Sami Państwo orientujecie się, w jakim obszarze zamyka się ten starszy żywiec, choć w dużej mierze już i tak go nie widzimy z uwagi na pewne przemiany architektoniczne w obszarze miasta. Więc spektakle, które się odbywały, były integralną częścią sposobu życia. Kontrreformacja pojawia się jako alternatywa dla reformacji. Kościoły reformowane były kościołami pozbawionymi ornamentyki, zdobień, symboli. Taki był cel ruchów, bo to nie jest przecież jeden nurt, tylko było ich wiele, doby reformacji. W to miejsce pojawia się kontrreformacja jako propozycja dla świata kościołów katolickich i ta kontrreformacja obdarowuje nas barokiem. Sprawa dyskusyjna, jak ze wszystkim. Jedni lubią barok, drudzy nie lubią. Ja doceniam bardzo barok za Bacha, za Szekspira i za Tomasza Hobbesa. Uważam, że to są bardzo ważne elementy kultury. Z przyjemnością obcuję. Architektura barokowa podoba mi się średnio, ozdobnictwo barokowe również, ale mnóstwo kolorów, mnóstwo złota, mnóstwo obfitości. Ale i do tego pojawiają się wtedy również w baroku ruchome szopki, czyli wykorzystanie wiedzy z zakresu mechaniki. Ona się już pojawia, bo przecież wiek XVIII nie pojawiłby się, gdyby nie wiek XVII. Pozornie wydaje się to truizmem, co mówię w tej chwili, ale wiek XVII to jest moment, kiedy wraca pasja naukowa, zwłaszcza w obszarze nauk ścisłych i przyrodniczych. I ta mechanika, tu się wyłania się Newton, Francis Bacon, pojawiają się postaci, które uruchomiły ten wstęp do Europy racjonalnej. I co się dzieje w tym kościele? W tych kościołach się zaczynają dziać rzeczy zachwycające. Przepiękna muzyka. Sądzę, że część z Państwa do dzisiaj tak marzy, jak wchodzi do kościoła i akurat trafi na moment, kiedy organista gra Bacha, to już więcej nic nie trzeba, tak? I do tego doskonała akustyka, wielkie organy, siła uderzenia dźwięku. Jeśli jeszcze do tego taki barokowy chłop lub baba, którzy mieszkali w domu z małymi okienkami, bardzo często współdzieląc zimą izbę ze zwierzętami, gdzie jedynym światłem było światło tlącej się świeczki, na której i tak oszczędzano, nagle pojawia się w kościele oświetlonym, doświetlonym, z lustrami, z kandelabrami, ze złotem, z barwami, które były bardzo drogie do osiągnięcia, bo przecież kolor dostępny pojawia się dopiero wraz z rozwojem chemii. Czyli tak naprawdę dopiero w wieku XIX pomalutku zaczynamy móc korzystać z koloru pozyskanego w sposób sztuczny. Wcześniej kolor był luksusem i to wszystko można było zobaczyć w barokowym kościele wraz z ruchomą szopką. No to musiało robić nieprawdopodobne wrażenie. I w takim świecie przychodzi żyć Komonieckiemu i naszym państwa przodkom i ich sąsiadom. Zatem ten teatr, on się odbywał. Teatr rozumiany

0: jako pewne przedsięwzięcie skrojone po to, aby przykuć uwagę ludzi. Nie w złym znaczeniu. Tu nie chodzi o odgrywanie czegoś sztucznego. Tu chodzi o zanimowanie pewnej przestrzeni w sposób taki, który miał zaabsorbować. Przyciągnąć ludzi do kościoła, pokazać im coś w tym kościele, czego absolutnie nie są w stanie zobaczyć poza nim. Czyli nadać temu kontaktowi z sakrum jeszcze wymiar głęboko estetyczny, absolutnie odmienny od tego, co poza tą świątynią się znajduje. I te widowiska szeroko rozumiane są jednym z kluczowych elementów opisu, które pojawiają się u Komonieckiego i które przytacza nam autor książki o Komonieckiego świecie. O, na przykład. Również w roku 1717, który już wcześniej cytowaliśmy, Wielka Noc albo Święto Zmartwychwstania Pańskiego w Rychwałdzkim Kościele na Sumie Wielkiej po elewacji jej palmy papierowe i papiery malowane dla ozdoby ołtarza wielkiego postawione od światła na ołtarzu chwyciły się i płomieniem ołtarz wielki ogień ogarnął. Z obrazem Najświętszej Maryi Panny aż chłop na ołtarz skoczył i ugasił. Co to z podziwieniem ludzi stało się i było? No, to musiała być sensacja. Wszystko razem i fakt, że papierowe ozdoby się zajęły od świec, jak i to, że ołtarz się zapalił i został ugaszony przez rychwałdzkiego chłopa, który został najpewniej bohaterem w swojej społeczności. Równocześnie pojawia się tutaj też ciekawa informacja, to taka a propos czegoś, o czym mam nadzieję będziemy miały okazję porozmawiać, czyli zdobnictwo papierowe. Pojawiają się bibułki w momencie, kiedy przemysł papierniczy zaczyna produkować bibułę, ale zawsze jest to pytanie, co bibuła zastąpiła, nie? Co wyparła albo co ją poprzedziło, co było inspiracją dla twórczości bibułkarskiej, która jest relatywnie nowa w społeczności lokalnej, relatywnie nowa jako forma rzemiosła artystycznego. No i już chociażby czytając Komonieckiego widzimy, że skoro w 1717 roku w kościele w Rychwałdzie były papierowe ozdoby na palmach, to znaczy, że gdzieś ten element zdobnictwa i wprowadzania kultury w obszar natury również w obszarze sakrum musiał się pojawiać. Jest tu mowa o egzorcyzmach, dla tych, których to interesuje. Benedyktowanie, czyli egzorcyzmowanie demonów należy do czynności religijnych i jedynie obdarzone w sankcje religii ma mocne uzasadnienia. Czyli jeśli się już te demony pojawiały, to w zasadzie jedyna grupa, która mogła się z nimi rozprawiać, to były osoby, które są do tego uprawnione i namaszczone, uprawnione przez Kościół. Jakieś tam inne babki czy dziadki niekoniecznie. Szatan i magia, ale i sprawowanie przez duszpasterzy kontroli nad duchowością wiernych, troska o byt codzienny, niepokoje metafizyczne, podtrzymywane różnymi obrazami musiały się niekiedy ze sobą stykać, o czym pisze autor i właśnie wskazuje te widowiska, które balansowały między sakrum a profanum, między religią, religijnością, ale też zabobonnością, którą mocno uruchamia wyobraźnia. Wracamy do tego wątku piorunów uderzających w wieże, demonów i złowieszczych, złowróżebnych znaków, które sygnalizują, że coś nastąpi. A równocześnie to, czego dzisiaj szczęśliwie nie doświadczamy, wraz z rozwojem systemu prawodawstwa, zmienia się system karania w społeczeństwach. O tym pięknie pisze Michel Foucault. Czyli przestajemy karać ciało, zaczynamy karać duszę. Natomiast czasy, kiedy żył Komoniecki, to są czasy, kiedy to ciało ma zupełnie inne znaczenie w obszarze nadawania kary, różnych kar. Pisze tutaj autor tak. Zbrodnia, także i samobójstwo kalać musiała całą okolicę, naruszając ład nie tylko w sensie moralnym, ale również i rytualnym. W tym miejscu koniecznie trzeba zwrócić uwagę na niemały zakres obowiązków służbowych kata. I o tym również pisze autor. Utrzymanie ładu, sprzątanie i zabiegi higienizacyjne mogły mieć uzasadnienia daleko odbiegające od dzisiejszych na ten temat wyobrażeń. I na przykład. Po tenże czas chłop się w pewli ślemieńskiej obwiesił, z której egzekucję jej mistrza tamże wzięto, który go sprzątał. Wywlokłszy do lasa na granicę, wprzód mu ręce i nogi obciąwszy, spalił i proch zakopał. I dalej opowieść kolejna, gdy powiesił się pewien zrozpaczony mieszczanin, kac z Cieszyna będący, na granicę koniem wywlókł i na stosie drew spaliwszy, ten proch zakopał. I dalej, tegoż roku, to rok 1605, dnia 7 listopada, Jakub Chuba ze Skawy zginął przez sąd miejski żywiecki tu w Żywcu o różne występki i rabunki, a zwłaszcza, że dwie żony miał i pszczoły łupał z towarzystwem swoim, za co przed sąd Boży poszedł, będąc osądzony, aby koło słupa wodzony, a wytoczone jelita z niego były. Co się tak stało, potem był ścięty, której takiej egzekucji jej strasznej w Żywcu jeszcze nigdy nie było. To musiało być przerażające i ludzie się na to gapili. Przychodzili i było to wydarzenie i zwykle biegał się tłum.
1: Pamiętam takie obrazy z filmu, prawda? I to dla mnie to było szokujące.

0: Że Gawieć przychodziła i cieszyła się na to wydarzenie, a tam po prostu rozczłonkowywali jakiegoś biedaka, który no pewnie zasłużył, ale nie, że aż tak, to już dla mnie to jest niepojęte. A tam były dzieci na przykład i też patrzyły i się cieszyły.
1: Po czym wracano na obiad.
0: Tak.
1: Natomiast tutaj tylko przypomnę, że wspomniany pan Jakub ze Skawy w pierwszej kolejności wskazano, że jego przewinieniem czy występkiem był fakt, że miał dwie żony. Także myślę, że warto nad tym pomyśleć, jakie były sankcje z uwagi na bigamię. I co dalej? Tutaj się pojawia postać Burego, nazwisko dosyć popularne na Żywiecczyźnie. Świetny rzeźbiarz mieszkający niedaleko też nosi takie nazwisko. Mieliśmy przyjemność ostatnio o tym rozmawiać. Mam nadzieję, że do twórczości Zbyszka Burego wrócimy. Ale co się tutaj pojawia w kontekście właśnie tego nazwiska? Zbójców na ćwiartowanie 7 osądzono, a Burego jako hetmana na hak, którego na placu, gdy ciągniono na hak żywo, tak mówił: wio bury do góry. I tak żywo wisząc, widział, jak 7 ćwiartowano jego towarzystwa, co sprawiwszy kat na haku, nań zawołał: narąbałeś teraz mięsa, jedrze go. I wisząc tak żywo, na prośbę kapłanów strzelić weń katu rozkazano, skąd prędko skonał. No i tu się pojawia pytanie, kim w takiej sytuacji byli widzowie? I to, o czym przed chwilą powiedziałaś, Agato, czyli co skłaniało ludzi, żeby pójść i się na to gapić? No ale tak było, takie były czasy, więc jak będziecie Państwo tą książkę czytać, no to spotkacie się i z takimi praktykami naszych przodków, dla których najpewniej nie byłoby to nic dziwnego i gdyby nam się dało przenieść w czasie, choć może dobrze, że tak nie jest, to najpewniej oni dziwiliby się, że my się dziwimy. Tak? I to są te różnice, to jak różnią się światy Andrzeja Komonieckiego od naszych światów, choć być może ta różnica jest w gruncie rzeczy stosunkowo niewielka. I ostatni rozdział wspomnianej książki, jesteśmy, przypominam, cały czas w obszarze książki Świat Andrzeja Komonieckiego, kronikarza Żywca, studia z antropologii historycznej, autorstwa Piotra Kowalskiego. Ostatni rozdział to jest rozdział pod tytułem Ciało i Teatrum Śmierci. Choroby i inne cielesne dolegliwości, o umieraniu statecznym, męczeńskim i plugawym. I ostatni podrozdział, zwłoki, trupy, szczątki.
0: To już idziemy tak po bańcie.
1: Tak, i to w zasadzie pojawia się moment, kiedy pan Wołodyjowski na chwilę zostaje mnichem i w rozmowie ze swoim przyjacielem Ketlingiem powtarza memento mori, a później znowu zostaje małym rycerzem. Jako że z moim ojcem oglądałam jako dziecko z wielką pasją i czytałam pana Wołodyjowskiego i zawsze bardzo płakałam, jak pojawiał się hetman Sobieski, mówił: panie pułkowniku Wołodyjowski, na koń nie wsiadasz i tak dalej, to jak słyszę o tym właśnie wątku barokowym, kontekstu śmierci, czaszek, kaplic pełnych kości, to kojarzy mi się to zawsze z panem Wołodyjowskim, no już tak zostanie. I co my tutaj mamy?
0: Taka kaplica czaszek w Górach Świętokrzyskich, prawda?
1: Jest, w Pradze jest, no generalnie, jeśli ktoś lubi takie rzeczy, to spokojnie to znajdzie. I mamy taki opis z roku 1709. Dnia 5 septembris, we czwartkowy dzień, po nieszporze, Antoni Kralowski, krawiec żywiecki, Macieja Czechowicza, cerulika żywieckiego, siedzącego na progu na ratuszu starym, gdzie mieszkał, sprzeciwka w rynku, z izdebki Jana Molińskiego, nieostrożnie z pistoleta wystrzeliwszy, trafiwszy w głowę, do śmierci zabił i zaraz umarł. Tak.
0: To się dzieje w obszarze barynku, prawda? Tak. Bo Molińscy, prawda?
1: Jak będziecie Państwo przechodzić przez rynek, to proszę zwracać szczególną uwagę na to, co się dzieje a propos siedzących na progu ratusza osób. Bo jak się okazuje, może być różnie, może być niepokojąco. Albo na przykład tego roku, 7 aprilis, w sam dzień Wielkiego Czwartku, sławny i dość uczony, a filozof dobry Melchior Kalfaszowicz, pisarz miejski żywiecki, pobożnie umarł, mając lat wieku swego 42. A na pisarstwie był lat 10, po którym na pisarstwo nastąpił sławny Mikołaj Tomalowicz, będąc radnym, którego roku wiele zacnych i godnych ludzi poumierało, będąc choroby i łożnice ciężkie, a śmiertelne. Czyli coś się przywlekło do miasta najpewniej. I u Komonieckiego znowu wracają te wątki, że coś się wydarzało, co sygnalizowało, że coś nastąpi za chwilę. I pisze Komoniecki tak. W 1677 roku, dnia 16 listopada, godziny 12 w noc, na całym Zygarze, Stanisław Suski, mieszczanin i kupiec dostatni żywiecki, umarł. A ten sklep albo kamienicę na podwórzu domu swego kosztem swoim tego roku zmurował. Ale go śmierć zaścigła, że go nie dokończył. Będąc prognostykiem śmierci, jego próg kamienny w piwnicy, że się na poły rozpadł i schody albo kamienne do niego przymurowane zapadły się, jakoż prędko umarł, który na testamencie odkazał

0: na murowanie kościoła Świętego Krzyża pewną sumę i pogrzebion jest w grobie wśród kościoła pod Pasyją, na którego pogrzebie było kilka kap zielonych z bractwa Świętego Józefa z Wilamowic. No czyli jakby się przyjrzał tym schodom,
1: to być może by się uchował.
0: Albo by umarł ze strachu, że umrze. Ale dla Komonieckiego jasne jest, że skoro schody na poły się rozpadły i zapadły, przymurowane, no to znaczy, że to był ten
2: znak. Dwoje babkę wróżyła.
0: Tak. Albo będzie słońce, albo będzie deszcz. Tak. I dalej. Tegoż roku 1698 w miesiącu marcu w lipowskim folwarku krowa urodziła ciele, które było o dwóch głowach, a o czterech nogach, po czym krowa zaraz zdechła i ciele za nią po dniu jednym. Które monstrum to wyjawiło, że urzędnik Jan Kozioł, nazwany Strzebinie, tegoż dworu prędko umarł, a żona jego zasie po nim w niedziel cztery umarła i córka jej także Urszula. A te skóry z tego cielęcia dano do Kuśnierza wyprawić i do Krakowa one panu posłano.
2: I jest to powiązanie.
0: I tutaj, tak, tutaj w dziejopisie widzimy tego typu konstruowane związki przyczynowo-skutkowe. I nie jest to domena Andrzeja Komonieckiego. Taki był wtedy świat. Łączono pewne elementy i liczono na to, że w związku z tym, że to jest tak dziwne i połączone, to się nie powtórzy.
2: Jakoś próbowano sobie racjonalizować pewne wydarzenia.
0: Widać skutecznie. Roku pańskiego 1661 po święcie świętych trzech królów wiatr wiele szkód poczynił, a w czerwcu miesiącu grad wielki upadł, mało mniejszy od orzecha włoskiego. Także w dzień świętego Stanisława piorun zabił za miastem pachołka na koniu jadącego Marcina Ząbka, mieszczanina żywieckiego. Co się koniowi dostało? Co tu wiemy? Że były orzechy włoskie na przykład. Pomijając już te opowieści i związki między piorunem, koniem, człowiekiem, to też można by wyczytać, nie? Że już były orzechy włoskie i korzystano z nich tak po prostu. Już były na tyle duże, że po prostu rosły i stanowiły integralny element tej społeczności. I to jest również ciekawe dla tych z Państwa, którzy interesują się roślinnością tego terenu i inwazyjnymi gatunkami i tymi, które się zaadoptowały. To też jest interesujące. Tam można wyłapać pewne rzeczy, czy już wtedy w tym wieku, w tym przypadku 1661, czyli w wieku XVII, co my tutaj mamy, tak?
2: To tak obrazowo, że bardzo łatwo sobie wyobrazić, jak to wszystko wyglądało, jak po prostu serial, prawda? Podziękę, jak to wszystko przebiegało, jak ci ludzie wyglądali, jak żyli, jak myśleli.
0: A sądzę, że musiał być krasomówcą, że choć może nie, ale tak sądzę, że te opowieści, być może dlatego był postacią popularną, że musiał ciekawie i interesująco opowiadać. Pamiętajmy o tym, że współczynnik analfabetyzmu był gigantyczny wtedy, więc siła słowa, siła erudycji była bardzo ważnym elementem w takich społecznościach. I taka osoba, która potrafiła opowiadać, a miała jeszcze do tego dobrą pamięć i pasję w odtwarzaniu pewnych historii, była bezcenna, no bo to tak jak dzisiaj platforma streaming. No, przychodził wieczór, pojawiał się Komoniecki i historia kolejna, nie? Która się później w nocy ludziom śniła.
2: Ale on to jak portal informacji, co się gdzie działo.
0: I to, umówmy się, miał szeroki zasięg. Tego roku, 1709, dnia 29 julii, poniedziałek, Walek Kubas na Juszczynie Półrolnik, zafrasowawszy się, że mu świnie pozdychały, rano na gruszce obwiesił się. Pod który czas wielkie zamroczenie i grzmot były, aż na chmury dzwoniono, a potem rozebrało się prędko pięknie i deszcze żadnego nie było. A ten przez niedziel cztery powiadał i skarżył się, że go na to obwieszenie przez lat siedem zwodzi coś i na to po tym przyszedł. Czyli mówił wcześniej o tym, że coś się z nim dzieje. Do tego dzwonnika Wojciecha przychodził kilka razy diabeł, obiecując mu, że męczennikiem zostanie, ażeby sobie gardło poderżnął i noża mu przyniósł. Włodził go dlatego na osobne miejsca i do potoku, aż sobie poderżnął, a mając dziurę w gardzielu anno 1625, dopiero umarł anno 1628. Roku pańskiego 1672 w niedzielę kwietną jego mość ksiądz Mikołaj Foltyński, proboszcz żywiecki, śpiewając pasyją u wielkiego ołtarza, kadłub go śpiewającego rzucił, aż inszy ksiądz musiał dokończyć. Po czym w dzień świętego Wojciecha, dnia 26 aprilis, umarł. Co się też było po tym przydarzyło jego księdzu bratu, który gotując się na kazanie we święto i w komży chodząc, u plebanii koło stawu, zanim na mszę wielką dzwoniono, kadłub go także rzucił do stawu i tam umarł. Aż nieskoro szukając go do nabożeństwa, znaleziono

trygotując się na kazanie we święto i w komży chodząc, uplebani jej koło stawu, zanim na mszę wielką dzwoniono, kaduk go także rzucił do stawu i tam umarł. Aż nie skoro szukając go do nabożeństwa, znaleziono.

0: wiedza była wiedzą naukową, a na ile była taką właśnie wiedzą opartą o legendy, mity. Tak, morderstwa. I o tym również jest fragment, na przykład o pani Agnieszce, która o zabicie męża swego, którego śpiącego i napitego drewnem w głowę uderzywszy, w Krzeszowie zabiła, a potem porąbawszy go siekierą w piecu w nocy spaliła i kości zagrzebała i tłuszczem z niego w kaganku paliła.
1: Matko jedyna, jakie, no po prostu najgorszy horror.
0: Tak, to trzeba przyznać, że czyta się to z lekkim przerażeniem, ale również Agnieszka Mojszanka męża swego Stanisława Stachurę zabić przynajęła, którego Jędrzej Ryczko w stodole w nocy śpiącego zabił. To się działo w Łodygowickim Państwie. Przypadek mężobójstwa opisuje Andrzej Komoniecki. To jeszcze do tego dochodzi pachołek, z którym cudzołożyła. Także historia przerażająca po sąsiedzku. I to też nam opisuje Andrzej Komoniecki z dużymi detalami, bardzo emocjonalnie. Jest też opowieść o Macieju Wakule z Rycerki, ale również o hetmanie zbójniczym Martynie Portaszu. Imię Martyn dzisiaj się w zasadzie nie pojawia. W takim zapisie najpewniej jest to Marcin. Ale to też ciekawe, jak się zmienia nazewnictwo, jak ewoluowały imiona. A historia dzieje się na górze zwanej Biała nad Ciścem, wsią. I tam na pal wbito tegoż zbójnika. Czy jak będziecie Państwo oglądali trylogię, to wątek z Palem i Azją Tuchajpejowiczem i przytrafiał się na żywiecczyźnie. Jest również opowieść o Pawle Kupczaku, o Macieju Wakule, Michale Smułce, Pawle Kupczaku.
1: Wszystko bardzo teraz znanej.
0: Tak, jesteśmy u siebie. Tomasz Dudek z Milówki i Regina, córka jego, która została skazana za cudzołóstwo ze zbójami. Czy tak było, trudno stwierdzić. Na pewno bardzo często pomówienia o niemoralność kobiet stanowiły podstawę do tego, żeby je ukarać. Ale również o świerczkach, bratach rodzonych, Jędrzeju i Macieju możecie Państwo poczytać. Być może to są jakieś postaci z Waszych historycznych annałów. Jest też szlachetny pan Gabriel Drozdowski. Opis egzekucji o Jakubie Chubie ze Skawy była mowa już o tym. Ten, który miał dwie żony i ostatecznie zakończył w sposób tragiczny, ale jest również Wojciech Miczek ze Słotwiny, też go poćwiartowano. Malcher Gąsior z Przyborowa, też ciekawa postać i też dość przerażające i krwawe opisy tego, co się wydarzało. Wojciech Stokłosa z Zabłocia, Krawczyk, który miał potrzebę przywłaszczenia sobie nie swoich koni. Też skończyło się tragicznie. Wojtek Krzysztofek, Jadwiga Urbańcowa, płukając achtele z piwa Żylińskiego, które z karczmy tumińskiej od Żydów na sól przywiezione były, znalazła w jednym achtelu przyrodzenie niewstydliwe męskie, będąc z dawności umokłe i nagniłe z jelitami. Także tutaj okazało się, że zaczęto szukać winnego. Jak się Państwo domyślacie, nie skończyło się to szczęśliwie dla nikogo.
1: Ale zauważyłam, że tam za każde przewinienie było dość dramatyczne karanie tutaj. Choćby ta kwestia tych żon. No, kto by pomyślał, że za posiadanie dwóch żon plus tam korzystanie nielegalne z pszczół można skończyć poćwiartowany i z wybebeszonymi wnętrznościami na rynku wrzyscu.
0: Tak, niezależnie od tego, gdzie jest ten rynek, i tak kara jest trochę niewspółmierna do winy mimo wszystko i skala bólu musiała być przerażająca, a równocześnie właśnie wspomniane gapiostwo. Jest też tutaj trochę takich informacji, czym się można leczyć. Może posłuchajcie Państwo, nie rekomendujemy, ale tak kiedyś bywało, może to też była przyczyna niemałej śmiertelności. Zdaniem naszych włościan ból zębów przechodzi na kość, gdy się chory ząb dotknie trzy razy kością z cmentarza. Choremu na reumatyzm Rumunowi radzą na Bukowinie kością znalezioną na łące po trzykroć okolić chore miejsce, kość odnieść na powrót i w tym samym położeniu pozostawić, a chory wyzdrowieje. Dalej. Piasek z grobów, zażyty jako proszek, bywa u Rusinów lekarstwem na wszystkie choroby. Od upiornej febry radzą w Gub, czyli w guberni charkowskiej, zjeść garść ziemi ze świeżej mogiły. A w guberni kijowskiej zawiązać ziemię mogilną w węzełek koszuli i nosić ją przez 9 dni. Gdy dziecię w Turynki północnej nieustannie krzyczy i nie daje się uspokoić, idzie matka na cmentarz, bierze z świeżo zasypanego grobu trzy garści ziemi i kładzie dziecku na głowę. Jako środek przeciw napadom epilepsji i bólom zębów wychodzi u Niemców na Śląsku w grobie znaleziony gwóźdź z trumny. Choremu na oczy radzą w Siedmiogrodzie pójść na wiosnę w niedzielę rano na grób pobożnego człowieka i zwilżyć chore oczy świeżą rosą z grobu, a uzdrowieje. Węgrzy i Sasi Siedmiogrodcy w okolicy Hermannstadtu dotknięci wrzodami kąpią się w wodzie, do której wkłada się ziemi i ziół z grobu, a wodę z kąpieli wylewa się na cmentarz. Stare Żydówki w Małopolsce

0: W Polsce Wschodniej idą na okopisko, kładą na grobie cadyka pobożnego chustę, którą dają pod poduszkę ciężko choremu, aby wyzdrowiał. U grobu świętego Stanisława w Krakowie kapłan z Wrocławia i chorąży krakowski, obaj ślepi, wzrok odzyskali, dziecię utopione w Gdańsku ożyło. No tutaj dochodzimy już do czasów metod leczniczych z czasów Konstantego Wielkiego i jego córki Konstancji, która jak była poganką, to była wrzodami szkaradnymi obsypana od nóg aż do głowy, jak pisze Komoniecki, gdy na grobie świętej Agnieszki usnąwszy, ocknęła się, ozdrowioną była. Jak się Państwo domyślacie, wrzody zniknęły. Lud z Syrakuzy szukał uzdrowienia u grobu męczenników, a matka świętej Łucji, która już przez 4 lata płynienie krwi cierpiała i żadne jej lekarstwa nie pomagały, przy próbie świętej Agaty, w czasie kiedy czytano Ewangelię, przeszło jej. Myślę, że to są takie rzeczy, które mieściły się w obyczajowości tamtych czasów. Poziom higieny był dyskusyjny. Myślę, że dzisiaj, gdyby ktoś się przeniósł w czasie z okresu baroku XXI wieku, to udusiłby się od smrodu spalin. Natomiast nas prawdopodobnie smród ciała i wszystkiego tego, co płynęło rynsztokami, ulicami, wykończyłby również. Żyjemy w pewnym świecie zapachowym i ten świat z czymś nam się kojarzy, z czymś przyjemnym albo z czymś przerażającym. Natomiast myślę, że nasi przodkowie po prostu musieli trochę śmierdzieć.
1: Tak subtelnie ujęłaś, że trochę.
0: Ale zwróćcie Państwo też uwagę na to, że to przeplatanie się wiedzy i zabobonów i łączenie tego z wątkiem sakrum, no bo jednak pochówek w ziemi poświęconej pod auspicjami osoby duchownej i nagle ta ziemia wykorzystywana do leczenia. Wszystko im się to jakoś składało do kupy. I możemy oczywiście zakładać, że to było dziwaczne, ale najpewniej my również jesteśmy dziwaczni. Tylko racjonalnie
1: bylibyśmy bardziej.
0: Zdecydowanie. A mało tego, podobnie jak Komoniecki, jesteśmy sobie w stanie bardzo wiele rzeczy zracjonalizować. Także o tym jest ta książka, jest bardzo interesująca, świetnie się ją czyta. Polecam, bo wydaje mi się, jest obfita literatura, poza samym Komonieckim do tego oczywiście. To jest bardzo dobra publikacja naukowa. Jeśli to Państwa zainteresowało, to myślę, że warto przyjrzeć się temu, poszukać nazwisk swoich przodków, poszukać swoich miejscowości w tych opisach. Jeśli Państwo nie wywodzicie się z Żywiecczyzny, ale macie przyjemność tu mieszkać, to tym bardziej warto zgłębić, co i gdzie się działo i gdzie ta Żywiecczyzna się mieści, jakie są jej kulturowe wymiary, z czego wywodzi się dzisiejszy kształt lokalnej obyczajowości. Proszę absolutnie Komonieckiego nie oceniać, tylko doceniać, bo gdyby nie on i gdyby nie jego potrzeba gromadzenia wiedzy i bardzo twórcza fantazja, skłonność do krasomóstwa i trochę do jakiejś takiej
1: koloryzowania,
0: tworzenia mitologii swoich czasów, to absolutnie nie mielibyśmy tej wiedzy, którą mamy o tym regionie. Także książka doskonała, świetnie wyłuskała pewne interesujące pana Piotra Kowalskiego obszary. Myślę, że jest ogromna przestrzeń dla kolejnych osób, które mogłyby poszukać interesujących rzeczy dla siebie i wyłuskać z Komonieckiego sporo informacji o tym, jak ten świat od wieku XVII, wieku XVIII przez XIX, XX doprowadził nas do tego, kim jesteśmy dzisiaj i co nas otacza i jak wygląda mikrokosmos zwany Żywiecczyzną, w którym mamy przyjemność funkcjonować. Anna Barabasz.
2: SK Beskidy.

0: dofinansowano ze środków programu Działaj Lokalnie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Żywieckiej Fundacji Rozwoju i Gminy Radziechowy Wieprz.
1: Poradziła się, wiecie, nie?

0: Do tej pory nie w Polsce nie.
1: Pani Zosiu, mieszka Pani w Wieszczynie tyle lat. Skąd ta gwara? Od rodziców, dziadków?
0: Od rodziców, od dziadków. Całe życie my byli pokoleniową rodziną.
1: Co Pani pamięta z dzieciństwa, to wychowanie, te obowiązki?
0: Dzieciństwa nie pamiętam wiele, bo z dzieciństwa to tylko była robota do szkoły. Torby, my z siostrą miały drewna.
1: Drewniane?
0: Drewniane torby. Pamiętam te torby takie niby to wojskowe torby były, póki były drzewa, a tu się taka klapa tylko zapinała na taką klamerkę, na takie coś. Takie my miały torby. Ojciec nie pracował całe życie nigdzie, zajmowali się gospodarką. Mieliśmy konia ładnego, tak mówili ludzie, i trzy krowy. Dwie krowy się pasły i jałówka stała w stopie. Zawsze było jakieś ciele, później jak już nastały to, że my musieli oddawać mięso, to zawsze się jedną świnię wiezło do cięciny na te przymusowe. Albo wełnę się oddawało i mięso, albo jakąś jałówkę taką spotkowaną. A jedną świnię my zawsze zabijali. Także my zawsze mieli to swoje sadło. Sadło się nie topiło, sadło się soliło w takiej dziesce drewnianej. I to sadło było pół roku.
1: Taką płótnia była.
0: Taką płótnia. I tam się to sadło soliło, to sadło było takie żółte, jak to bibuła później, to się smażyło. Tym się maściło chruski, bo jak mama upiekła chleb, no to ten chleb był tydzień, albo więcej, był twardy, ale przeważnie piekła na wieczór chruski. Ale na chruski my to musieli namleć pszenicę.
1: Jakie te chruski?
0: No prawdy, to się nazywało kruski, a nie prawdy. W każdej chałupie się suszyło albo w rurze, albo na kachlu pszenica.

0: Noi facem rego da na stół z workiem i to było jedzenie dziesięciu.
1: Codziennie?
0: No nie codziennie, a zaraz na tym placku.
1: Kapusta.
0: Kapusta ze rozmostów. A jak jeszcze się jej chciało, no nie chciało, no musiała, nic innego nie było. Rano natarła na placki, no to najwięcej w jesieni. Jak się już kopało ziemniaki, które ziemniak był ugnity, to się go tarło i z tego się piekło placki na blach.

ne bileyim kronikába semmi. Hát jól tudom, kérdésem, és azt rakítom, hogy hálapos kisvente kiputat. Tak kérdeme, hogy petak semmi tak. Kérdés, káte, vérzák, mamanom barzsóval zupe. Nem, tak ott ugye. Kvásnica, bo zawsze taka postawa nategowana, nigdy nie miała czasu, tak goniła, bo nie było schodów, bo to były niski. A tak goniła, bo nie miała czasu, bo po robocie trzeba lecieć, zawsze bolała, wy tu bytcie, albo się uczcie, albo coś tam tego, a ja lecę po robocie. No bo trzeba wieczór było po robocie, to wszystko pociągowali, to dobre. No i coś my zaś zagadały i zaś nie wiem, to jako to ta zupa była. No, przynosiła tę kapustę, ważyła to taką, jaką ona przyniosła i potem do tego wrywała jajko. Rozkłóciła jajko w pół litra lubowsku i do tego wrywała.

0: rano mi gadali, no to te ura mama zawsze woda bez dupek obdrobiła. No to woda, więcej wody, trochę mleka, no bo mleko trzeba było zostawić na śmietanę, bo robiła syry, robiła masło, a w domu środek się słodne miasta. Ja jak później dbałam starszą, to ja z nią chodziła ze sąsiadką, myśli, przez Sporycek, przez Szczeglinie, przez Sporycek Mały do Rydza, do miasta. Zawsze mi chodziła, Zuszka, i nie pójdziesz, pójdziesz do miasta, bo ona nie miała czasu do miasta iść. No bo jak było żniwa, czy cokolwiek, no to trzeba było, a do miasta jak się szło, to się szło, przychodziło się późno. Po nim się do miasta zaszło, na targu się stało, posprzedało się to. Pieniądze zawsze pamiętą, jak my szli z powrotem z tą sąsiadką Anielą, bo to była moja podka. No to na Sporycku był sklep. Zawsze my tam do tego sklepu wchodzili, tam my kupowali bułki albo chleb taki długi, pamiętam, ale ten chleb był taki wąski, no długi, i może dwie bułki, no bo my były dwie, no to dwie bułki. I chałwa. Chałwa była w takich blotach, to krowa pani taki, no i tam po 10 dekadów. Tako chałwa w bluku, to było bardzo dobre. To nim my tu do Istyny doszli, to my chałupę zjedli, a zawsze kawałek musiała się jeszcze tej chałupy przynieść. Nie pieniądze, to co się zrobiło za tydzień, to było do chałupy. To się czasem się kupiło chleb, ale na opłatę, bo podatek trzeba było płacić. No później już było światło, to światło trzeba było płacić, bo tak to lampa wisiała pod kołem.
1: Naftowa.
0: Choinkę jak ojciec przyniósł, łaźnica to była. Zawsze we Wigilię, to tak my czekały na tą choinkę, skoro przyniesie na tą łaźnicę. Poucinane to było doły i no ta góra była pod kowalem, to wisiało. Ubierajemy to jabłkami. Od śniaku do samego końca wisiały jabłka, a się ugibają. A tam cukierki, takie złotka, to nie wiem skąd te złotka były, to my łowijamy do tych złotków.
1: Orzechy
0: albo kostkę potem już cukrową. Cukier był kostka, to pamiętam, a skąd ten cukier był, to nie wiem, to my zawijali do takich złotków. No ale nim się święta skończyły, to tam wisiały papierki to zawijane, bo ten cukier to się zjadł. No i takie to dzieciństwo pamiętam.
1: Czy był czas na zabawę przy tej pracy, przy tym wszystkim?
0: Zabawy nie było, jedynie to była gojba tam potem na koniu. To się tak grupa schodziła, bo i spaczynicy przychodzili, już tam te łodziutki chłopcy byli starsi. To się gonili i no się strzelali. Mieli już porodzone ci chłopcy, takie pukowki, to było z wierby. Wytegowali łośnikami, czy czymś jakimiś włoczkami, taką dziurę. No i z drugiej strony był taki patyk na takich sznurkach, to podrządzane było i tu jakiś korek był z piwa, no bo przecież piwo to było na korki przed tym, był korek. No i to strzelali tymi pukowkami. Tak gonili tam poza tym, do gęsa nocy gonili. Później jak już my takie były większe, to całą z taką z tą churmą tych chłopców i dziewczęta w kosmę to gramy się wodzili na sąkach, ale to już jakby tak księżyc świecił, tak księżyc pięknie było, nie rozwieto, nie było, bo to nie było nic. Siostra miała gumioki, taki stare jakieś, nie wiem, a ja miała trepy drewniane, uotegowane to było te skórą tu przed. No i kopytka, no pleca mamy i tym my jeździli tam, ale to tam było dużo też różnych chłopców tam z góry przychodzili. Miałem takie sąki robione z drzewa, takie duże takie sąki, tata są to wystrugał ty z tego i deski nabił. Jednego razu my poszły tam na takim porowozie te snurki, my tam te sąki wlekły, bo to ciężkie było, żeby worek nie wszystko robione. To nic nie było łoptegowane, do pory było obciosane i takie były sanice. Połamajemy tam te sąki. Boimy się przyjść, ale co, no przecież noc, wszystko zmarznięte, nogi, kopytka zmarznięte, bo to wszystko było śniega, nogi czerwone jak raki. Zostawiajemy sąki w stodole i przysłemy. U nim spali, my się ułożymy, spalamy rano, do tata poszedł koniowi dawać zryć, do stodoły wszedł, są ci połamane. Ale my się pozbierają, poszliśmy do szkoły. Ale jak my przysły,

dzieckiem Solek nie zrobił. Solek mnie nie miał. A trapy, no to trapy wyjeżdżać tak marznięte. Bo śmiedzą nas. Jak dziecko mogło chodzić w trapach? Ale no my już troszkę i chodziły. Też ja nie pamiętam do której. Potem też za chłopcy, no bo to goniły mnie, to było coś takiego. Później jak zawsze miała 17 lat, 18 lat, no, tak? To poszła do Bielska do roboty. Ale do Bielska do roboty iść taki dziecko, nie ma bota, nie ma płaszcza, nie ma chłopki, nie ma nic. Chodzimy do Radziechów na nogach, do pociągu, codziennie. O 3 rano my się zbierali, tu wszystko z Juszczyny, kto robił, i szliśmy przez Sadzko. Nie szliśmy drogą, bo daleko, przez Sadzko było blisko. Tu wychodziliśmy tu, gdzie teraz idę z motą. I tam my wychodzili, tam była droga, do Radziechów, do pociągu. My przychodzimy, przed nami szli chłopi, ja no i moc z tej grupy była. Droga śnieżyli, my tak gęsi chodzili do tych Radziechów. Ja w Bielsku przerabiałam 15-16 lat. Ale później, już nie wiem, może 2 roki chodziłam, także do 20 może roków, nie pamiętam dobrze, to już dalej takie kibitki jeździły, takie niby PKS się zawiązał, ale to nie było autobusów, mamy takie kibitki, oto takie jak oto teraz są te busy u nas, ale trochę większe były, takie białe te kibitki, ale to było tak strasznie ludzi. Że jak my przyjechali z Bielska z pierwszej zmiany, to się na zbicie łeb leciał na tym, żeby stanął do kolejki. Bo jak tego nie pozbierał, no by jechali brzuśnia, nie pyszcza, nie wieprza, nie pierwsze wysiadanie. My na końcu już te nie, a było ich no, strasznie dużo, to wtedy już to robiło. Potem, bo te fabryki były już to robili już i robiłam metalowe moje, robiłam bicie.

do tego pierwszego nie wszedł o 3:30, to dopiero o 6:00 był następny. No i potem się Darze przyjechało do domu, no i dalej robota, ale zaś nie rano. O 2:00 już trzeba było wstawać, no bo na 3:00 już trzeba było iść. Karol tam chodził z worek, jestem, my i Jasia, i tak po kolei.

na gorące, co bili, piece były i bili do toru tę górę. Wkładał taki pręt do tej maszyny, 60 stopni, całe 8 godzin na 60 stopni. Taki wysoki te maszyny były, no i to. No i on cały czas tam przerobił, 25 lat przerobił, ja potem się musiałem zwolnić, ale za 25

0: pracować, bo już było to staro. To to jak ja robiła, no to ta wypłata jakoś była. No ale też się trzeba było poopłacać. My nie mieli ani kartek, jak było przed tym na dzieci, ani nic, no bo my mieli pole. Nie mieliśmy rodzinnego, chociaż łobamy rodzinę. Ja się później zwolniła już z tego Bielska, bo musiała przyjechać się do tego Bielska. I robiła to chałupnictwo w domu.
1: Pani Zosiu, a co pani robiła jako to chałupnictwo?
0: Robiła, pierwsze jak miała krosno, to w domu tkała.
1: No kiedy?
0: To tkała, no tak jak mówię. Cały czas się tkało wieczór. Wieczór, w nocy, do północy, potem się trochę przespało i do rana tkała. Później mi to tkanie już mnie to tak miała, tak trochę tam więcej znajomości. Ze tych krosno mi zabrali, przyjechali, nie wiem jak go dali, ktoś to kto inny. A ja później już przesłała to wszędzie. No i później tak miała, bo to krosno to było.

0: taková, neznamo ta tůcky, takovým pamětom dřevěným, kterým jako v tebou tůce. To mi třeba i taky staré tůky, nejposypáváme ty květky, ale už jej nedávalo tak, bo ona dávala nadu do toho činěka, tak? A půjde jak už, že to otypovalo tím, otypovala všetkých, mě tego, to je tak gorka k starých, kde ty květky do hory poupadala. No i potem pletlavěj cenu, jich to zasnulo. A zatím si nepamětám, jak ještě Boďálek můj, ojčet její, mojí máme v Kinčině povolané, no je, no je, a nie, bo to je vykopali teraz, nie ma tego grobu. No to jak my chodili do tej Činčiny, tu jeszcze nie było kościoła, to się po tej niesko w ręce. Do Činčiny się szło w posud.
1: Tak mi babka opowiada.
0: Posud, no, no i to je prawda.
1: Przed kościołem się ubierało.
0: Przed kościołem się, bo to ubierało.
1: I na jedną mszę się dawało siostrze.
0: Tak, ale to było
1: Pani Zosiu, a jest coś, co by Pani chciała, żeby się wróciło z dzieciństwa? Zacząć Pani tęsknić?
0: Nic. Nie z dzieciństwa, nic z młodych roków, nic kompletnie. Mnie się nic z dzieciństwem nie kojarzy i na robota i taki hałas w dół. Taki kierot, taka wariatka, bo jak było tej roboty dużo, to się też nie mogli z tym poradzić. To potem się tak uwagili.
1: Piękna ta historia i wspomnienia, chociaż trudne, bo to dzieciństwo, jak widzę, nie wspomina Pani z taką radością.
0: Nigdy my tak jako nigdy w życiu mnie nikt nie przytulił jako dziecko, nawet co poniewierane było te dzieci, nic więcej do krowy i w sobie i jako to ani to płota nie było do niego.
2: Dofinansowano ze środków programu Działaj Lokalnie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Żywieckiej Fundacji Rozwoju i Gminy Radziechowy Wieprz.

0: SK Beskidy.
1: Witam Państwa serdecznie na naszym kolejnym spotkaniu. Oczywiście zaczynamy chronologicznie i właściwie od najbardziej ciekawej postaci. O niektórych wiemy więcej, o niektórych mniej, ale zaczynamy od Katarzyny czy Kaśki Skrzyńskiej. Właściwie można by było powiedzieć, że tytułem naszego dzisiejszego spotkania byłoby bardzo takie znane zawołanie w średniowieczu: Włodkowa idzie. Był to okrzyk, który prawie 600 lat temu wywoływał wielkie przerażenie, panikę, strach z uwagi właśnie na Kaśkę Skrzyńską. Na pewno Państwo pamiętacie, że jednym z właścicieli państwa żywieckiego była rodzina Skrzyńskich. To byli słynni rozbójnicy, rabusie, dwaj bracia, Bożywoj i Włodek. Natomiast nigdy dokładnie nie mówiliśmy o żonie Włodka, o Katarzynie Skrzyńskiej, która też często była zwana po prostu Włodkową. Co wiemy więcej na temat samej Włodkowej? Katarzyna z domu Słupska, herbu Drużyna, urodziła się w pierwszej połowie wieku XV, zmarła w drugiej połowie wieku XV. Tak jak Państwo widzicie, nawet same daty sprawiają nam wielką trudność. Nie mamy ryciny, nie mamy portretu słynnej Skrzyńskiej. Tym, czym dzisiaj się będę posiłkowała, to jedynie wypisami, oczywiście i z Andrzeja Komunieckiego. W kilku miejscach wspomina o słynnych rozbójnikach Skrzyńskich, jak i Katarzynie. Także bardzo często Katarzyna Skrzyńska opisywana była w tak zwanych rocznikach głogowskich. No i właściwie tyle. Gdybyśmy pod tym kątem chcieli oglądać naszą wystawę stałą Historia i tradycja miasta Żywca, to znaleźlibyście Państwo i herb Łabędź, który publikujemy także na stronach internetowych, i historię związaną z tą pierwszą połową wieku XV. Znaleźlibyście Państwo właściwie taką rekonstrukcję rysunkową, jak wyglądało zamczysko za czasów Skrzyńskich. No i właściwie to wszystko. Tylko historia ta spisana w dawnych księgach, dziejopisie czy w dawnych rocznikach głogowskich może nam w pewnym sensie zrekonstruować naszą dzisiejszą bohaterkę. Pamiętajmy, że Katarzyna Skrzyńska wraz z mężem oczywiście była właścicielką kilku bardzo poważnych budowli. Mówię tutaj o dawnych zamkach, i drewnianych, i murowanych. Największe zamczysko znajdowało się w Barwałdzie na Żarze, po którym dzisiaj już nie mamy właściwie ani śladu. Natomiast to była budowla największa, najbardziej okazała, i tam podobno znajdował się największy skarb związany z rodziną Skrzyńskich. Musimy wspomnieć o naszych dwóch zamkach, tym murowanym Żywcu, o których już mówiliśmy nieraz, i oczywiście o drewnianym zameczku na Górze Grojec. Popatrzcie Państwo na rekonstrukcję rysunkową starego zamku z czasów Katarzyny Skrzyńskiej. To był zameczek raczej skromny, a właściwie wieża średniowieczna, jednokondygnacyjna. Tutaj nie można było mówić, że tej przestrzeni Katarzyna wraz z mężem miała jakoś bardzo dużo, ale na pewno była to taka baza wypadowa na cały teren żywiecczyzny. To, co istotne i związane z samą Katarzyną, czym się zajmowała? Te słynne roczniki głogowskie, które oczywiście nie przechowywane są w zbiorach naszego muzeum, ale dosyć obficie opowiadają o naszej Kaśce, mówią, że do historii przede wszystkim przeszła jako przywódczyni zbójców, i to za czasów jeszcze życia słynnego męża, Włodka, jak i po śmierci, czyli gdzieś około połowy wieku XV. Pamiętajmy także, że ten rozbój, rozbójnictwo Skrzyńskich, no było to jedno z głównych źródeł dochodu ówczesnych właścicieli. To, co było istotne i bardzo mocno podkreślane przez dokumenty, przez archiwalia, że Katarzyna Skrzyńska, jest to dowód, tutaj mamy dowody historyczne, dowodziła samodzielnie oddziałem rozbójników. Ze starych dokumentów wiemy także, że Katarzyna miała dwóch synów, Jana i Włodka. O ich losach więcej Państwu właściwie nie powiem, natomiast rozczytując słynne XV-wieczne roczniki głogowskie, możemy sobie jakoś wykreować wizerunek

0: samej Kaśki. Prawdopodobnie była, a właściwie no jest to chyba pewne, była taką nieustraszoną, groźną kobietą o niezwykłej sile fizycznej. No i z pewnością musiało tak być z uwagi na to, jeżeli przyjmiemy za pewnik, że świetnie jeździła konno, że doskonale posługiwała się mieczem i kuszą, podobno zupełnie zdominowała męża, który w trakcie tych rozbójniczych wypraw po prostu zostawał w domu, musiała mieć do tego i energię, i ochotę, i na pewno niezwykłą taką siłę fizyczną. Skrzyńska ze swoimi kompanami napadała na kupców, podróżnych, na okoliczne wsie, miasta, w tym, to wiemy znowu za pośrednictwem historycznych źródeł, na Kęty, na Zator, podobno w Barwałdzie fałszowała królewskie monety, czyli tutaj pomysł fałszowania monety na żywiecczyźnie to nie tylko pomysł ostatniego z Komorowskich Mikołaja, a właśnie słynnej Kaśki Skrzyńskiej. Co się z nią stało na koniec jej życia, właściwie też nie wiemy. Mamy kilka, jej ostatni etap życia jest też owiany taką wielką tajemnicą. I znowu, kilka dokumentów łącznie z naszym dziejopisem mówią, że została albo spalona na stosie na Rynku Krakowskim, została pojmana w swoim zamku w Barwałdzie, została spalona na rynku w Żywcu, została rozerwana końmi lub ścięta na rynku w Oświęcimiu lub zrzucona z zamku Wołek w słynnej beczce ponabijanej gwoździami. Chociaż Państwo sobie przypominacie, ja przy okazji naszych historycznych wypraw związanych z właścicielami opowiadałam, że jeden ze Skrzyńskich został właśnie wrzucony do takiej beczki, sturlał się pod zamek w mieście i do dzisiaj pilnuje czy straszy w okolicach starego zamku i rynku. Ale i ta historia też przebija się tutaj z samą Katarzyną. Śmierć nastąpiła gdzieś około roku 1466. Pamiętajmy także, że słynny zamek, który kiedyś funkcjonował na górze Żar, podobno zapadł się pod ziemię ze wszystkimi kosztownościami po śmierci Katarzyny i do dzisiaj poszukiwacze skarbów szukają kosztowności i do dzisiaj ci najstarsi mieszkańcy na górę mówią po prostu Błotkowa. Powróćmy jeszcze na chwilę do fizyczności samej Katarzyny Skrzyńskiej. Dzisiaj, gdybyśmy mieli stworzyć jej portret, no na pewno nie byłaby to jakaś drobna, mała kobieta, dama, że tak powiem, która interesowała się współczesną, średniowieczną modą. Z pewnością na swoje łupieżce wyprawy ubierała się po męsku. Tutaj absolutnie czy suknie, czy spódnice nie wydawały się ani wygodne, ani praktyczne, kiedy trzeba było dosiąść konia, kiedy trzeba było walczyć mieczem, czy naciągać kuszę. I tak chyba musimy sobie wyobrazić samą Katarzynę jako mocną fizycznie kobietę, ubraną po męsku, która większość życia spędziła po prostu ze swoimi rozbójnikami na upieszczych wyprawach. I kończąc nasze dzisiejsze spotkanie z rozbójniczką Katarzyną Skrzyńską, zapraszamy na spotkania już czasami renesansu i z paniami Komorowskimi.
1: Radio SK. SK Beskid News.
2: Agata Chmielowska, Radio SK. Jesteśmy na beneficie słynnego twórcy ludowego z Łękawice Józefa Hulki. Pan Józefa zna wiele, wiele lat.
3: Tak. Prawda? Wiele lat znam i wiele projektów zorganizowałem. I zawsze był przykładem takiego twórcy niezwykłego, który nie oszczędził siły i czasu dla adeptów. Pokazywał chętnie, poprawiał, uczył i myślę, że takich artystów nam brakuje teraz. Jest to człowiek mentalnie z XIX wieku, bym powiedział, bo jest artystą niezwykłym. Pracował w jednym kawałku drewna, nie dokładał, nie doklejał, nie przybijał. Ma bardzo dużo pomysłów. Jak ja organizowałem konkursy jakieś, to inni twórcy narzekali, co pan wymyśli, to był jakiś temat, my pierwszy raz to słyszymy, a Hulka mówi, co za problem, zrobimy. Także postać niezwykła, zakorzeniona bardzo silno w tradycji regionalnej, w religii, ma olbrzymią wiedzę

0: teologiczną, na konkursach, na wystawach, gdzie byli biskupi, dyskutował z biskupami i biskupi byli w szoku, że on ma taką wiedzę. Także naprawdę należało mu się to. Ta wystawa pokazuje przekrojowo, jak to się wszystko zaczęło i tam jego wszechstronność. Przyszliśmy do niego kiedyś, panie Józefie, może pan spróbował rzeźbić w kamieniu. On mówi, to przynieście kamień. Przynieśliśmy kamień z Leszkiem Cieślikiem i ze Staszkiem Kwaśnym i on dzwoni za tydzień, przyjdźcie zobaczyć, co zrobiłem. Potem myślę sobie, dobra, skoro mu tak świetnie idzie w kamieniu, to może spróbuję zrobić jakąś grafikę. Przyniosłem mu linoleum, drutka, no i to samo. Zrobił linoleum bez problemu. Po prostu ma niezwykły talent, wyczucie tematu, a przy tym taką wielką skromność. Jest człowiekiem pokornym, nie ma w nim pychy, że ja najlepszy jestem, tak jak niektórzy artyści się obnoszą. On jest skromny, zawsze jego takie powiedzenie, pycha mnie nie rozpycha. To jest, on to często powtarzał i to jest takie piękne, że można być wielkim, mieć świadomość tego, ale nie pokazywać tego, nie mówić o tym, ja jestem największy.
1: On bardzo kocha ludzi. Zapraszał do siebie ludzi.
0: Ja u niego bywałem ze swoimi wnukami. Mój wnuk ma teraz 25 lat i chodzili na czworakach, bawili się szopką, z maskotkami i to nieraz wspomina. Jak miał 75 lat, to mówi do mnie tak, Zbyszek, ja patrzę na Babią Górę, a nigdy tam nie byłem. Ja mówię, co za problem, pojedziemy. I teraz proszę sobie wyobrazić jego mentalność. Ja przyjeżdżam rano, a on ubrany w biała koszula, garnitur, krawat, torba. Ja mówię, a gdzie ty idziesz? No, na Babią Górę. Ja mówię, no ale przecież to są góry, nie szkodzi, ja chcę tak. I po prostu wszyscy na nas patrzyli jak na szaleńców, bo ja po turystycznemu jeszcze paru twórców,
1: a on na elegancko.
0: No i to jest piękne, to jest cały Józef po prostu, który ma swój styl, swój pomysł na życie i oni stanowili niezwykły duet z żoną Anną. Często ich zabierałem na różne promocje kultury i sztuki za granicę i zawsze byli znakomici. Jeden zaczynał, drugi kończył i tak się bardzo wspierali, bardzo kochali. Józef zawsze o tej swojej żonie mówił moja. Jak trzeba było coś sprzedać, on mówi, ja nie wiem, ile to kosztuje, muszę iść do mojej. Szedł do żony i mówi, moja powiedziała tyle. I nie było po prostu dyskusji. I to było takie piękne, takie wzajemne zaufanie, że ona ceniła męża, chwaliła, on ją cenił. I to po prostu, no mało się takich spotyka artystów, ludzi, którzy by tak się kochali, wspierali i żyli tak szczęśliwie. Sądzę, że słuchał. Ta galeria, którą otworzył w 1991 roku, to za namową właśnie naszą, Regionalnego Ośrodka Kultury. Ja pisałem do niego, za niego pierwszy wniosek na Kolberga w 1992 roku. I potem był trochę na mnie zły, ja takie tajemnice teraz mówię, bo się okazało, że podróż do Warszawy kosztowała drożej niż wysokość nagrody. I mówił, potem ten Kolberg, jak ja na tym straciłem. Ale to jest takie właśnie fajne, że dla niego po prostu te nagrody nie są najistotniejsze. Najważniejsze jest to, że ma ludzi, którzy do niego przyjeżdżają z Polski, z zagranicy. Tutaj dzisiaj jest 8 kolekcjonerów z całej Polski. Od Szczecina, przez Lublin, Wrocław. Przyjechali, żeby się z nim spotkać. Uścisnąć mu rękę, powiedzieć dziękujemy mistrzu. No i to jest niezwykłe, że go tak świetnie wspominają. W katalogu są tam teksty tych kolekcjonerów, twórców, którzy opowiadają o nim, jak się z nim spotkali, jakie wrażenie zrobił na nich. Myślę, że mało jest takich ludzi, którzy by mieli taką charyzmę, taką wolę życia, taką wiedzę wielką. On do mnie przyjeżdżał w niedzielę często do domu o 8 rano i przepytywał nas, to co było w kościele opowiadał, potem nas pytał o różne rzeczy związane z religią. Jadał śniadanie, obiad, a potem mówi, muszę wracać do domu, bo moja na mnie czeka. No i to było takie piękne. A jak mnie w domu nie było, przyjechał po południu czasami, to do domu nie wszedł. I ja mówię, czemu nie wchodzisz, jest żona? Nie mogę z kobietą przebywać, co byś pomyślał? No to po prostu takich ludzi ja nie znam innych, którzy mają takie zasady i których przestrzegają. No to jest po prostu niesamowite.
1: Wielki mały człowiek.
0: Tak, wielki mały człowiek. Zbigniew Mierzyński, emerytowany pracownik Regionalnego Ośrodka Kultury w Bielsku-Białej. Twórca, artysta, tak, myślę, że tak. Ja w roku pracowałem prawie 50 lat. Tam powiedziałem przez 35 lat galerię sztuki, którą założyłem. Pisałem mnóstwo projektów, organizowałem wystawy w kraju, za granicą i Hulka zawsze był tą gwiazdą na tych wystawach, jego pracę.
1: Oby takich artystów nam nie brakło.
0: No, tak.
2: SK Beskidy.
3: Szanowni Państwo, są ludzie, którzy nie tylko żyją w czasie, oni czas

0: otrzymują. Spotykamy się dzisiaj, aby uhonorować człowieka, którego działalność, pasja i zaangażowanie na trwale wpisały się w historię polskiej sztuki ludowej. Jubileusz setnych urodzin naszego gościa honorowego, pana Józefa Hulki, wybitnego rzeźbiarza, malarza i twórcy ludowego, jest wydarzeniem niezwykle wyjątkowym. 100 lat to nie tylko imponująca miara ludzkiego życia, ale przede wszystkim świadectwo wielu lat wierności sztuce, pracy twórczej i wartościom zakorzenionym w tradycji oraz duchowości naszego regionu. Pan Józef przez te wszystkie lata nie tylko tworzył sztukę, on tworzył pamięć, ponieważ jego twórczość zawsze była blisko człowieka, prosta w formie, a głęboka w treści i zakorzeniona w wierze. Dzisiejsza uroczystość z okazji setnych urodzin jest hołdem wdzięczności za wkład w budowanie tożsamości i wrażliwości estetycznej kolejnych pokoleń. Józef Hulka urodził się 28 lutego 2026 roku w Błękawicy jako jeden z czworga dzieci Wojciecha i Katarzyny, od dziecka strugał w drewnie. Lata wojny, II wojny światowej, Józef Hulka wraz z rodziną wysiedloną z Łękawicy spędził w Nowosądeckim. Tam znany był ze swoich prac w drewnie. Po zakończeniu wojny wrócił do Łękawicy, tutaj założył rodzinę i mimo pracy zawodowej nigdy nie porzucił swoich artystycznych zainteresowań. Tworzył akcesoria obrzędowe, głównie maski, gwiazdy, szopki, nawiązujące do wykorzystywanych przez kolędników w okresie Bożego Narodzenia. Sam Hulka kolędował w młodości z szopką, odbywając scenki przy pomocy kukiełek własnej produkcji, tworząc własne teksty i scenariusze przedstawień. Niektóre z tych kukiełek będzie można obejrzeć na naszej wystawie otwartej po Benefisie. Znany rzeźbiarz ludowy tworzył głównie w drewnie lipowym, olchowym i brzozowym. Jego prace często nagryzane są i cenione nie tylko w Polsce, ale i za granicą. Józef Hulka nie tylko rzeźbił w drewnie, zdarzyło mu się też rzeźbić w kamieniu z sukcesem. Znany jest najbardziej jako malarz na szkle, z swojego malarstwa na szkle, o tematyce głównie religijnej. Zdobywał wiele nagród w swoim życiu, w wielu konkursach, m.in. w Rabce, w Bielsku Białej i w Żywcu. Najważniejsze nagrody to jest nagroda imienia Oskara Kolberga w 1992 roku, nagroda Ministra Kultury i Sztuki imienia Władysława Orfana za rok 2009, zasłużony dla województwa śląskiego, zasłużony działacz kultury, zasłużony dla powiatu żywieckiego.
1: O tym się mówi w Łękawicy.
0: Od 1991 roku, kiedy pan Józef Hulka z małżonką założyli w swoim domu izbę twórczą, chętnie przyjmowali młodzież szkolną i przekazywali jej miłość do sztuki i tradycji. Muzeum Miejskie w Żywcu w 2011 roku wydało wspomnienia pana Józefa. Przepiękna książka. Pan Józef zawsze chętnie przyjmował gości u siebie, dyskutując o sztuce i życiu, pokazując swoje dzieła, dzieląc się swoimi przemyśleniami i twórczością. Wspierał również młodych artystów na warsztatach rzeźbiarskich. Przygotowując się do organizacji tego wydarzenia, otrzymaliśmy od wnuka pana Józefa Hulki, pana Marcina Gacha, ręczne zapiski prozy, opatrzone są one opisem. Przyjdą lata, kiedy ktoś będzie szukał mojej pisanej wyobraźni. Proszę nie niszczyć tego. Panie Józefie, zrobimy wszystko, aby ocalić pana twórczość od zapomnienia. Dlatego teraz przed państwem uczniowie zespołu szkół w Łękawicy zaprezentują fragmenty prozy Pióra Mistrza. Opowiadanie o aniołach. Utwór został napisany w styczniu 2011 roku. Zapraszamy do wysłuchania.
2: Dla rozrywki towarzyskiej opowiadajmy sobie trochę o tym, co nazywamy aniołami. Pismo Święte uczy, że to są duchy wspaniałe, stworzone przez Boga. Niejeden ciekawski człowiek dopytywałby może, po co one są, dla kogo są potrzebne, co mają do roboty, czy są dobre, albo czy mogą być złe i z jakiego powodu. Co możemy się od takich spodziewać? Nie szukajmy dalszych pytań, ale zacznijmy dyskusję.
3: Niechże będzie zrozumiałe dla każdego wierzącego człowieka, że to Bóg w swoich wszechmogących zamiarach zechciał uczynić na swoją chwałę człowieka, który będzie miał ciało i duszę. Dla początkowego życia przygotował mu ziemię z całym bogactwem, aby człowiek używał, wiernie spełniał wolę Bożą, a potem był przeniesiony do wiecznej krainy szczęścia.

0: świętości. Zachęcające więc było na początku pytanie: po co te anioły? Po pierwsze, na większą chwałę Boga Wszechmogącego, a po drugie, na pomoc człowiekowi w życiu ziemskim.
1: Ale nie ominijmy przypomnieć. Pierwej, niż pojawił się człowiek na świecie, Bóg stworzył te duchy, zwanych po ludzku aniołami. To im Bóg dał pierwej rozum i wolną wolę. I do wstępnego bytu zlecił im służebne czynności, którymi chwalili Boga, dopełniając swoją miłością. I żeby mogli zobaczyć święte oblicze, paść na kolana przed Nim, śpiewając wieczystą, uwielbiającą Bogu pieśń.
2: Ale uznajmy ich jako te po naszemu małe aniołki. Trzeba tutaj nie ominąć wspomnieć tego największego anioła o wspaniałym, wzniosłym imieniu Jutrzenka. Jutrzenka z ust Bożych, którego oblicza nie mógł jeszcze oglądać. Przekażesz słowo przedwieczne dziewicy niepokalanej i będziesz służył człowiekowi, którego uczynię ciałem i duszą. Po pewnym czasie ta wspaniała Jutrzenka, widząc swoją wielkość, piękność, siłę butną, zarozumiałość, wzniosła się w niepohamowaną pychę. Zalała się nienawiścią. Wystąpiła przed Bogiem, zaryczała gorzej niż zwierzęcym głosem.
3: Nie będę ci służył! Jesteś niesprawiedliwy, bo każesz mi służyć jakiemuś człowiekowi. Oto w tej chwili nastała wielka wojna na niebie. Oto w obronie swojego świętego imienia Boga wystąpiły zastępy posłuszych na aniołów. Pod wodzą świętego Michała, za zezwoleniem i mocą Bożą, strąciły już nie Jutrzenkę, jaka była przed buntem, ale przeklętego Lucypera, diabła, wieczyste zło w przepaść piekielną.
1: O nierozważny człowiecze rajski, co dopiero zacząłeś na tej marnej ziemi żyć, a już dałeś się nabrać słodkim słówkom na wieczne nieszczęście. Komu? Kłamcy! Co prawda, no nie wiedziałeś, kim on jest, ale ważniejsze było strzec przekazania Bożego. Zlekceważyłeś. Oto inny anioł Boży, posłany od Boga, zamyka ci bramę raju. Nie usłyszysz głosu Bożego przez niezliczone wieki.
0: Ach, ten przeklęty, pyszny anioł, zwany diabłem, zapowiedział walkę Bogu i zniszczenie jego dzieł ludzkości. Na początek udało mu się pierwszego człowieka odłączyć od Boga i całkowicie po swojemu obezwładnić. Nie wiedział, jak się posiąść z radości, aż rozpychała go pycha. Liczył już na całkowite zwycięstwo. Tego to już nie mógł zrobić, chociaż objął rozum i wolną wolę człowieka. On musiał wykonać szatańskie czynności, ale głosu Bożego, który był włączony w rozum i wolną wolę człowieka, zamknąć nie mógł.
3: Każdy człowiek jest grzeszny, bo wykonuje wolę szatana. Ale głosem rozumu i wolnej woli sumienia może wołać tylko do Boga. Ileż to razy słyszymy o wielkich osobowościach ludzkich. Całe życie służył najęty przez szatana. Krzywdził i zabijał masowo biednych ludzi. A gdy kończył życie, wołał do Boga o ratunek. I nad nim niech się Bóg zmiłuje.
2: Chociaż Bóg zagniewany, odwrócony od człowieka, ale jego miłosierne oko spoglądało w stronę ludzi. Żal mu było. Co pewien czas posyłał anioła, najpierw w postaci ludzkiej, aby do ludzkości po Bożemu przemawiać.
1: A my, słuchając opowiadań z niewiadomej przeszłości, kiwając głową, potwierdzając zadowolenie ze słuchanych opowiadań. A może by tak o sobie coś słuchać? No, nie tak dawno jeszcze temu śpiewana była pieśń o naszym ludzkim stróżu, Aniele Bożym.
3: Mój stróżu Aniele, mój miły patronie, będę ja cię wzywał przy ostatnim zgonie.
0: Można tu przeżywać nadzieje i prośby, w których by nasz osobisty anioł stróż wspomagał i nasze dobre uczynki przed Boga zanosił. Ktoś zapytał, czy każdy człowiek od pierwszego do ostatniego ma osobistego anioła stróża? Tak, każdy ma swojego, więc dziękujmy Bogu za naszych Bożych stróżów. Warto dodać wspomnienie, gdy nasze ciało już martwe, schylające się do grobu, usłyszy chwalebne słowa: niech cię aniołowie zaniosą przed tron Najwyższego.

0: Opowiadanie o aniołach napisał Józef Kulka, grudzień 2008 rok.
1: Dziękujemy bardzo. Przed Państwem wystąpili Błażej Słonka, Antoni Wilczek, Martyna Mocek oraz Marta Małysiak. Do występu przygotowywała ich pani Justyna Małysiak, nauczyciel ze Szkoły Szkół w Błękawicy. Twórczość ludową najlepiej wyraża się przez muzykę i śpiew. Dlatego teraz wystąpi przed Państwem kapela Jaworki oraz kapelka Spodczocha.

0: SK Beskidy.
1: Dzisiejsze spotkanie ma wyjątkowy charakter. Zgromadziliśmy się, aby uhonorować osobę, której działalność postawiła trwały ślad w kulturze. Medal zasłużony kulturze Gloria Artis, chwała sztuce, jest jednym z najważniejszych wyróżnień przyznawanych przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego. To symbol uznania dla tych, których pasja, talent i całokształt działalności w wybitny sposób wzbogaciły polską kulturę. Z dumą i wdzięcznością przystępujemy do chwili, w której pan Józef Hulka odbierze z rąk radcy do spraw ochrony i rozwoju twórczości w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego pani Doroty Ząbkowskiej medal zasłużony kulturze Gloria Artis. Proszę Państwa o powstanie.
0: SK Beskidy.
1: Szanowni Państwo, mam zaszczyt i przyjemność poinformować, że minister kultury i dziedzictwa narodowego Marta Cienkowska na podstawie uchwały ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej nadała panu Józefowi Hulce, jednemu z najwybitniejszych współczesnych twórców ludowych, należących do grona autentycznych i unikatowych już artystów, kultywujących i popularyzujących tradycyjną sztukę ludową, złoty medal zasłużony kulturze Gloria Artis. W dowód najwyższego uznania dla jego dokonań artystycznych oraz ogromnego zaangażowania w ochronę niematerialnego dziedzictwa kulturowego. W imieniu ministra kultury i dziedzictwa narodowego Marty Cienkowskiej aktu dekoracji dokona pani Dorota Ząbkowska, radca w Departamencie Narodowym Kultury.
2: Opuściłam pana Józefa. Szanowni Państwo, może to dla mnie naprawdę wielki zaszczyt, ogromna przyjemność, że miałam dzisiaj okazję w imieniu ministra kultury i dziedzictwa narodowego, pani Marty Cienkowskiej, wręczyć to najważniejsze w dziedzinie kultury wyróżnienie, a mianowicie złoty medal zasłużony kulturze Gloria Artis panu Józefowi Hulce, wspaniałemu człowiekowi i wielkiemu artyście. Panie Józefie, pozwolę sobie w tym miejscu w imieniu kierownictwa Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego złożyć panu wyrazy najwyższego szacunku, uznania i podziękowania za pana długoletnią działalność artystyczną, za pana ogromny dorobek twórczy, za pana zamiłowanie do rodzimych tradycji, które przekazuje pan i przekazuje innym, za to bogactwo duchowe, którym dzieli się pan również z innymi i w tym za nieoceniony pana wkład, który wnosi pan do kultury polskiej i dziedzictwa narodowego. Panie Józefie, ponieważ znam pana wiele, wiele lat, kiedyś współpracowaliśmy i mogę sobie pozwolić na to, żeby powiedzieć, że nauczył nas pan wszystkich, którzy mieliśmy z panem kontakt, jak ważna i ciekawa jest sztuka ludowa, wypływająca z serca i związana z osobowością artysty. Jeszcze raz za wszystko bardzo dziękuję. Z okazji tego pięknego jubileuszu, jakim jest stulecie pana urodzin, składam panu serdeczne życzenia. Dużo, dużo zdrowia przede wszystkim, pogody ducha, uśmiechu na każdy dzień i wszelkiej pomyślności. Wszystkiego dobrego. Dziękuję.
1: Drodzy Państwo, w tak wyjątkowym dniu nie może zabraknąć słów płynących prosto z serca. Pragniemy wyrazić nasze życzenia w najpiękniejszej formie, poprzez muzykę i nasze góralskie życzenia.

0: jego życia zapisał niezwykłą księgę. W Pana dziełach żyją wspomnienia pokoleń oraz wiara przodków. Z okazji tego wyjątkowego jubileuszu składamy najserdeczniejsze gratulacje oraz głęboki ukłon w działalność oraz za to wszystko, co Pan uczynił dla kultury. Życzymy, by każdy dzień przyniósł spokój, ciepło bliskich oraz poczucie dumy z pięknego życia, które na zawsze wpisało się w historię naszej gminy i stało się jej częścią. Niech zdrowie, pogoda ducha i życzliwość ludzi towarzyszy Panu jeszcze przez długie lata życia. Panie Józefie, w imieniu wszystkich mieszkańców, przewodniczący Rady Gminy Pan Krzysztof Bielesz wraz z radnymi oraz wójt gminy Łękawica Tadeusz Tomiczek z wszystkimi pracownikami. Panie Józefie, jeszcze raz wszystkiego dobrego i dziękujemy serdecznie, że Pan z nami jest.
1: Każdy artysta ma wokół siebie ludzi, którzy byli świadkami jego drogi. Są oni dzisiaj wśród nas. Bliscy, przyjaciele, entuzjaści, sympatycy i pasjonaci sztuki. Jeśli ktoś z Państwa chciałby zabrać głos i podzielić się swoimi wspomnieniami, serdecznie zapraszam.
2: Nasz drogi jubilacie, dostojni goście, szanowni Państwo, bardzo dziękuję na te wyjątkowe urodziny. Jest mi niezmiernie miło, że mogę się dzisiaj z Panem spotkać i z Państwem. A jest mi tym bardziej miło, bo ja urodziłam się w tej gminie, więc zawsze sercem ciągnę tutaj w te miejsca i bardzo się cieszę, że dzisiaj świętujemy tak piękne urodziny. Chciałabym złożyć najserdeczniejsze życzenia. Składam gratulacje i podziękowania oraz wyrazy szacunku i uznania. I dziękuję za to, że kultywował Pan tak piękną tradycję i kulturę naszego regionu i przekazywał Pan tą tradycję, uczył Pan młodych przez tyle długich lat. Bardzo Panu za to wszystko dziękujemy. Życzę samych pogodnych, radosnych dni, dobrego zdrowia oraz wszystkiego, czego Pan tylko zapragnie. Miłego świętowania. Dziękuję bardzo.
3: Szanowny jubilacie, Panie Józefie, wszyscy dostojni goście, mieszkańcy Łękawicy. Jest to dla mnie olbrzymi honor, że mogę być dzisiaj przy tak wspaniałym jubileuszu. Samo stulecie już jest naprawdę wielkim świętem. A patrząc na Pana twórczość, Panie Józefie, to ta twórczość zawsze gdzieś musi wynikać z serca. To, że głównie Pan tworzył i obrazy na szkle i rzeźby związane z Panem Bogiem, z aniołami, to ja myślę, że te anioły nad Panem czuwają i życzę Panu, Panie Józefie, żeby i ten anioł stróż i te pozostałe czuwały nad Panem wiele jeszcze lat, żeby Pan żył w zdrowiu, dobrze się czuł, a mieszkańcy Łękawicy razem z władzami byli dumni, że mają tak wspaniałego mieszkańca. Gratuluję też tego odznaczenia, Panie Józefie. Wszystkiego dobrego, dużo szczęścia i zdrowia. Dziękuję.
4: Szanowni Państwo, Panie i Panowie, wszyscy zaproszeni goście, przedstawiciele wszystkich stanów i urzędów, którzy dzisiaj zaszczycili się swoją obecnością ten piękny benefis mieszkańca Łękawic. Ja nie mam kwiatów, mam coś bardziej dla zdrowia. Proszę o nic nie podejrzewać skrytego w tym etui. Ale mam też pewien problem, bo nie wiem, z jakiej pozycji powiedzieć tę laudację. Czy jako, tak samo jak Pan Józef urodzony w Łękawicy i tu całe życie mieszkający, czy jako przyjaciel, czy jako sąsiad, czy jako były wójt, czy jako kolega jego syna, nie wiem, powiem po prostu tak po ludzku, no, jak do wielkiego człowieka. Problem następny, który mam, to szanowni Państwo, jak ogarnąć to 100 lat. I tak sobie myślałem i chyba najlepiej będzie, jak sparafrazuję refren pewnej piosenki. Przeżyłem z Tobą tyle lat, chociaż oczy wiatły nieraz wiatr. Przy Tobie się nauczyłem żyć, przy Tobie mogłem. To chyba najlepsze podsumowanie

0: Serdecznie dziękujemy pani Alicji Czulak, prezes Stowarzyszenia Szeroka, za przygotowanie kapeli do występu. Poproszę teraz pana wójta gminy Tadeusza, pana Tadeusza Tomiczka, o zabranie głosu.
1: List gratulacyjny. Szanowny panie Józefie, 100 lat życia to niezwykły dar i niezwykła opowieść. Opowieść o człowieku, który historią swojej

0: tego wszystkiego, co wspólnie razem z Panem Józefem przeżyliśmy. Moja refleksja z dnia dzisiejszego jest również taka, że w przyszłym roku Łękawica będzie obchodziła 750-lecie swojego istnienia. I szanowni Państwo, chyba jest ewenementem, że 1/7 z tego zdominował jeden człowiek. Ten, który jest tutaj dzisiaj z nami w dobrym zdrowiu, jak widzimy, z czego się bardzo cieszymy. I wpisując się w te wszystkie słowa, które tutaj dzisiaj zostały powiedziane, chciałbym powiedzieć tak. Panie Józefie, byłem, jestem i będę z Pana dumny. Niech Pan żyje w zdrowiu następne 100 lat.
1: SK Beskidy.
2: Szanowny Panie Józefie, na samym początku chcieliśmy Panu pogratulować tego medalu Gloria Artis. To wielkie wyróżnienie za Pana dzieło, które Pan tworzył przez całe życie. Szczególnie urzekające jest to, że posiada Pan zdolności nie tylko malarskie, ale także pisarskie, czego byliśmy tutaj świadkami wszyscy obecni. Szanowny Panie Józefie, w imieniu Zarządu Powiatu, radnych powiatu, obecnego również z nami tutaj dyrektora wydziału i Pani radnej Gabrieli Kolonko, z okazji 100. rocznicy urodzin składamy podziękowania za nieoceniony wkład w zachowanie naszej tożsamości narodowej oraz najgłębsze wyrazy uznania dla Pana niezwykłego talentu. Dziękujemy za lata pielęgnowania tradycji, za każde dzieło będące efektem Pańskiej pracy, za Pana pasję i serce włożone w twórczość ludową. Przez wiek życia wydobywał Pan z drewna duszę, utrwalając w nim historię, wiarę i piękno naszej małej ojczyzny, ziemi żywieckiej, a Pańskie dłonie nadawały kształt tradycji, czyniąc naszą kulturę bogatszą i piękniejszą. 100 lat życia to wiek piękny, jak najszlachetniejszy ornament. W tym wyjątkowym dniu życzymy, aby każda chwila była pełna spokoju, a wdzięczność tych, których Pan inspirował, była najpiękniejszą nagrodą za trud twórczej pracy. Pańskie dzieła są jak Pan, silne, autentyczne i odporne na próbę czasu. Wiek 100 lat to tylko liczba, gdy serce wciąż bije w rytm ludowej pieśni, a oczy widzą piękno w tradycyjnym wzorze. Gratulujemy tak wspaniałego jubileuszu. Życzymy, aby Pana talent i mądrość życiowa były zawsze drogowskazem dla młodych twórców, a zdrowie pozwalało cieszyć się każdym dniem w otoczeniu bliskich i w poczuciu dumy z dzieła, które pozostanie dla nas bezcennym dziedzictwem. Jeszcze raz bardzo dziękujemy.
3: Panie Józefie, cześć Boże, dzień dobry. Drodzy Państwo, ja mam ogromny zaszczyt w tym miejscu dzisiaj wystąpić, ale chciałam bardzo serdecznie prosić wszystkie te osoby, które od lat, nie stu, bo Pan Józef przerósł nad swoim wiekiem dwukrotnie, bo Ośrodek Kultury Bielsku-Białej działa 50 lat. Właśnie chciałam prosić wszystkie te osoby, które z Panem Józefem współpracowały, a które stanowiły też trzon Regionalnego Ośrodka Kultury. Już wspomnianych tutaj dzisiaj Pana Olka Dyla, Panią Gosię Słonkę, Pana Zbyszka Micherdzińskiego, Pan Mirek Baca jest z nami. Zapraszam do mnie tu jeszcze. Chodźcie wszyscy, którzy pracowaliście, reprezentowaliście i nosicie w sercu jeszcze Regionalny Ośrodek Kultury. Byśmy razem Panu Józefowi podziękowali. Bardzo proszę, jeśli kogoś nie wymieniłam, to zapraszam też te wszystkie osoby. Pana Józefa Szypułę też tu zapraszam. Chodźcie, pokażmy się, bo Pan Józef najbardziej Was pamięta i z Wami współpracował, żebyśmy się pokazali jako ta rodzina kulturalna, ta, która właśnie jak on tworzy i pokazuje piękno naszego regionu w świecie. Panie Józefie, od nas wszystkich 150 lat dla Pana, dla rodziny podziękowania za opiekę, dla wszystkich, którzy jesteście życzliwi, wrażliwi, pełni szacunku do jego pracy, wielkie podziękowania i myślę, że to jest dzisiaj wyjątkowy dzień. To jest w ogóle połączenie historii. Pan Józef urodził się w czasach, kiedy twórczość po prostu była czymś, że można się było dostać do światu, ale też czymś, co często było negowane. Dzisiaj mamy takie czasy, że możemy tworzyć, a czasem nam się nie chce. Więc Panie Józefie, za tą szkołę życia ogromne podziękowania od nas wszystkich.

0: Ja chciałbym jeszcze podziękować od twórców ludowych, od stowarzyszenia, od zarządu głównego. Tutaj chciałbym przeczytać. Wielce szanowny panie Józefie Hulka, wspaniały jubileusz stulecia urodzin jest doskonałą okazją do wyrażenia najwyższego uznania i wdzięczności za wieloletnie zaangażowanie w kultywowanie najcenniejszych przejawów sztuki ludowej, bez której nasze dziedzictwo kulturowe byłoby uboższe. Jest pan niekwestionowanym ambasadorem swojej małej ojczyzny, co potwierdzają osiągnięcia artystyczne i wielkie uznania, jakim jest pan obdarzony przez środowisko twórców ludowych i animatorów kultury i sympatyków. Życzymy dużo zdrowia, dalszych sukcesów oraz szczęśliwych dni w otoczeniu rodziny i przyjaciół. I oprócz tego jeszcze chciałbym też złożyć życzenia od ptaszkarzy ze Stryszawy. I tutaj też pani dyrektor dała mi list gratulacyjny, który już nie będę czytał, ale po prostu chcielibyśmy złożyć też jako ptaszkarze, zabawkarze ze Stryszawy ogromne gratulacje tych właśnie stulecia urodzin.
1: Proszę Państwa, ja korzystając z okazji chciałbym powiedzieć, że znam się z panem Józefem ponad 60 lat i chciałbym mu podziękować za tyle lat przyjaźni i namalowałem dla niego specjalny obraz, jak stworzono anioły. I te anioły stworzone przez Pana Boga chodzą sobie tutaj po morzu, to są anioły właśnie na podstawie rzeźb pana Józefa Hulki. 50 lat pracy kulturalnej. Od 75 roku ja zacząłem pracować w Wojewódzkim Domu Kultury. Znamy się z panem Józefem i pan Józef był stałym uczestnikiem moich projektów, konkursów, wystaw. Jeździliśmy po Polsce, byliśmy parę razy za granicą i pan Józef wszędzie krzewił, pokazywał, uczył bezinteresownie tej swojej pięknej sztuki. Myślę, że sztuka pana Józefa jest ponadczasowa, zakorzeniona głęboko w tradycji, w korzeniach naszych beskidzkich i nie dziwię się, że wiele osób mówi o panie Józefie, że jest naszym Wowrą beskidzkim. Myślę, że jest nawet lepszy.

0: lekarze regionu, przedstawiciele samorządu lokalnego, no najważniejsi posłowie, senatorowie, organizatorzy tej niezwykłej uroczystości i wszyscy Państwo goście. Ja reprezentuję Muzeum Ziemi Sądeckiej, do niedawna Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu była nazwa tej instytucji. Jest to bardzo duże muzeum z bardzo bogatymi zbiorami sztuki ludowej. Jestem etnografem i chyba nie mniej wzruszony jestem dzisiaj niż, na pewno nie mniej niż Zbyszek, a może równie jak dostojny jubilat pan Józef, dlatego że moje pierwsze spotkanie z panem Józefem miało miejsce w roku 1984, kiedy jako młody etnograf trafiłem do jakże gościnnego domu państwa Anny i Józefa Chulków tu w Łękawicy, organizując konkurs współczesnej rzeźby ludowej Karpat Polski. Wielkie wydarzenie, w jury był profesor Reinfuss, Aleksander Jackowski. No, największe tej rangi wydarzenie w Polsce. Nasze relacje z panem Józefem datują się dużo wcześniej, dużo więcej niż pół wieku, od początku lat 70., kiedy muzeum zaczęło tworzyć kolekcje i już wtedy prace pana Józefa właśnie w tej najbogatszej w Polsce kolekcji rzeźby karpackiej znalazły się. Pozwolę sobie odczytać list okolicznościowy w imieniu wszystkich generacji sądeckich muzealników, podpisany przez dyrektora, ale list jest dedykowany przez wszystkich muzealników, także tą młodzież muzealną, która nie miała już okazji spotkać osobiście pana, ale może podziwiać pana pracę na stałej ekspozycji w Galerii Rzeźby Karpackiej w Sądeckim Parku Etnograficznym. Wielce szanowny panie Józefie, z okazji jubileuszu setnej rocznicy pana urodzin pragnę w imieniu własnym oraz zespołu pracowników Muzeum Ziemi Sądeckiej złożyć panu najserdeczniejsze życzenia, gratulacje i podziękowania za pana wieloletnią pracę na rzecz kultywowania tradycji kultury ludowej Karpat, szczególnie za to, co uczynił pan dla sztuki ludowej. Pana twórczość, tak blisko związana tematycznie z kulturą ludową, z życiem i pracą na wsi, właśnie dzięki temu jest tak bardzo autentyczna. Pana dorobek w tej dziedzinie ma wymiar ogólnopolski. Jest pan jednym z najbardziej znanych i zasłużonych twórców ludowych w naszym kraju. Dzięki ludziom takim jak pan, kultura ludowa regionu pozostaje żywa, a pana niezwykle bogata spuścizna artystyczna, która stała się częścią polskiego dziedzictwa kulturowego, dobrze świadczy o karpackiej wsi, pomaga zachować jej obraz i przechowywane w niej wartości dla pamięci następnych pokoleń. Z prawdziwą satysfakcją przypominam też, że pana rzeźby znajdują się także w zbiorach Sądeckiego Muzeum, dokąd trafiły po konkursach współczesnej rzeźby ludowej Karpat Polskich, organizowanych przez nas w latach 70. i 80. XX wieku, w których pan z powodzeniem uczestniczył. My, sądeccy muzealnicy, ze wzruszeniem wspominamy spotkania z panem przy okazji pana wizyt u nas w Nowym Sączu. W tym wyjątkowym i uroczystym dniu proszę przyjąć najserdeczniejsze życzenia wszystkiego, co dobre i wyrazy podziękowania za pana wieloletnią przyjaźń, za dorobek artystyczny, za wzbogacenie swoimi rzeźbami kolekcji sztuki ludowej w Muzeum Ziemi Sądeckiej. W imieniu własnym i wszystkich sądeckich muzealników, Robert Sztusarek, dyrektor Muzeum Ziemi Sądeckiej.
1: SK Beskidy.
2: Dostojny jubilacie, zaproszeni wszyscy goście. Szanowni Państwo, ja pragnę w imieniu władz samorządowych miasta Rzeźca, w imieniu pana burmistrza Antoniego Szlagora, który z uwagi na swoje inne obowiązki nie mógł tutaj dzisiaj przybyć, pragnę przekazać najserdeczniejsze, najlepsze życzenia z okazji tych niezwykłych urodzin pana Józefa Chulki, stulecia jego życia. Pragnę pogratulować panu tego wspaniałego święta i podziękować za wieloletnią, aktywną działalność i troskę o kształtowanie tożsamości kulturowej mieszkańców naszego regionu. Pielęgnowanie wartości kultury polskiej i dbałość o tradycje pokazuje, jak jest pan ogromnie wrażliwy i zaangażowany w sprawy naszej małej ojczyzny. Pana dorobek artystyczny staje się naszym wspólnym dobrem i przejawem kultury duchowej, które należy pielęgnować i przekazywać kolejnym pokoleniom. Dziękuję za piękne reprezentowanie żywiecczyzny, której stał się pan prawdziwym ambasadorem. Na przestrzeni lat rozwijał pan swoje pasje, swoje niezwykłe umiejętności, dzielił się

0: także swoją wiedzą, przez co stał się Pan prawdziwym autorytetem dla środowiska artystycznego. Wielce szanowny jubilacie. Setna rocznica urodzin to nadzwyczajny czas, moment dla wspomnień i refleksji. Przeżył Pan cały wiek naszej pięknej polskiej historii. Doświadczy trudów, radości z nią właśnie związanych. Pana życie to skarbnica dla wielu pokoleń i powód do wielkiej dumy. Pragnę jeszcze przypomnieć, że wczoraj na Żywieckim Zamku, gdzie mieści się Muzeum Miejskie w Żywcu, została otwarta wystawa poświęcona właśnie panu Józefowi Kulczy, jego życiu, twórczości, tego wspaniałego człowieka, niezłego artysty. Życzę panu wielu jeszcze długich lat życia w dobrym zdrowiu. Życzę wszelkiej pomyślności, spokoju, radości, także wsparcia rodziny, bliskich. Niech się panu szczęści. Wszystkiego najlepszego. Dziękuję.
1: SK Beskidy.
2: Szanowny panie Józefie, w swej autobiografii Moje życie zawarł pan piękne i jakże ważne dla nas słowa. O kochane muzeum w Żywcu, moja pierwsza miłość, gdzie na pierwszym po wyzwoleniu konkursie w 1950 roku u ciebie otrzymałem jak gdyby chrzest z nazwą twórcza. Mija 75 lat naszych wspólnych kontaktów. Dziękujemy za piękne dzieła dłuta, pędzla, ołówka i pióra, które wzbogaciły nasze zbiory, za możliwość organizowania wystaw rodzinnej twórczości, realizację projektu wydawniczego w autobiografii Moje życie, za wiele wspólnych działań i wydarzeń, za długie godziny rozmów, niekończące się pytania zmuszające do refleksji i zatrzymania. Z okazji setnych urodzin życzymy panu pięknych chwil, zdrowia, zadowolenia z obranej drogi twórczej oraz wszystkiego najlepszego od dyrekcji i pracowników Muzeum Miejskiego.
3: Kochany nasz panie Józefie, tak możemy myślę powiedzieć my łękawianki. Już tyle pięknych słów tutaj dzisiaj padło, także długo nie będziemy mówić. Drogi nasz jubilacie, panie Józefie, w imieniu Koła Gospodyń Wiejskich w Łękawicy życzymy ci wszystkiego, co najlepsze. Dalszych lat w zdrowiu, w szczęściu, wszelkiej pomyślności, błogosławieństwa Bożego i wszystkiego, co najlepsze. Wszystkiego naj.
4: Ostro rywalizacja dzisiaj, panie Józefie, ale jest pan tego wart. Wszyscy znamy słowa, że po owocach ich poznacie. Zrobiłam dla pana jabłonkę ze złotymi owocami. Prawdziwie złotymi, tak jak pana dzieła, pana życie, pan cały. Proszę przyjąć ode mnie z najszczerszymi życzeniami zdrowia.
5: Szanowny panie Józefie, w imieniu Towarzystwa Miłośników Ziemi Żywieckiej pragnę podziękować za piękne wystawy, rzeźby, które u nas wykonałeś, u nas zrobiłeś w naszym towarzystwie. Nie będę przedłużał się, tyle padło pięknych, ładnych słów. Dziękuję bardzo za wszystko i to jest Ziemi Żywieckiej. Chyba największą nagrodą jest dzisiejsza pogoda. Pan Bóg dał ci 100 lat, dał ci słońce, dał ci błękitne niebo. Tego ci życzę na następne lata i proszę przyjąć, czyli gratulacyjnie będę to czytał. Na wieczory to rodzina przeczyta. Dzięki bardzo. Bóg dawać za wszystko, co dla nas zrobiłeś.
6: Dziękujemy za słowa, które potwierdzają, jak wielką wartość dla naszej gminy i wszystkich mieszkańców jest dorobek pana Józefa. Z okazji jubileuszu stulecia pana Józefa listek gratulacyjny przesłał pan premier Donald Tusk oraz posłanka do Parlamentu Europejskiego pani Mirosława Nykiel. Pozwólcie państwu, że je teraz odczytam. Prezes Rady Ministrów. Szanowny pan Józef Hulka. Szanowny panie. Z podziwem zwracam się do pana w dniu setnej rocznicy urodzin. Gratuluję niezwykłego jubileuszu i jednocześnie składam płynące z głębi serca życzenia, aby kolejne lata miały w dobrym zdrowiu i były wypełnione codzienną życzliwością osób najbliższych. Obchodząc tak imponujące tej rocznicy jest przywilejem, który dostępuje tylko nieliczni. Możliwość obserwowania i przeżywania ludzkich losów dała panu niepowtarzalną perspektywę oraz bogactwo życiowej mądrości. Wierzę, że dzielenie się tym doświadczeniem było radością zarówno dla pana, jak i dla wszystkich, którzy mieli sposobność z niego korzystać.

0: Seniorzy są i pozostaną strażnikami nieprzemijających wartości oraz zbiorowej pamięci. Państwa dojrzałość, umiejętność spojrzenia z dystansem na ludzi i wydarzenia pozostają istotne zarówno dla obecnych, jak i przyszłych pokoleń. Dlatego ważne jest, aby osoby starsze były otoczone szacunkiem, zajmowały w społeczeństwie należne im miejsce. Z wdzięcznością patrzę na Pana trud i wytrwałość pokonywania kolejnych jego etapów. Dziękuję za wskazanie drogi wiodącej ku dobru i mądrości. Z wyrazami szacunku, Donald Tusk. I drugi list. Szanowny Pan Józef Hulka, mistrz rzemiosła i twórca ludowy. Szanowny Panie Józefie, z okazji jubileuszu stulecia proszę przyjąć najserdeczniejsze gratulacje oraz wyrazy najwyższego uznania dla Pana pięknego i twórczego życia. Jako stolarz i wybitny twórca ludowy przez dziesięciolecia współtworzył Pan artystyczne dziedzictwo Żywiecczyzny. Pańskie rzeźby, maski, szopki, kolednicze oraz malarstwo na szkle są świadectwem talentu, pracowitości i głębokiego zakorzenienia w tradycji regionu. Dzięki Pana pasji i konsekwencji lokalne obrzędy oraz dawne formy wyrazu artystycznego zyskały trwałe miejsce w kulturze i pamięci kolejnych pokoleń. Pańska twórczość stała się nie tylko osobistym spełnieniem, lecz także ważnym elementem budowania i umacniania tożsamości kulturowej całej społeczności. Nagroda imienia Oskara Kolberga jest potwierdzeniem wyjątkowego wkładu w rozwój i ochronę polskiej kultury ludowej. Pańskie prace znajdują się w zbiorach muzealnych w kraju i poza jego granicami, stanowiąc powód do dumy dla całej społeczności. Życzę Panu zdrowia, pogody ducha oraz wielu chwil radości i satysfakcji z dorobku, który na trwale zapisał się w historii regionu i polskiej kultury. Z wyrazami szacunku, posłanka do Parlamentu Europejskiego Mirosława Nykiel. Szanowny Panie Józefie, w tym wyjątkowym dla nas wszystkich momencie poproszę Pana o zabranie głosu. Będzie nam niezmiernie miło wysłuchać kilku słów refleksji i wspomnień w dniu Pana benefisu.
1: Chciał podziękować, ale pojedę się, ja doma będę zaraz wytrzymali. Wszystkim razem jednakowe przyjmuję w życiu.

0: Gwarowe podcasty to projekt Brygidy Murańskiej realizowany w ramach utrwalenia gwary, dawnych tradycji i wspomnień. Jeśli chcesz wziąć udział w podcaście, skontaktuj się przez adres mailowy gwaraimuzyka@gmail.com.
1: Jak to było kiedyś, jak byłyście małe, jaka była robota, co do was należało?
2: W obowiązkiem było takim. Pisałeś ze szkoły, musiałeś nanieść wody, drzewa do chałupy.
1: Nie było wody bieżącej.
2: Nie jest potoka na bisagach. A wiesz co to są bisagi?
1: Wiem, co to
2: na są tych bisagach nanieść wody, krowom do sopy, do chałupy wody, drzewa przed piec. I tam jest co cekany
1: potokować. Wyście się dzielili robotą?
2: No zależy kto.
1: Kielawoc był w chałupie. No.
2: Każdy miał swoją robotę.
1: Przypasowane do każdego była robota.
2: Jak chciał iść kany pogonić, to nic inno po potokach i szczeliali i myśla patykami. To my mieli szczerby.
1: We wojnę zaście się bawili.
2: No, we wojnę. A jak ten? Próbna jak była zima, nogi zima było, to się szło do sypy zagrzać nogi i ręce, żeby tata czasy mnie
1: nie widzieli.
2: Zajeść zima ci, bo by ci już więcej do pola nie puścili. Ma tak. Trzeba było w sypie zagrzać się i z powrotem dyla do pola.
1: Nie było telefonów, to nie dzwonili.
2: Nie, no kasci, co to będzie ci dzwonił? Komórek nie było, komórka była zaparta na skubel.
1: A w coście się bawili oprócz tego szczelania? Jak żeście małymi, takie malutkie były.
2: Kłazy się grało patykami, kije się wybijało i oto z różnych gier. Skokanki, hipkanki by na drodze się rysowało i...
1: Na drodze, no.
2: I to się, i tym takich by się bawili.
1: Było coś takiego, że...

0: konserwą uszyli na przykład lalkę, mama czy babcia.
1: Ja z dziewczętami targała, jak mam je sukienkę, bo my sywały z dziewczętami po toku spodnicę, chsyła taką wąską i mam jak sukienkę buchła ze schowki i pod korzeniem z jakim trzymała, żeby się mama nie dowiedziała, jaka jest sukienka. No i sukienki sukare, sukienki już nie było.
0: Aha.
1: No i nie znalazła się. A my jak swój krasz, krwy pasz, to my się tam ubierały do spodniców takiej mini, takich wąziutkich, a jak my chcieli mieć szpilki, to my gwoździe biły do gumioków i to my miały szpilki.
0: No to bogaci.
1: Widzę dziwak.
0: A to było po szkole czy we wakacje?
1: No po szkole. Bo we wakacje to by byli wszyscy w Gruniu. A my mieli wszystko supa i tam żeś cały zaś coś był w Gruniu.
0: Tak, tam żeście mieli zaś utrzymanie siana, trzeba było nazbierać na zimę, tak?
1: Tak, tak.
0: Ale uprawialiście też tam...
1: Wszystko. Jak to tam kosić na wydotki, to całe południa kosili, co do pławty siana nakosili. Nie było nowość, nie było nic. Jest to trzeba było z tych toli wynosić na słońce, żeby
0: A co pamiętacie ze świąt? Jak to wyglądało? Czy właśnie się dużo wcześniej myślało o tych świętach? Sprzątani? Dziecka się już śmieją.
1: Teta tobie posłali z Bowinków do kościoła. Tę wielką sobotę. Posło się z Bowinków, było palowaj. A Jezek się to wstydził, jak się już tak iść, to takimi pacie zrobili. Moja ubiernotka z jego pochyła w piecu. No i pod nie płodzek dała, no i do kościoła posła, przysłał z kościoła wziął. Tak Bowinkę w rzucach do okupy. Tak, żeby człowiek był mądry.
2: Przyziecki się robił z Bowinki.
1: Poniedziałek Wielkanocny, czy nie wiem już, który to dzień, bo też byli z tymi Krzyzieckami. Płyniwka, Fazdomniwka, no,
0: a Wielki Piątek był taki mocny pust?
1: No był.
0: Chyba cały pust, nie? Ja jeszcze za dziecka pamiętam, jak babka żyła, to nie wolno nam było radia włączyć.
1: Coś było, taki głośnik, a radiów nie było, był głośnik, taki kołchóz był na ścianie i no ani to nie włączali, no na jaki tam wiadomościk, a kiedy, jak ja, tak to nic nie słowo we głoście. Tata skrzypce miał zawieszone i cały płet nie grali na nim. A potem na chwilę, jak z Jeffa było, to myśli do Józka, aby są tam niby na tej imieniny, to tata czekali już do tego Józefa, no już tam myśli do Józefa, no i tam je zagrali. Jaki to dzień to było, to już taki na taki się dzień tam szło i...
0: A było tak, że się wyparzało górki na post?
1: Też nie wiem powiedzieć, czy to tak górki wyparzywali, no pamiętam taki Maśnicki, to więcej zawsze to parzywali.
0: A żeby to no...
1: No to też co inne, no. Wiesz.
0: Ale ja słyszałam, że uważali rodzaje tłuszczu, że wieprzowego nie używać, a masło od krowy zaś...
2: Sprzedało się.
0: Co się wam zaś bocyło?
1: Posłali z masłem, widziałem. Ja byłem samo w Alpie, to ja musiał chodzić. Posłali mnie do miasta z masłem. No ale ja przyszedłem do miasta, no to jak już była przecież już wiesz jak to. Przecież jak nie posłamałem dziewczęcię, ta tego dali, tego dali. Tam to sprzedał, dziewczę sprzedał z masło. Nikt się mnie nic nie pytał, ja z masło. No ale boski, ja pójdę z masłem, głuchał pie, buchu, masło, płyn, most, a pieniądze mi dali na autobus, to te pieniądze, tato nie było tam, tyle dali za masło. No i to przynajmniej, dobre. To
0: przyjechałaś na dopę.
1: No co na płapot grojec na nogach przysłał.
2: Jak się szło do miasta.
1: Długo tata nie wiedzie, długo. Ja się wydała dopiero, jakby to się przyznała, to mi tata będzie tak, no to ja wiedział z jobą, ale za takich dziwce bym tu nie wiedział. To trzeba było na pierwszy miesiąc. I przetopić wody światło.
2: I zjeść.
1: No taki był człowiek, wiesz, ten. No
0: ale przynajmniej macie się z czego...
1: Jezus, ja byłem straszny wysiłc. Ja byłem straszny wysiłc.
0: Wysiłc?
1: Bardzo.
0: To jest taki szpasownik?
1: Tak. No. Mnie tata robił, bo mnie się tata nigdy nie spytała dwa razy. Co, ani nic, bo ja głośno gadała, i go do tej dziewczyny go do.
2: Głośno gadali, bo tata ją
1: to, a jak już tak, jak to mymrał pod niesem, to taki był zły.
0: A przy świętach Bożego Narodzenia, co wam utkwiło w pamięci? Przed świętami takie przygotowania.
1: Piec był taki kachlowy, buktów na piekli, jakich tam nie było placków innych. Bukta była, no i zawijoki, no i wyżej tam zawijoka jakiego. A tak to i na same bukty i piec my taki mieli, co to wiesz, co się na tym dawało na piec.
2: Łopata była
1: taką my to tu mieli. A potem co piekali my w tym kiski. To właśnie pamiętam, że kiszki, jak my zabili świnie, to... To tata wszystkie kiszki opiekali tam w tym piekarniku, a potem na słomie to układali, żeby się to nie psuło, bo coś takiego.
0: A co za dziecka pamiętacie, co było na Wigilii? Coście

0: mieli? Jakie potrawy?
1: No nic nie było, no kapusta, ziemniaki, fazola i grzyby. A ty tam widział rybę kiedy?
0: Strągów też tu.
1: No też ty coś, ty żadnych rybów nie było. Ja już była panną, to już dopiero by ta ryba była. A co mieli, jaka to mieli ta rybę kupić, jak wiesz, jak to widzę ryby były. No jak to tam miał pieniądze, to może się tak kupiła, tak?
0: A ten kompot taki suszony?
1: To robili, to już susorki, to susyli, potem w takim...
0: Ale nie wędzone, bo takie suszone.
1: Suszone na tym, by tu kamieszka taki miała.
2: Młyn taki.
1: Taki na tym, tata zaś, nie, tata mieli młyn. A tam młyn na... teraz po wróśnika nosili mąkę mleci na prazuchy. Tu mieli taki bogaty,
2: tam,
1: tata mieli...
2: To tam mieli młyn i taki był złobek, taki był zrobiony z wody, co woda tam leciała na koła i tam my to tam mieli. Jeszcze ta dziura jest do ziela.
1: No to ja już tam te nie, a już potem jako tam mlenice, tu przenieśli
2: to. Całe tu ciuchy, wszystko tam pszenice, a mlekany to
1: na bukty przesioły, to była taka
2: zytu na klus.
0: I ja się chciałam jeszcze spytać o Boże Narodzenie. Czy się co robiło w fałpie, czy się szanowało? Było takie wolne, że się nie robiło nic?
1: Nic. Chałupy się nie zamiatało, nie śmiało się ani łew zamiatać, całe święta nie wymiatało się śmieci do pola, chociaż jakie by były śmieci, to nie inne pozbierali, nie zamiatali.
0: Ciotka Godoza się jej mama nawet nie cesała.
1: No, ale no, w Boże Narodzenie nie ważyło się nic, bo się jadło wszystko to, co od Wigilii było, no to wszystko się odgrzewało, to się jadło. Szczepana dopiero coś i taka się ważyła.
0: Nika się nie chodziło.
1: Nie chodziło się, broń Boże, nie śmiało się nika do chałupa chłodzić, a kto pierwszy z kościoła przyszedł do to tak wartko lecieli jeden przed drugim z kościoła sobie który pierwszy, bo to jakoś ich dobry syn jakiś ich się to nosiło na cały rok, się to powodziło ci się jakoś ich tak no, we Wigilię, my jak byli mali to my się nie mogli dosekać rana kiedy też rano się rozwidni, bo jak jeszcze tata z mamą spał, to my już szli jednym za drugim winsować, bo my kolędę dostawali. Oto 10 lat mam taki w fałpie. I to mi lecą, winsują i do już uda, są duże dzieci i pieniędzy mi nie biorą, ale winsować lecą, jeden za drugim leci. To już każdy mi leci winsować we Wigilię rano.
2: Macie w piecu gęś, a na piecu kochota.
1: Macie w chłopcach
2: winsułota.
0: A wy chodzowaliście po kolędzie?
1: Oj, bardzo.
3: Dziewczęta też chodzowały?
1: No. Poza oknami śpiewowali.
0: A dziewczęta do chałupy nie wchodziły?
1: Nie. A ja my tak raczej nie.
2: Raczej tak na
0: ale dostawałyście kolędę na wolę?
1: Tak.
0: Iście winszowały tak samo, jak dziewczęta?
1: No pewnie.
0: Bez chłopców. A z czym chodziłyście?
1: Tak, śpiewać poza okna.
0: I to się chodziło w Szczepana?
1: W Szczepana się zaczynało chodzić. My potem jeszcze się chodzili do Nowego Roku.
0: A wracając do Wigilii, po Wigilii się śpiewowało kolędy?
1: Bardzo.
0: Kolędy czy pastorałki?
1: A to już co już przyszło na myśl. Pastuskowie bracia mili, zaraz z wieczora, z wieczora. Potem to jest, potem pójdziemy bracia w drugą z wieczora. To są takie pospolite były nasze pastorałki. A kolędy, no to jak zwykle kolędy całe się śpiewała, zaraz szli do kościoła. No nas tata nie szli na ten, bo był stary. No,
0: a Jezuśnicny Kwiecie śpiewowali tu u nas? Słyszę z nieba muzykę?
2: No, też.
1: Było kiedyś, jak my byli, no na przykład wykonujemy teraz o tych świętach, ale jak było w Górski Żale i Druga Krzyżowa. To tak, Jezu, jako ta ciotecka dobra, bo ona mi kawę przecedziła, bo nie było tego posłucha, nie było na tym. I zanim się Słona Górski Żale i posłała, że zaraz po raniu pisał, toś pisał po ciuśku.
2: A rano kluskę upiekł.
1: Piekli
2: i temu trochę, no i teraz sobie zjod.
0: Jaką kluskę?
1: No prazuchy.
2: Prazuchy, to my kluski nazywali.
1: No i taki brat, no cały dzień zaś było w łodzie,
0: bo to było w Cięcinie.
1: No. Nie chciało się
2: bez
1: widzieć, bo się myśli. Tak chciało jeść, ale wiesz, ale co by wytrzymał.
2: Do Cięciny myśli, godzinę no i... się słuch.
0: Groniami tu.
1: Przez Brzeziny.
2: Przez Kłopiec.
1: No i widzisz, bo to się dopiero wie co. A teraz nie mogą godziny wytrzymać w kościele. A prędzej wyzienie dziecko do tego od 10 do wieczora w kościele musiał być.
0: A się też za daleko się było wracać.

Gwarowe podcasty to projekt Brygidy Murańskiej, realizowany w ramach utrwalenia gwary, dawnych tradycji i wspomnień. Jeśli chcesz wziąć udział w podcaście, skontaktuj się przez adres mailowy gwaraimuzyka@gmail.com.

nikogo nie ma, no i kto nie dzwoni. Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram życie

0: promocja.
1: A gdzie tu wsteczny jest?
2: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
1: No wyobraź sobie, że nie.
3: No, to będzie okazja.
4: SSK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę na przedłużony weekend. Zgłoś się już teraz w aplikacji Radia SK.
5: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
0: Autopromocja.
6: Reklama.

0: 2-4 lipca. Płock. Plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: I po reklamie.

0: Radio SK.
1: Daje energię mi piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie z cytryną woda, bo wczoraj był lekki melanż. W lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach. Lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę. Ja piję zdrowie z kumplami na FaceTime. Z Mercedesa do helikoptera, bo moją twarz znają nawet w Uberach. Samotność to wysoka

Ci jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak

będę tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa.

na szczęście nie głowę, bo to musi bardzo boleć. Platynowe płyty wypełniają cały pokój. No i przy tym wszystkim zostałem ojcem roku.